0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Hola mi amor. Jonas Popos. La vida loca.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dziś będziemy rozmawiać o cyrku, ale w zasadzie o jego potencjale, nie tylko artystycznym, ale także i terapeutycznym, jako takiej formie egalitarnej, dostępnej dla wszystkich, o tym, w jaki sposób się zmienia, no bo kojarzy nam się przede wszystkim ze spektaklem, pokazem niezwykłych umiejętności, widowiskową rozrywką. Czasami mamy też zakorzenione takie stereotypy dotyczące zwierząt. Dzisiaj już tak absolutnie cyrk nie wygląda. Mówi się tak, że to dzisiaj o cyrku jako o przestrzeni budowania relacji, wzmacniania kompetencji społecznych i też przełamywania barier i wspierania rozwoju osobistego. I o tym będziemy dzisiaj dyskutować. Nowoczesne działania cyrkowe znajdują zastosowanie w edukacji, pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami zagrożonymi wykluczeniem czy osobami z niepełnosprawnościami. O tym, jaką rolę dzisiaj może pełnić cyrk i dlaczego, jakie są badania, jak to wygląda w i badaniach teatralnych, ale także i społecznych, zakrojonych na bardzo szeroką skalę, porozmawiamy z doktorem Grzegorzem Kondrasiukiem.
1: Dobry wieczór.
0: Krytykiem teatralnym, artystą, teatrologiem i propagatorem sztuki cyrkowej. Czy coś jeszcze powinnam dodać?
1: Kuratorem Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.
0: A także wykładowcą uniwersyteckim, bo także prowadzisz zajęcia cały czas ze studentami i współpracujesz z Instytutem Teatralnym w Warszawie.
1: Wszystko to strasznie poważnie zabrzmiało. Jeszcze lista potężna tematów. Nie wiem, czy nam się uda sprostać. Zwłaszcza, że temat jest taki kojarzony totalnie z czymś niepoważnym.
0: Tak, ale myślę, że warto widzieć nowe trendy.
1: Upoważnić ten
0: cyrk. Upoważnić cyrk, ale też widzieć nowe trendy teatralne i nowe trendy, które idą w szeroko rozumianej edukacji artystycznej i społecznej, bo dzisiaj te granice się też bardzo mocno zacierają.
1: To na pewno, tylko tak jak powiedziałaś, pozwoli, że na ty będziemy do siebie mówić.
0: Oczywiście.
1: Owszem, dobra. Więc tak jak powiedziałaś, czasami ten cyrk się kojarzy z czymś takim właśnie jak jakiś taki żenujący numer, jeszcze do tego ze zwierzętami, z czymś takim już najniżej się nie da, tak? Jeśli chodzi o to poczucie, czy że kontaktu z jakimś dziełem sztuki, czy z jakimś widowiskiem, które cokolwiek znaczy. No i właśnie to nie jest tak, że czasami, ale właściwie zawsze to się tak ten cyrk kojarzy. Ja jako naukowiec to badam i też od tego zaczynałem, że właściwie zdawało mi się, że w ogóle nie ma o czym rozmawiać, że to jest coś, co mija się wzrokiem, tak? Że to jest po prostu natężenie tej żenady, że tak powiem, i jakiegoś takiego po prostu właśnie tego negatywnego stereotypu jest tak duże, że właściwie trzeba pójść dalej, a zwłaszcza jeśli pracuje się na uczelni, gdzie ta cała otoczka prestiżu i badania poważnych zjawisk. Ale ponieważ mam taką naturę przekorną, to się zatrzymałem w tym miejscu. I się okazało, że no jest to pole ciekawe, bardzo badawcze i właściwie w każdej z tych wymienionej przez ciebie dziedzin są tam głębokie pokłady w sensu. Więc nie wiem, od czego by tu zacząć. Tam można by powiedzieć w ten sposób, że z wakacji na rynkach tych małych miasteczek i w dużych miastach będą się odbywały różne takie pokazy. Też często stają sobie cyrkowcy, czy tacy kuglarze, jak to się mówi, na ulicy i coś pokazują. Są te festyny też różnego typu, miejskie. No więc mamy z tym kontakt. No i zazwyczaj to też tak jest, że są to takie rzeczy mniej poważne, mniej takie bardziej takie rozrywkowe. Tak? To w ogóle jest coś, co wchodzi w ten cyrk, to jest rozpoznawany jako część rozrywki. No ale się okazuje, że czasami te spektakle, nawet w takim jakimś, takie krótkie etiudy cyrkowe, czy korzystające z technik cyrkowych, gdzieś tam docierają głębiej. Że właściwie tak jak z piosenką. Piosenka jest czymś takim trzyminutowym, właściwie coś z kultury popularnej. Ale weźmy sobie piosenkę Osieckiej, czy Jeremiego Przybory. Tam pod spodem, po prostu pod bardzo prostymi słowami są głębokie sensy, że w 3 minuty można o ludzkim życiu powiedzieć coś więcej niż jakiś traktat filozoficzny, czy cała książka. I też tak jest z numerem cyrkowym, też tak może być. Więc ja przyjeżdżając tutaj do Państwa ze stolicy cyrku, właściwie tego współczesnego, artystycznego, czyli z Lublina, no tak się zaczynałem się przekonywać do tego, uczestnicząc w festiwalach cyrkowych. No i za tym poszło takie rozpoznanie, najpierw jako krytyk teatralny, potem jako badacz. Wchodziliśmy coraz głębiej i głębiej.
0: tak mi się wydaje, jak tak patrzę na to, co robią szkoły, co robią różne instytucje, wakacje bardzo często budują arenę cyrkową i zapraszają do różnych działań nie tylko młodzież, ale też seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ cyrk jest taką formą, która daje przestrzeń kontaktu i spotkania. To jest forma okrągła i to jest po pierwsze bardzo ważny element. Po drugie są różne sztuczki kuglarskie. Ten efekt nie jest aż taki, to znaczy ten proces nie jest aż taki długi, żeby coś osiągnąć, żeby się spotkać, czy żeby coś dotknąć albo czegoś spróbować. Cyrk staje się takim narzędziem świadomej edukacji.
1: Tak, to się coś takiego zadziało. Coś dziwnego w trakcie XX wieku się zadziało, bo wcześniej to ten tak zwany cyrk tradycyjny jednak polegał na zachowywaniu pewnej tajemnicy, tworzeniu jakiejś otoczki niezwykłości, więc te triki były zakryte. Chodziło o to, żeby właśnie olśnić. No i w trakcie, i myślę, że to jest jednak z Europy Zachodniej przede wszystkim ten nurt przyszedł do nas, tak zwanego nowego cyrku. To był taki nurt, który z kontrkulturą był związany. W Polsce to trochę później zaczęło się dziać, bo lata 90., lata 2000. No po prostu przyszła fala takiej trochę w kulturze, taki trend kulturowy, który jest zupełnie na czymś innym polega, czyli właśnie na otwartości. Czyli, że nie tworzymy wokół tego wszystkiego jakiejś atmosfery tajemnicy, tylko właśnie opowiadamy, wyjaśniamy, pokazujemy, tak? Cyrk się taki, stał się tak, jak to się mówi teraz, taki właśnie inkluzywny, czyli taki wkluczający po prostu wszystkich, którzy do niego przychodzą, więc jako narzędzie edukacyjne, jako narzędzie takiego przełamywania właśnie samego siebie, jakichś takich trudności, niepokojów, bardzo po prostu się nadaje do pracy z dziećmi cyrk. Okazuje się też, że dzisiaj tematem jest ta neuroróżnorodność, bardzo mocnym takim tematem właściwie, nagle to zauważyliśmy wszyscy, tak? Stał się widoczny ten temat, że mamy mnóstwo wokół siebie tych neuroróżnorodnych po prostu postaci z różnymi deficytami, ale te deficyty też są wyrównywane bardzo często przez jakieś nadzwyczajne też umiejętności. No i cyrk jest takim polem, gdzie ta neuroróżnorodność, możemy z nią pracować, możemy z nią po prostu bardzo świadomie wejść w taki dialog, wykorzystać też potencjał właśnie takich dzieciaków z neuroróżnorodnością.
0: Ale też i dorosłych z neuroróżnorodnością.
1: No tak, bo się okazało, że dorośli też mają te neuroróżnorodności niediagnozowane i cyrk ich przygarnia. Tak sprawia, że po prostu świadomie zaczynają z tym grać. Właśnie z tym, że potrafią coś więcej zrobić. Na przykład w cyrku bardzo często osoby neuroróżnorodne. Kolejna sprawa, taki potencjał terapeutyczny, jeśli chodzi o tą małą motorykę. To jest coś takiego, czyli po prostu sprawność rąk, sprawność taka motoryczna, która u seniorów jest coraz słabsza. Okazuje się, że właśnie cyrk nie jest tak, ten cyrk tak nowocześnie rozumiany, to nie jest tylko tak, że ktoś wychodzi po prostu żongler, akrobata i robi po prostu niesamowite rzeczy. Ten sam żongler akrobata może prowadzić warsztaty z takiej na przykład żonglerki poziomej, gdzie te kule są po prostu na takich stołach, kule i rekwizyty przemieszczane i może być to praca z niepełnosprawnymi, może być to praca z seniorami, dające takie po prostu nadzwyczajne efekty, bo to od razu rzeczywiście ma się ten efekt wow, bo udaje się bardzo szybko coś zrobić i uruchamiają się jakieś w ogóle zupełnie inne po prostu pola myślenia, gdzieś tam te strefy mózgu są aktywizowane, także to jest świetne narzędzie. Też w takiej, no oczywiście widzimy to na przykład Igę Świątek, która przed meczami żongluje sobie trzema piłkami. To jest właśnie to, że po prostu jakby uruchamiamy jakąś inną strefę ekspresji swojej. Czyli żonglerka, elementy żonglerki, elementy akrobatyki są świetnym narzędziem do pracy właściwie z każdym.
0: Bardzo dużo się dzisiaj mówi o tym, żeby aktywować i lewą, i prawą półkulę. Są różne narzędzia, między innymi metody Denisona, bardzo konkretne ćwiczenia, ale kiedy się popatrzy na to wszystko, z czego korzysta cyrk, to jest właśnie to. Bo przecież te narzędzia, one bardzo mocno wpływają, te narzędzia cyrkowe, akrobatyczne, kuglarstwo, to wszystko powoduje, że stymulowane jest całe ciało. Trzeba uruchomić bardzo dużo różnych percepcyjnych też zależności w mózgu, no ale jest jeszcze coś. Ćwiczenia cyrkowe pomagają budować pewność siebie i poczucie sprawczości. To jest bardzo też ciekawe.
1: Tak, bo jest tak, że zawsze może być troszeczkę lepiej za chwilę. Nie ma, ponieważ zniesiona została ta zasada takiego jakiegoś właśnie profesjonalizmu, więc już się nie przejmujemy, że coś tam nie wychodzi. Właśnie można to przekuć na drugą stronę, że nie wychodziło, za chwilę wychodzi. Zawsze może można się schylić po te piłeczki, podnieść je i jeszcze raz zacząć żonglować. To jest taka moja też przygoda. Ja jako, powiedzmy, poważny naukowiec trafiłem do takiej świetlicy szkolnej, bo trafiłem tam ze swoim dzieckiem i to moje dziecko miało się tam nauczyć żonglować. Trochę się nauczyło żonglować, ale ja się przy okazji nauczyłem żonglować i nauczyły mnie dzieci żonglować też. Właśnie takie dzieci, które no, miały z tego fan, że jakiegoś starszego w ogóle faceta uczą żonglować. Też ten potencjał taki w pracy z trudnościami to widać też po prostu w takich środowiskach trudnych, bo są też takie miejsca. Jest na przykład ośrodek salezjański w Różanymstoku, gdzie oczywiście jest to taki stereotyp, ale z tak zwaną trudną młodzieżą się pracuje. To są grupy cyrkowe przebywające po prostu w ośrodku prowadzonym przez Salezjan i mają też świetne efekty po prostu artystyczne. Także to jest tak właśnie, tak to jest.
0: Ile grup cyrkowych jest teraz w Polsce? Czy są prowadzone badania? Bo wiem, że ty nad tymi badaniami także pracujesz teraz i to był taki dział, który do końca był nieprzebadany.
1: Jest to, nie chcę używać takich pojęć dwuznacznych, ale można tak powiedzieć, że jest taka szara strefa kultury. Dzisiaj dużo się mówi w ogóle o statusie profesjonalnym artysty, ale to właśnie między innymi w tym temacie widać to doskonale, jak bardzo niewystarczające są dzisiaj te definicje, jakim jest artysta. Bo ja pracując z tą sceną nowocyrkową, czy ze sceną cyrku współczesnego, widzę co najmniej 5 takich grup, które są de facto profesjonalnymi teatrami w Polsce. Jest to środowisko lubelskie, tam jest Fundacja Sztuk Mistrzów, jest środowisko wrocławskie, taki zespół Chaos, ale są też grupy w Warszawie i co rusz powstają jakieś takie sojusze artystów i to wszystko są artyści, którzy w ogóle wypadają z tej definicji artysty w tradycyjnym rozumieniu, a są to ludzie, którzy żyją po prostu tylko z tego, czyli z uprawiania jakiejś dziedziny, no po prostu ekspresji, stworzenia widowisk, sprowadzenia warsztatów, no ale jakoś tak nie, drzwi przed nimi są zamknięte, jeśli chodzi o ten status artysty, tak, więc w ogóle co cię bardzo trudno to jest policzyć, to są wszystko organizacje pozarządowe, albo nawet nie organizacje, tylko po prostu luźne takie, jakieś takie związki międzyludzkie, są to często firmy. Także to jest takie nierozpoznane totalnie pole.
0: Skąd w ogóle taka potrzeba powstania cyrku? No bo jeśli chodzi o historię teatru, to myślę, że wszyscy doskonale wiemy, wielkie, małe Dionizje, jakoś jesteśmy sobie to w stanie wszystko w głowie poukładać, związane było to z obrzędowością. Natomiast cyrki, to powstało z tych teatrów średniowiecznych kuglarskich, czy to jeszcze ma wcześniejszą proweniencję, czyli pochodzenie?
1: Można odwrócić to pytanie i zastanowić się, skąd w ogóle potrzeba tworzenia takiego teatru dramatycznego. Czy to jest może coś na zaszczepionego na starszym korzeniu, tym właśnie widowiskowym, czyli teatr właściwie wywodzi się z jakichś takich, nie tylko z interpretacji tekstu, ale z takich właśnie widowisk uruchamiających ciało, z tańca też, z takiej właśnie jakby, no pamiętamy, badacz Antek Kuzieliński pisał o tej trójjednej chorei, że właściwie ta ekspresja artystyczna składa się i z gestu, z tańca i ze słowa. Gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim ten cyrk się mieści. Także, że cyrk nie jest jakimś takim też obcym, jakimś wymysłem, po prostu nagle jakimś takim wynalazkiem, który powstał. Są w wykopaliskach liczne obrazy żonglerów i akrobatów. Akrobatyka i żonglerka miały funkcję kulturową, sakralną nawet, miały funkcję też po prostu treningu wojskowego. Także to jest takie bardzo archaiczne myślenie, które ja prezentuję, takie można powiedzieć antropologiczne o widowisku, gdzie cyrk nie jest czymś jakimś właśnie takim marginesem, tylko bardziej fundamentem, takim ukrytym fundamentem głęboko, być może pod ziemią, ze względu na to, że te późniejsze definicje dzieła sztuki, estetyki prowadziły takie rozróżnienie na wysokie i niskie. Ale to jest wszystko, jeśli się popatrzy trochę z większego oddalenia, to jest wszystko stosunkowo świeże. Także to już jest oczywiście większa rozmowa. Można mówić, że to poczucie stosowności, to dekorum, jakieś kanony estetyczne pojawiające się chociażby w oświeceniu też spowodowały, że te ekspresje opierające się o ruch ciała, stały się czymś po prostu takim oznaczonym jako coś gorszego.
0: Coraz częściej się dzisiaj mówi także o cyrku społecznym. Czym różni się od tradycyjnie rozumianej działalności cyrkowej? Pytam, bo obserwuję także to, co się dzieje w Europie. Jest takie centrum w Bolonii, które także zaprasza osoby wykluczone i robi szereg różnych spotkań na temat na przykład komunikacji bez przemocy. Bardzo mnie to interesuje, że łączone są takie elementy komunikacji społecznie przełamywanych barier, integracji społecznej właśnie w tej przestrzeni cyrkowej.
1: Ja myślę, że dzisiaj się w Polsce zwłaszcza chyba nie udaje robić inaczej cyrku, jak takiego cyrku społecznego, że ten efekt artystyczny, czy to, że mamy zrobić spektakl i z nim jeździć, pokazywać jakieś dzieło sztuki, może być tylko z jedną ze składową. Nie da się po prostu inaczej pracować. Dzisiaj każda aktywność cyrkowa jest społeczna. Także te wszystkie organizacje, które ja znam, bardzo mocno po prostu stawiają na właśnie pracę z różnymi grupami ludzi. I to często zaczyna się po prostu od zwykłych warsztatów cyrkowych dla po prostu młodzieży i małych dzieci, które te dzieci przyprowadzają rodzice. Potem się to przeobraża właśnie w jakiś taki aspekt trochę terapeutyczny, trochę dzięki temu, że są różne możliwe projekty, też właśnie w pracę, przetwarza się to na pracę po prostu w środowiskach trudnych. Wokół takich organizacji często się pojawiają po prostu takie grupy wsparcia, jakby całe takie społeczności się tworzą. Kiedy mieliśmy tą falę uchodźców ukraińskich, to się nagle okazało, że z Ukrainy po prostu przychodzą dzieci, które są bardzo też przyzwyczajone do takiego po prostu sposobu ekspresji, bo tam ten w tym obszarze postsowieckim cyrk jest czymś znacznie bardziej ważnym niż w Polsce. Też utalentowane dzieci te cyrkowe trafiały też do takich miejsc, co automatycznie uruchamiało od razu taką pracę właśnie z tymi ukraińskimi uchodźcami. Powstawały całe spektakle też takie właśnie łączące tą taką poetykę cyrkową, bardziej tą jeszcze gdzieś tam zanurzoną w tym wschodnim obrazowaniu, że tak powiem, z tą nowoczesną zachodnioeuropejską. Także widziałem takie spektakle na festiwalu Cyrkulacje w Lublinie. Niesamowite rzeczy, bo ci Ukraińcy po prostu znacznie więcej umieją też technicznie. Także tak, no cyrk jest społeczny po prostu już w tym momencie z założenia.
0: Czyli jest takim międzynarodowym językiem teatralnym, czy gestem inscenizacyjnym, który może jednoczyć, no jest w jakimś stopniu bez słów też, prawda?
1: No o wiele prościej zrobić projekt cyrkowy, kiedy się zna techniki cyrkowe, niż projekt na teatrze, na języku, na warsztacie aktora, bo trzeba po prostu wtedy o wiele więcej czasu poświęcić na tą edukację wstępną, a najprostszą figurę taką cyrkową, taką kaskadę, czyli żonglerkę, taką trzema jakimiś obiektami, wyjmuje się trzy chusty takie powolutku spadające i w ciągu pół godziny można całą grupę nauczyć żonglowania chusteczkami.
0: Czyli możemy mówić o pewnego rodzaju pedagogice cyrkowej, o metodach cyrkowych, które są w jakiś sposób zapisane i z których korzystają nauczyciele, edukatorzy.
1: Tak, nawet jest, to się kiedyś nazywało pedagogiką zabawy i tym się zajmowało takie ogólnopolskie stowarzyszenie Klanza i potem pojawiły się koncepcje już nazywane tak nawet w tym języku pedagogów, pedagogiką cyrku. Także nie tylko możemy mówić, ale i one istnieją i są takie kraje, gdzie są, jest taka pozioma edukacja cyrkowa, że można po prostu gdzieś tam w miarę blisko znaleźć takie zajęcia i one są wszędzie. To by się przydało bardzo w Polsce dzisiaj, kiedy mamy ten problem z, wiadomo, jakie problemy mają szkoły. Za chwilę wchodzi ten zakaz smartfonów, taka izolacja społeczna, też odcięcie od ciała. Więc to wszystko, te zajęcia takie fizyczne, włączające i na dużym poziomie atrakcyjności, one byłyby bardzo dobre, tylko jedyny trik polega na tym, że trzeba przekonać kuratorium oświaty do tego.
0: Które grupy społeczne najbardziej korzystają z tych zajęć cyrkowych? Seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci czy młodzież?
1: Trudno powiedzieć, ale mapa Polski jest taka bardzo zróżnicowana, tak? Są takie miejsca, gdzie ci zapaleńcy taką trochę metodą śnieżnej kuli, po prostu coraz więcej jest tych zajęć, coraz więcej i są takie miasta cyrkowe. No, ja z takiego miasta też, w takim mieście wiele lat mieszkałem, w Lublinie i tam właściwie dzieci najbardziej szkolne, większość lubelskich dzieci miało kontakt z cyrkiem i to w tym aspekcie praktycznym. Także ja myślę, że po prostu te zajęcia dziecięce, warsztatowe są najbardziej popularne.
0: Gdybyśmy mieli powiedzieć, po co nam dzisiaj jest potrzebny cyrk, bo możemy to potraktować jako taką odrębną gałąź edukacji czy rozwoju. Czym różni się cyrk od innych aktywności? Czy warto cyrk promować?
1: Mogę w kontrze odpowiedzieć na to, bo to już dosyć dużo powiedzieliśmy już o tych uruchamiających aspektach, o tym, że właśnie uruchamiamy ciało, robimy jakąś terapię, czy wprowadzamy człowieka w taki stan jakiejś podwyższonej radości, czy pewności siebie, ale też paradoksalnie zdarzają się też sytuacje i są takie aktywności cyrkowe, które zmuszają do myślenia. I tu nie tylko chodzi o tą synchronizację półkul, ale też podam prosty przykład. Jest taki spektakl The Trick w reżyserii Wojtka Rokowskiego, który to spektakl zmusza do myślenia w ten sposób, że pokazuje po prostu sposoby oszukiwania ludzi. Czyli w jaki sposób ci różni sztukmistrze, tacy prestidigitatorzy, nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, robią różne po prostu manipulacje na naszym myśleniu, wchodzą nam do głowy, czyli za pomocą różnych sposobów manipulowania ludźmi po prostu wciskają nam, mówiąc trochę tak kolokwialnie, kit. I ten spektakl jest właśnie świetny jako takie narzędzie po prostu otwierające myślenie, bo tam jest punkt po punkcie pokazane te wszystkie po prostu metody manipulacji, jakimi posługują się politycy, jakimi posługują się handlowcy. Także odpowiedź na to pytanie jest bardzo długa, bo cyrk się przydaje do wszystkiego praktycznie.
0: Cyrk przydaje się do wszystkiego i na pewno też przynosi efekty terapeutyczne, przede wszystkim wspólnotowość, uruchomienie motoryki, myślenie krytyczne. Bardzo dużo jest tych aspektów, które warto wykorzystywać. Ja tak sobie nawet myślę, że można byłoby wprowadzać jakieś elementy cyrkowe na zajęcia. Wiem, że niektórzy nauczyciele to robią. Wiem, że także w niektórych domach seniorów odbywają się różne takie zajęcia, no bo one przynoszą także i dużo radości. A gdybyśmy chcieli uczestniczyć w jakichś wydarzeniach festiwalowych, to co się pojawia na mapie Polski? Bo tych wydarzeń będzie całkiem sporo w wakacje, w lipcu i sierpniu.
1: Tak, tak. I pewnie Państwo gdzieś tam w swoim pobliżu znajdziecie jakieś tego typu wydarzenie. Zazwyczaj jest to jakiś festyn albo jakieś święto miasta na przykład. Ale ja bym chciał podkreślić, że istnieje w całkiem niedaleko świetna impreza. Mówię tutaj o festiwalu Owca. To jest w Oleśnicy pod Wrocławiem i tu już jest, można powiedzieć, poziom wyżej, bo tu już nie chodzi tylko o taką prostą rozrywkę, która też tam oczywiście jest, ale jest to miasto w całości przerobione na jakiś taki magiczny świat, gdzie nad głowami chodzą ludzie pomiędzy wieżami kościelnymi na linach. W salach teatralnych, w salach centrów kultur odbywają się spektakle, które są spektaklami artystycznymi. To już nie jest taka prosta rozrywka, tylko to jest już światowy poziom po prostu spektakli. Każdy z tych spektakli mógłby spokojnie być pokazywany na festiwalu teatralnym bądź tanecznym. No a na placach też różne jakości rzeczy są, począwszy od takich prostych po prostu, ale bardzo trudnych cyrkowych pokazów do etiud artystów naprawdę światowej sławy. Ja widziałem tam kilka spektakli, których nigdy nie zapomnę, także polecam gorąco Oleśnica Owca Festiwal. I też lubelski, trochę dalej może tutaj od Opola, ale w Lublinie Karnawał Sztukmistrzów to też jest marka, taki festiwal, który też właściwie całe miasto jest miastem tego sztukmistrza z Lublina. To jest ogrom, to jest kilkadziesiąt spektakli w ciągu kilku dni.
0: Tak, to jest taka marka znana w całej Polsce i chyba nawet w Europie, bo przyjeżdżają tam cyrkowscy, także i z zagranicy i całe miasto się bawi. No i pielęgnuje tę tradycję właśnie sztukmistrza z Lublina. Czy są jakieś szkoły cyrkowe dzisiaj jeszcze?
1: Jest w Julinku szkoła cały czas, w dawnej bazie ZPR-u. Jest to szkoła państwowa i ona trzyma w dalszym ciągu taki kontakt z tradycją. Tam pracują ludzie, którzy pracowali w tym słynnym cyrku polskim, po prostu, bo cyrk polski był w latach 70., 80. światową marką, ten tak zwany tradycyjni. Ci ludzie, którzy występowali w tych cyrkach i też zdobywali nagrody, duże nagrody też na tych festiwalach cyrkowych ogromnych, Monte Carlo między innymi, oni są cały czas pedagogami czynnymi. Więc jest ta szkoła w Julinku. No i mamy dużo kursów takich właśnie cyrkowych, cyrkowych prowadzonych przez te instytucje nowocyrkowe. W Lublinie właściwie non-stop odbywają się jakieś kursy. Czasami są to kursy mistrzowskie, więc można także podczas festiwali też w takich właśnie jak Owca, czy Karnawał Sztuk Mistrzów, czy Cyrkulacje, można po prostu mieć kontakt z najlepszymi żonglerami, akrobatami i różnymi innymi po prostu specjalistami od różnych innych technik cyrkowych. Natomiast nie ma takiej szkoły po prostu cyrkowej już w tym nowym stylu. Dużo jest szkół takich w Europie, gdzie nawet można i doktorat z cyrku zrobić, gdzie choreografowie uczą choreografii, są tematy związane z dramaturgią przedstawienia cyrkowego i tworzy się po prostu, są to tego typu szkoły jak szkoły aktorskie. Najbliższe takie szkoły są w Pradze, takie szkoły, bo no, Czesi mają trochę inne podejście do tego tematu, więc tam w ramach tej edukacji, takiej jak u nas PWST, to tam mają też szkoły klaunady i cyrku. My tego nie mamy jeszcze, ale chcielibyśmy to mieć i w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w Lublinie mamy taki projekt Centrum Nowego Cyrku i próbujemy doprowadzić do tego właśnie, żeby i to takie nowoczesne myślenie po prostu o widowisku, takim trochę eksperymentu, a trochę takiego właśnie nowego języka sztuki, żeby to wchodziło też na sceny, więc chcielibyśmy takie miejsce powołać, gdzie są możliwe produkcje tego typu, koprodukcje, że się też pracuje po prostu z artystami z różnych innych dziedzin, także ze sztuk wizualnych, nie tylko z teatru, nie tylko z tańca. No i żeby te badania też jednocześnie, żeby można było po prostu wprowadzić ten temat bardziej, uczynić go widocznym w humanistyce. No, ja się tym zajmuję, wydajemy serię Circus Jana wspólnie z Instytutem Teatralnym. Jest to pierwsza w Polsce seria naukowa. Publikujemy po prostu monografie, artykuły i książki naukowe poświęcone historii i współczesności, przyszłości cyrku artystycznego.
0: Czy gdyby ktoś chciał zgłębić metodykę działań cyrkowych w celach edukacyjnych, to czy są takie miejsca, do których może się zgłosić, żeby wykorzystywać je na swoich zajęciach, w pracy z na przykład osobami wykluczonymi?
1: Jest ogólnopolska sieć pedagogów cyrku i radziłbym się zgłosić do takich organizacji, które już to robią, na przykład do Lubelskiej Fundacji Sztukmistrze, czy do jakiejkolwiek organizacji właśnie stowarzyszonej w tej ogólnopolskiej sieci pedagogów cyrku. Jest to kilkanaście miejsc w całej Polsce, kilkanaście organizacji tym się zajmuje.
0: Jakie obszary teraz są ważne i popularne w badaniach nad cyrkiem? Ty się tym zajmujesz. Jakie są nowe trendy? Jakie są nowe problemy? Jakie są nowe zjawiska?
1: Właściwie wszystko jest do przebadania na nowo i cyrk jest takim ciekawym właśnie miejscem też dla badacza, bo właściwie wszystkie orientacje można tutaj, każdy się pożywi. Jak otworzylibyśmy sobie pierwszy tom naszej książki Circus Jana, nazwaliśmy go Otwarcia, bo chcieliśmy właśnie za pomocą tej książki tak pokazać, w jaki sposób można otworzyć humanistykę dla cyrku, to tam mamy i historyka teatru, takiego prawdziwego, rzetelnego historyka teatru, który wiele lat spędził w archiwach, przygotowując fiszki, każde zdanie jest poparte po prostu wiedzą archiwalną i pan profesor Krzysztof Kurek z Poznania napisał na nowo po prostu historię człowieka, który pierwszy, Alberta Salamońskiego, który pierwszy był takim pierwszym nowoczesnym dyrektorem cyrków w XIX wieku. To są lata 70. XIX wieku. Więc i taka rzetelna historia, taka podparta faktami. Mamy tekst Sabiny Drąg, który jest po prostu opowiada tymi narzędziami Her Story, czyli taką po prostu odzyskuje historię, niewidoczną historię kobiecych artystek. Opowiada o takiej artystce Miss Lali, która była urodzona w Szczecinie, była mulatką i występowała w cyrkach, była modelką Degas, na tym jednym z obrazów Degas jest namalowana, potem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Jest to taka po prostu jakaś taka fascynująca po prostu podróż przez archiwa, przez też odnoszące się do takiej nieprzedstawialności, bo ta po prostu ta Miss Lala też gdzieś tam bardzo trudno znaleźć cokolwiek na jej temat, więc i te nowe metodologie w taki sposób. Nowa estetyka, bo to rzeczywiście jest tak, że ten teatr dramatyczny na tyle po prostu zdominował to pole badawcze w teatrologii, że teraz próbujemy jakoś próbować trochę inaczej patrzeć na widowisko, właśnie na takie te inne kody pokazywania i ekspresji niż interpretacja słowa, więc i te badania po prostu postdramatyczne tam się doskonale odnajdują, bo to są widowiska często bez słowa, albo słowo odgrywa jakąś niewielką rolę. To Także właściwie no każdy się tam pożywi. Socjolog, antropolog, nie wiem, no zapraszamy wszystkich.
0: Zapraszamy w takim razie wszystkich, ale jeszcze chcę zapytać się na koniec o krytykę zjawisk cyrkowych. Czy ona jest uprawiana? Czy są czasopisma? Czy są takie też zjawiska, którą krytyka dzisiaj się zajmuje? Czy to jest ta sama krytyka jak krytyka teatralna? Czy krytycy teatralni się tym zajmują? Czy to jest jakiś taki nowy obszar, nowe zjawisko?
1: To tak jak z tym status na Facebooku, to skomplikowane. No to jest to skomplikowane. Krytyka teatralna jest ginącym zawodem w ogóle. Też ta teatralna, takiego teatru przez duże T, zajmującego się dramatem przez duże D. I to jest pytanie sięgające do kwestii polityki kulturalnej, czyli tego właściwie, na co warto przeznaczać pieniądze i jaką dziedzinę wspierać. Jeśli mamy dużo teatru dramatycznego, to mamy i ludzi, którzy to opisują. Cyrk jest taką trochę słabą narracją, to znaczy on gdzieś tam na marginesach funkcjonuje, przez to, że no nie do końca jest finansowany, więc i tam po prostu nie utrzyma się ktoś, kto chciałby po prostu profesjonalnie ten zawód uprawiać. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy piszą o cyrku, są ludzie, którzy oglądają trochę głębiej i próbują to chwytać, więc portal sztukacyrku.pl, który też gorąco polecam, tam się można też zgłosić, jeśli ktoś ma ochotę coś pisać. W pismach branżowych też się pojawiają teksty na ten temat, także no, to jest wszystko jeszcze przed nami.
0: A ty żonglujesz?
1: Tak, żongluję.
0: Czyli także uprawiasz jakieś takie praktyczne części i formy cyrkowe.
1: To jest coś takiego, że nie da się dobrze pisać o jakiejś dziedzinie, jeśli się to nie spróbuje po prostu przynajmniej na chwilę wykonywać praktycznie tych czynności. To jest pomaga to po prostu lepiej patrzeć na rzeczy.
0: No to zapraszamy Państwa do takich różnych zabaw cyrkowych. Można zapoznać się z materiałami. Trwa lato, więc warto na świeżym powietrzu poprzebywać i popróbować trochę.
1: Tak, to może być początek długiej przygody.
0: Czy znasz kogoś, kto przeszedł transformację taką osobistą? Chcemy mówić o procesie, a nie o konkretnych osobach, ale to też myślę będzie ciekawe, bo może pokazać, w jaki sposób ta droga przebiega.
1: To jest mnóstwo historii, bo właściwie wejście w tę przestrzeń to jest taka radykalna decyzja. To jest po prostu, no właśnie trzeba sobie na to pozwolić i też nie ma się co oszukiwać, że jest to decyzja decyzja, która ma swoje konsekwencje, takiego trochę może nawet takiej stygmatyzacji społecznej, bo to jest ciągle w Polsce ten stereotyp, jest bardzo mocny ten taki negatywny stereotyp cyrkowca. Zresztą to nie do końca zgodny z rzeczywistością, bo akurat cyrk jest bardzo poważną dziedziną, bo w momencie, kiedy ryzykuje się swoje życie, to raczej nie popełnia się błędów. Jest dużo takich historii. To są ludzie, którzy decydując się na taką pracę, są po prostu odważnymi, niesłychanie jednostkami, rzucają się po prostu w nieznane. Ten brak też takiej stabilizacji życiowej przekłada się na no, pewną taką charyzmę. No, to są wszystko jednostki bardzo ciekawe, artystyczne, ludzie niepokorni i często też właśnie funkcjonujący na marginesie historii. Ja czasami opowiadam o tym, że żeby to uzmysłowić w ogóle wszystkim, z czym my tutaj mamy do czynienia. Jest taki słownik biograficzny Teatru Polskiego, właśnie 4 tomy tego są, tego zacnego dzieła. Jak Państwo sobie pójdziecie do biblioteki, to zawsze znajdziecie takie 4 tomy. Tam jest kilka tysięcy biogramów ludzi teatru. No i teraz musimy sobie wyobrazić, że od czasu, kiedy ten cyrk tradycyjny wówczas bardzo nowoczesny, bo to wcale nie było tak, że to było jakieś archaiczne przedsiębiorstwo, tylko to było przedsiębiorstwo kapitalistyczne, zorientowane na zysk, sprawnie zarządzane. To były konne cyrki, które docierały do Polski w XIX wieku, więc jeśli sobie pomyślimy, że od XIX wieku minęło tyle czasu, ile minęło, to mamy tutaj co najmniej kilka generacji artystów, tworzących instytucję pracującą codziennie, taką instytucję społeczną, więc to jest też kilka tysięcy osób i nie mamy ich biogramów, nie mamy ich historii, nie wiemy, kim oni byli, nie znamy ich nazwisk. Tak możemy pomyśleć, jeśli sobie spróbujemy cokolwiek wyszukać w internecie albo się dowiedzieć czegoś z biblioteki, nie wiem, takimi tradycyjnymi po prostu sposobami przeszukiwania, tradycyjnymi i nowoczesnymi, więc to jest też rodzaj takiej niewidzialności. Zostali po prostu jakoś tak właśnie w tym cieniu, w przeciwieństwie do tych poważnych artystów o znanych nazwiskach. Ale znam człowieka, który tworzy taką encyklopedię. Co prawda ona jest poświęcona rodzinom pracującym w tym cyrku artystycznym, takim tradycyjnym cyrku. To jest człowiek, który jest związany z tymi starymi rodzinami cyrkowymi. Jest też kustosz Muzeum Sztuki Cyrkowej Janusz Sejbuk. W Julinku jest takie miejsce. To jest człowiek instytucja, człowiek legenda, można powiedzieć, w którego głowie te wszystkie historie też mieszkają, te wszystkie nazwiska, więc jest taką żywą encyklopedią. Więc, no cóż, no wiele przed nami, bo właśnie musimy tym ludziom tak jakby przywrócić trochę istnienie, tym żyjącym i nieżyjącym. To są fascynujące też historie, bardzo ciekawe. To jest cyrk międzywojenny, który był często przez Żydów też tworzony, przez cyganów, przemierający głodem. To są dramatyczne, bardzo ciekawe historie. To jest też czas wojenny, czas powojennego tworzenia instytucji na nowo, czas takiej prosperity, bo to wtedy też te tak zwane ZPR-y, czyli Zjednoczenie Przedsiębiorstw Rozrywkowych, przeobraziło się w taki koncern rozrywkowy ogromny przez PRL zarządzany, gdzie pracowało bodaj 3000 ludzi jednocześnie, wiele cyrków jednocześnie przemieszczających się po Polsce. No i potem taki stopniowy po prostu upadek, można powiedzieć, czy zwijanie się tego systemu cyrku tradycyjnego. Też czasy się trochę zmieniały, wchodziła telewizja. Także no, tematów jest mnóstwo. Dla większości ludzi wychowanych w latach 50., czy przeżywających to dzieciństwo w latach 50. i 60., pierwszy kontakt z czymś niezwykłym, z jakąś iluzją, z jakimś takim światem nierzeczywistym, światem widowiska, to był kontakt właśnie poprzez cyrk. Nie poprzez teatr, także też bardzo mocno w świadomości gdzieś tam odciśnięty ten cyrk jest. No i my to, co robimy w ramach naszej serii Cirkusiana, to próbujemy też to przywrócić do istnienia.
0: Ale dzisiaj zmienił się trochę też sposób uprawiania tego zawodu, bo ja pamiętam z dzieciństwa zwierzęta, tabory, które jeździły, rozbijały swoje namioty w różnych miastach i miasteczkach. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj zwierząt w cyrku już nie ma. To jest raczej akrobatyka, edukacja. O tym staraliśmy się Państwu także opowiedzieć. Ale mamy też cyrki instytucjonalne.
1: Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe. Dzisiaj kultura tak funkcjonuje. To jest taka wiązka po prostu bardzo różnych, tak jak się mówi o tych bańkach, tak, że wszyscy w jakichś bańkach funkcjonujemy. To z widowiskami tak jest, że jest równocześnie po prostu mnóstwo takich bańek z różnymi dziedzinami widowisk. One sobie koegzystują i te tak zwane stare sposoby zabawiania i te nowe, i te najnowsze, i te bardziej takie poważne, i te takie oznaczone jako po prostu wysokie i te oznaczone jako niskie. To wszystko razem ze sobą jest. Te cyrki tradycyjne też jeżdżą po Polsce równocześnie. Zwierzęta w cyrku są, tylko nie dzikie. Jest zakaz po prostu używania dzikich zwierząt. Natomiast psy na przykład są w cyrku. Żeby ten obraz skomplikować, to jeszcze powiem, że artyści nowocześni tego cyrku współczesnego, nowego, też czasami włączają zwierzęta do swoich pokazów. Także jest jakiś pewien stereotyp też o cyrku jako miejscu, gdzie męczono zwierzęta. Pewnie część z tych historii jest prawdziwa. Z drugiej strony jest też ta opowieść po prostu o tym cyrku tradycyjnym, który po prostu żył dzięki temu, że te zwierzęta tam w nim były i te zwierzęta były szanowane. Na pewno zmienia się wrażliwość współczesna, bo nasza wrażliwość się zmieniła o tyle, że już po prostu tak trudno nam znieść po prostu widowiska i oglądanie jakichś nawet nagrań tego typu po prostu pokazów z udziałem zwierząt, więc cyrk ewoluuje. Można też tak sobie metaforycznie powiedzieć, że to człowiek jest tym zwierzęciem dzisiaj w cyrku, bo z kolei człowiek zaczął robić po prostu rzeczy, które bardzo często się inspirują zwierzętami, ich motoryką, ruchem, taką organicznością też ciała ludzkiego, także to człowiek jest tym zwierzęciem, to jest, nasza zwierzęcość w ogóle stała się tematem też scenicznym.
0: Czy mamy jakąś ikonę polskiego cyrku? Czy mamy takich artystów, którzy są znani w kręgach? Chyba raczej się nie przebijają do mainstreamu, bo nie mówimy tak jak o Idze Świątek, o cyrkowcach, ale pewnie tacy są.
1: Tak, właśnie nie ma. Tak na tym to właśnie polega, że być może taka symboliczna słabość tego środowiska i ten brak widzialności, o którym była mowa, wiąże się z tym, że nie dopracowaliśmy się żadnego takiego celebryty, żadnego takiego artysty z bardzo znaną twarzą, z bardzo znanym nazwiskiem, który by w tej przestrzeni też, czy internetu, czy telewizji zaistniał.
0: Najsłynniejszym... Ale to jest też ciekawe, czy w ogóle nie jest też trochę tak, że dzięki temu, czy poprzez to, że nie ma takiej osoby, to mówimy raczej o egalitarnej formie cyrku, gdzie każdy jest równy i nie wybija się na plan pierwszy żadna osoba. Przypominam sobie w latach 90. manifest Dogmy skandynawskiej grupy filmowej, która postulowała, żeby zabrać w końcu z produkcji filmowej nazwisko reżysera, no bo przecież pracuje nad tym wiele osób i raczej chodzi o doświadczenie, a nie o nazwisko, które miałoby pokazywać, czy to jest jakość, czy nie.
1: Tu się nie zgodzę, bo wydaje mi się, że gdyby taka znana postać się pojawiła, no ale no, nigdy nie wiadomo, kiedy się ona pojawi i co powoduje, że ona się pojawi, więc gdyby ktoś takim po prostu atmosferą jakiegoś show, jakiegoś takiej atrakcyjności nowomedialnej emanując by się wyświetlił, to raczej by to przyczyniło się do promocji cyrku. Ale to jest związane z tym, że właściwie nie mamy też, tak samo zresztą w tańcu i w takich nowych sztukach, po prostu nie mamy tych słynnych artystów. Gdzieś to wszystko jest to troszeczkę w innym paradygmacie, w innym po prostu porządku funkcjonuje. Więc cały czas tym przykładem takiego cyrku słynnego i najsłynniejszego, jedynego, który się kojarzy, no to jest Cirque du Soleil. Kanadyjska firma, która jest korporacją podróżującą po świecie. Kilka zespołów równocześnie przemieszcza się, pokazując widowiska. To jest wszystko świetnie zorganizowane, ale jest to po prostu korporacja medialna tak naprawdę, zorganizowana jak firma. No i ciągle tego polskiego Cirque du Soleil nie ma. Znów należałoby powiedzieć o tej perspektywie takiego wieloletniego myślenia, takiego strategicznego. Gdyby coś takiego miało powstać, no to musiałoby być najpierw wiele lat po prostu inwestowania w to środowisko, co jak na razie nie następuje i chyba nie nastąpi, niestety.
0: Poruszyliśmy bardzo dużo różnych kwestii, wychodząc od tego, że to jest bardzo ciekawa metoda cyrkowa, żeby włączać różne grupy społeczne, aż po taką dyskusję estetyczną, ale żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy to wszystko się przenika, ale edukacja też przecież i włączenie bardzo różnych grup musi spełniać funkcję estetyczną, bo tego potrzebujemy. Potrzebujemy piękna.
1: Zgadzam się. I ono w cyrku jest. Do odkrycia cały czas.
0: I myślę, że to jest dobre zdanie kończące naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.

0: na końcu języka.
1: W dobie samochodów elektrycznych być może kolejne akcesorium kojarzone z samochodami o napędzie spalinowym odejdzie w przeszłość. To, w czym przechowujemy paliwo, czyli...
2: Karnister.
1: Otóż to.
2: Bo takie dwie formy.
1: Być może właśnie w przeszłości już odejdzie ten dylemat i konieczność poprawiania tych, którzy wrzucają.
2: Bo będzie inne po prostu paliwo.
1: No ale w czym można przenieść sobie, jak zabraknie w trasie prądu?
2: No musi być jakaś bateria, prawda?
1: No właśnie, chyba nie ma takiej możliwości.
2: No to jest ten problem.
1: Kanistra elektrycznego nie ma.
2: No nie ma.
1: O, kiedyś takie anegdotyczne opowieści krążyły wśród pracowników różnego rodzaju budów czy firm, gdzie wysyłano tego najmłodszego czeladnika, żeby wziął wiadro i przyniósł trochę prądu, prawda, gdy zabrakło.
2: No, ale... Chyba inny prąd mieli na myśli.
1: Właśnie, ale wracając do tego nieszczęsnego kanistra, karnistra, jak to czasami da się słyszeć, warto się zastanowić, skąd wzięło się to słowo i dlaczego je przekręcamy. Otóż jest jedna obowiązująca forma, czyli kanister, nie karnister, choć dla wielu osób ta druga wersja brzmi zupełnie naturalnie. Słowo kanister pochodzi od niemieckiego kanister, tutaj nie ma żadnych zmian, a jeszcze wcześniej od łacińskiego canistrum, czyli kosz, pleciony pojemnik. Czyli taka zbieżność tej formy dosyć luźna, nazwijmy to, bo w plecionym pojemniku raczej paliwa byśmy do samochodu nie przynieśli.
2: No tak, ale wtedy nie było samochodów, może na przykład przechowywane jakieś kamienie, żeby podkładać pod drewniane koła wozów.
1: Nie olej, tylko napędowy, tylko
2: ale to jest ciekawe,
1: olej,
2: bo przecież mówimy cały czas o tym, że mamy taką skłonność do ekonomizacji, czyli skracania. Natomiast tutaj dodaliśmy głoskę.
1: Tak jest. I jest to najprawdopodobniej przykład epentezy, czyli zjawiska polegającego na pojawieniu się dodatkowej głoski w wyrazie. Kanister zawiera dość nietypowe dla polskiej wymowy zestawienie głosek i może właśnie dlatego przez niektórych mówiących spontanicznie przekształcane to jest w nieco łatwiejszą ich zdaniem formę karnister.
2: No ale tutaj bym się nie zgodziła, bo mamy kanibala. No i nikt nie dodaje...
1: Karnet, karabin, karny, no to karnister byłoby takie...
2: Kanu.
1: No, to nie jest najlepszy przykład.
2: Ja myślę, że to jest takie trochę błądzenie po omacku, jeżeli chodzi o te wyjaśnienia. Po prostu chyba kiedyś ktoś zrobił taki błąd, no i to się rozpanoszyło.
1: Dlatego warto zapamiętać kanister, tak samo jak niemieckie kanister. A jeśli mamy ich kilka, to oczywiście kanistry. I choć karnister brzmi dla niektórych całkiem swojsko, dodatkowe R możemy spokojnie zostawić poza kanistrem.
2: Tym bardziej, że mamy karnistę, czyli prawnika, który specjalizuje się w prawie karnym. A tak a propos kanistra, to ostatnio widziałam na stacji benzynowej Niemca, który benzynę lał do kanistra.
1: No właśnie.
2: To dawniej byłoby nie do pomyślenia. W ogóle zauważyłam, nawet w Opolu, że Niemcy przejeżdżają gorszymi samochodami niż są w Polsce.
1: A, to tak jest zmiana czasów. A propos Niemców i kanistrów, to właśnie w Niemczech wymyślono taki specjalny pojemnik na paliwo w latach 30. XX wieku. No, tutaj jest taka ikoniczna konstrukcja, która się nazywa Wehrmacht Einheitskanister.
2: Już się boję.
1: Charakterystyczny prostokąt, uchwyt w kształcie potrójnej belki.
2: W wojsku bardzo często funkcjonują, ale wtedy to było bardzo praktyczne rozwiązanie, bo po pierwsze jeszcze trwał kryzys, a po drugie było mniej stacji benzynowych, więc kierowcy musieli mieć zapas, żeby nie utknąć gdzieś w szczerym polu.
1: Nawet kierowcy czołgów. A tak a propos, to w Afryce te kanistry służyły nie tylko do przewożenia paliwa, ale też i wody pitnej i były oznaczone takim dużym białym krzyżem i wtedy było od razu wiadomo, kogo można napoić zawartością, czy silnik, czy
2: człowiek. Bałam się, że raz to była benzyna, a raz to była woda.
1: No nie, już jak raz przeznaczono na wodę, to już tego się trzymano.
0: Na końcu języka.

0: O matko!
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Joanna Matlak, kłaniam się Państwu w programie O Matko. Dziś porozmawiamy o niepłodności i szeregu problemów, które się wiążą z tą chorobą. O emocjach, które towarzyszą parom, które nie mogą zajść w ciążę. O tym, skąd się bierze problem niepłodności, jak ją leczyć i co na nią wpływa. Na co mamy wpływ, a na co nie. Czym jest niepłodność, czym się różni od bezpłodności i czy dzisiejsze szybkie życie w dynamicznym świecie sprzyja tej chorobie? Na te wszystkie pytania odpowiedzą nasi goście, których za chwilkę przedstawię. Serdecznie zapraszam do spędzenia z nami kolejnej godziny w Radiu Opole.
0: O matko!
1: Doktor Wojciech Niemczyk i doktor Katarzyna Niemczyk, specjaliści, ginekolodzy, położnicy z Ośrodka Leczenia Niepłodności Parens w Opolu są gośćmi Radio Opole. Witam serdecznie.
2: Witamy serdecznie.
1: Porozmawiamy dzisiaj o niepłodności. No to myślę takie pytanie podstawowe, jak tę niepłodność zdefiniować i czym ona się różni od bezpłodności?
2: Bardzo mi się podoba pytanie, które pani zadała. Jak tą niepłodność zdefiniować? Akurat idealnie odpowiedź na to pytanie jest taka, że niepłodność ma swoją definicję. Niepłodność jest to niezachodzenie w ciąży po roku regularnego współżycia, 2 do 4 razy w tygodniu, z chęcią posiadania dziecka. Pamiętajmy to ostatnie, bo to, że współżyjemy parę lat, to nie znaczy, że musimy zajść w ciążę, jak antykoncepcja była odstawiona 3 miesiące temu, a wiele par przychodzi.

0: przychodzi z problemem, bo my byśmy już chcieli, a się nie da. Czyli rok regularnego współżycia z chęcią posiadania dziecka, jeżeli dzidziusia nie mamy, wtedy rozmawiamy o niepłodności. A czym się różni niepłodność od bezpłodności? No zobaczmy, że na każdym z etapów ta niepłodna para może w każdej chwili zajść w ciążę, ale jeżeli by się zdarzył przypadek, gdzie nie da się zajść w ciążę, brak macicy, brak jajowodu, brak jajników, no brak możliwości współżycia, to ta para nie zajdzie w ciążę w sposób samoistny, bo pamiętajmy, że dzisiaj mamy też inne techniki, które mogą pomóc w zajściu w ciążę, ale ta osoba, możemy powiedzieć, że jest bezpłodna, prawda, wymaga pewnej pomocy i to niekoniecznie tylko tak jak przy leczeniu niepłodności. Mhm.
1: Czyli bezpłodność, można by powiedzieć, to jest już coś
0: nie da się zajść
1: nieodwracalnego.
2: Ciążę. Czyli jako trwała, właśnie nieodwracalna, no właściwie...
0: Niemożność zajść się w ciążę.
2: Niemożność zajść się w ciążę, dokładnie.
1: Z czego wynika niepłodność? Czy jest taka główna przyczyna niepłodności?
2: Tych przyczyn jest wiele. Mamy zarówno przyczyny ze strony jajników, chociażby nieregularne miesiączkowanie, brak prawidłowej pracy tego jajnika, brak właśnie owulacji, czyli tak szeroko pojęte zaburzenia owulacji, czyli uwolnienia się komórki jajowej z jajnika do jajowodu. Mamy przyczyny maciczne, czyli problemy, które są wewnątrz macicy. Mamy problemy po stronie obojga partnerów. Mogą być nieprawidłowości nasienia, mogą być problemy ze współżyciem u danej pary. Także tych przyczyn jest dużo. Kiedy tej przyczyny nie potrafimy znaleźć, czyli nazwiemy to sytuacją, w której mamy zdrowe, prawidłowo funkcjonujące jajniki, również jajowody, macice, nie mamy, mamy prawidłowy profil hormonalny obojga partnerów, prawidłowe wyniki nasienia. Taka sytuacja dotyczy około 20-30% par z niepłodnością. Mówimy wtedy o niepłodności idiopatycznej, czyli takiej, której przyczyny nie ustaliliśmy, nie oznacza, że jej zupełnie nie ma, ale na dzisiejsze warunki nie jesteśmy w stanie tego elementu znaleźć i wtedy mówimy o tej idiopatycznej.
0: I powiedzmy sobie tak, to jest bardzo ciekawa choroba, bo pamiętajmy, że niepłodność jest chorobą. To nie jest czyjeś widzimisię, to nie jest to, że babcia by chciała lub ktoś nie chce, tylko mówimy, ta definicja jest określona przez Światową Organizację Zdrowia i niepłodność jest chorobą. Ale zobaczmy, jaką interesującą. Rzadko kiedy chorują dwie osoby. Czyli do niepłodności nie może być niepłodna pani czy pan, bo możemy, żeby zajść w ciążę, do tańca trzeba dwojga, prawda? Czyli to, co tutaj już Kasia mówiła, mogą być przyczyny ze strony kobiety, mogą być przyczyny ze strony mężczyzny, ale tak naprawdę chorujemy razem i pamiętajmy, to jest przyczyna, a nie wina. Bo w naszej kulturze bardzo często, nie czarujmy się, obarcza się winą za niepłodność kobietę, nie biorąc pod uwagę, że po roku starań, po pół roku diagnostyki, leczenia, w końcu mężczyzna zdecyduje się na badanie nasienia i się okazuje, że jest brak plemników albo bardzo słabe parametry nasienia. No ale po co będzie robił to badanie, jak wiadomo, że winna jest kobieta. Więc pamiętajmy, tu nikt nie jest winny. Razem chcemy, razem się staramy i gdzieś może być przyczyna większa, gdzieś mniejsza, ale nawet słabe parametry nasienia nie świadczą o bezpłodności, tylko o osłabionych parametrach, ale da się zajść w ciążę. I pewne zaburzenie miesiączkowania, no pamiętajmy, mogę mieć wielkie zaburzenia i raz w miesiącu, roku zamiesiączkuję i będę w ciąży. A inna pani regularnie i nie jest w ciąży, to jest właśnie to bardzo mądre słowo, czynnik idiopatyczny, nieznany, nie wiemy czemu. Naszym zadaniem jest pomóc, żeby się udało zajść w ciążę. Nie zawsze zdiagnozujemy, dlaczego się nie udaje.
1: Czy problem z niepłodnością narasta w dzisiejszych czasach?
2: Wydaje się, że tak. Jedno, że pary chętniej zgłaszają się i mówią o tym, że problem taki występuje. Wydaje się, że jakby wreszcie taki temat przestaje być tabu i głośniej o tym jest, więcej par faktycznie się zgłasza. To jest też ten element, że bardziej widoczny jest problem, więc pytanie, czy narasta, czy jest bardziej widoczny? Natomiast również fakt, że w ciągu ostatnich lat wiek, w którym pacjentki, kobiety decydują się na ciążę, na macierzyństwo, pary na rodzicielstwo, przesunął się znacznie w kierunku po 30 gdzieś nawet roku życia, powoduje, że u osób, u których być może we wcześniejszych latach starania mogłyby szybciej zaowocować tym maluchem, tutaj ostatecznie może problem wystąpić. Także wydaje się, że ten czynnik wieku jest dużym elementem, ale też na płodność będą wpływały również takie czynniki jak stres, jak to tempo życia, które obecnie jest dosyć duże, I tym wszystkim elementom trzeba się przyjrzeć. Wydaje się, że to całościowo może wpływać na problem.
0: Ja pan leczeniem
1: tak, dzisiejszy świat sprzyja niepłodności. Właśnie to życie w stresie, życie w pędzie, prawda?
0: Życie w stresie, życie w pędzie i możliwości innego życia. My się zajmujemy leczeniem niepłodności nie od roku, nie od dwóch, od kilkudziesięciu lat, może być około 30 lat, więc może to, co teraz powiem, brzmi dziwnie, ale kiedyś kobieta, i to nie mówię teraz, że to są szemrane rzeczy między lekarzami w służbie zdrowia, kobieta 30-letnia, która była w pierwszej ciąży, oficjalnie, niech tam mamy sobie poszukają wypisy ze szpitala, było napisane stara pierwiastka. Wyobrażacie sobie państwo, żeby ktoś dzisiaj kobietę 31-letnią nazwał starą pierwiastką albo starą wtórną pierwiastką, jak była w drugiej ciąży? No byłoby to coś chorego, prawda? Ale naprawdę, panie po 30 w ciąży to były już te, które no prędzej nie zachodziły, bo chciały skończyć studia, musiały zrobić karierę w pracy i potem już te starsze panie 29-letnie starały się o dzidziusia. A dzisiaj średnia pierwszego porodu jest koło 30 lat i to, co się pani redaktor pytała. Kończę studia, dzisiaj wszyscy kończymy prawie studia, no ale przecież jeszcze nie widziałem Tajlandii, nie widziałem Stanów Zjednoczonych. Trzeba troszkę czasu sobie poświęcić. Kiedyś i tak mieszkania nikt nie miał, więc mieszkało się z rodzicami, no i więc to dziecko no, było jeszcze większym problemem, no ale trzeba, bo i tak się nie dorobię domu, prawda? Mhm. Więc pęd życia to jest jedno i stres i to, że nam się cały czas troszkę gorzej żyje, ale z drugiej strony możliwości są na tyle duże, że my odwlekamy ten moment zajścia w ciążę o kilka, nawet kilkanaście lat, ale tu my możemy sobie wycieczkę do Stanów możemy odłożyć o 10 lat, ale macierzyństwa nie odłożymy. Pamiętajmy, że komórki jajowe panie posiadają od urodzenia. Plemniki są tworzone ciągle de novo. No ale też nie czarujmy się, jesteśmy starsi, tym tych problemów mężczyźni może być więcej. Ale komórka 20-letnia, potencjał rozrodczy ma zdecydowanie większy niż komórka 40-letnia. Stąd im jesteśmy starsi, tym tych komórek jest coraz mniej, bo za 2-3 lata w ogóle przestaną panie miesiączkować, już tych komórek nie będzie. Dwa, te komórki są coraz gorszej jakości, się gorzej zapładniają, ale z drugiej strony ryzyko wady również rośnie, prawda? Więc krótko mówiąc, szanse na ciążę są coraz mniejsze.
1: Jak można rozpoznać niepłodność?
0: To ja powiedziałem definicja. Przychodzi para i mówi, no staramy się już od stycznia, nie wychodzi, mało tego przynoszą 50 badań, a ja powiem wtedy, cieszę się, macie państwo powiedzmy 25 lat, staracie się od stycznia, nie przychodźcie więcej w tym roku. Ani do mnie, ani do Kasi, ani do żadnego innego lekarza. Wy jesteście zdrowi, wy nie spełniacie definicji niepłodności. Mhm. Ale jeżeli powiedzą, że oni się od lipca starają, spełniają definicję niepłodności. Oni są parą niepłodną. A my teraz szukamy przyczyny niepłodności. I to jest bardziej to pytanie, nie jak rozpoznać niepłodność, tylko ewentualnie jak poszukać przyczyn niepłodności.
2: Mhm. Tutaj, czyli to dokładnie, co padło, czyli pierwsze rozpoznanie jest z wywiadu. Natomiast kto powinien zgłosić się szybciej niż po tych 12 miesiącach właśnie regularnego współżycia bez zabezpieczenia z tą myślą, że maluch się pojawił? Na przykład pacjentki, które nieregularnie miesiączkują lub nie miesiączkują. To miesiączka oznacza, że jajnik właśnie zakończył jeden cykl, w którym uwolnił komórkę jajową. Czyli to poświadcza o tym, że jajnik pracuje. Jak tych miesiączek nie ma, jajnik nie pracuje, trudno mówić o możliwościach zajścia w ciąży. Można to diagnozować, jaka jest przyczyna tego, że jajnik nie pracuje. Czasami jest to niedoczynność tarczycy niewykryta, czasami jest to jajnik, który ma budowę wielopęcherzykową, czy jajnik, który nie owuluje prawidłowo, natomiast to da się na to wpłynąć lekami, da się taki jajnik, można powiedzieć, pobudzić do pracy i taką owulację przywrócić. Także takie osoby, u których pewne nieprawidłowości widzimy szybciej, zaczynamy diagnozować szybciej. W kontekście to, co mówiliśmy wcześniej wieku, że ten parametr wieku jest najsilniejszym takim niezależnym czynnikiem pogarszającym płodność u ludzi, z tego powodu pary, w których pacjentka jest po 35 roku życia, pochylamy się nad tą diagnostyką nieco szybciej. Po pół roku współżycia bez uzyskania potomstwa myślimy o tym, żeby sprawdzić, czy tej parze czas nie kończy się aby szybciej niż taka średnia populacyjna. Także Myślę, że tutaj przede wszystkim z wywiadu, następnie pochylamy się, czy jest jasna przyczyna, którą możemy poprawić. Jeżeli takiej przyczyny nie znajdujemy, dopiero leczymy się dalej.
0: Mhm. No i tutaj tak było powiedziane, ja tak cały czas mówiłem po roku, ale rzeczywiście, jeżeli mamy z wywiadu, z tej pierwszej rozmowy coś, co mówi, że mogą być problemy, te nieregularne miesiączki, albo wychodzi, że pacjentka była operowana, nie wiem, wyrostek, miała liczne stany zapalne miednicy mniejszej, to też możemy podejrzewać,
1: właśnie
0: że może...
1: Właśnie o to chciałabym podpytać, że to nie tyle kwestia układu rozrodczego, ale też zupełnie innych naszych narządów. To też może wpływać na naszą niepłodność.
0: W większości tu rozmawiamy, narząd kobiecy znajduje się ten w środku, w miednicy mniejszej, więc jeżeli coś się z tą miednicą mniejszą działa, operacje, stany zapalne, liczne jakieś inne, nawet to mogło być w dzieciństwie. No ale jeżeli tak, to rzeczywiście może zdiagnozujmy szybciej choćby drożność jajowodu, żeby nie wawiać komuś, czekajmy kolejny rok, kiedy, no mówiła pani o bezpłodności, no możemy założyć, że przy jajowodach niedrożnych, no jest to kobieta bezpłodna. Oczywiście są przypadki opisywane, gdzie nawet były podwiązane jajowody i doszło do ciąży, ale nie mówimy o kazuistyce, o takich przypadkach, które się mogą zdarzyć, bo różne przetoki, różne rzeczy mogą... My rozmawiamy o standardowych, normalnych parach, które jeżeli są jajowody niedrożne, to da się tym parom pomóc, ale tu trzeba włączyć inne techniki.

0: O matko!
1: Jakie są sposoby leczenia niepłodności?
2: Czyli tak, pierwsze to jest diagnostyka i tutaj chcemy zdiagnozować. Ale tu żeśmy dzisiaj parę razy powiedzieli, w momencie, kiedy naturalne metody nie wychodzą, powiedzmy sobie, ja na wielu spotkaniach mówiłem, jestem wielkim zwolennikiem naprotechnologii. Naprawdę. Bo to się tak, no, nasz ośrodek leczy również technikami wspomaganego rozrodu. I się tak to przeciwstawia, że to są dwie konkurencyjne metody. Nie, pamiętajmy, że techniki wspomaganego rozrodu, czyli inseminacja, czy in vitro, to są techniki dla par, którym naprotechnologia nie pomogła. My się w większości zajmujemy tym, żeby przywrócić owulację, poprawić parametry nasienia, pomóc parom zajść w ciążę, ale jeżeli nie wychodzi, wtedy rozmawiamy o technikach wspomaganego rozrodu.
1: Tak jak sobie wspomnieliśmy, kiedy mamy parę zdiagnozowaną, pojawia się niepłodność, albo udaje nam się ten czynnik ustalić i nad nim pracujemy, już mówię, jak długo pracujemy, lub tego czynnika nie ustaliliśmy, po roku leczenia, czy bardziej celowanego, czy leczenia ogólnego, obserwacji postawy tak zwanej wyczekującej, dana para kwalifikuje się do leczenia z wykorzystaniem technik wspomaganej reprodukcji. Jest to przykładowo inseminacja lub in vitro. Skupmy się na in vitro jako na metodzie, która obecnie jest najskuteczniejszą metodą leczenia niepłodności. Taka metoda polega na kontrolowanej stymulacji jajnika, czyli podaje się leki, które powodują, że w jajniku nie rośnie jeden pęcherzyk z komórką jajową, a więcej. Następnie w toku zabiegu te komórki jajowe się pobiera, w laboratorium embriologicznym zapładnia nasieniem partnera i prowadzi się tak zwaną hodowlę zarodka, czyli obserwację tak naprawdę tych zarodków przez kilka dni, które zarodki podejmą prawidłowy wzrost. Następnie taki prawidłowy zarodek jest umieszczany w jamie macicy pacjentki i wtedy już na tutaj więcej elementów nie mamy dużego wpływu, obserwujemy, czy ten test ciążowy pojawi się dodatni, czy nie.
2: Ustawa o leczeniu niepłodności z 2015 roku jasno powiedziała, ja jako lekarz mam prawo zaproponować albo rozmawiać z parą o leczeniu niepłodności technikami wspomaganego rozrodu po roku leczenia, nie starania, leczenia. Chyba, że są ewidentne przyczyny, jak pojedyncze plemniki czy niedrożność
1: jajowód.
2: A teraz to, o czym tutaj żeśmy powiedzieli, znowu przez lata ta technika była niedostępna dla ludzi. Dlaczego? Oczywiście dostępna w ośrodkach. Tylko pamiętajmy, że jest to naprawdę droga technika. Żyjemy w Polsce, gdzie zarobki nie są kolosalne. Kogo stać, to będzie stać, czy w Polsce, czy pojedzie sobie, zrobi to w Anglii, czy gdziekolwiek, prawda? Ale wielu Polaków nie było na to stać. I był pierwszy program w 2013-2016, a teraz od 2 lat mamy program rządowy leczenia niepłodności, gdzie pary, które, pamiętajmy, żeby móc zakwalifikować parę do tego programu, to przede wszystkim to muszą być pary, które spełniają warunki ustawy o leczeniu niepłodności. Jeżeli ta para spełnia warunki i możemy rozmawiać o in vitro, to rozmawiamy o płaceniu. Płatnikiem jest państwo. I tym parom państwo refunduje wszystko. To nie jest tak, jak nawet 10 lat temu refundacja była częściowa. Tutaj pary mają zagwarantowane płacenie za wszystko. Czyli pamiętajmy, że jeżeli jest problem, nie bójmy się, że pewną granicą jest to, że nas na to nie stać. Dzisiaj każdego, kto leczy niepłodność i chce mieć dziecko, można przyjść, porozmawiać, przy czym pamiętajmy, techniki wspomaganego rozrodu to nie jest konieczność. Jak ktoś nie chce, nie może nikt go do tego zmusić. Jeżeli ktoś chce, możemy rozmawiać, proponować, ale to ludzie muszą po pierwsze zgodzić się, poprosić o to, że chcą, nawet jak mówimy o programie rządowym. My naświetlamy, jakie są warunki. Krótko mówiąc, bardzo korzystne dla par, ale ta para musi powiedzieć, my chcemy przystąpić do programu, to raz i dwa, my chcemy, żeby nam państwo pomogli, używając technik wspomnianego rozrodu, a skuteczność tych technik jest, można powiedzieć, 30-paroprocentowa. Słyszeliśmy, natura daje 15. Więc i mało tego, mówimy 30-parę% u par, które się od paru lat starają, czyli możemy powiedzieć, ich płodność prawdopodobnie jest troszkę niższa niż 15. No więc jest to dobra metoda leczenia.
1: Czy spotkali się państwo w swojej pracy z pewnymi mitami, które krążą wokół niepłodności?
2: Mitów jest mnóstwo, ale trudno teraz coś takiego wymienić. No choćby to, co już dzisiaj powiedziałem. To kobiety są winowajczymi. Bzdura. Okazuje się, że to, jak mówimy, że do tęga trzeba dwojga, czyli czynnik męski, czynnik żeński. Dzisiaj coraz, choćby to nasze szybsze życie, chemia. Jak my robimy badanie nasienia, to powiem szczerze, to nie jest tak, że u 10% panów są problemy. Nie wiem, może 10% badań nasienia w pełni spełnia wszystkie parametry, że mogę temu panu powiedzieć, nasienie jest super, do widzenia, tutaj nie ma problemu. Jak nawet jest dużo plemników, to się nie ruszają. Jak jest dużo i się ruszają, to ich budowa jest beznadziejna. Czyli tak naprawdę czynnika męskiego to nawet dzisiaj, czy bym powiedział, to jest 50%, a może nawet więcej. No ale najczęściej to są czynniki, że jest i problem w nasieniu, jakieś problemy i u pań są problemy z miesiączkowaniem. Ale mówię, to jest ten pierwszy podstawowy mit, który walczymy od wielu, od kilkudziesięciu lat. Obalmy, nie ma winowajcy w niepłodności. No a już te różne inne rzeczy, że jak trzeba współżyć, że nie wolno współżyć, że ten, poza tym, no tu trzeba też użyć trochę zdrowego rozsądku.
1: Faktycznie ten element, o którym teraz wspomniałeś, jak często współżyć, to faktycznie można by zaadresować. Pamiętajmy, że komórka jajowa żyje około doby, czyli dosyć mało jak na cały miesiąc, jeden dzień, w którym jest zdolna do zapłodnienia.
2: Ale z drugiej strony, bo ja będę takim trochę piekło niebo, prawda? Trochę krótko, z drugiej strony trochę długo. Zaraz powiem czemu.
1: Tak. Dobra. Natomiast pamiętajmy, że ta długość życia plemników to jest standardowo 3 dni. Oczywiście są sytuacje, kiedy to jest to nawet koło 5, ale też nawiążę do tego, co dzisiaj padło. Nie jest rzadkością, że te parametry nasienia niekoniecznie są złe, ale są nieco pogorszone. Niekoniecznie to będą te uczciwe 3 dni. Stąd pamiętajmy, że to współżycie, jak się mówi, co 2, co 3 dni, jest odpowiednią częstotliwością. Pojawiają się pary, które w okresie okołowulacyjnym zastanawiają się, czy to ma być raz dziennie, czy to ma być 2 razy dziennie, czy jak często to nie jest za często, jak jest za rzadko. Także tutaj ten element co 2-3 dni wydaje się zupełnie obejmujący ten moment
2: stąd
1: ovulacji.
2: Stąd się wzięła definicja niepłodności. 2 do 4 razy w tygodniu. Czyli jeżeli regularnie współżyjemy co 2-3 dzień, to jest te 2 do 4 razy w tygodniu, dlatego że plemnik zapewni zapłodnienie, a komórka jajowa w razie czego poczeka. Nie?
1: Pochylę się jeszcze nad takim elementem, że na jakość zarówno plemników, jak i na jakość komórek jajowych będzie wpływał nasz szeroko pojęty styl życia, czyli to troszeczkę, o czym mówiliśmy, choćby ten element stresu. Natomiast fakt, żeby im bardziej my jesteśmy zdrowi, tym i zmniejszamy czynniki uszkadzające cały nasz organizm, również zmniejszamy uszkodzenie tych komórek jajowych i plemników. Więc stąd pierwszym zaleceniem często, które się pojawia u par, które myślą o współżyciu równorzędne z prowadzoną diagnostyką, będzie to rezygnacja z używek, takich jak papierosy, takich jak alkohol. Będzie to wdrożenie takiego, jak to się mówi, zdrowego stylu życia, czyli umiarkowany wysiłek fizyczny 2-3 razy w tygodniu.
0: Odpowiednia dieta,
1: pewnie. Odpowiednia suplementacja, choćby witaminy D. Tak? Natomiast pamiętajmy, że to jest bardzo ważne, ale nie zastąpi to leczenia w niektórych przypadkach, takich jak jeżeli mamy nieregularną miesiączkę, u części pacjentek redukcja masy ciała, poprawienie stylu życia może przywrócić prawidłowe miesiączkowanie.
2: Sama redukcja masy ciała potrafi przywrócić regularną owulację.
1: Natomiast jeżeli pomimo wdrożenia takich zaleceń nie uzyskujemy tego efektu, to pojawia się trochę ten właśnie element mitu. Może jeszcze jakiś suplement wezmę, a może taki, a może taki, a może większe dawki. Może coś jeszcze mogę zrobić, może zacznę pić inną wodę i się uda. I tu już pojawia się trochę element myślenia magicznego. Pamiętajmy, że jeżeli mamy ten poprawiony styl życia, na to zwracamy uwagę, mimo to nie udaje się osiągnąć ciąży po tym roku już też diagnostyki, często jest to moment, żeby sięgnąć po reprodukcję wspomaganą, czyli po inseminację, po in vitro, w zależności od tego, co jest tutaj przyczyną niepłodności. Także to, co się pojawia u części par, to jest element nadziei, że jednak jakoś poradzimy sobie sami i rozwlekają ten proces starań o kolejne suplementy, o kolejne już nieudowodnione metody na wiele lat później, ostatecznie pojawiają się z chęcią in vitro w wieku lat 38, 40, 42 i więcej, kiedy już nawet taka metoda o wysokiej skuteczności nie jest metodą z dużymi szansami dla tych konkretnie osób. Także też nie odwlekajmy sięgania po skuteczne metody bardzo długo w czasie.
3: Słusznie pani doktor jeszcze stwierdziła, że właśnie ten czas, kiedy próbujemy sami sobie poradzić z tym problemem, też nie będzie nam sprzyjał. Nie jesteśmy specjalistami, więc warto to oddać właśnie w ręce specjalistów.
2: Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Mówiliśmy o tym magicznym, może o mitach, ale ja powiem tak, o magicznym myśleniu. Coś, co teraz powiem, to jest czysta prawda, ale bardzo trudna do uświadomienia pacjentom, i którzy nawet, nieważne, czy już sami współżyją, czy chodzi o techniki wspomaganego rozrodu, szansa na ciążę to jest 15% na dany cykl. Pytanie, to jest mało czy dużo? To jest mało, prawda? Bo 85%, że się nie uda. Tylko pamiętajmy, my jesteśmy ludźmi. Jeżeli zakładamy, że przychodzi do nas ta para, która nie ma żadnego problemu w tych badaniach, no to ile razy w roku mogą podejść do starania się o ciążę? Około 12, prawda? To powiedzmy sobie szczerze, jakby ktoś nam dał 12 prób z 15% szans, to praktycznie bardzo mało realne jest, żeby się nie udało. Czyli dlaczego my mówimy o niepłodności po roku? Bo przy tym małym współczynniku ciąż na cykl, ale przy częstej możliwości zajścia w ciążę, 80% par w ciągu roku jest w ciąży. Nie wymaga żadnej diagnostyki. Po prostu mieli do tej pory, no przy tej skuteczności, nie, że oni mają pecha. My jesteśmy wszyscy ludzie na świecie, nawet jak mamy czwórkę dzieci, to dalej nasza szansa jest 15%. Ale po roku 80, a po dwóch latach 90. Czyli zobaczmy, to wszystko, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy, tak naprawdę dotyczy 20% par. Ale to mało. No z drugiej strony, jak widzimy, ile osób się stara, to 20% to bardzo duży problem. Ale 80% się uda w ciągu roku, czyli jak przychodzi para po dwóch, trzech miesiącach, trzeba uświadomić, ludzie, 15% na cykl. W ciąży zachodzi komórka jajowa dobra, ale jeżeli mamy owulację, to będzie komórka jajowa, ale my nie wiemy, czy ona jest dobra. Jak współżyjemy, to nie wiemy, czy ją zapłodni dobry plemnik. Mhm. Więc nie udało się, to no niestety, jak czegoś nie chcemy, no to się bardzo bronimy, ale czegoś chcemy, to 15% to jest bardzo mało. Jak się czegoś boimy, to 1 na 100 to jest bardzo dużo, prawda? Więc to są te trudne rozmowy z pacjentami, którym trzeba uświadomić, dajcie sobie szansę. No ale jak widzimy, że czasami no, te pary są tak zdesperowane, że nie są w stanie czekać, to dalej będziemy przypominać o tych 15%, ale będziemy działać z nimi szybciej.
3: O to jeszcze chciałam dopytać, o te kwestie psychiczne i emocji, które towarzyszą parom, które zmagają się z niepłodnością. To nie są łatwe sprawy dla każdej pary, tak się przynajmniej wydaje.
1: To na pewno jest duży ładunek emocjonalny. Jedno, plany życiowe, jakie dana para ma, dobry moment, kiedy ludzie w danym momencie chcą tego dziecka, zrobili na nie przestrzeń i się nie udaje, i różne plany życiowe muszą odraczać. To jest na pewno duży ładunek stresu. Pamiętajmy, że takie osoby dobrze, żeby korzystały równoczasowo z pomocy psychologicznej. Jeżeli potrzeba pomocy seksuologicznej, to również jest to dobry trop, dlatego że presja, która pojawia się w sypialni, nie jest czymś, z czego każdemu się życzy, tak? Wręcz przeciwnie, nie pomaga to w utrzymaniu jakości relacji między ludźmi, a tą parę mamy. Oni muszą oprócz zostania rodzicami zostać ze sobą szczęśliwi, o tym nie zapominajmy. To, o czym tutaj fajnie było powiedziane z tymi szansami na zajście w ciążę na dany miesiąc, płodność u człowieka z założenia nie jest wysoka. Właśnie dlatego, ponieważ rzadko zachodzi się w ciążę, tych szans jest aż 12 w roku. Jak przyrównamy to do innych gatunków, inne gatunki potrafią tych szans mieć 2 na rok i zawsze skuteczne. W naszym gatunku szans jest dużo na cały rok, natomiast wynika to z niskiej płodności. Pamiętajmy, że skuteczna antykoncepcja względnie pojawiła się w ostatnim stuleciu, tak? Natomiast wcześniej współżycie za każdym razem mogło zakończyć się potencjalnie ciążą, ile ciąż jest w stanie dorosły człowiek, kobieta donosić, urodzić dzieci, przeżyć. Więc ta płodność z takiego ewolucyjnego punktu widzenia nie jest u człowieka bardzo wysoka. Natomiast my chcemy zmieścić wszystkie dzieci, które chcemy mieć w wąskim okienku czasu. Załóżmy między 30 a 35 lat. Jest to troszkę inaczej niż jesteśmy do tego skonstruowani i jest to na pewno trudne do zrozumienia, stąd tych emocji jest dużo i pamiętajmy, żeby sobie w tych sytuacjach pomagać.
2: Słuchajcie, jak się jeszcze mówi, rodzina podstawową jednostką społeczną, prawda? No, ale tak większość ludzi, co sobie wyobraża tą rodzinę, nieważne na jakim etapie życia. No mąż, żona, czy partnerzy i dziecko. I teraz my jeszcze nie chcemy, bo to już dzisiaj mówiłem o tych różnych wyjazdach, ale w pewnym momencie chcemy. No mało tego, my dzisiaj dużo rzeczy możemy, to jak chcemy, to zakładamy, że to musi być. I jak nie wychodzi miesiąc czy drugi, to już i nerwy. I zaczynają się partnerzy rzeczywiście, tak jak Kasia mówiła, no pamiętajmy, dziecko jest dla nas, ale my jesteśmy ze sobą całe życie i bądźmy dla siebie. A tu się zaczynają problemy, właśnie już to parę razy mówiłem z tym, kto winny, nikt nie winny. My razem chcemy, ale jak się nagle okazuje, że jedna osoba ciśnie i całe życie poświęca tylko temu, nie pójdziemy do teatru, bo to dzisiaj trzeba. Nie wyjedziemy na wczasy, bo w tym cyklu musimy to obserwować. Nie zrobimy czegoś, bo to. I tu to zarówno dotyczy panów, jak i pań. I nagle nasze życie jest właściwie podporządkowane jednemu celowi, ciąży. Ale dalej to procenta nie zwiększy. Ale nasze nerwy są większe. I mało tego, nieraz udaje się zajść w ciążę, tylko że pary przychodzą rok później, ale one nie są razem.
3: To pamiętajmy proszę o tej presji i o tym, żeby dobrze przemyśleć ten moment zajścia w ciążę.
2: To ma być radość, męczenie się i że musimy, nie?
3: Tak jest.
1: Dla mnie ważne, żeby wybrzmiało, że w tym problemie pary nie są same, że jest to problem, który dotyczy właśnie co piątej pary i że w sytuacji, w której po tym roku współżycia, a u osób po 35 roku życia, po pół roku, ten maluch się nie pojawił, można się zgłosić, można omówić temat, można porozmawiać, zdefiniować, diagnozować i leczyć. Także po to leczenie też sięgajmy. Obecnie w Polsce jest ono refundowane i warto z tego korzystać.
3: Dziękuję pięknie za rozmowę. Pan doktor Wojciech Niemczyk był gościem Radia Opole i pani doktor Katarzyna Niemczyk, specjaliści ginekolodzy położnicy. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
4: O matko!

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Przenosimy się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest wicewojewoda Piotr Pośpiech. Dzień dobry, panie wojewodo.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Był pan wczoraj w Głuchołazach, był pan w Bodzanowie. Ma pan już odpowiedź na pytanie, czy tego można było uniknąć? Mam tutaj na myśli te masy wody, które się tam pojawiły.
3: Tak, można byłoby tego uniknąć, gdyby w ciągu około pół godziny czasu nie spadło 38 litrów wody na metr kwadratowy. Taki rodzaj opadu, takie oberwanie chmury powoduje to, co powoduje. Szanowni państwo, gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się coś takiego w Opolu, w Kluczborku, w Nysie, czy w innym miejscu regionu, też woda popłynęłaby ulicami, dlatego że żadna kanalizacja burzowa nie jest w stanie tego przyjąć. Co więcej, Głuchołazy to góry. Ukształtowanie terenu też zrobiło swoje.
2: Spłynęło z gór.
3: Tak, ja wczoraj z panami burmistrzami, którym dziękuję, których podziwiam, bo oni naprawdę ciężko harują od 2 lat, z dyrektorem dróg krajowych, panem Pydychem tutaj, oni mi pokazali istotę rzeczy, gdzie polega problem. Objechaliśmy na przykład teren w stronę Harbielina, gdzie teren jest wzniesiony za torami, za nasypem kolejowym, gdzie ze wzniesienia woda spływa, zatrzymuje ją nasyp, i później jest wiadukt pod torami. Ten wiadukt robi, obrazowo mówiąc, zamienia się w rynnę. W ulicą wpływa woda do miasta. To jest taki obszar. Oczywiście, że kanalizacja deszczowa, bo to było przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania i to sprawdzaliśmy dokładnie. Wie pan, Głuchołazy są symbolem powodzi i są też placem budowy. I pierwszym moim pytaniem, jednym z wielu, było to, czy przypadkiem remontowane na przykład drogi, niesprawna jeszcze kanalizacja deszczowa sprawiła to, co sprawiła. Odpowiedź na to dostałem bardzo wyczerpującą, z wizją lokalną na miejscu. Nie. Na szczęście kanalizacja została już także w związku z przebudową drogi krajowej zakończona. Kanalizacja deszczowa w mieście działa, natomiast ona jest wyliczona na zupełnie inną ilość
2: wody. Właśnie, jest może za mało wydajna po prostu.
3: Ale to musiało, przy takim opadzie to nie wiem, jaka średnica tych rur musiałaby zafunkcjonować. Natomiast co chcę powiedzieć jako pewien rodzaj dowodu na to, że ta kanalizacja jednak nie jest w żaden sposób zablokowana, dlatego że kilkadziesiąt minut po ustaniu opadu woda spłynęła. Czyli po prostu normalny jej odpływ sprawił, że ona zniknęła z ulic. Boleje bardzo, bo nie tylko media społecznościowe, ale także poważne redakcje wczorajszą relację w Głuchołazach, gdzie świeciło słońce i w zasadzie nie ma żadnych złogów błota oprócz posesji, gdzie drogi, chodniki zostały oczyszczone. Cały przekaz wczoraj był zrelacjonowany zdjęciami sprzed wczoraj, czyli tą wodą.
2: Wodą na ulicach.
3: I ja muszę, panie redaktorze, wykonać swoją pracę. Mnie niewiele rzeczy rusza. Ja jestem, mam myślenie tak jak ci mieszkańcy, pomóc ich sprawdzić, pomóc samorządowcom. Natomiast dziwi mnie to trochę, kurczę, bo ci ludzie naprawdę są straumatyzowani. 2 lata temu przeżyli tragedię i teraz we wszystkich mediach, oni też mają rodzinę, mają znajomych. Wczoraj obejrzeli, że Głuchołazy po prostu toną, a ja byłem w tych Głuchołazach, także z przedstawicielami waszej redakcji. Chodziliśmy w półbutach, miałem gumowce w bagażniku, strój specjalny i nie był mi do niczego potrzebny. Chodziliśmy w półbutach po tych miejscach, które w poniedziałek zostały dotknięte tą ulewą.
2: Tylko panie wojewodo, no, trzeba też spojrzeć na to z punktu widzenia właśnie tych mieszkańców, o których pan mówi. Oni od 2 lat z niepokojem spoglądają na każdą większą chmurę, która przechodzi nad miasto, a słyszeli, że ogromne pieniądze, miliony złotych wydawane są na usuwanie skutków i zabezpieczenie miasta na przyszłość, po czym przychodzi taka ulewa potężna, tego nikt nie kwestionuje.
3: Tak.
2: I widzą znowu, że te strumienie płyną ulicami.
3: Panie redaktorze, to jest wręcz namacalne. Te pieniądze, które są inwestowane w gminie Głuchołazy, są wręcz namacalne. Ja w przeciwieństwie do osób, które próbowały nam wczoraj demolować konferencję prasową, jestem tam od 2 lat. Nie pamiętam, pani poseł, żeby była kiedykolwiek.
2: Ja byłem tutaj też... pan się odwołuje do spięcia z posłanką Czochanką.
3: Tak, nie do spięcia, tylko do próby po prostu zniszczenia nam konferencji, która jest dla ludzi, a nie dla niej, ani nie dla nas. Przyjechało tyle redakcji, no i pani poseł postanowiła z tego skorzystać, próbując wedrzeć się praktycznie na tą konferencję. Ale pomijam to. Ja rozumiem, że w takim Bodzanowie ludzie mówią, potok znowu wylał. Na spokojnie słuchając fachowców wiem, że wszystkie wody opadowe trafiają do tego potoku, także z posesji prywatnych przy ukształtowaniu terenu. Ale jednocześnie w tym samym Bodzanowie nie sposób zaprzeczyć temu, że koryto rzeki Białej zostało przywrócone do normalnego nurtu, kiedy 2 lata temu ono wyglądało tragicznie. Został wyrwany z ziemi kolektor ściekowy z całego miasta Głuchołazy. Ratowaliśmy go, łapaliśmy ścieki, żeby nie płynęły do rzeki i dalej do Nysy. Dzisiaj to wygląda naprawdę imponująco i kosztowało ponad 40 milionów złotych. I tak możemy przytaczać przykłady dróg, mostów, innych rzeczy, innych ujęcia wody. To wszystko zostało zrobione. Natomiast wylał potok w miejscowości Bodzanów, potok Bodzanowski, i tam na pewno jest jeszcze rzeczy do zrobienia. Ja uważam,
2: że... zwraca uwagę na różnego rodzaju przepusty, kładki, schodki, które zostały wzbudowane bezprawnie trochę.
3: To, co dzisiaj w warunkach normalnej pogody jest fajne i wygodne i dość malownicze, te właśnie kładeczki, to w przypadku takiego oberwania chmury przeszkadza. Na pewno na potoku jest sporo do zrobienia. I to nie chodzi o trawy, bo
2: takie pojawia się, dlaczego nie wykoszone
3: dokładnie, ale to czasami w określonych sytuacjach te brzegi spowodują, że woda płynie wolniej, a nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Natomiast byliśmy tam na miejscu i widzieliśmy rzeczywiście szereg rzeczy, które jest na tym cieku do poprawy, w tym część tych właśnie kładek i mostków, które na pewno przy takim spływie wody z błotem, gałęziami, no po prostu blokują i one będą musiały być zrealizowane. Kiedy? W tej chwili projektowana jest, bo to jest przy drodze powiatowej z jednej strony, z drugiej strony to jest dojście do posesji. Kto był w Bodzanowie, to wie. W tej chwili przez powiat Nyski, bo to jest droga powiatowa, projektowany jest w porozumieniu z Wodami Polskimi przebudowa tej drogi. I jednocześnie zakłada się, że na bezpiecznym poziomie mają być wykonane te przejścia przez potok w częstotliwości mniej więcej to co 250 metrów, także nie do każdej posesji. Za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy ten projekt i powinny rozpocząć się prace związane z cywilizowaniem tego cieku. Powiadam, bardzo istotnym byłoby też pomyślenie nad zatrzymaniem wody przed Bodzanowem. Bardzo istotne byłoby też pomyślenie o tym, jak wodę opadową z całej powierzchni dachów i podwórek prywatnych inaczej łapać, by nie trafiała w całości w 100% do tego potoku bodzanowskiego. To są wszystko wyzwania dla specjalistów, ale powiadam, opad był po prostu niebywały.
2: No to jest jakby diagnoza tego, co się wydarzyło. Są też pierwsze wnioski. A na jaką pomoc mogą liczyć samorządy i mieszkańcy?
3: Kolejny element, który żeśmy sprawdzili, to jest właśnie, czy doszło do jakichś szkód i uszkodzeń i czy zostały w wyniku tej ulewy uszkodzone obiekty, które są w odbudowie po powodzi. Bo my mamy takich obiektów w Głuchołazach naprawdę sporo i z ulgą odnotowuję, co też mogę Państwu powiedzieć, że nie doszło do zniszczeń. Ten szpital, który został pokazany jako zalany, to chodzi o piwnicę przy ziemię, w której trwa remont po powodzi. Po powodzi. I tamten poziom wody, który spłynął, sięgał 15 cm maksymalnie. Wczoraj nie było tam żadnej wody już, ale najważniejsze, on jest w trakcie remontu, więc tam niczego nie zdemolowało, nie dokonano jakichś nowych zniszczeń, tylko po prostu wyzwaniem jest osuszenie tego i kontynuowanie remontu. No, wie pan, ja wiem, że woda się gdzieś wdarła i mam do tego wielkie, naprawdę współczucie, każdemu pomożemy, no ale to nie przeze mnie, tylko w oficjalnym komunikacie, ale także w państwa mediach padały informacje, że woda wdarła się do dwóch mieszkań. Jeżeli ta liczba się zmieni, to oczywiście będziemy na każdą pomoc gotowi. Jeśli chodzi o samorząd, wczorajsze spotkanie odprawa robocza z panami burmistrzami wskazuje, że poradzą sobie, aczkolwiek jesteśmy do dyspozycji w każdej sprawie. Wziąłem ze sobą strażaków, którzy tam ciężko pracują. Wziąłem ze sobą też przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdyby zaszła jakakolwiek potrzeba, na koniec wczorajszego dnia padały raczej informacje, że nie będzie konieczności uruchamiania żołnierzy, że sobie poradzą siłami straży i ochotniczej i zawodowej z uprzątaniem, po prostu terenu, który wczoraj już wyglądał całkiem przyzwoicie. Natomiast drobne, nazwijmy to podtopienia gdzieś tam w innych obiektach, jeżeli się coś zadzieje, będziemy naprawdę reagować, ale mówi nam burmistrz, że na wczoraj wygląda to tak, że powinni sobie poradzić. Ja ich raczej motywowałem do tego, żeby nie czekali, jeżeli jest im potrzebna jakakolwiek pomoc, żeby się ona zwracali. I zachęcałem także do tego bardzo, abyśmy w kontekście potoku Bodzanowskiego naprawdę przysiedli do tego projektu, pokazali, co tam przeszkadza w szybszym spływie wody i postarali się także na to poszukać rozwiązań finansowych.
2: Panie wojewodo, to tak na drugim biegunie trochę, bo proszę, tutaj masy wody, a z drugiej strony tej wody brakuje na przykład rolnikom, którzy chcą pomocy, tak mówiąc w dużym skrócie, ponieważ susza bardzo mocno ich dotknęła. Mają szansę na taką pomoc?
3: Myślę, że tak. Widzi pan redaktor, widzicie państwo. W poniedziałek też wszystkie poranne serwisy informowały nas o suszy, także tej hydrologicznej, a już po południu po Głuchołazach widzieliśmy kolejny raz kłopot z wodą zalewającą ulicę. Niemniej susza jest faktem. Na szczęście 2 tygodnie temu po interwencji rolników zwracałem się do pana ministra rolnictwa, zwracałem się do Instytutu Upraw Gleboznawstwa, do Instytutu Badawczego, który odpowiada za taką, to się słuchaczom należy wyjaśnienie, odpowiada za taką aplikację dla rolników, którzy sami mogą w niej zgłaszać swoje szkody z suszy. Suszę rolnik zgłasza sam. Nie idą te wszystkie komisje w teren, tak jak przy gradobiciu i innych zjawiskach. Suszę problem polegał na tym, że tak zwany komunikat, który jest otwarciem tej aplikacji dla rolników, cały czas pokazywał Opolszczyznę na zieloną, mówiąc obrazowo, czyli bez zjawiska suszy. Po tych interwencjach, także myślę na skutek ich działalności, w ubiegły czwartek został wydany 9 komunikat. Ja publikowałem go na stronie urzędu, dotarłem do rolników, publikowałem go na swoich mediach społecznościowych, żeby zwrócić uwagę, że tam już wykazano to zjawisko suszy. W 59 gminach, to zależy też od rodzaju upraw, tak najkrócej mówiąc, najbardziej dotknięte są uprawy kukurydzy, roślin okopowych. Można sobie to w dowolnym momencie sprawdzić, przeczytać, jaki obszar jest dotknięty tą suszą. Będziemy się i to jest odpowiedź na pana pytanie, więc mogą już zgłaszać te zjawiska suszy i na pewno nie będzie to równomierne, bo jeżeli my tam przeczytamy, że kukurydza dotknięta jest w 60% gmin, to nie znaczy, że w 60% gmin nie będzie kukurydzy. Teraz przechodzimy do konkretnych działek, konkretnych upraw, u konkretnych rolników i na terenie takiej gminy to może być kilka miejsc, bo
2: tak to działa. No wilgotności gleby.
3: Dokładnie. Ja panu powiem tak obrazowo, trzymając tej kukurydzy, zwracam na to uwagę, bo to już trochę skrzywienie zawodowe i trochę mnie wyszkolili ci producenci rolni, za co im jestem bardzo wdzięczny. No, na przykład od strony Namysłowa ta kukurydza wygląda dużo gorzej. W powiecie opolskim, Dąbrowa, Łubniany, powiecie namysłowskim, Pokój, wygląda naprawdę źle, ale jak wczoraj jechałem do Głuchoła, specjalnie zwracałem, to zupełnie inaczej te pola kukurydzy wyglądają. Więc to
2: taka indywidualna wycena.
3: To będzie wpływało. Ja na dzisiaj, jejku, kiedyś mi głowę za to urwą, panie redaktorze, ale ja na dzisiaj uważam, że ta mapa aplikacji, czyli 9 komunikat Jungu, Instytutu Badawczego, ma jeszcze niedostatki. Na północy województwa uważam, że te tereny dotknięte suszą powinny być lepiej pokazane i o to będę zabiegał. Chciałbym też bardzo, wystąpiłem już z pismem i zapraszam przedstawicieli Jungu na Opolszczyznę na spotkanie z producentami rolnymi. Ja nie mogę przyjąć na klatę tych wszystkich ich pretensji.
2: Urzędnikiem. Adresata powinny być zgłaszane, prawda?
3: Ja proszę pana profesora, żebyśmy zrobili taką konferencję, nie kłótnie, konferencję, żeby on pokazał wszystkie mechanizmy, dał wiedzę i też trochę podszkolił naszych producentów rolnych, jak stosować. Natomiast jeżeli padną argumenty zasadne co do niewłaściwego stosowania tych wszystkich mechanizmów z aplikacji, no to mam nadzieję, że usłyszą rolnicy odpowiedź. Co ważne, protokoły i zgłoszenia zjawisk występowania suszy można robić cały czas i je korygować aż do 15 października. Czyli to nie jest tak, że już coś przepadło, coś nie wróci. Możemy reagować cały czas aż do połowy października.
2: No, trzeba to usprawnić, bo wobec tych zmian klimatycznych, o których się mówi,
3: niestety.
2: To musimy się przygotować
3: trzeba
2: na taką
3: przyszłość.
2: Trzeba
3: usprawnić, panie rektorze, więcej, ja wiem, że nie mamy czasu, ostatnim zdaniem, więcej rzeczy. My się musimy zająć na poważnie retencjonowaniem wody, bo to jedna czy druga uprawa, to nie jest nasz największy problem, przepraszam was, kochani producenci rolni, susza hydrologiczna i brak wody pitnej, to będzie nasz największy problem.
2: Gościem porannej rozmowy był Wicowiej Woda Piotr Pośpiech. Dziękuję za wizytę.
3: To ja dziękuję.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: solidnie popadało w stolicę województwa opolskiego. Były takie silne ulewy, ale na spokojnie wszystko to chyba przebiegło.
1: No nie wiem, tam śmietnik pod radiem wywalił się.
0: Śmietnik pod radiem się wywalił.
1: Tak, a co się działo na trasie Armii Krajowej Radio?
2: A najpierw nie padało i przeszłam suchą stopą na przystanek, ale niestety jak wysiadłam już, żeby zdążyć tutaj do redakcji, to lało.
0: I to są informacje z pierwszej ręki.
1: Proszę bardzo, i już nie musimy robić prognozy pogody, ale mimo wszystko ona pojawi się po wiadomościach, które startują teraz, punktualnie o 6.
2: Prokuratura w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie wypadku na Węgrzech. Mieszkańcy Buszyc nie chcą biometanowni, obawiają się zapisów w planie ogólnym gminy.
3: Urbanista potwierdził nasze obawy.
4: Nie przewidujemy biometanowni.
2: Będzie też ekonomia, a w niej m.in. o proponowanych przez rząd zmianach podatkowych.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: I o tym wszystkim z samego rana opowie nam Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak, przeszło 60 interwencji odnotowali od godziny 3.18 do teraz opolscy strażacy. Usuwają skutki deszczów i silnego wiatru. Nie w Opolu, ale na przykład w powiecie Nyskim. Najczęściej wzywani są do powalonych drzew i uszkodzonych budynków. W Łambinowicach, to właśnie powiat Nyski, drzewo spadło na budynek mieszkalny. Leży na dachu tego budynku. W Otmuchowie wiatr zerwał część blachy z dachu. Z kolei w Brzegu uszkodzone zostały pojazdy na ulicy Słowackiego. Spadły na nie połamane gałęzie. Podobnie stało się w Laskowicach, to już powiat prudnicki. W tych zdarzeniach to dobra informacja. Nie ma jednak poszkodowanych osób.
5: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wskutek katastrofy zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
6: Obecnie śledztwa prowadzone są równolegle przez stronę polską i węgierską. Jednak Waldemar Żurek może wystąpić do swojego węgierskiego odpowiednika z prośbą o całkowite przejęcie sprawy. Jest to w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak twierdzi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: W szczególności mając na względzie okoliczności, że podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski, wyłącznie obywatele Polski.
6: W śledztwie prowadzonym przez krośnieńską prokuraturę rozpoczęły się przesłuchania osób poszkodowanych. W dalszym etapie zeznawać będzie też organizator wycieczki.
2: Sąd zdecyduje dziś o przedłużeniu aresztu dla Stuarta B. YouTuber znany w sieci jako Stu wczoraj usłyszał zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. 34-latek jest podejrzany o dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz o rozpijanie małoletnich. Krzysztof Polasik.
8: Prokuratura zarzuca Stu wykorzystanie popularności na YouTube i niestosowne kontakty z fankami. Influencer miał dopuścić się pedofilii.
9: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
8: Przekazał po przesłuchaniu rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Teraz Stu przejdzie badania psychologiczne i seksuologiczne. Sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztowania. Stuartowi B. grozi 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Mieszkańcy Buszyc nadal obawiają się, że w ich miejscowości może powstać biometanownia. Niepokój budzi projekt planu ogólnego gminy Lewin Brzeski. Burmistrz przekonuje jednak, że projekt planu nie przewiduje budowy biometanowni w tej lokalizacji. To jednak nie uspokaja mieszkańców, mówi Magdalena Kasprzyk, mieszkanka Buszyc.
3: Konsultowaliśmy ten projekt z urbanistą. No i niestety urbanista potwierdził nasze obawy. Blisko torfowiska, które jest pod ochroną, powstała strefa infrastrukturalna z możliwością usługi produkcji w tym projekcie. Nie ma zapisu, który wytłumaczyłby, dlaczego gminie teren rezerwowy jest potrzebny. Ten zapis tam jest zupełnie niepotrzebny, budzi nasze obawy i te obawy, jak się okazało, są bardzo słuszne.
2: Ta lokalizacja, która była procedowana, jest obecnie zawieszona. Na tej działce, zgodnie z projektem planu ogólnego, nie jest przewidywana biometanownia, odpowiada burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara.
4: Natomiast działka jest przemysłowa w Buszycach, w kierunku Opola po prawej stronie i na tej działce jest przewidywany przemysł, natomiast nie przewidujemy ani biometanowni, ani farm wiatrowych, ani fotowoltaicznych.
2: Ciężarówkę ze specjalistycznym sprzętem wysłała Caritas Diecezji Opolskiej do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Kul Parkowskiej we Lwowie. Na miejsce dotarł już sprzęt pielęgnacyjny, medyczny i rehabilitacyjny. Caritas od lat współpracuje z tym szpitalem. O przekazanym sprzęcie mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
10: Transport z cennymi sprzętami, łóżka pielęgnacyjne, Do tego cały osprzęt, wysięgniki, stelaże, materace, to o co bez przerwy lekarze, dyrektorzy placówek ukraińskich medycznych proszą. Dzielimy się, nie patrząc na jakąś tam otoczkę dziejącą się w tej chwili na naszych oczach. Jesteśmy wierni naszemu powołaniu, czyli pomaganiu potrzebującym.
2: A w związku ze zmasowanym atakiem powietrznym przeprowadzonym nad ranem na obszarze zachodniej Ukrainy alerty wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysłano je do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Atak już się zakończył. RCB poinformowało o braku zagrożenia na terytorium Polski.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: Prawie 5 minut po godzinie 6.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Roman Juranek, dzień dobry. 3,5 miliona podatników może skorzystać na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy, mówi ekonomista profesor Robert Ciborowski.
12: Każda obniżka podatków, szczególnie tych, które nas dotyczą, to jest dobry kierunek. Same progi to jest oczywiście bardzo dobra zmiana, bo parę lat już te progi nie były podnoszone i przy takim wzroście nominalnych płac, jakie mieliśmy w ostatnich latach, to coraz więcej osób musiało płacić po prostu wyższe podatki. Niewielka zmiana, ale w dobrą stronę i sporo osób ją odczuje już w przyszłym roku.
11: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22-procentową stawką podatku CIT. Władze Prudnika przedłużyły o 2 tygodnie termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Pierwotnie mieszkańcy mogli do 17 sierpnia zgłaszać własne pomysły zadań. Teraz mają czas do 31. Na ich realizację gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. Pod koniec października w okręgach miejskich i wiejskich przeprowadzone będzie głosowanie, a zrealizowane będą wnioski, które otrzymają największe poparcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili wstrzymał wprowadzenie 50-procentowych ceł na towary z Kanady. Donald Trump ogłosił, że Waszyngton i Ottawa są bliskie porozumienia handlowego. Cła miały wejść w życie w środę i objąć kanadyjski eksport wart około 20 miliardów dolarów.
5: Pogoda.
0: Jak to zwykle bywa po burze, wychodzi słońce. No i przed nami piękny, słoneczny dzień na Opolszczyźnie, chociaż jeszcze wczoraj zapowiedź synoptyków była zupełnie inna. Dzisiaj mamy mieć pogodny, ciepły, bardzo ciepły dzień. 27 stopni dzisiaj maksymalnie na opolskich termometrach.
1: No ale jest też ale jest też ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Mhm. To w nocy raczej będzie z dzisiaj na jutro.
0: A co to było?
1: Ostrzeżenie.
0: Ostrzeżenie od kogo?
1: Od synoptyków.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A powiedz Gibraltar.
1: To ja umiem. Gibraltar.
0: Świetnie. A Azerbejdżan?
1: Azerbejdżan. A powiedz Azerbejdżańczyk?
0: Nie ma takiego kogoś.
1: Jest.
0: Nie ma.
1: No to powiedz.
0: Nie ma. To nie to powiem. Ale powiem.
1: Magda Szybińska.
0: No właśnie tak powiem. Magda Szybińska.
1: Co ja? Kacper Śnigurski i Maciej Dudek. Cześć, dzień dobry. It's

0: Dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut po godzinie 6 i słuchacie porannego programu w Radio Opole. No i my powoli rozgrzewamy się razem z temperaturą, która dzisiaj będzie rosła z godziny na godzinę. 27 stopni, czyli taka końcówka wakacji i jeszcze bardzo ciepła. Cieszmy się tym ciepłym dniem, no bo tak szybko się one kończą.
2: Nie, co ty
1: jeszcze opowiadasz? Jeszcze jutro może być ciepło.
2: Nie, wszystko źle mówisz.
1: Jak wszystko źle mówię?
2: W przyszłym tygodniu będzie super ciepło. 25, 27, 24.
1: Ach, ja tak to nie wierzę w takie długoterminowe pogody i prognozy też. 27 dzisiaj, to jest ważna informacja. Dzisiaj jeszcze warto łapać słońce.
2: Tak, no to łapmy to słońce, ale faktycznie w nocy z dzisiaj na jutro może popadać i to bardzo solidnie, tak jak zresztą dzisiaj padało w nocy. Działo się. Dzisiaj mamy 20 dzień sierpnia, czwartek, dzień wyznawania miłości i dzień komara. To możemy wyznać miłość do komara.
1: Jeżeli myślisz, że nikt cię nie kocha, że nikt na ciebie nie leci, no to wystarczy, że pójdziesz do lasu, to się okaże, że tyle jest chętnych na twoją krew, że od razu poczujesz się kochany. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy na grzyby chodzą teraz w poszukiwaniu. Popadało trochę, teraz trochę się cieplej zrobiło. Jest szansa na to, że grzyby w opolskich lasach się pojawią albo pojawiły. Czy tak jest faktycznie, to też będziemy sprawdzać w Radiu Opole.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Dawno niesłyszana bryska, już teraz u nas z nowością. Szklane oczy to jest tytuł utworu, który słyszycie wy, słuchacze Radia Opola, jako pierwsi.

0: 19:20-21 minut po godzinie 6:00. Słuchacie porannego programu w Radio Pole. 20 sierpnia już dzisiaj w kalendarzu, 322 dzień roku. No i dzisiaj już słońce do 19:51 będzie z nami. Z imieninowymi życzeniami idziemy do Bernarda, do Bernardy, do Hieronima, Małgorzaty, Sabiny i do Samuela.
1: No tak, a jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło właśnie tego dnia, czyli 20 sierpnia, to w 1476 roku Władysław II Jagiellończyk ożenił się per procura z Barbarą, córką Albrechta Hohenzollerna, margrabiego Branderburskiego.
0: Ale było mi dzisiaj trudne słowa. Powiedz jeszcze raz.
1: Ale tak, że ja przez to przeszedłem.
0: To jeszcze raz. Ożenił się per procura z Barbarą,
1: Albrechta Hohenzollerna, margrabiego Branderburskiego.
0: Ja ciebie.
1: Niesamowite.
0: Niesamowita historia to była, bo do faktycznego ślubu i koronacji nie doszło, ponieważ król wycofał się z tego związku, nie mając nadziei na spełnienie swoich oczekiwań politycznych. Także Barbara sama nie była zainteresowana Władysławem, lecz szlachcicem niemieckim. No i małżeństwo formalnie zostało rozwiązane dopiero w 1500 roku.
1: Tak, a w 1794 roku mieliśmy insurekcję kościuszkowską. Wybuchło skierowane przeciwko Prusom powstanie wielkopolskie.
0: 1845, wtedy się urodził Adam Chmielowski, święty brat Albert, malarz, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek, autor poruszającego obrazu Ecce Homo.
1: Tak, natomiast w 1847 roku urodził się taki gość, który miał nick Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki, pisarz i publicysta okresu pozytywizmu.
0: No ale to też ciekawa postać, bo on był uczestnikiem powstania styczniowego, był popularyzatorem wiedzy i działaczem społecznym, propagował turystykę pieszą i rowerową, napisał powieści takie jak Placówka, Faraon, Anielka, Emancypantki, no i Lalka, i już niedługo będziemy oglądać w kinie Lalkę, nawet w dwóch postaciach, bo dwa różne filmy są robione.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
4: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
5: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
6: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
4: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
11: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
12: Tak.
11: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
12: Mhm.
11: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
12: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
13: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
11: Już rozumiem.
12: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Reklama społeczna.

0: do siódmej. Na tej porze, jak zwykle, mamy dla Was najważniejsze informacje w skrócie.
1: Które przedstawi nam teraz Katarzyna Plewnia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Do 69 wzrosła liczba interwencji strażaków w regionie podejmowanych w związku z usuwaniem skutków deszczów, a zwłaszcza silnego wiatru. Od godziny 3.18 do teraz strażacy najczęściej wzywani są do powalonych drzew i uszkodzonych budynków. W powiecie nyskim w Łambinowicach drzewo spadło na budynek mieszkalny w Otmuchowie. Wiatr zerwał część blachy z dachu. Działania strażacy prowadzą też w Brzegu, gdzie połamane gałęzie spadły i uszkodziły zaparkowane pod drzewami auta. Teraz strażakom doszły kolejne interwencje w Nysie i Kluczborku. Nie ma informacji, by ktokolwiek odniósł obrażenia.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z 6 sekcji kanału Gliwickiego w województwie śląskim po stwierdzeniu tam obecności złotej algi. Wody Polskie w Gliwicach stale patrolują kanał z wody i lądu, ale do teraz nie stwierdzono śniętych ryb poza jego 6 sekcją. Od poniedziałku obowiązuje także zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. To będzie tenisowy hit. Obie zawodniczki na przestrzeni tygodnia zagrają ze sobą drugi raz. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000 zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Tenisistki przed tygodniem zagrały ze sobą w finale w Toronto, którym górą była Polka. Spotkanie w Cincinnati zaplanowane jest na godzinę 1 w nocy z czwartku na piątek czasu w Polsce.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz już 20 stopni. Bardzo ciepły jest ten poranek, chociaż jeszcze te 2 godziny temu to było naprawdę zimno.
0: A, lało przede wszystkim. To była taka ważna informacja pogodowa. Lało, wiało, a teraz już rozchmurzyło się, no i wygląda na to, że ten czwartek będzie bardzo słoneczny. 27 dzisiaj maksymalnie, jutro też 27, ale na jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Robert Lewandowski wygrał całkiem niedawno, bo to za 2 godziny temu.
0: Wygrał? Co wygrał?
1: No, jego drużyna wygrała.
0: A, czyli strzelił.
1: Strzelił bramkę.
0: Gratulacje.
1: Karnego.
0: Ale tak na spokojnie, bo nie paliło się, prawda?
1: O, bo Chicago Fire.
0: Aha, taki żarcik.
1: No i fajnie.

0: 22 minuty do godziny 7:00. Powoli wstaje nowy dzień, powoli wstają razem z nami słuchacze Radio Opole, no i powoli też budzą się internauci i zaczynają klikać, zaczynają lajkować, zaczynają komentować. Sporo tematów was porusza na Facebooku Radio Opole. Doczekaliśmy się rondo, które od lat irytuje kierowców. Czy ono zostanie zmienione? Taki znak zapytania postawiliśmy na Facebooku. Najpierw był drogowy absurd, potem lata próśb mieszkańców, interwencji i tłumaczenia, że trzeba poczekać. Teraz się pojawiła deklaracja, że problematyczne rondo w Czarnowąsach, bo o nim mowa, wreszcie zostanie przebudowane. Prezydent Opola ogłosił, że kierowcy jadący w stronę Dobrzenia Wielkiego i Namysłowa mają dostać rozwiązanie, o które mieszkańcy upominają się od lat. No i ten temat oczywiście stał się powodem do sporej dyskusji. Dariusz pisze, że sukces ma wielu ojców, ale patrząc na Facebook odnoszę wrażenie, że jednego ojca, taką szpileczkę Darek wbija. Społecznicy tak dla obwodnicy Opola i Dobrzenia od lat starają się o przebudowę ronda, pisma, petycje, wiele tekstów na Facebooku, projekty i tak dalej, i tak dalej. Na ten temat sporo komentarzy.
1: Tak, a ja często jeżdżę po tym rondzie i to faktycznie takie mało logiczne, że trzeba było od ronda do ronda i niektórzy w takich godzinach porannych to tam po przejściu dla pieszych sobie skracali drogę. Bardzo nieelegancko się
0: zachowuje. No i przede wszystkim niebezpieczne to jest takie skręcanie po pasach, po przejściu dla pieszych. Ten temat komentujecie na Facebooku Radio Opole.
1: Tak, a do tego znajdziemy jeszcze mnóstwo innych historii, także jak chcecie zobaczyć, jak Krzysztof Rap chociażby sobie elegancko strzela, no to też znajdziecie tam takie informacje.
0: A już teraz mamy dla was kolejną premierę w Radio Opole. Posłuchacie tego jako pierwsi. Tytuł piosenki Aha, Aha. Aha, zaśpiewa to Serafin.
2: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: 12 minut pozostało do godziny 7. Poranne programy Radia Opole to jest takie miejsce, z którego można się dowiedzieć o tym, co ważnego dzieje się w świecie, co ważnego dzieje się w regionie, no i także w kraju. Wiemy na pewno, że sporo pracy mieli strażacy. W brzegu powalone drzewa tej nocy niestety można było zobaczyć, no bo wichura taka dosyć spora przeszła. Przez stolicę województwa też, ale w Opolu aż tak źle nie było. Prawda, Kasiu? Kasia Plewnia razem z nami. Kasia śledzi na bieżąco te doniesienia także od strażaków.
1: Na razie strażacy nie informują o tym, żeby byli wzywani w Opolu do usuwania skutków właśnie tej ulewy czy wiatru, który towarzyszy ulewie, ale to się może zmienić, bo dopiero większość rusza do pracy i może te szkody zauważać po drodze, także gdzieś jakaś gałąź spadła i na przykład uszkodziła auto czy auta, tak jak miało to miejsce między innymi w brzegu.
0: Jeżeli ktoś widzi takie utrudnienia na drodze, że leży jakiś konar i nie da się przejechać, to niech też nam da znać. My przekażemy to służbom, przekażemy pozostałym kierowcom, a nasz numer telefonu jest niezmienny 774-541-541.
2: Bardzo elegancko wszystko wyjaśnione zostało, natomiast ja się dalej zastanawiam, co tam w wiadomościach.
1: Tych najbliższych będzie między innymi o proponowanych przez rząd zmianach podatkowych, a jeśli chodzi o to, czym dziś będą zajmować się nasi reporterzy, to między innymi będą podejmowane tematy dotyczące planu ogólnego gminy Lewin Brzeski. Słyszeliśmy już o tym planie ogólnym w kontekście biometanowni, której obawiają się mieszkańcy Buszyc. Włodarz gminy Lewin Brzeski uspokaja, że w planach nie ma w tej wsi budowy biometanowni, ale jest jeszcze inna kwestia. Otóż z tym planem ogólnym trzeba zdążyć do końca sierpnia, no i nie wiadomo, czy w gminie Lewin Brzeski to się uda.
2: No to jest ciekawy temat, którego również będziemy słuchać punktualnie o godzinie 7 w wiadomościach, a 7
1: ten
2: będzie...
1: Ten temat później.
2: A, dobra, no to mamy wyjaśnione. To za 10 minut 7 i inne wiadomości pojawią się w wiadomościach Radia Opole. Dzięki, Kasiu.
1: Dziękuję.

0: I po nocnej zmianie, jak ktoś puka i mówi: kochanie, to ja, no to trzeba mu otworzyć.
1: Słuszna uwaga.
0: Chyba że to nie nocna zmiana, tylko dopiero się po gitarę wraca.
1: Tak, ale to bardzo zabawny dowcip. Bez dowcipów, konkrety już za minutę w wiadomościach punktualnie o 7.
2: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
3: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Po reklamie.
1: Zbliżamy się powolutku do godziny 7. Dziś mamy 20 dzień sierpnia, to czwartek, czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
5: Rząd planuje wprowadzić zmiany podatkowe. Minister Tomasz Siemoniak zrezygnował z trojga opolskich asystentów społecznych. Interwencje strażaków w regionie po nocnych deszczach i silnym wietrze.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
5: I od tej ostatniej informacji zaczynamy. Do 78 wzrosła już liczba interwencji strażaków w regionie. Usuwają oni skutki deszczów i silnego wiatru. Od godziny 3 nad ranem do teraz strażacy wzywani są głównie do powalonych drzew i uszkodzonych budynków czy aut. Takie zdarzenia odnotowano w Łambinowicach i w Otmuchowie, Topowiadnyski, w Brzegu, w Kluczborku oraz w Blaskowicach w powiecie prudnickim. Nie ma informacji, by ktokolwiek odniósł obrażenia. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania o charakterze prewencyjnym wynikały z rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alert o możliwym zagrożeniu. Alert został już odwołany.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Rząd planuje zmiany podatkowe. Pierwszy próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 do 130 tysięcy złotych i będzie opodatkowany na 12%. Ci, którzy zarobią od 130 do 150 tysięcy złotych, obciążeni zostaną 24% podatkiem, a zarabiający powyżej 150 tysięcy 32% podatkiem. Koszty zmian ma pokryć podwyższenie CIT-u dla największych firm.
6: Ideą zmian jest dostosowanie progów podatkowych do zarobków klasy średniej, tłumaczył premier Donald Tusk.
7: Tak, aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę.
6: Rząd szacuje, że na zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników, a mniejsze wpływy do budżetu ma zrównoważyć podwyższenie podatku CIT z 19 do 22%. Według nowych założeń z 1 do 5% ma wzrosnąć także tak zwana danina solidarnościowa, która obciąży tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
5: Tomasz Siemoniak zrezygnował z asystentów społecznych. Taką rolę u ministra koordynatora służb specjalnych pełnili m.in. Daniel Palimonka, starostanyski, oraz Jolanta Trytkowarczak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Nysie. Minister i poseł Ziemi Opolskiej poinformował o swojej decyzji w wywiadzie telewizyjnym. O Jolancie Trytkowarczak zrobiło się głośno, gdy okazało się, że radna otrzymała ponad 170 tysięcy złotych pomocy powodziowej na swój salon kosmetyczny nieczynny przez 2 dni. Przewodnicząca Rady jest na urlopie, ma wyłączony telefon. Do decyzji ministra odniósł się starosta Daniel Palimonka.
8: Pan minister pewnie z uwagi na zamieszania medialne uznał, że rezygnuje z pracy wszystkich asystentów społecznych, w tym mnie. Nie uznaje tego za bezpośrednio awers. Uznaje to za suwerenną decyzję pana ministra.
5: Na liście asystentów społecznych był też Piotr Tarapata, drugi wiceburmistrz Brzegu. Ruszył nabór ratowników do Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych z wykorzystaniem leczeniem specjalnie szkolonych i certyfikowanych psów ratowniczych, mówi Katarzyna Walerowicz, koordynatorka Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru.
4: Chcemy rozwijać zespół z psami ratowniczymi, prowadzić wspólne ćwiczenia i szkolenia oraz angażować się w działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Opolsar to nie tylko psy, to przede wszystkim ludzie, ich wiedza, doświadczenie, sprzęt i gotowość do niesienia pomocy. Cieszę się, że możemy rozwijać tę działalność w Kędzierzynie Koźlu.
5: Rekrutacja na ratowników odbywa się online. Mamy czwartek, 20 sierpnia.
9: To przyniesie dzień.
5: Strażacy z modułu GIF Lublin rozpoczynają dziś działania w Hiszpanii. To specjalistyczna grupa przygotowana do gaszenia wielkopowierzchniowych obszarów leśnych w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów. W akcję zaangażowanych będzie 12 lubelskich ratowników. To ich drugi zagraniczny wyjazd, ale pierwszy do działań rzeczywistych, a nie do ćwiczeń. Sąd zdecyduje dziś o przedłużeniu aresztu dla Stuarta B. YouTuber znany w sieci jako Stu w środę usłyszał zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. 34-latek jest podejrzany o dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz o rozpijanie małoletnich. Między godziną 11 a 20 można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Członkini Szarych Szeregów zmarła we wtorek w wieku 99 lat. Księga wyłożona będzie w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Wpisać się do księgi kondolencyjnej będzie można się co najmniej do soboty.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ale ciepły poranek mamy teraz. 20 stopni już opolskie termometry pokazują, a dzisiaj w ciągu dnia do 27. Do tego też dużo słońca, więc ten czwartek na Opolszczyźnie wygląda całkiem nieźle. Chociaż w tym momencie właśnie przyszła korekta prognozy pogody, w której już czytamy, że po godzinie 17 w stolicy województwa zaczną się opady deszczu.
1: Ja to mówiłem wcześniej. Już maksymalnie dzisiaj 27 stopni, jutro 27 stopni, jutro będzie lało, w sobotę 21, a w przyszłym tygodniu ciepło.
9: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja tam mówiłeś. Dużo rzeczy mówiłeś.
1: Mówiłeś.
0: Że się nazywasz Kacper Śniegórski, też mówiłeś.
1: Ale bez S. Nie, z Eś. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole. Magda Szybińska.
0: I Maciek Dudek, który z nami jest od samego rana. 5 po 7.

0: Ale działo się wczoraj na drogach nie tylko, bo w całym naszym regionie solidna burza się pojawiła. Jak ja sobie jechałem do pracy, to tam faktycznie tutaj jakaś gałązka, tutaj jakieś drzewo. Też widzimy w mediach społecznościowych, że w niektórych miejscowościach to całe drzewa spadły na drogę.
1: Bardzo mocno musieli się napracować strażacy, między innymi w powiecie brzeskim, bo tam ta wichura przeszła i to bardzo solidnie. Drzewa powalone na jezdnie, sporo liści takich porozrzucanych na chodnikach, więc pewnie dużo pracy dzisiaj z samego rana strażacy mają, ale to też ważny apel dla kierowców, żeby uważać na drodze, bo może się tak zdarzyć, że niektóre drzewa po prostu zostały naruszone i jeszcze przy takich mocniejszych podmuchach te połamane gałęzie mogą spadać.
0: No ale też dzwonicie do nas w tej sprawie pod 774-541-541.
2: Dzień dobry, chciałem zgłosić powaloną gałąź na drodze wojewódzkiej 385 między Kopitami a Niemodlinem. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, proszę o przekazanie komunikatu. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i takie komunikaty to my niestety niekoniecznie lubimy przekazywać, ale lubimy dostawać.

0: tobą.
1: Muzyka w Radio Pole pozwala tak łagodnie wejść w nowy dzień. Mamy prawie 20 minut po godzinie 7, chociaż czasami gramy takie utwory, które stawiają na nogi lepiej niż włoskie espresso. I może lepiej przy tym zostańmy, bo włoskie espresso ostatnio drożeje. Podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%.
2: No ale zresztą posłuchajmy.
3: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją Cierre Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Niewiele mniej, bo euro 49 kosztuje kawa w Pescarze i to właśnie tam w ciągu 5 lat odnotowano największy wzrost, bo aż o 49%. Najtańsze espresso można wypić w Messynie średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
4: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
9: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Reklama społeczna.
10: Reklama.
11: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie. Faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
10: Po reklamie.

0: już w pół do ósmej.
1: A to oznacza, że słuchamy najnowszych wiadomości Katarzyny Plewni.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego alert informujący o możliwym zagrożeniu. Miało to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Później RCB przekazało wiadomość o odwołaniu alertu, ale w wyniku rosyjskich uderzeń rakietami balistycznymi w ukraińskiej stolicy zginęło co najmniej 8 osób, ponad 30 odniosło rany. Uszkodzone zostały m.in. bloki mieszkalne. Już 81 interwencji strażaków w naszym regionie, usuwają oni skutki deszczów, a zwłaszcza silnego wiatru. Pierwsze zgłoszenia napływać zaczęły do służby po godzinie 3 nad ranem, ostatnie wpłynęło po godzinie 7. Strażacy najczęściej wzywani są do powalonych drzew i uszkodzonych budynków lub aut. Połamane drzewa i konary najczęściej tarasują drogi w Lewinie Brzeskim. Połamane drzewo spadło na przyczepę kempingową. Z kolei w Idzikowicach, to powiat namysłowski, wiatrołom uszkodził auto.
2: Region, kraj, świat. Wiadomościach Radia Opole.
3: Gwałtowne burze, ulewny deszcz i grad nad Wielką Brytanią. Brytyjskie Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office wydało żółte ostrzeżenie dla części Walii i północnej Anglii. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami, utrudnieniami w komunikacji i przerwami w dostawach prądu po długotrwałych upałach. Ziemia jest wysuszona i słabo wchłania wodę, dlatego rośnie ryzyko gwałtownych podtopień.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy teraz 20 stopni, maksymalnie 27 możemy się spodziewać.
4: Dzisiaj raczej będzie to dzień słoneczny, z szansą jednak na opady deszczu już po godzinie 17. Najpierw one tak się spokojnie zaczną, a potem koło 23 możemy spodziewać się nawet podobnej ulewy, jaką mieliśmy zeszłej nocy. W piątek z kolei na Opolszczyźnie już bardzo pod chmurką. 3 kropeczki deszczu są na mapach pogodowych, a to oznacza, że tych opadów naprawdę może być sporo.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Ale sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, no to już będą takimi pogodnymi dniami z umiarkowaną temperaturą od 20 do 25 stopni.
1: Tak to będzie wyglądało w naszym regionie. Obiecująco, przyszły tydzień też ma być bardzo przyjemny i ja się tego nie mogę doczekać. A teraz łzy, Adam Konkol i za 28 minut będzie godzina 8.
4: A tytuł tej piosenki bardzo znamienny. Lato jest coraz krótsze. Rzeczywiście, słońce wstaje coraz później.

0: w Radio Obale. Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 8 i dzisiaj solidnie popadało w nocy, powiem wam szczerze, tak mnie to obudziło.
1: No i to są takie opady, które w Głuchołazach spowodowały...
0: Aż dziadygę mojego wpuściłem do domu.
1: Spowodowały bardzo duże zniszczenia i dużo kłopotu. Ten sam deszcz, który kilka dni temu był w Głuchołazach, no to mam wrażenie, że dzisiaj w nocy spadł w stolicy województwa opolskiego i też w powiecie brzeskim. No i wiemy już, że bardzo dużo interwencji strażackich w związku z tymi wichurami nocnymi miało miejsce. Irek Prochera razem z nami w studiu. Dzień dobry. Cześć, witamy. Wczoraj rozmawiałeś z wicewojewodą opolskim na temat tej sytuacji w Głuchołazach. Dzisiaj mam wrażenie rozmów dotyczących tego, co tam w tej części województwa opolskiego się wydarzyło pogodowo i nie tylko pogodowo, bo też drogowo, infrastrukturowo ciąg dalszy.
0: Infrastrukturalnie.
2: No takie właśnie trudne słowo. Dzień dobry Państwu, kłaniam się. To prawda, że to pociągniemy trochę ten wątek. Zapytam mojego dzisiejszego gościa, którym będzie Rafał Pydych, dyrektor oddziału opolskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To czy ta nawalna ulewa, bo tak ją trzeba byłoby nazwać, w Głuchołazach poczyniła jakieś szkody w infrastrukturze drogowej. Ale też pojawią się inne tematy, bo myślę, to jest to, co interesuje wszystkich kierowców, szczególnie z naszego regionu.
1: Remonty dróg, rozbudowy i autostrada A4, która ma mieć trzy pasy.
2: No właśnie, tak nie do końca, ale jednak, przynajmniej częściowo, bo jest rzeczywiście plan sporych zmian w okolicach węzła tego zachodniego, czyli tam jeszcze za Wrzoskami i za Dąbrową. I tam się mają pojawić te dodatkowe pasy, no ale...
1: Ale kiedy
2: właśnie, no,
1: mają się pojawić? To jest takie...
2: I na jakiej długości? To nie będzie tak, że to Wrocławia trzema pasami pojedziemy. Niestety,
0: ale może
2: nie.
0: Docelowo kiedyś.
2: Może.
1: Ma się pojawić.
0: Powiem wam tak, taką ciekawostkę wam powiem, że na przykład niektóre mosty niedaleko Rzeszowa są zbudowane specjalnie pod trzy pasy. Jak się jedzie przez ten most, to tam faktycznie jeden pas jest taki mega szeroki, po którym nie wolno jeździć, bo to jest docelowo kiedyś.
2: No właśnie, ale kiedyś o tym ktoś pomyślał, prawda? Gdy budowano A4, to jakby no szczytem zaawansowania technicznego to były te dwa pasy.
1: Trzeba wziąć pod uwagę to, że kiedy projektowano tę A4, no to ten ruch samochodowy był zdecydowanie mniejszy. Nie było aż tylu samochodów jeżdżących po naszych polskich drogach.
2: A pamiętacie jeszcze te odcinki, gdzie się jechało właśnie po tych najdłuższych schodach w Europie?
0: Tak, ja pamiętam.
1: Ja to pamiętam takie czasy, że samochód to był luksus. Jak się miało Fiata 120.
0: Ja pamiętam takie czasy, jak tam jeździliśmy na koniach.
1: Naprawdę?
2: Mhm. Wow.
1: Dobrze, że nie na dinozaurach.
2: Zrobiłeś na nas wrażenie. To prawda. Dobrze się trzymasz, tak swoją drogą.
0: Dziękuję.
1: A ile masz lat? 19.
0: Z 500. Co, już powiedziałeś, kto będzie gościem, prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: No to
2: Rafał
0: fajnie.
2: Pytych. Powtórzę raz jeszcze dla tych, którym umknęło.
0: Oskar Sims, bez końca. Dziękujemy. Ireneusz Prochera.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Za 10 minut 8 mamy dla was historię od policjantów. Najpierw ukradł samochód, chwilę później tym samym autem pojechał, uwaga, na rozboje.
2: To teraz przedstawiamy geniusza 34-letniego Zawadzkiego, który w ciągu jednego dnia zdążył zaatakować sprzedawcę w sklepie i trzech młodych pielgrzymów z Czech.
1: W sklepie groził przedmiotem przypominającym nóż i próbował dostać się do kasy. Nie udało mu się zabrać pieniędzy, więc wyszedł z kilkoma paczkami papierosów.
2: No tak, kilkaset metrów dalej zatrzymał się przy trzech pielgrzymach. Tym razem zażądał pieniędzy i telefonu, grożąc im tym samym przedmiotem.
1: No i tak policjanci z Zawadzkiego i Strzeleca Polskich potrzebowali niespełna ile? Trzech godzin, żeby go zatrzymać. Mężczyzna przyznał się do winy. Okazało się też, że był już wielokrotnie karany także za podobne przestępstwa.
2: I teraz czeka go na proces w areszcie. Za rozbój może dostać nawet 15 lat więzienia. To jest chyba taki przykład gościa, który marzy o tym, żeby powrócić do zakładu karnego.
1: Wygląda na to, że tym razem jego plan na szybki dzień zakończył się wyjątkowo długim pobytem za kratami.

0: Słuchacze Radiopole na pewno się zastanawiają, co tam w sprawie Pumy. Tej właśnie Pumy, która się miała pojawić wokół Wałbrzycha. Trwa właśnie sprawdzanie terenów wokół tego miasta, gdzie ta Puma miała się pojawić, ale wczoraj także mieliśmy takie doniesienia, że Puma grasuje po opolskiej wyspie Bolko.
1: Tak, już wiem jakiej Pumy. Tej, co zawieruszyłaś.
0: No właśnie, ciekawa jestem, czy w opolskim zoo już policzono wszystkie koty. To sprawdzimy jeszcze przed godziną 9.
2: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
3: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
5: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
4: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
5: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
4: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
6: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: 20 sierpnia, dzisiaj to jest czwartek. W nietypowych świętach w kalendarzu mamy Dzień Wyznawania Miłości i Dzień Komara. A na zegarach już godzina 8.
5: Ponad 80 interwencji strażaków w regionie w związku z frontem burzowym. Prokuratura w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie wypadku na Węgrzech. Do Wielkiej Brytanii wracają Harry i Meghan. Ich dzieci pójdą do brytyjskiej szkoły.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Katarzyna Plewnia.
5: W związku z frontem burzowym Państwowa Straż Pożarna w województwie opolskim odnotowała od północy do godziny 7.30 84 interwencje związane z warunkami atmosferycznymi. Informuje kapitan Łukasz Nowak, rzecznik opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 80 zdarzeń to wiatrołomy, połamane konary i gałęzie zalegające na drogach, placach i chodnikach. Odnotowano też uszkodzenia 4 budynków. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w powiatach nyskim, opolskim i w samym Opolu oraz w powiecie brzeskim. Do pracy przy tych zdarzeniach skierowano 94 zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w sile ponad 430 strażaków. Nie odnotowano, by ktokolwiek został w tych zdarzeniach ranny. Jedna osoba może być natomiast poszkodowana w zderzeniu dwóch busów, do którego to zderzenia doszło na ulicy Chełmońskiego w Nysie, koło stacji paliw. Zgłoszenie do służb o tym zdarzeniu wpłynęło na kwadrans przed godziną 8. Jedna z osób jadących pojazdami uskarża się na ból i jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu 4 zastępy straży pożarnej.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć postępowanie w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Śledczy zapowiedzieli, że zwrócą się w tej sprawie z wnioskiem do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Wskutek katastrofy zginęło 12 osób, 47 zostało rannych.
8: Obecnie śledztwa prowadzone są równolegle przez stronę polską i węgierską. Jednak Waldemar Żurek może wystąpić do swojego węgierskiego odpowiednika z prośbą o całkowite przejęcie sprawy. Jest to w interesie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak twierdzi rzeczniczka prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
8: Kierowca polskiego autokaru usłyszał na Węgrzech zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Został też tymczasowo aresztowany.
5: Nie trzeba powodzi, żeby w piwnicach na osiedlu Konstytucji 3 maja w Głuchołazach pojawiła się woda. Wystarczy ulewa i kolejne pomieszczenia są zalane, co powtarza się regularnie. Tym razem spółdzielnia szacuje straty na około 500 000 zł. Woda po nawałnicy, która dotknęła Głuchołazy, dostała się do piwnic, kotłowni i pomieszczeń gospodarczych. Bloków międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej mieszkańcy mają dość.
10: Woda się wlała do piwnicy. Było bardzo dużo wody, prawie po kolana.
11: No i to się powtarza cały czas w ciągu od powodzi, bo ze 3 razy już tak nas zalało.
12: To jest trzeci taki przypadek w ciągu tego roku. U nas mamy wszystkie budynki podpiwniczone, tam mamy kotłownię. Kanalizacja sanitarna nie dała rady odebrać tego, co tam jest. Skupiło się właśnie w tych kotłowniach i w tych pomieszczeniach gospodarczych.
5: Dodaje Przemysław Szczęśniak, prezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach, a o skutkach nawalnych deszczów także w porannej rozmowie Radia Opole zaprasza Ireneusz Prochera.
13: Zapytam mojego dzisiejszego gościa, którym będzie Rafał Pydyk, dyrektor oddziału opolskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to czy nawalna ulewa w Głuchołazach poczyniła jakieś szkody w infrastrukturze drogowej, ale też pojawią się inne tematy, bo myślę, to jest to, co interesuje wszystkich kierowców.
5: Kierowców w Opolskiem, a rozmowa na antenie Radio Opole już za niespodziewanie. pełna kwadrans.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Do drogi szykują się książę Harry i Meghan Markle. Jeszcze w sierpniu planują przeprowadzić się z USA do Wielkiej Brytanii. Informują zgodnie najważniejsze brytyjskie media. Sussexowie mają zamieszkać z dziećmi w prywatnym domu poza Londynem. Powrót nie oznacza jednak wznowienia przez nich obowiązków wykonywanych w imieniu rodziny królewskiej.
3: Dzieci Harry'ego i Meghan, 7-letni syn Archie oraz 5-letnia córka Lilibet od września zaczną uczyć się w brytyjskiej szkole. Nie podano, do jakiej placówki trafią, ani gdzie dokładnie zamieszka rodzina. Informacje te są objęte tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Brytyjskie media podają jedynie, że Sussexowie nie zamieszkają w żadnej z królewskich rezydencji. O planach powrotu młodszego syna do kraju król Karol III dowiedział się w niedzielę. Według Sky News monarcha cieszy się, że będzie mógł częściej widywać syna i wnuki, ale wyłącznie prywatnie. Pałac Buckingham nie komentuje informacji o powrocie Sussexów do Wielkiej Brytanii.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Na termometrach teraz mamy 21 stopni.
4: I 27 stopni mamy mieć w najcieplejszym momencie dnia. Ten najcieplejszy moment będzie gdzieś tak mniej więcej koło godziny 15-16, a potem się zaczną opady deszczu i temperatura powoli będzie spadać. Jak zacznie kropić tak koło tej 18, tak skończy dopiero chyba w sobotę. Taka przynajmniej jest prognoza pogody na najbliższe godziny.
7: A zgadzam się z tobą, muszę przyznać. W przyszłym tygodniu za to będzie dużo słońca i cieplutko.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A jeszcze wczoraj można było planować grilla na sobotę, a tutaj zmiana w pogodzie.
7: Proszę bardzo, coś pięknego. Amy McDonald w Radio Opole. Kacper Śnigorski,
4: Magda Szybińska i Maciek Dudek.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Lidlu. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinna

0: Mamy kwadrans po godzinie 8:00. To jest odpowiednia pora na poranną rozmowę Radia Opole.
1: A w studiu obok już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Rafał Pydych, dyrektor oddziału, zastępca dyrektora oddziału do spraw zarządzania drogami i mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry.
3: Most w Głuchołazach, jak go określano, oddając go do użytku, pancerny, nie był zagrożony w czasie ostatniej ulewy. A co z drogami? Są jakieś szkody?
4: Potwierdzam, że most tutaj w żaden sposób nie był zagrożony. Natomiast jeśli chodzi o drogę krajową, która jest w trakcie przebudowy, też w żaden sposób nie ucierpiała. System tutaj kanalizacji deszczowej zadziałał w 100%. Ta kanalizacja deszczowa, tu dementując przekazy różnego rodzaju, wskazuje, że została wykonana i działała w 100%. Jedynie co, to doszło do naniesienia dużej ilości kamieni, piasku, żwiru, który spłynął wzdłuż ulicy Kraszewskiego i zatrzymał się ten żwir na wysokości skrzyżowania z ulicą Koszyka. No i drugie takie miejsce, obręb szpitala na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej i Wyszyńskiego, i tutaj duże ilości tego materiału zostało naniesione z ulicy Wyszyńskiego i to już w poniedziałek zostało usunięte z drogi przez naszego wykonawcę.
3: No właśnie, pojawiał się w kontekście tego, co wydarzyło się w Głuchołazach, taki argument, że nie jesteśmy przygotowani na te zmiany klimatyczne i skutki, jakie to wywołuje, i generalnie zmiany cywilizacyjne. A czy dzisiaj, projektując i budując drogi, bierze się pod uwagę właśnie możliwość wystąpienia takich zjawisk pogodowych, jak to, z czym mieliśmy do czynienia w Głuchołazach?
4: Panie redaktorze, projektując sieci, projektuje się je na coś miarodajnego. W ogóle całą infrastrukturę budujemy na stan miarodajny, czyli jakiś taki adekwatny do sytuacji. I w przypadku sieci kanalizacji deszczowej taki opad miarodajny przyjmowany w zależności od strefy klimatycznej, w zależności od strefy, w której się znajdujemy w Polsce. W przypadku Głuchołaz to ten opad miarodajny wynosi około 9 litrów na metr kwadrat na 15 minut. Natomiast w tym przypadku w poniedziałek mieliśmy praktycznie opad na poziomie 31 litrów na metr kwadrat w przeciągu 10 minut. Czyli mieliśmy opad ponad miarodajny. Nie jesteśmy w stanie projektować infrastruktury na sytuacje ekstremalne, ponieważ konsekwencje finansowe czy też konsekwencje rozwiązań byłyby zbyt

0: daleko idący. No, gdybyśmy chcieli zabezpieczyć się na tego typu opad, który wystąpił w poniedziałek, to musielibyśmy budować sieci o średnicach 4-5 metrów i też może się okazać, że będzie taka sytuacja, gdzie wystąpi jeszcze bardziej intensywny opad i możemy powiedzieć, że też ten system nie zadziała, nie będzie w stanie odprowadzić tej wody. Poza tym pamiętajmy, że budowanie sieci kanalizacji sanitarnej czy deszczowej musi mieć swój odbiornik. Więc też tą wodę gdzieś trzeba odprowadzić. No w przypadku tutaj wielu systemów kanalizacji deszczowej tym odbiornikiem jest albo rów melioracyjny, albo jakiś ciek w postaci rzeki. Więc musimy pamiętać, że ten problem przeniesiemy poniżej, no czyli na miejsce wylotu i idziemy dalej. Więc pytanie, na ile ten system trzeba będzie rozbudowywać, bo mówimy, że dzisiaj tu jest kwestia problemu kanalizacji deszczowej, za chwilę będzie kwestia przepustowości cieku, a dalej rzeki i dalej kwestia mostów, obiektów i tak dalej. Więc pytanie, czy to jest właściwy kierunek, czy nie powinniśmy jednak koncentrować się na kwestii retencjonowania wody, czyli zatrzymania tej wody u źródła, ponieważ to jest najtańsze, najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie. Jeżeli mówimy, że kiedyś było inaczej, że tej wody nie było tyle, że nie zalewało dróg, zgadza się. Kiedyś, jak popatrzymy na posesjach prywatnych, pod każdą rynną stała beczka, stał zbiornik, który retencjonował wodę. Tereny mieliśmy zazwyczaj zielone wokół siebie. Dzisiaj mamy ładnie wykostkowane podjazdy, ładnie wykostkowane tarasy, place i tym podobne. Dla przykładu, w przypadku tego opadu, który wystąpił w poniedziałek, gdy przyjmujemy spływ powierzchniowy z terenu zielonego, no to przy tych 31 litrach opadu około 1,5 litra powinno wpłynąć do systemu kanalizacji deszczowej, do odwodnienia, do odbiornika. Natomiast z tego samego metra kwadratowego, jeżeli go już zabrukujemy, to spłynie powierzchniowo 17 razy więcej, czyli około 26,5 litra. Tak? Czyli to są konsekwencje naszej działalności. Myślę, że tutaj, panie redaktorze, warto zrobić sobie samemu rachunek sumienia i każdy powinien sobie odpowiedzieć, co robi z wodą opadową, co robi z wodą deszczową.
1: Ale jednak i tak nie unikniemy pewnych zmian założeń, jeżeli chodzi o budowę, bo chociażby ten przykład mostów w Głuchołazach, tak, pokazał, że jednak trzeba też myśleć już trochę inaczej.
0: Znaczy tu ja chcę pokazać, że na przykład w 97 roku, jak i w 2024 roku na terenie zlewni Białej Głuchołaskiej wystąpił ten sam opad. Spadło około 550 litrów na metr kwadratowy, a w daleko idące większe skutki nastąpiły na wysokości Głuchołaz. W 97 roku przy tym samym opadzie popłynęło około 400 metrów sześciennych na sekundę, natomiast już w 2024 roku popłynęło około 630 metrów sześciennych na sekundę. Czyli tu widzimy, że wskutek tego 30-letniej działalności człowieka poprzez wycinanie lasów, poprzez utwardzanie dodatkowych powierzchni, zabudowę nową, wywołujemy daleko idące konsekwencje.
1: No właśnie, ale one są nieodwracalne, panie dyrektorze, te konsekwencje.
0: Tak, i to właśnie to pokazuje, że jeżeli my nie będziemy myśleli o tej małej retencji, o zatrzymywaniu wody u źródła, to my nigdy nie będziemy w stanie wybudować infrastruktury, która będzie adekwatna do tego, co się cały czas w środowisku zmienia. Tak? Czyli tu musimy myśleć o tym, żeby budując nawet nowy budynek, utwardzając jakiś teren, pomyśleć nad jakimś zbiornikiem, który tą wodę przynajmniej przy tym pierwszym opadzie przejmie, a później w niewielkiej ilości tą wodę odprowadzi do systemu kanalizacji deszczowej.
1: Panie dyrektorze, no oczywiście woda, takie zbyt obfite opady deszczu, to jest poważne zagrożenie dla infrastruktury, ale czy na drugim biegunie będące upały, z którymi mieliśmy do czynienia, już w tej chwili możemy powiedzieć ekstremalne upały, no bo temperatura w granicach 40 stopni to jest ekstremum. Czy one też szkodzą infrastrukturze? Też to trzeba uwzględniać, projektując te nowe budowle i infrastrukturę?
0: Jest wpływ temperatury na każdy element. Tutaj beton, stal no, zmieniają się, czy rozszerzają lub kurczą w zależności od temperatury. Projektując infrastrukturę uwzględnia się ten współczynnik temperaturowy. W przypadku nawierzchni betonowej pojawiają się na przykład dylatacje. W przypadku stosowania na przykład barier stalowych są co kawałek takie odcinki kompensujące ten wpływ rozszerzalności i kurczenia temperaturowego. Powiem nawet więcej, w nowych warunkach technicznych, które wchodzą w życie od października tego roku, zjawiska ekstremalne muszą być uwzględniane przy projektowaniu infrastruktury drogowej.
1: A czy to będzie miało wpływ na przykład na formułę asfaltu, który się leje? Trzeba go będzie ją jakoś zmodyfikować?
0: Tu, panie redaktorze, chciałbym zdementować,
1: no, asfaltu nie leje. Przepraszam.
0: Nawierzchnia asfaltowa się układa, ponieważ 95% to składu to są kruszywa, około 5% to jest asfalt. Tak, już od dłuższego czasu kwestie te związane z jakością asfaltu brana jest pod uwagę tutaj kwestia temperatury topnienia, także tutaj przy tych temperaturach no, nie ma to znaczenia, tym bardziej, że my uwzględniamy dużo wyższe temperatury, nie tylko tą temperaturę powietrza, o której pan redaktor mówi, no 40 tak. stopni, natomiast sama nawierzchnia potrafi się rozgrzać nawet do 70-80 stopni.
1: Więc te zakazy jazdy ciężarówek, na przykład w takie bardzo gorące dni, one będą coraz częstsze? Trzeba będzie je utrzymywać?
0: Znaczy tutaj zakazy ruchu, czy te ograniczenia w ruchu są przede wszystkim spowodowane tym ruchem wakacyjnym, a nie temperaturowym. Także kiedyś, jak były, powiedzmy, w latach 70-tych, 80-tych stosowane asfalty lane, kiedy tam były mniejsze zawartości kruszyw, to faktycznie te zakazy były spowodowane tymi czynnikami temperaturowymi. Ja pamiętam, za dziecka jeszcze jeździły polewaczki, które polewały nawierzchnię, żeby ją ostudzić. Dzisiaj to praktycznie tutaj temperatura przy projektowaniu nowych mieszanek nie ma znaczenia.
1: Rafał Pydyk jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole, a porozmawiamy m.in. o inwestycjach drogowych w naszym regionie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: No co tam opowiesz, Magdaleno?
1: Że już jest w 8:30.
0: To czas na wiadomości, które ma Kasia Plewnia.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Most w Głuchołazach podczas poniedziałkowej nawałnicy nie był zagrożony. Jeśli chodzi o drogę krajową 40, która jest w trakcie przebudowy, ona też nie ucierpiała, mówił w porannej rozmowie Radia Opole Rafał Pydych, dyrektor opolskiej GDDKiA, pytany o skutki ulewnego deszczu na infrastrukturę drogową Głuchołaz. Jak dodał, kanalizacja deszczowa zadziałała w mieście w 100%. Wyjaśnił, że projektując sieć, robi się to na pewien miarodajny dla danego miejsca stan. I taki miarodajny opad w przypadku Głuchołaz to 9 litrów na metr kwadratowy na 15 minut, a w poniedziałek spadło tam 31 litrów na metr kwadratowy w ciągu zaledwie 10 minut. Opad był więc ponadnormatywny. Do tematu szerzej wracamy w wiadomościach Radia Opole o 9:00.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Robert Lewandowski zdobył bramkę, a jego Chicago Fire pokonało na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wykorzystał rzut karny w 69 minucie i strzelił zwycięskiego gola dla drużyny z Chicago przy pierwszym trafieniu dla strażaków. Asystował Dawid Poręba. Chicago Fire zajmuje trzecie miejsce w tabeli wschodu za Nashville SC i Interem Miami. A więcej informacji sportowych także w wiadomościach o 9:00. W wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12. Pułku Ułanów Podolskich, który walczył w bitwie o Monte Cassino. O jego odejściu poinformował Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych. Po zakończeniu wojny Józef Kowalczyk znalazł się w Wielkiej Brytanii, a w roku 65 wyjechał do Australii. Do Polski wrócił po 78 latach w 2018 roku. Pogrzeb zmarłego jutro w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie Józef Kowalczyk zamieszkał po powrocie do kraju.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach mamy 21 stopni. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 27.
1: Będzie dzisiaj padało, ale to dopiero po południu, więc jak będziecie wracać z pracy, to jeszcze spokojnie. Nie trzeba będzie się martwić o to, że zmokniecie. Podleje nam z kolei trawniki i podleje nam kwiatki w doniczkach po godzinie 18. I jak tak zacznie padać dzisiaj wieczorem, tak skończy dopiero w sobotę. Niedziela zapowiada się słoneczna.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: W taką deszczową pogodę to psa na dwór nie chce się wypuścić, a co dopiero pumę.
0: No.
1: Ktoś ją wypuścił.
0: No właśnie, my zaraz w sprawie pumy. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Sprawa Pumy bardzo rozgrzewa emocje tych, którzy śledzą doniesienia na temat różnych zjawisk wakacyjnych. W sezonie ogórkowym zresztą to jest temat, który bardzo rozbudza też wyobraźnię dziennikarzy w całym kraju. Zresztą chyba w całej Europie te pumy pojawiają się co jakiś czas. Słyszeliśmy ostatnio o pumie w Czechach, potem grasowała jakaś taka puma też na Pomorzu. Niedawno, kilka dni temu koło Wałbrzycha, a wczoraj widziano ją nawet na wyspie Bolkowo-Polu.
1: No właśnie, widziano, czy nie widziano tej pumy, czy o co chodzi, bo tam najpierw były informacje, że ktoś to widział, a potem od razu dementowanie, że chyba nie do końca.
0: No to w takim razie udajemy się do źródła. Przy naszym telefonie Aleksandra Czechowska, dyrektor Opolskiego Ogrodu Zoologicznego. Dzień dobry, witamy bardzo gorąco w Radiu Opole.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: My oczywiście w sprawie pumy. Czy policzyliście wszystkie Wasze koty w zoo? Czy nikogo tam nie brakuje? Czy lista obecności została podpisana?
2: Lista obecności w nocy została sporządzona raz jeszcze rano, drugi raz. Nasze koty wszystkie są bezpieczne w liczebności takiej, jak żeśmy zostawiali ogród. Natomiast co do pumy, no nie wiemy, zgłoszenie dotyczyło większego zwierzęcia, które miało przypominać pumę. Oczywiście my dokonaliśmy tego, co mogliśmy, czyli sprawdziliśmy, jak u nas w ogrodzie zoologicznym, czy wszystkie zwierzęta są bezpieczne. Są, tak też podajemy. Co do pumy, nie wiemy. Nikt jej więcej nie widział.
0: Mm-hmm. Czyli to taka plotka, legenda miejska jak zwykle.
1: Właśnie ja się tak zastanawiam, jak to jest, że wy wieczorem chodzicie i tam patrzycie, czy są te zwierzęta, czy jest taka inwentaryzacja zwierząt?
2: Ogród zoologiczny zamyka się o godzinie 19, wtedy jest ostatni obchód. Natomiast jeżeli są takie sytuacje, no, które wymagają dodatkowego sprawdzenia, to mamy taką procedurę, w której to dwóch pracowników jedzie i otwiera ewentualnie miejsca, w których są zamknięte koty, większe koty. No i tam sprawdzamy tą liczebność, trochę przeszkadzając im w śnie.
0: Mm-hmm, one nie są pewnie z tego zadowolone. A kogo my tam mamy? Gdybyśmy mogli wyliczyć te wszystkie dzikie koty, które są w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym.
1: To ja dam radę.
0: Tak? No to proszę, Kasper się sprawdzi. Kasper chce się sprawdzić.
1: Pantera Śnieżna?
2: Proszę, zapraszam.
1: Mm-hmm. Pantera Śnieżna?
2: Tak, Pantera Śnieżna, sztuk jeden.
1: Mówię o tych trudniejszych, tak? Mm-hmm. Serwale też można policzyć. Serwala jednego mamy.
2: Serwale już mamy dwa.
1: Bo
2: niedawno przyjechała dziewczyna.
1: Dobra. Tygrysy, rzecz jasna. Lwy mamy.
2: Tak.
0: W liczbie?
1: W liczbie lwy dwa, tygrysy dwa.
2: Tygrysy mamy dwie młode samice i jeszcze mamy Umę i Diego, czyli cztery.
0: No widzisz, czyli dwa razy dwa.
1: No dobra, cztery. Ja w skrócie powiedziałem. I jeszcze do tego mamy tyle.
2: Tyle. No to jeszcze oprócz tego, że mamy tyle, no to mamy jeszcze karakale,
1: jaguar jeszcze.
2: Żbiki i właśnie przepiękne jaguary. Ocelota jednego od jego. No i właściwie można powiedzieć, że wymienił pan ponad 50, czyli egzamin zaliczony.
1: No,
2: 50%.
0: Ponad 50%, tak, bo jeszcze trochę tych kotów zostało w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym. One rzeczywiście w nocy śpią, czy one mają taki nocny tryb życia, jak to na koty przystało?
2: Mają taki tryb życia, można powiedzieć, nocny. Tutaj te mniejsze koty się zaliczają do tych łownych bardziej w nocy, więc one były trochę bardziej aktywne, ale faktycznie tygrysy, gepardy, no słodko spały, widać było, że są obudzone i widać było, że są zdziwione, że w ogóle sprawdzamy ich obecność, no tak. Ale była taka potrzeba, pierwszy raz można powiedzieć w ogrodzie, odkąd tutaj zarządzam, no i wszystko zostało sprawdzone, zwierzęta pobudzone, rano za to spały dłużej.
0: Aha, no to taka dłuższa drzemka im się należała. Na koniec jeszcze pytanie, czy gdyby puma przyszła gdzieś tam w okolicy ogrodu zoologicznego w Opolu, to czy by została przyjęta?
2: Teoretycznie według prawa jazdy organizacji, w których jesteśmy, nie, ale wiadomo, że udzielibyśmy wszelkiej pomocy, wystosowując miejsce na kwarantannę dla takiego zwierzęcia. No, po prostu byśmy pomogli.
0: No pewnie, że
1: no to
0: tak.
1: Na pewno będziemy wypatrywać, ale na razie to był fake news. Od razu informujemy, że tam nie było pumy, tak informowała wczoraj policja.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje prosto z Ogrodu Zoologicznego. Jego dyrektorka Aleksandra Czechowska była naszym telefonicznym gościem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy prosto z Ogrodu Zoologicznego przy właśnie tutaj dużych kotach obiekcie. Idziemy sprawdzić, czy są.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dzięki, do widzenia.

0: kto jest kibicem tenisa, ten dzisiaj w nocy spać nie będzie. Dziś w nocy o godzinie 1 Iga Świątek zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Dodajmy, że niedawno, w zeszłym tygodniu, to właśnie Iga była w takim starciu górą.
1: Tak, no to trzymamy mocno kciuki za Igę. Robert już wykonał w noc swoją robotę, strzelił bramkę w kolejnym wygranym meczu Chicago Fire. Także pięknie to wygląda.

0: my zrobiliśmy taką króciutką zajaweczkę tego, co wydarzy się w wiadomościach sportowych, a te zaraz po wiadomościach po godzinie 9.
1: A do tych wiadomości zostały dokładnie 2 minuty, dlatego nie odchodźcie za daleko od Radia Opole.
2: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
3: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapszygoda.pl.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Po reklamie.
1: Już prawie godzina 9. O tej porze jak zwykle mamy dla Was porcję najświeższych informacji z kraju, ze świata i z regionów. Będą także informacje ze sportu. Startujemy.
8: Nie było zagrożenia dla mostu w Głuchołazach podczas poniedziałkowej nawałnicy, zapewnia szefostwo opolskiej GDDKiA. Sąd zdecyduje dziś o przedłużeniu aresztu dla Stewarta B. W sporcie m.in. tenis i dotychczasowe osiągnięcia Igi Świątek na turnieju w Cincinnati.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Katarzyna Plewnia.
8: Most w Głuchołazach podczas poniedziałkowej nawałnicy nie był zagrożony, jeśli chodzi o drogę krajową numer 40, która jest w trakcie przebudowy. Ona też nie ucierpiała. Mówił w porannej rozmowie Radio Opole Rafał Pydych z opolskiej GDDKiA, pytany o skutki ulewnego deszczu na infrastrukturę drogową Głuchołaz. Jak dodał, kanalizacja deszczowa zadziałała w mieście w 100%. Na krajówce w kilku miejscach doszło do naniesienia przez wodę piasku i żwiru, co zostało uprzątnięte. Rafał Pydych wyjaśnił, że projektując sieć kanalizacyjną robi się to na pewien miarodajny dla danego miejsca stan, a poniedziałkowy opad był ponadmiarowy.
9: W przypadku Głuchołaz to ten opad miarodajny wynosi około 9 litrów na metr kwadrat na 15 minut. Natomiast w tym przypadku, w poniedziałek, mieliśmy praktycznie opad na poziomie 31 litrów na metr kwadrat w przeciągu 10 minut. Czyli mieliśmy opad ponad miarodajny. Nie jesteśmy w stanie projektować infrastruktury na sytuacje ekstremalne.
8: To, jak podkreślił, byłoby zbyt kosztowne i tak nie dałoby 100% gwarancji na przyszłość. Powinniśmy koncentrować się raczej na retencjonowaniu wody, przekonywał Rafał Pydych.
9: Jeżeli mówimy, że kiedyś było inaczej, że tej wody nie było tyle, że nie zalewało dróg, zgadza się. Kiedyś, jak popatrzymy na posesjach prywatnych, pod każdą rynną stała beczka, stał zbiornik, który retencjonował wodę. Tereny mieliśmy zazwyczaj zielone wokół siebie. Dzisiaj mamy ładnie wykostkowane podjazdy, ładnie wykostkowane tarasy, place i tym podobne.
8: Jak dodał gość Radio Opole, wedle przepisów, które wejdą w życie od października tego roku, zjawiska ekstremalne trzeba będzie jednak uwzględniać przy projektowaniu infrastruktury drogowej.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
8: Pętla dla autobusów elektrycznych powstanie w Kędzierzynie-Koźlu na osiedlu Piastów Powstańców Śląskich. Nowa infrastruktura wyposażona będzie w ładowarkę pantografową o mocy 250 kW. Będzie to trzecia taka zajezdnia w mieście z możliwością możliwością ładowania autobusów elektrycznych, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
10: Wcześniejsze powstały przy ulicy Towarowej oraz przy ulicy Szkolnej. Rozpoczęto już budowę przyłącza, które będzie doładowywać pojazdy. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego zadania zamówionych także zostało kolejnych 10 tablic na przystankach. Dodatkowo zaplecze warsztatowe w samej zajezdni MZK zostanie wyposażone w podest do serwisowania autobusów.
8: Wszystko ma być gotowe w przyszłym roku. Sąd zdecyduje dziś o przedłużeniu aresztu dla Stuarta B. YouTuber znany w sieci jako Stu usłyszał wczoraj zarzuty w związku z aferą Pandora Gate. 34-latek podejrzany jest o dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nieletnimi poniżej 15 roku życia oraz o rozpijanie małoletnich.
11: Prokuratura zarzuca Stu wykorzystanie popularności na YouTube i niestosowne kontakty z fankami. Influencer miał dopuścić się pedofilii.
12: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień.
11: Przekazał po przesłuchaniu rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Teraz Stu przejdzie badania psychologiczne i seksuologiczne. Sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztowania. Stuartowi B. grozi 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
8: Włoskie espresso podrożało przez ostatnie 5 lat o 24%, czyli o niemal 1/4. Ceny kawy różnią się w zależności od regionu. Z reguły im dalej na północ, tym drożej.
13: Od 2 do 3 espresso dziennie wypija przeciętny Włoch. Średnio za filiżankę kawy przy barze musi zapłacić euro 29 centów. To prawie 1/4 więcej niż 5 lat temu, wynika z analizy badań nad konsumpcją Cierre Chia Soutenti. Najdrożej jest w Bolzano, gdzie średnia cena sięga euro 51 centów. Najtańsze espresso można wypić w Messynie, średnio za euro 6 centów. Według autorów badania za podwyżkami stoją m.in. rosnące koszty energii i prowadzenia lokali. Co ciekawe, ceny samej kawy na światowych rynkach są obecnie niższe niż rok temu.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: A na zegarze 4,5 minuty po godzinie 9.
2: Sport w Radiu Opole.
14: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. W spotkaniu 1/8 Świątek pokonała Francuzkę Dianę Paris 6-3, 6-3. Mecz trwał 1 godzinę i 28 minut. Trener tenisa Mateusz Jędruszczak podkreśla świetne przygotowanie Polki.
15: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
14: Kolejną rywalką Polki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina, która pokonała Dianę Schneider 6-4, 6-4. Z turniejem w Cincinnati pożegnała się Białorusinka Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu przegrała niespodziewanie w 4. rundzie z Czeszką Sarą Bejlek w 2 setach 6-7, 4-6. Zmieniamy temat. Holenderka Lorena Wiebes wygrała pierwszy etap kolarskiego wyścigu Tour of Britain kobiet i została liderką generalnej klasyfikacji. Drugie miejsce podczas pierwszego etapu zajęła Włoszka Chiara Cossonia, trzecia była Brytyjka Josie Nelson. Marta Jaskulska zajęła 43. miejsce. Wyścig potrwa do niedzieli. Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Chicago Fire. Polak przyczynił się do wygranej strażaków nad Orlando City w MLC, wykorzystując rzut karny. Obecnie zespół prowadzony przez Grega Bertaltera plasuje się na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej. Polonia Nysa pokonała Stal Brzeg w derbowym spotkaniu 3. ligi piłki nożnej. Bramki dla gospodarzy zdobyli Jakub Korzeniewicz, Patryk Kupczak i Michał Zimon. Dla gości trafiali Eryk Sobków i Krzysztof Waliś. W tabeli rozgrywek Polonia po 4 kolejkach zajmuje 11. miejsce. Stal plasuje się na 9. pozycji. MKS Kluczbork, który przegrał z drugim zespołem Zagłębia Lubin 1-3, jest 14. Prowadzi Odra Bytom Odrzański. Pozostajemy przy futbolu. 4 polskie kluby rozpoczną dziś rywalizację o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. W Lidze Europy Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun, a rywalem Jagiellonii Białystok będzie Iberia Tbilisi. O awans do Ligi Konferencji walczyć będą Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Zespół z Zabrza rywalizować będzie z AS Monaco, natomiast przeciwnikiem Rakowa będzie Hajduk Split.
2: Pogoda.
1: Piękne słońce mamy teraz w stolicy województwa opolskiego i temperatura bardzo komfortowa. 22 stopnie to ani za ciepło, ani za zimno. W sam raz.
0: Tak, i de olo. Natomiast jutro od 15 do 27, ale z opadami deszczu i te deszcze jutro mogą być naprawdę solidne. W sobotę też popada 21 stopni, a w przyszłym tygodniu słoneczko.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No i kiedy tak się popatrzę na długoterminową prognozę pogody, to wynika z niej, że ostatni tydzień wakacji będzie bardzo przyjemny. Umiarkowanie ciepły, chociaż momentami 27 też ma się pojawić, więc jeszcze ostatnia szansa na złapanie promieni słonecznych i opalenizny jest.
0: Tak, więc musimy po prostu wytrzymać do tego przyszłego tygodnia. Kacper Śnigurski,
1: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Witajcie ponownie. Mamy 8 po 9.

0: Dobry z Radiem Opole.
1: Już kwadrans po godzinie 9, teraz o tym, że jesteś zdrowy jako Polanin. Każdy sobie by tego życzył. W pierwszym półroczu 2026 roku lekarze na Opolszczyźnie wystawili najmniej zwolnień lekarskich ze wszystkich województw.
2: To liczba ponad 273 tysięcy. Na zwolnieniach lekarskich mieszkańcy naszego regionu spędzili w tym okresie prawie 2 850 000 dni.
1: No, brzmi to kosmicznie. O ile wystawiono mniej zwolnień, o tyle liczba dni jednak nie zmalała. Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
3: W styczniu na zwolnieniach lekarskich mieszkańcy regionu przebywali łącznie przez prawie 520 tysięcy dni. Natomiast najrzadziej byliśmy u lekarzy w typowo wakacyjnym miesiącu, czyli w lipcu. W tym miesiącu lekarze wystawili 40 tysięcy zaświadczeń o niezdolności do pracy.
2: O ty go popatrz, jak urlopy to nie chorujemy. Mhm. Szokujące. W Polsce najczęstszymi dolegliwościami w ostatnim półroczu były choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej.
1: Czyli mamy, krótko mówiąc, problemy z kręgosłupem, ale też mamy problemy ze zdrowiem psychicznym. Inne powody zwolnień to urazy, zatrucia, choroby układu oddechowego, ciąża, poród i połóg.
2: Przeciętna długość pojedynczego zwolnienia w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosła prawie 11 dni i co ciekawe, częściej na zwolnienie lekarskie szły kobiety niż mężczyźni.
1: No ciekawe, pewnie dlatego, że panie to jednak zdecydowanie częściej zachodzą w ciążę niż panowie.

0: Magdaleno?
1: Słucham.
0: A czy ty pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Irkiem Procherą, tak troszkę ponad godzinkę temu?
1: Rozmawialiśmy o drogach na Opolszczyźnie.
0: O drogach i szczególnie o tym starym fragmencie tej drogi w stronę Niemieca Czwórka, tam taka była pociachana.
1: Ja już wtedy czułam, że nasz słuchacz Marek od razu będzie miał coś na ten temat do powiedzenia.
2: Ale redaktor przed chwilą wspomniał o najdłuższych schodach Europy, czyli tej dawnej niemieckiej autostradzie Hitlera, która prowadziła z Legnicy do Bytomia. I tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze miesiąc i będziemy świętować 90 lat oddania do użytku tej betonowej drogi. A w sumie to przez 70 lat do momentu zalania jej asfaltem, czyli remontu, wytrzymała bez żadnego remontu. Ciekawe, czy nasze nowe autostrady te 70 lat wytrzymają bez żadnego remontu. Natomiast ciekawostka taka, że ostatni fragment zachowany w oryginale znajduje się na zjeździe z drogi krajowej 88 na A4 i jest tam taki kawałek historii tej autostrady, krótki odcinek, można sobie przypomnieć sobie, jak to po prostu stukało, jak jeździliśmy kiedyś do Wrocławia albo właśnie w kierunku Gliwic i Bytomia. Także pozdrawiam redakcję i pozdrawiam słuchaczy, którzy jeszcze pamiętają ten stukot. Dziękuję, do widzenia.
0: Pozdrawiamy również serdecznie, jak kojarzysz, Pietnia.
1: Tamte, kojarzę.
0: No, tam po nocach tam pewnie jeździłaś, tamte okolice.
1: Jak dzieckiem byłam,
0: no, tam
1: ale pełnoletnim. Tak.
0: No to tam właśnie jest też taka droga i mówi się, że to jedna z najstarszych, czy najdłużej nieremontowanych dróg w całym kraju.
1: O, to jak wygląda teraz ta droga? Dajcie nam znać, jeżeli akurat nią jeździcie. 774-541-541.
3: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
4: Reklama.
3: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
2: Po reklamie.

0: Peppa. Był kiedyś taki zespół, który śpiewał piosenkę pod takim tytułem Let's Talk About Sex. No to teraz porozmawiajmy, ale o czymś innym. Tak. O piłce nożnej na przykład.
1: Wiem, ale nie powiem. Czyli ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam. W ten sposób minister aktywów państwowych odniósł się do doniesień o zmianie sponsora tytularnego Stadionu Narodowego.
0: Jak wynika z ustaleń portalu Meczyki, spółka Orlen ma zastąpić PGE w nazwie stadionu. No to ciekawa jestem, czy faktycznie do tego dojdzie.
2: Od listopada warszawski stadion ma funkcjonować pod oficjalną nazwą Orlen Narodowy?
3: No jak Orlen to ogłosi, to pewnie tak będzie.
2: A pan minister zaprzecza?
3: Ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun dodał, że Orlen jest już obecny na meczach piłkarskiej reprezentacji Polski jako sponsor.
3: Orlen jest takim podmiotem, który jest naszym narodowym czempionem w największej skali działającym. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie sportu bez wsparcia Orlenu.
0: No to dodajmy, że stadion funkcjonuje pod obecną nazwą PGE Narodowy od 2015 roku.
1: A w sumie z tą zmianą to dziennikarze będą mieli tylko problem, bo zamiast pisać, że polska reprezentacja w piłce nożnej przegrała na PGE Narodowym, to będą pisać, że przegrała, ale na Orlen Narodowy.

0: Siadło w Radiopole. To nagranie brzmi trochę jak wakacje na leżaku, a teraz wam opowiemy o najkrótszych wakacjach tego lata, a zakończyły je jedno słowo zakończyło to wakacje. Słowo bomba.
1: Tak, mam bombę. Dumnie odparł 29-latek, gdy obsługa wrocławskiego lotniska zapytała go, czy ma w walizce niebezpieczne przedmioty. No i koledzy się śmiali.
0: Ale był żart. Tyle było śmiechu po pachy. Spoko, to nie leci, to lecimy do Turcji bez pana. Tak natychmiast zareagował pilot samolotu, skreślając młodego żartownisia z listy pasażerów.
1: I to już właściwie cała relacja z tego, co się tam wydarzyło. No ale faktycznie chłopak ma przechlapane, bo szuka jego bagaże i okazało się, że uwaga, to był dowcip, bomby nie było.
0: Do takiej sytuacji doszło w niedzielę we Wrocławiu. Wezwani przez obsługę lotniska strażnicy graniczni sprawdzili cały bagaż niedoszłego urlopowicza, no i stwierdzili, że żadnego zagrożenia nie ma. Na tym się nie skończyło. Mężczyzna został ukarany mandatem. Dodatkowo decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów.

0: Ładne kwiatki w Radio Pola na antenie The Flair. To nagranie przed momentem słyszeliśmy. Dwie minuty przed godziną 10:00. O kwiatach, o ziołach, o pięknych rzeczach prosto z natury dzisiaj będzie także mówić Iwona Tokarska i Krzysiek Rab. Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: No cześć, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. Tak będziemy jest. Wąchać, będziemy sobie może coś układać. Przy okazji będziemy poszerzać naszą wiedzę, co też może nam się jesienią przydać na ból brzucha albo na katar.
1: Dokładnie tak. No ale będziemy też śledzić takie różne anomalie przyrodnicze z fachowcem, czyli no właśnie skąd mamy wysyp pum w wakacje albo wielorybów w Bałtyku albo
0: wysyp
1: różnych innych zjawisk.
0: Wysyp pum mamy?
1: No taki trochę mamy, nie? Chyba. No chociaż później się okazuje, że to niekoniecznie
3: pum. Pumów jak mrówków.
1: No, no. Takie tego typu historie. Będzie wesoło.
0: Ach, natura potrafi zaskoczyć.
3: My też w sprawie pumy.
0: Której?
3: Jakiej pumy?
0: Jakiej pumy?
3: Tej, która była poszukiwana.
0: Ale wiemy, że to już jest fake news, że w stolicy województwa polskiego żadnej pumy nie ma, to był wielki pies, a te wszystkie...
2: To była kaczka dziennikarska.
1: Czekajcie, dajcie dwa tygodnie, tydzień
0: ale
1: jeszcze wróci.
0: Ale te wszystkie
1: wróci.
0: Dzikie koty, które w zoo polskim są, to zostały policzone i są wszystkie w komplecie.
3: Dziękujemy za dzisiaj. Kasper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Do jutra.
4: Radio Opole. W eterze i w sieci.
5: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
5: Po reklamie.
2: Czwartek, 20 sierpnia w kalendarzu, słuchacie Radio Opole, a my powolutku zbliżamy się do godziny 10:00. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i naszego regionu.
7: O 11:00 początek posiedzenia aresztowego STU. Powiemy też o robotach, które w niedalekiej przyszłości mają wspierać opolskich ratowników. W tym serwisie także kultura, a w niej m.in. o dzisiejszym koncercie jazzowym w Filharmonii Opolskiej poświęcony będzie twórczości Krzysztofa Komedy.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak są straty po gwałtownej burzy z ulewnym deszczem, która przeszła w nocy przez region. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne oraz pojazdy. I tak w Łambinowicach drzewo spadło na budynek mieszkalny w Otmuchowie. Z dachu budynku zerwana została część blachy, która następnie uszkodziła linię energetyczną w brzegu. Drzewo spadło na 3 zaparkowane samochody, uszkadzając te pojazdy. W Laskowicach, to już powiat prudnicki, zniszczone przez wiatrołom zostało jedno auto. Z kolei w Lewinie Brzeskim drzewo przewróciło się na przyczepę kempingową.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: O 11:00 rozpocznie się posiedzenie aresztowe w sprawie głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate. Wczoraj Stuart B., znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz za rozpijanie małoletnich. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba zwraca uwagę, że służby czekały na ekstradycję 34-latka do Polski prawie 3 lata.
8: Biorąc pod uwagę, że podejrzany ukrywał się poza granicami Rzeczypospolitej na terenie Wielkiej Brytanii, mamy pełne spektrum okoliczności, które pozwalają na dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania.
7: Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Śledczy planują badania psychiatryczne i seksualogiczne podejrzanego.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: O 2 tygodnie władze Prudnika wydłużyły termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Pierwotnie termin upływał 17 sierpnia. Na realizację projektów w budżecie obywatelskim gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. Złożono dotąd 17 wniosków, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
9: Te wnioski dotyczyły przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, jak zakup defibrylatorów czy monitoring. A my wychodząc naprzeciw tym mieszkańcom Prudnika i Sołectw, którzy do tej pory nie złożyli swoich propozycji, przedłużyliśmy termin składania wniosków do 31 sierpnia, bo chcemy, żeby każdy z z mieszkańców miał możliwość zadbania o najbliższą okolicę.
7: Poprzednio taka społeczna partycypacja w budżecie gminy Prudnik możliwa była w 2020 roku. Kiedy roboty humanoidalne i roboty psy znajdą się na wyposażeniu służb ratunkowych, w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego firma z Bydgoszczy prezentowała takie właśnie urządzenia, by pokazać, jak szerokie może być ich zastosowanie. Jak mówi Robert Czochara, koordynator medyczny w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego, według specjalistów asysta robotów w placówkach medycznych to perspektywa kilku lat.
5: Nie zawsze ten ratownik może być 24 godziny na dobę z pacjentem, a ten robot może go wspierać. Może go wspierać mentalnie, może go pilnować, może monitorować funkcje życiowe, a jeżeli mówimy o ratownictwie, to od takich prostych czynności fizycznych, czyli pomóc we wniesieniu sprzętu na górę do pacjenta, pomóc w zniesieniu tego pacjenta na dół.
7: Zmieniamy tematykę. Cztery polskie drużyny piłkarskie rozegrają dziś pierwsze spotkania decydującej rundy kwalifikacji do europejskich pucharów. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok walczą o fazę ligową Ligi Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Ligę Konferencji. Lech zagra z FC Tun, Jagiellonia z Iberią Tbilisi, Górnik z AS Monaco, a Raków z Hajdukiem Split. Wieloletni sprawozdawca Polskiego Radia Andrzej Janisz ma nadzieję, że Lech i Jagiellonia wywalczą awans i jesienią zagrają w Lidze Europy.
10: Na Ligę Mistrzów nas jeszcze nie stać, jesteśmy na to za słabi, natomiast jeżeli chcemy potwierdzenia tego, że nasza ekstraklasa jest coraz lepsza, a ja twierdzę, że jest coraz lepsza, to potrzebny jest przynajmniej jeden klub, a najlepiej dwa w Lidze Europy.
7: A tak wygląda harmonogram czwartkowych meczów. Jagiellonia Białystok, Iberia Tbilisi, mecz o godzinie 18, Lech Poznań z FC Tun zmierzy się o 19, Górnik Zabrze z AS Monaco o 20, a Hajduk Split z Rakowem Częstochowa o 21.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
7: A teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Już dziś o 19 w sali klubowej Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny koncert jazzowy. Tym razem będzie to wieczór z muzyką Krzysztofa Komedy. Podczas koncertu zabrzmią zarówno doskonale znane kompozycje w nowych aranżacjach, jak i premierowe interpretacje przygotowane specjalnie na ten wieczór. W nieoczywistej dla twórczości Komedy odsłonie instrumentalnej. Na scenie wystąpi bowiem kwintet smyczkowy złożony z muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej z gościnnym udziałem Macieja Fortuny na trąbce. Zmieniamy temat. 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to wystawa ilustracji Natalii Nosowej.
12: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa z Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
11: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy. Zmieniamy temat. 21 i 22 sierpnia odbędzie się pierwszy festiwal planszówki na zamku w Rogowie. Wśród atrakcji turnieje, możliwość zagrania z Gandalfem i Barolkiem, fabularna przygoda zatytułowana Zagadka Smoczego Jaja oraz bezpłatne zwiedzanie zamku oraz food trucki. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie organizatora.
4: Pogoda.
0: Muszę się Wam przyznać, że dzisiaj jestem mocno niewyspana przez tę poranną, mocną, intensywną burzę, wichurę. Bałam się, że będzie trąba powietrzna znowu w naszym regionie, ale na szczęście obyło się bez. To będzie w ciągu dnia. Też spodziewamy się opadów deszczu i burz, które jeszcze mogą nawiedzić nasz region. Jeśli chodzi o temperatury, to całkiem przyjemnie, od 27 do 29 stopni. Czy będzie to 29? Śmiem wątpić, ale może jednak. Nocą od 16 do 17 stopni, jutro od 24 do 25 stopni.
1: Czy ja dobrze pamiętam, że Ty tak chciałaś chyba wczoraj to w ogóle spać w namiocie na dworze,
12: pamiętam,
1: czy coś takiego
12: pamiętam,
1: było?
12: Pamiętam, ale...
1: No niezbyt dobra rada w taką pogodę, słuchajcie.
12: Wywiałoby ten namiot, myślę, że w kosmos.
1: No, to jeszcze poczekajcie z tymi namiotami, może się poprawi. No na razie tak, w Opolu mamy 24 stopnie i tyle samo mamy jeszcze też w Nysie. 23 stopnie mamy w Brzegu, w Namysłowie i w Kluczborku, przepraszam. Tak, dobrze mówię? Ja to wszystko koryguję na bieżąco, musicie mi wybaczyć, bo optymistyczna mapka pokazuje w Kędzierzynie, że nie kończył 28 stopni. A to jest raczej niemożliwe, więc daję tam 26.
4: Radio Opole.
13: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Gra w bingo z Krzysiem już zaliczona, no to możemy zaczynać program.
1: To nie jest bingo, to są skrupulatne obliczenia moje, humanisty.
0: Iwona Togarska.
1: Krzysztof Rap, cześć. Maciej Dudek program realizuje.
0: A na naszej antenie już teraz Maroon 5 i Christina Aguilera.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.

0: I mamy 17 minut po godzinie 10, no to pora ogłosić dzisiejszy konkurs. A dziś, podobnie jak jutro, nie, podobnie jak wczoraj chyba powinienem powiedzieć, jutro to nie wiem, co będzie. Jutro będzie inny konkurs.
1: Do rzeczy, Krzysiu.
0: Ja już zaczynam sierpniówkę, przepraszam. Kolekcjonerskie wydawnictwo czteropłytowe Opole 67. To jest dzisiejsza nagroda dla fanów muzyki. Muzyki, która królowała na opolskich festiwalach, a dokładnie to jest zapis z roku 1967. Słuchajcie, co my na tych płytach znajdziemy? Mówiliśmy już, że na pewno takie hity jak Jesteśmy na wczasach, czy Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę Wojciecha Młynarskiego, ale wyszukałem, słuchajcie, jakie kiedyś były hity. Karin Stanek śpiewała Tato, kup mi dżinsy, a Maciej Zębaty, gdzie jest dziadek, się dopytywał, w tytule przynajmniej. Oczywiście słynny 13, Katarzyny Sobczyk i Czerwonoczarnych, czy Jerzy Połomski, cała sala śpiewa z nami takie hity na tych płytach i to wszystko może być wasze.
1: A jutro będzie pięknie?
0: A jutro będzie futro.
1: 7745415451. A w związku z tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Komara, to pytanie w naszej zabawie jest następujące. W jakim najdziwniejszym miejscu można sobie uciąć komara? 7745415451. Pamiętajcie, że ten konkurs obowiązuje dzisiaj. Bawimy się dzisiaj do 15, więc tak, dzwońcie. Tak.

0: Billy Joel, Uptown Girl na antenie Radia Pole, a w naszym studiu Boy, a dokładnie to dr Grzegorz Oloś, Fundacja Koło Natury. Cześć i czołem.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Tak sobie frywolnie zacząłem, bo właściwie nie wiem, czy to będzie poważny temat, który my poruszymy. Będzie mowa oczywiście o pumach. Ja mam wrażenie, że my się zamieniamy, nie wiem, w jakieś Ameryki w tym kraju.
2: Ostrzeżenie było poważne.
0: Ostrzeżenie pierwsze było poważne, ale ja w ogóle podsumujmy. W ciągu ostatnich tam miesięcy albo i nawet lat, gdzie w naszym kraju odnotowano obecność pumy? Słuchajcie, to jest tak. Dolny Śląsk, Góry Sowie, Zagórze Śląskie, Polanica Zdrój, Szczytna, Głogów, Mazowsze, mamy między innymi tam jakiś powiat ciechanowski, Zator, Pułtusk, Wyszków, Małopolska, Trątnowice miejscowość i nawet do tego jeszcze Pomorze Zachodnie. No gdyby zliczyć, to ja nie wiem, to jak w Ameryce mamy, no puma na pumie stoi, pumą pogania, ale czy to jest w ogóle możliwe twoim zdaniem? A ostatni przypadek Opole, Wyspa Bolko, który już raczej zdementowano, to chyba duży pies był.
1: Aż tak, tutaj szereg wymieniłeś miejscowości, Trątnowice mi się najbardziej podobały, nie wiem gdzie leżą. Jeśli chodzi o pumy, no to tutaj musimy rozgraniczyć, czy to była rzeczywiście puma i to było potwierdzone dobrej jakości nagraniem czy zdjęciem z fotopłapki, czy to był taki, no może nie fake news, ale fałszywy alarm pod tytułem ktoś widział, nie wiem, dużego kota z daleka albo zobaczył tropy.
2: A wcześniej się naczytał,
1: rozpoznał,
2: co się dzieje po sąsiedzku.
0: Tak, tak. Fotopłapka była na Dolnym Śląsku i tam faktycznie rzekomo zdjęcie pumy. Znaczy,
1: no nie,
0: rzekomo,
1: no ja widziałem to zdjęcie,
0: je.
1: To no ewidentnie właśnie, jest, to jest ten puma, tak, czy
0: na,
1: puma,
0: na wolności.
1: Zdecydowanie, tak. No i teraz pytanie, skąd one się biorą? Oczywiście nie migrują, bo to jest gatunek natywny dla Ameryki Północnej, a nie Euroazji.
0: Tak daleko nie pływają.
1: Znaczy, no nie, tak się nie da, nie? Więc one uciekły na pewno z jakiejś hodowli. Pytanie, której? Ja stawiam, że raczej z południa, tak? Czyli gdzieś od strony Czech. No są takie ośrodki, w których rozmnaża się duże koty drapieżne. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, na ile to jest jakoś ujęte prawnie, jakie są zabezpieczenia, żeby coś takiego nie uciekało. Ale my tu możemy się śmiać, natomiast no, sytuacja jest poważna, bo to jest dosyć duży drapieżnik i no, on nawet jest niebezpieczny do dorosłego, już nie mówiąc o dzieciach, więc no tutaj...
0: Tylko czemu zawsze w wakacje, wiecie, bo to tak trochę trąca kartką dziennikarską, że to nie wiem, zimie nie biegają, jesienią też nie.
2: Ja kojarzę, że w 2007 roku faktycznie szukaliśmy pumy w naszych opolskich,
1: no tak,
2: lasach.
1: Tak.
2: I ja wiem, że przez długi czas pokutowało takie spostrzeżenie, że to jednak była kaczka dziennikarska, ale wiem, że jest w tym ziarno prawdy, że to faktycznie mogło komuś faktycznie z takiej prywatnej hodowli uciec.
1: Czy ja słyszałem o tej pumie sprzed lat, już słyszałem z wielu różnych źródeł i wydaje mi się, że to niekoniecznie była kaczka dziennikarska. W sensie to rzeczywiście, no takie duże zwierzęta, one mogą migrować i one mogą dziennie przejść po kilkadziesiąt kilometrów. Więc pojawienie się pumy w lasach opolskich, gdzieś powiedzmy z Czech, to nie jest jakiś wielki problem dla takiego drapieżnika. Co prawda, dalsze wędrówki, na przykład na te Mazowsze czy na Pomorze, rzeczywiście wydają się wątpliwe, choćby z tego powodu, że te zwierzęta, jeśli one uciekły z niewoli, no to dla nich samochody rozpędzone, drogi, to jest dla nich bariera prawie że nie do pokonania, tak? I jest bardzo duża szansa na to, że one wpadną pod auto i ta ich wędrówka się skończy. Natomiast tutaj przejść z lasów, nie wiem, jesienników, chociażby w Bory Niemodlińskie, no to jest możliwe. Natomiast tak, no tutaj być może jest też taka, ten efekt kuli śnieżnej, tak? To znaczy, ktoś coś zobaczył, ewentualnie gdzieś tam wrzucił, ktoś to powieli i to tak głuchy telefon
2: viral
1: się robi, tak. I to żyje już później swoim życiem. No w dzisiejszych czasach, gdzie AI może generować filmy, to też zdjęcie gdzieś tam z fotopłapki należy jakby z przymrużeniem oka, nie? Takich czasów dziwnych żeśmy dożyli, że właściwie, no co, tylko, no nie wiem, relacja naocznego świadka, który na dodatek jeszcze zna się na przyrodzie, jest w stanie rozróżnić te gatunki.
2: Doktor Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury jest naszym gościem, a za moment sprawdzimy, co dzieje się z Danielem i czy przypadkiem w naszym kraju kolejne zwierzę nie wzięło sobie czegoś na głowę.

0: Za 23 minuty wybije 11. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a na tych wakacjach to nam się przydarzył jeleń z siatką, przepraszam, Daniel z siatką na głowie, którego to obserwowaliśmy od kilku tygodni. Specjaliści starali się, żeby schwytać to zwierzę i bezpiecznie pozbawić go tego, co się na tej głowie pojawiło.
1: Tej korony.
0: Tej korony. W naszym studiu dr Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury. Grzegorz, czy ty obserwowałeś tę sytuację właśnie z tym Danielem, który sporo sobie wziął na głowę?
2: Znaczy, osobiście nie obserwowałem, ale my jako fundacja za pomocą dronów z termowizją i takiego specjalistycznego sprzętu udało nam się znaleźć tego Daniela. Byliśmy w kontakcie z weterynarzem, który miał docelowo go uśpić i ściągnąć tę siatkę. No i po wielu próbach i podejściach to się udało, no bo wiadomo, to jest dzikie zwierzę, więc ono się przemieszcza i to, że jest teraz tutaj, to za pół godziny będzie gdzie indziej. Na całe szczęście ten Daniel był taki w miarę ufny i nie uciekał, bo to nawet telewizja Opole była i udało się sfilmować go z bliska i w końcu się udało go uśpić, ściągnąć tę siatkę i wypuścić na wolność, więc no to się powiodło, natomiast takie zdarzenia będą miały miejsce, bo teraz jeleniowate wycierają poroże, czyli no już właściwie skończyły wycierać, czyli
0: mamy właśnie świeży przykład z Zakopanego, gdzie jeleń wziął sobie na głowę plecak.
2: A, to jakby...
1: Może to poszedł
2: taki,
1: w góry.
2: To jest taki dobry jeleń, który chciał właśnie zanieść temu komuś, kto zapomniał i tam poszedł na szczyty, nie? No to trochę niedobrze, to znaczy być może on spadnie razem z tymi zrzutami, ale to dopiero w marcu, no będzie mu na pewno przeszkadzał. Albo no to jest też taki test wytrzymałości dla plecaka, no bo...
1: Znaczy, to jest w ogóle też znak czasu, bo skoro właśnie różne ryby w morzach już zaplątane w sieci albo nie wiem, z plastikiem w żołądkach, to na lądzie zwierzęta ze śmieciami na głowach, tak?
2: No tak, no ale trochę to wyjątkowo tak właśnie dotyczy to głównie jeleniowatych i czasem ptaków, bo im jak wpadnie na szyję, to za bardzo nie mają jak tego ściągnąć, więc tam też to może się gdzieś tak zawinąć. No nie śmiećmy, tak? Nie zostawiajmy takich rzeczy za sobą, ale no to są rzeczy takie no, nie do uniknięcia.
1: I nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Słynne liski w Murowańcu i różnych innych miejscach w naszym kraju, ale nie tylko. To nie jest maskotka do karmienia frytkami na przykład, nie?
2: Nie skracajmy dystansu do dzikich zwierząt, bo wbrew pozorom nie robimy im nic dobrego, im robimy krzywdę w ten sposób, tak? Bo to dotyczy na przykład tych niedźwiedzi gdzieś tam na szlakach. Dokładnie. I tak dalej. Niedźwiedź, który zaatakuje człowieka przez to, że nauczy się podjadać od ludzi gdzieś tam pozostawione jedzenie, no to on jest później do uśpienia, do odstrzału, bo stanowi zagrożenie. Więc jakby efekt jest odwrotny do zamierzonego. Myśmy chcieli dobrze, a tak naprawdę ten niedźwiedź później niestety na przykład będzie musiał zostać jakoś usunięty, więc trzymamy dystans gdzieś tam z daleka, ale nie wchodzimy w bezpośredni kontakt z takimi zwierzętami.
0: I też porządkujmy te nasze kosze na śmieci, bo na przykład dziki wkraczają do miast przez to, że tam chcą pobaraszkować sobie trochę w tych naszych koszach.
2: No ja bym bardzo chciał, żeby to były tylko kosze na śmieci. Ja mieszkałem długo na blokowisku i niestety ten zwyczaj został dalej. Nie? Ja nie naprawdę nie rozumiem wyrzucania jedzenia przez balkon.
1: A jakby
2: to, no to jakoś tkwi w tej naszej...
0: naturze.
2: No nie wiem, no tutaj ręce mi opadają, tak. No niestety dziki wchodzą do miasta, bo wbrew pozorom łatwo jest znaleźć po prostu pożywienie, tak? Pod balkonami, gdzieś jakieś resztki wyrzucone, rzeczywiście te kosze na śmieci. No nie, tutaj też jakby dbajmy o czystość, dbajmy o porządek i to jest też dobre dla nas i dla zwierząt.
1: I tym apelem kończymy tę drugą rundę rozmowy, a na trzecią zapraszamy już za chwilę, przypominam, dr Grzegorz Oloś, Fundacja Koło Natury w naszym studiu i za chwilę jeszcze powiemy sobie na przykład o bushcraftingu.

0: tylko kwadrans pozostał nam do godziny 11. Przypomnę, że w naszym studiu dr Grzegorz Oloś, Fundacja Koło Natury. No to teraz, jak tak cały czas przedstawiamy Fundację Koło Natury, to trzeba zapytać, co Fundacja Koło Natury w najbliższym czasie planuje, bo zdaje się, że planuje bardzo fajną rzecz w lesie dla rodzin z dziećmi.
1: Tak jest. Dużo się dzieje, lato jeszcze jest z nami i koniec wakacji to będzie taki mocny akcent. Chcemy zrobić za pieniądze z Urzędu Miasta taki projekt polegający na takim rodzinnym, przyrodniczym buszkrafcie, na który serdecznie zapraszam.
2: A gdzie ten buszkraft będzie?
1: W granicach miasta Opola, no bo jeśli coś to jest takiego dofinansowane przez miasto Opole, no mamy lasy, chociażby w Świerklach.
2: Czyżby na terenie Bolko 2?
1: No może będzie to Bolko, może to będą Świerkle, jeszcze miejsce jest do ustalenia, natomiast termin już jest sztywny, to jest 29, sobota, ostatni właściwie weekend wakacji, tak jest. Co będziemy robili? Nauczymy się rozpalać chociażby ogień takimi prymitywnymi metodami. Spróbujemy upleść linę z tego, co znajdziemy w lesie, która nas utrzyma, a da się i są to, myślę, ciekawe rzeczy. Plus różne opowieści przyrodnicze, rozpoznawanie tropów, żeby nie było później fake newsów z pumą.
0: Czy puma, czy nie puma, tak?
1: Tak jest. Więc tego typu takie przyrodnicze aktywności w takim niespiesznym tempie w formule rodzic plus dziecko chcemy zorganizować, na które serdecznie zapraszam.
2: Czy są zapisy?
1: Tak, już dziś wieczorem będzie otwarty formularz na naszej stronie, także proszę śledzić stronę Fundacji Koło Natury, no bo tam dzieją się różne ciekawe rzeczy i działy się między innymi też przez te całe wakacje.
0: No to podsumujmy jeszcze, bo wiem przecież, że tropiliście piękne
2: ptaszyska,
0: błotniaki łąkowe, te gniazda i chcieliście chronić. Jak tutaj ten projekt się udał? Jaki mamy efekt?
1: 100% skuteczność. Udało się przede wszystkim zlokalizować te błotniaki. Po drugie, zlokalizować właściciela pól, co wcale nie było łatwe. Po trzecie, nawiązać fantastyczne relacje, jeśli chodzi o samą gminę Grodków, o sołtysów, o rolników. To był też projekt dofinansowany tym razem z Urzędu Marszałkowskiego. Te błotniaki już opuściły gniazdo, rzeczywiście myśmy znaleźli, opalikowali, wykorzystaliśmy też taką technologię pod tytułem drony. My teraz już wszyscy jesteśmy operatorami dronów z licencjami. Termowizje, lornetki, spektywy, to wszystko zagrało tak jak należy, jest pełen sukces i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu.
2: A czy jakieś warsztaty fotograficzne dla Opolan też były?
1: Jak najbardziej. Ja sam jestem teraz w obiektywie, więc jeśli chodzi o aparaty i o takie etyczne podejście do fotografii i pewne nauczenie się takich technikaliów, to były warsztaty w Turawie nad zbiornikiem turawskim, prowadzone przez Tomka Tańczuka, przez Marka Palucha, bardzo dobrych fotografów przyrodniczych. Dopisała frekwencja, zrobiono ciekawe zdjęcia, które też można zobaczyć na naszej stronie, a to z kolei był projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, więc też się udało, więc jak widzicie, dzieje się.
0: No, dużo się dzieje. Powiedziałeś a propos tego bushcraftingu, że z tego, co można znaleźć w lesie, będziecie liny robić. Przepraszam, ale to od razu mi się skojarzyło a propos ekologii, że z tego, co można znaleźć w lesie, to można cały dom zbudować i go wyposażyć, ale nie brnijmy w tą stronę, nie śmiecimy w lasach. Taki może apel niech z tej rozmowy.
1: Ja mówię o samych naturalnych materiałach.
0: Domyślam się.
2: Doktor Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury odwiedził nas w Radio Pole. Dziękujemy Ci bardzo za to spotkanie.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Powodzenia.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
5: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11, słuchacie Radia Opole, a teraz czas na najświeższe informacje, jak zwykle ze świata, kraju i naszego regionu.
6: 23-latek próbował zabić swoją 93-letnią babcię. Tylko co czwarta opolska gmina ma plan ogólny. Lewin Brzeski uchwali go najwcześniej w październiku. Rosną płace w przedsiębiorstwach, spada jednak zatrudnienie.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Katarzyna Plewnia.
6: 23-latek próbował zabić kastetem swoją 93-letnią babcię. Do zdarzenia doszło w Lubartowie. Kobieta z licznymi ranami głowy i twarzy w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Jak mówi młodszy aspirant Marcin Bajon, mężczyzna sam zadzwonił na policję, mówiąc, że zabił babcię. Funkcjonariusze znaleźli na miejscu 93-latkę. W innym pomieszczeniu znajdował się 23-latek z zakrwawionym kastetem.
8: Młody mężczyzna natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przestępstwa lubartowscy policjanci zabezpieczyli także ponad 80 gram środków psychotropowych w postaci mefedronu oraz maczetę. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania substancji psychotropowych.
6: 23-latek został tymczasowo aresztowany, grozi mu kara dożywotniego więzienia.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
6: Do końca sierpnia gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. Już wiadomo, że nie wszystkie z tym zdążą. W Lewinie Brzeskim przyjęcie tego aktu prawa miejscowego planowane jest dopiero na październiku. Ten projekt jest obecnie opiniowany, m.in. przez Urząd Marszałkowski. Borykaliśmy się z wieloma problemami, ale projekt jest już opracowany, co mnie cieszy, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
9: Łatwo będzie, jak my go uchwalimy i już rzeczywiście zostanie opublikowany. Jak przyjdą uzgodnienia, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. I wtedy każdy jeden mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi, zmiany, wnioski, etc. Każdy z tych wniosków ja będę musiał przeanalizować z urbanistami i albo go uwzględnić, albo nie uwzględnić i później przedstawić Radzie Miejskiej już finał sprawy z uzasadnieniem i Rada albo uchwali, albo nie uchwali.
6: W kraju spośród 2479 gmin plan ogólny uchwaliło dotąd 519. W Opolskim taki dokument ma 17 na 71 samorządów gminnych. Te gminy, które nie uchwalą i nie opublikują planu ogólnego w wymaganym terminie, mogą stracić środki z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na przygotowanie tego dokumentu. Rosną płace w przedsiębiorstwach, spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9509 zł i 2 grosze i było o 6,8% wyższe niż przed rokiem. W tym samym czasie w ubiegłym miesiącu w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było niemal 6 400 000 osób, o 0,1% więcej niż w czerwcu, ale o 0,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane GUS-u dotyczą firmy zatrudniających powyżej 9 osób.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Gwałtowna burza z ulewnym deszczem, która przeszła w nocy przez nasz region, spowodowała pewne straty. Uszkodzone zostały budynki i samochody. W powiecie nyskim drzewo spadło na budynek mieszkalny w Łambinowicach, a w Otmuchowie z dachu budynku zerwało część blachy, która spadła na linię energetyczną i ją uszkodziła. W Brzegu drzewo spadło na 3 zaparkowane samochody. Są uszkodzone, podobnie jak auto w Laskowicach w powiecie prudnickim. W Lewinie Brzeskim drzewo przewróciło się na przyczepę kempingową. W nocy przez Niemcy przetoczyła się nawałnica. Na zachodzie Niemiec zginęła kobieta przygnieciona drzewem, a niedaleko granicy z Polską przeszło tornado.
10: Na zachodzie kraju wiatr zrywał także dachy i uszkadzał ściany domów. W Hesji uszkodzonych zostało 60 samochodów. Najwięcej pracy służby mają w okolicach Koblencji. Tam na autostradzie A61 wichura przewróciła ciężarówkę. Na wschodzie, w Brandenburgii, służby meteorologiczne odnotowały tornado w połowie odległości między Berlinem a granicą z Polską, Fürsten. Buchenwalde wyrwane drzewa przebiły ściany budynków, zrywały dachy i upadały na samochody. Wiatr wiał z prędkością ponad 150 km na godzinę. Z Berlina Adam Górczewski i Polskie Radio.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Górnik Zabrze podejmie AS Monaco w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do piłkarskiej ligi konferencji. Dla Monaco będzie to pierwszy mecz w tym sezonie. Trener Górnika Michal Gasparik zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale wierzy w swój zespół.
1: Wiem, że to jest ciężko do obrony, ale wykorzystamy tych chłopaków, których mamy, a tą typologię, którą mamy w tej szatni, a nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu.
6: Początek meczu o 20:00. O awans do Ligi Konferencji zagra także Raków Częstochowa, który zmierzy się dziś na wyjeździe z Hajdukiem Split. Ten mecz o 21:00. O rozgrywki wyższej rangi Ligę Europy powalczą Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Lech podejmie FC Tun. Mecz o 19:00. A Jaga zmierzy się z Iberią Tbilisi o godzinie 18:00. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Na kolejny zapraszam Państwa w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Pogoda jest piękna i jaka jest, każdy może zobaczyć. Nie każdy natomiast może zobaczyć, co też kryje się w naszych lasach. Rozmawialiśmy namiętnie tutaj o tych pumach. No i proszę, słuchacze mają różne inne przygody związane ze zwierzyną leśną. Tak to generalnie ujmijmy. Posłuchajcie ku przestrodze.
11: Puma jak puma, ale mojemu synowi przed miesiącem z małego lasku pod Krzeżowicami wyskoczył na drogę potężny łoś. Samochód do kasacji, a łoś, zostawiając trochę sierci na samochodzie, powędrował dalej.
7: Mam nadzieję, że wszystko skończyło się jednak dobrze dla tych podróżujących.
5: No właśnie.
7: A jeśli chodzi o temperatury, to mamy 24 stopnie w Namysłowie, 25 w Brzegu, 26 w Kluczborku, po 27 w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie Koźle.
5: To ja jeszcze uzupełnię, bo w końcu tylko powiedzieliśmy o łosiu. No tak, ja muszę powiedzieć, że dziś możliwe przelotne opady deszczu i uważajcie na burze, też się mogą zdarzyć, do 29 stopni w ciągu dnia.

0: szczęście. Reklama społeczna.
1: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
0: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
2: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
3: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
0: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
4: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
5: Tak.
4: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
5: Mhm.
4: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
5: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
6: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
4: Już rozumiem.
5: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
7: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
8: No już, już. Biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
13: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.

0: Lady Gaga i Alejandro w Radio Opole. Mamy 18 minut po godzinie 11 i przypominamy, że w Radio Opole czekają na Was unikatowe zestawy płyt Opole 67. To historia piątej edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, opowiedziana za pomocą czterech płyt CD wypełnionych po brzegi dokumentalnymi rejestracjami z archiwum Radio Opole. To świeżutkie czteropłytowe wydawnictwo kolekcjonerskie, na którym znajdziecie między innymi takie hity jak Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego, Cała sala śpiewa z nami Jerzego Połomskiego, czy zapomniałam Urszuli Sipińskiej.
1: Ja bym jeszcze dodał Karin Stanek, Tato kup mi dżinsy, albo Macieja Zębatego z utworem Gdzie jest dziadek? Takie to kiedyś były hity, słuchajcie. No dobrze, a teraz pewnie się zastanawiacie, co trzeba zrobić, żeby te płyty zdobyć. No, w Dniu Komara należy nam powiedzieć, w jakim najdziwniejszym miejscu można zasnąć, uciąć komara, no albo wam się zdarzyło właśnie takiego komara uciąć. 774-541-541, no to jakie to były miejsca?
2: Dzień dobry,
0: dzień dobry.
2: Konkursu. Najdziwniejszym miejscem, gdzie można uciąć komara, to skok, uważam, że to skok ze spadochronem. Wtedy trzeba szybko uciąć komara, a jeszcze szybciej się obudzić, aby móc szczęśliwie wylądować. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Oryginalna propozycja, chociaż taka karkołomna. Nie wiem, czy dałbym radę uciąć komara spadając w dół.
0: Nie, ja myślę, że adrenalina by na to nie pozwoliła.
1: No właśnie, no właśnie.
0: 774-541-541.
3: Myślę, że takim najdziwniejszym miejscem do ucięcia sobie tak zwanego komara, moja córeczka, siedząc w foteliku dla niemowlaka i pijąc butelkę z mlekiem, niejednokrotnie ucięła sobie właśnie takiego komara. Dziękuję, pozdrawiam.

0: No bo jak brzuszek uspokojony, tak się milutko, ciepłutko
1: zrobiło. Ja ucinam komara regularnie, ale po jedzeniu w trakcie jeszcze mi się nie zdarzyło. Może to kwestia czasu.
0: 774-5-415-41. Dajcie koniecznie znać, w jakim najdziwniejszym miejscu można uciąć komara albo ucięliście komara. Czekamy na wasze pomysły.

0: Słuchacie Radio Opole, mamy 28 minut po godzinie 11. No a teraz chyba warto przypomnieć o tym, że wczoraj odbył się bardzo ciekawy mecz, gdzie nasza tenisistka Iga Świątek
1: i Gusia
0: nasza wygrała 6-3, 6-3 z francuską Diane Parry. No a przed nami tenisowy hit. Obie zawodniczki na przestrzeni tygodnia zagrają za sobą drugi raz. Iga Świątek w ćwierćfinale prestiżowego turnieju Cincinnati Open rangi WTA 1000 zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
1: Tenisistki, dodajmy jeszcze, przed tygodniem zagrały ze sobą w finale w Toronto, w którym to górą była Polka, no to jest dobry prognostyk. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę, uwaga, no pierwszą w nocy, właśnie dziś, z czwartku na piątek, tego czasu obowiązującego w Polsce, dodam.
2: W czwartej rundzie Iga Świątek bez większych problemów ograła francuskie Diane Parry 6-3, 6-3 i czekała na zwyciężczynię pojedynku Jeleny Rybakiny z Rosjanką Dianą Schneider. Nie było niespodzianki, Kazaszka zwyciężyła 6-4, 6-4 i obie tenisistki zagrają ze sobą ponownie. Po trzech meczach rozgrywanych w okolicy południa w Cincinnati, tym razem nasza zawodniczka zagra w sesji wieczornej. Rozgrywanie meczu na początku dnia jest po prostu zdrowsze, ale tak naprawdę trzeba być gotowym do obu sesji, mówi Iga Świątek. Kobiecy tenis przeżywa obecnie znakomity okres. Nie brakuje zaciętych rywalizacji, najlepsze zawodniczki docierają do decydujących faz turnieju, a już od ćwierćfinału oglądamy pojedynki zapowiadające się niezwykle emocjonująco. Tak właśnie wygląda sytuacja podczas turnieju WTA w Cincinnati, gdzie nawet też nie przeszkodził czołowym tenisistkom świata w odnoszeniu kolejnych zwycięstw i budowaniu świetnego bilansu. Dowodem na to jest postawa właśnie Igi Świątek i Jeleny Rybakiny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Iga z Jeleną zagra już w tej nocy najbliższej. Jeśli wygra Jelena, to może zostać nową rakietą numer 1, bo tak się składa, że Aryna Sabalenka z turniejem już się pożegnała.

0: Za 23 minuty będziemy mieli południe. Słuchacie oczywiście Radio Opole na wakacjach. Przypomnę, przy mikrofonach Krzysztof Rap, Iwona Tokarska, a realizuje ten program Maciej Dudek. I wydawałoby się, że to takie proste, że ja to wymieniłem teraz tak, wtajemniczeni wiedzą, nie wtajemniczonym teraz się przyznam, że mam naprawdę spore, często kłopoty z zapamiętywaniem imion i nazwisk. I nie chodzi tu też na przykład o jakichś nowych gości w studiu, ale po prostu o ludzi, z którymi pracuję od lat. Dobrze o tym wie na przykład Maciek, Iwona. Ja muszę sobie, słuchajcie, naprawdę napisać, bo czasem jak się zapnę, to koniec świata. Mogę patrzeć i wybałuszać oczy i nie przypomnę sobie imienia, no za nic.
1: Albo czasami prosisz mnie o wsparcie, o pomysł.
0: Bywa i tak, bywa i tak.
1: Jak ona ma na imię, jak ona ma na imię.
0: Prawda to.
1: A to koleżanka, z którą pracuję 20 lat. Pociesz się, że nie jesteś jedyny. Inni dziennikarze też miewają kłopoty z imionami. Internet od wczoraj żyje wpadką prezentera z TVP Info. Prowadzący program Bartosz Cebeńko miał się połączyć na żywo z reporterką w terenie, ale coś poszło nie tak.
2: Jest nasz reporter, który już teraz będzie, nasza reporterka, która już teraz będzie mówiła o szczegółach. Przepraszam, że cię nie przedstawiam, ale w zapowiedzi nie było ani twojego imienia i nazwiska, a podgląd jest tak daleko, że nawet nie jestem w stanie rozpoznać, który jest reporter. Także przepraszam, przedstaw się, jeśli możesz, a może ktoś, kto tu przyszedł do pracy, w końcu się zajmie swoją pracą w newsroomie.
1: Oj.
0: Oj, grubo poszło.
1: To było mocne. Biorąc pod uwagę jednak różne wpadki telewizyjne, to dobrze, że tory się zgadzały i stół był czysty.
3: Radio Opole. Naładowani czystą energią.

0: Roxette, Sleeping in my car. Mam nadzieję, że to się nie dzieje, że żadnej drzemki, żadnego komara sobie nie ucinacie dzisiaj w samochodzie. Za kwadrans będzie godzina 12 i to jest idealny moment, żebyśmy was znowu zebrali na wycieczkę.
1: Dokładnie tak, razem z rozgłośniami Polskiego Radia podróżujemy w te wakacje, no i tym razem zabieramy was razem z Radiem Szczecin do Świnoujścia. No a jakie są tam, słuchajcie, takie wakacyjne atuty tego miejsca, a choćby najszersza plaża w Polsce, rozlewiska Delty Świny, rezerwat przyrody czy nowoczesna promenada.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie. Podróżowanie z Radiem.
5: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
6: W Świnoujściu.
7: No, nam się bardzo podoba.
5: Co najbardziej urzekło?
8: Plaża. Chyba najbardziej, że jest szeroka, no i długa.
9: Jesteśmy zadowoleni bardzo w Świnoujściu i ta plaża jest po prostu przepiękna.
10: Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona. Przyjeżdżam tu już od 10 lat.
5: Nie dość, że plaża jest piękna i czysta, to już po raz 21 zdobyła międzynarodowe wyróżnienie, jakim jest błękitna flaga. Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską. Ale jak to w Świnoujściu, żeby dostać się do tych zabytków, konieczny jest rejs.
11: Prawą stroną rekruci wchodzą, prawą wychodzą. Maszerujemy!
5: Tuż przy morskiej latarni na wyspie Wolin leży Fort Gerharda, a formułę jego zwiedzania można nazwać co najmniej nietuzinkową. Przyznaje Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.
12: Mamy szkolenie wojskowe, nie ma zwiedzania, nie ma turystów, są tylko i wyłącznie kandydaci na kadetów. No i chyba za chwilę usłyszymy finał tego szkolenia, który musi zakończyć się oczywiście wystrzałem armatnim. Fort powstał w XIX wieku, jest największym z fortów twierdzy Świnoujście i najlepiej zachowanym tego rodzaju fortem pruskim w Europie, miejscem, gdzie historia cały czas żyje. Jest pruski komendant, są pruscy żołnierze i jest to, co jest najważniejsze, czyli jest po prostu przygoda.
13: Jeśli przestraszymy się tych wszystkich strzałów, to możemy uciec na latarnię morską. Na 64-metrową wieżę. Ile może być tu stopni?
14: Ja wiem, że 308 jest.
5: Warto tak? Taki widok Świnoujścia z góry zobaczyć.
14: No, jest piękny. Warto.
5: Wejście na ten zabytek to nie tylko challenge dla wytrwałych, ale prawdziwy zaszczyt, bo o świnoujskiej latarni morskiej mówi się.
12: Zwana Królową Jasności jest jedną z tych latarni, które mają najbardziej niebanalną architekturę, ale przede wszystkim najwyższa ceglana latarnia morska na świecie.
5: Serce niejednego turysty może skraść Fort Anioła z różanym ogrodem na dachu i widokiem na marinę, do której wpływają jachty z całej Europy. O zabytku opowiada Krystian Kośmider, opiekun fortu.
15: Fort to nie tylko historia, jest to również kawiarnia, jest to piękna galeria sztuki, ale mamy także część rozrywkową. Mamy przejażdżki mini czołgiem, poszukiwanie bursztynu, a także sale, gdzie eksponaty można chwytać, przymierzać, robić zdjęcia i zamienić się w prawdziwego żołnierza czy też rycerza.
5: A że lato się zaczęło, to trudno nie wspomnieć o tym, że woda na plaży w Świnoujściu sięga nawet 26 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić na własnej skórze, do Świnoujścia można dojechać drogą krajową S3, a od 3 lat do centrum miasta wjeżdża się przez najdłuższy podwodny tunel.
2: Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.

0: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
3: 20 sierpnia w kalendarzu imieniny Bernarda i Samuela. Wszystkiego najlepszego. Dzień wyznawania miłości i dzień komara dzisiaj również, a my zbliżamy się do 12:00. Pora na wiadomości.
4: Policjanci w Opolu pomogli uratować życie kobiecie. Powiemy też o zmianach w systemie powiadamiania SMS-ami o sytuacjach kryzysowych. Brakuje nocnych kontroli autokarów. Pytamy, z czego to wynika?
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, ale na początek. W związku z burzami wydano alert RCB. Ostrzeżenie obowiązuje w województwach lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w części województw mazowieckiego, łódzkiego, ale także naszego opolskiego. Prognozowane są również intensywne opady deszczu i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Takie komunikaty otrzymaliśmy. A propos powiadomień, które dostajemy na smartfony, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Chodzi o wczesną identyfikację zagrożenia i wysłanie alertu do mieszkańców. Tak było na przykład w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: W przypadku pojawienia się podobnych sytuacji w przyszłości, ta procedura będzie realizowana właśnie w taki sposób. Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu na terytorium Ukrainy plus odwołanie, jeżeli to zagrożenie według COP-u, według Centrum Operacji Powietrznych minie. Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach służb, instytucji, straży czy szeroko rozumianej administracji, która identyfikuje zagrożenie i przesyła nam informacje, rekomendacje o wysyłce alertu RCB.
4: A taki alert ma być również wysyłany do mediów publicznych. A dodajmy, w wyniku zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, tak zapewnia dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
5: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
4: Błyskawiczna reakcja opolskich policjantów pomogła uratować życie kobiety. Mundurowi otrzymali informację o osłabionej kobiecie leżącej na chodniku w rejonie dworca kolejowego w Opolu. Gdy dotarli na miejsce, jej stan nagle się pogorszył. Więcej o tej sytuacji podkomisarz Marta Białek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
8: Mundurowi niezwłocznie ruszyli we wskazane miejsce i tam zastali leżącą, osłabioną kobietę, z którą kontakt był bardzo utrudniony. W pewnym momencie u pokrzywdzonej doszło do utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kobieta po chwili zaczęła oddychać i nawiązała kontakt z mundurowymi. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni, przejęli udzielanie pomocy pokrzywdzonej, a następnie przewieźli ją do szpitala.
4: Jednocześnie funkcjonariusze apelują, by nie pozostawać obojętnym wobec osób, które mogą potrzebować pomocy. Należy niezwłocznie wezwać służby, jeśli to możliwe, rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Po tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców w kraju. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów, ale przewodnicząca Związku Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość pracy w nocy.
9: Inspekcja była budowana jako przede wszystkim wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych. Pracujemy co do zasady w godzinach pracy urzędu, czyli mniej więcej od 6 do 16. Oczywiście zdarzają się pojedyncze patrole na drugiej zmianie, czy pracujące weekendy, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. To też wynika z kolejnego, myślę, wyzwania, czyli tych niedoboru kadr.
4: I wracamy do regionu. Do 10 września niepotrzebny stary, ale wciąż sprawny rower można oddać w Pszoku przy ulicy Przeskok w Opolu. W stolicy regionu trwa akcja Kask za rower. Jej celem jest promowanie ponownego użycia przedmiotów, mówi Małgorzata Widuto z Urzędu Miasta Opola.
10: Dania temu rowerowi drugiego życia, ale także bezpiecznego użytkowania, czyli przemieszczania się rowerem w sposób bezpieczny. Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne, że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw, nasmarowania, dokręcenia.
11: Podczas będziemy rozdawać kaski w zamian za to, że taki funkcjonujący, jeszcze sprawny rower ktoś zda po prostu na Pszok i będzie mógł być wykorzystany przez innego użytkownika.
4: Dodaje Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, a vouchery na kask będzie można wykorzystać 13 września podczas 6 opolskiego rajdu rowerowego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jest słonecznie, jest pięknie, mimo takich dosyć niepokojących zapowiedzi, to na razie ani deszczu, ani burz nie widzimy i nie słyszymy. Od 27 do 29 stopni takie temperatury utrzymują się w naszym regionie. Nocą spodziewamy się minimalnej temperatury w okolicach 17 stopni i wtedy też będą możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Co będzie jutro? Też całkiem przyjemnie, od 24 do 25 stopni i nadal możliwe są przelotne opady deszczu.
6: No a teraz moje pogodowe bingo, czyli korekta optymistyczna mapki do tego, co jest naprawdę. 26 stopni mamy w Opolu. Tak pokazują urządzenia pomiarowe, nie 27. 27 to mamy w Kędzierzynie-Koźlu i teraz to jest najcieplejsze miasto. 26 jeszcze także w Nysie, w Kluczborku 25. 25 jeszcze w Brzegu, a tylko 24, słuchajcie, w Namysłowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Ale dobra informacja jest taka, że ostatni tydzień wakacji zapowiada się pięknie i słonecznie. A już dzisiaj witają się Iwona Tokarska,
6: Krzysztof Raab, no i dołączył do nas Darek Kuzera, który program realizuje.
3: A zaśpiewa dla nas Kate Nash.

0: Reklama społeczna.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
10: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
11: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają

0: Radio Opole na wakacje.
1: Jennifer Lopez czeka na wieczór, a my czekamy na wasze telefony, bo przypominamy, że dziś także mamy konkurs, a w tym konkursie do wygrania czteropłytowe wydawnictwo kolekcjonerskie Opole 67. Przypomnę, to jest taki historyczny zapis krajowego, piątego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. No i oczywiście tam cała masa hitów na czterech krążkach CD. Od na przykład Jesteśmy na wczasach, albo Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę Wojciecha Młynarskiego, po na przykład Jerzy Połomski Cała sala śpiewa z nami, 13. Kasia Sobczyk, Czerwono-Czarni, Zapomniałam Urszula Sipińska, czy urzekający mnie wciąż tytuł Tato kup mi dżinsy Karin Stanek. Takie to kiedyś były hity i przeboje. To wszystko może być wasze.
2: A tylko musicie odpowiedzieć na nasze pytanie związane z dniem komara. W jakim najdziwniejszym miejscu można uciąć komara? 774541541.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ani się zdarzyło uciąć komara w czasie wesela, na sali weselnej, przy bardzo głośnej muzyce. Kiedy byłam nastolatką razem z moją kuzynką, usiadłyśmy na krzesłach, ona położyła się na moje kolana, ja na jej plecy i tak przespałyśmy chyba ze 2 godziny.
2: Dobrze, że pani dodała, że była wtedy nastolatką, bo...
1: No tak.
2: Ucięcie komara na weselu zdarza jest całkiem popularne.
1: Zdarza się dorosłym, ale wtedy wchodzą w grę inne czynniki sprawcze, o których nie będziemy tu teraz się rozwodzić. Mamy wizę jeszcze jedną propozycję. No to gdzie jeszcze, w jakim najdziwniejszym miejscu można uciąć komara?
4: No, w moim przypadku to było nietopowe miejsce i bardzo daleko stąd, to znaczy w Holandii. Pracowałam przy pakowaniu owoców, dokładnie truskawek i śliwek, w pełni z automatu.

0: Wana taśma. No i staję i pakuję, stoję i pakuję, ubieram, dokładam. Nagle słyszę taki głos: proszę panią. Jak ja podskoczyłam: pani nic nie robi, pani w ogóle nie pakuje. A ja mówię: przepraszam, ja chyba zasnęłam. Dziękuję, do widzenia.
1: No, to była dramatyczna pobudka.
2: No tak, jak to po holendersku: proszę pani nic nie robi. Ciekawe, jak to zabrzmiało. Jakoś tak. Ja się wam przyznam, bo ja lubię się do różnych rzeczy przyznawać. Nietypowe miejsce, gdzie można zasnąć. Nie uwierzylibyście, w trakcie jazdy na motocyklu, jak jest bardzo długa trasa, nudna autostrada i można przyciąć komara na te ułamek sekundy. Pasażer wtedy budzi.
1: Zdarzyło się. To jest bardzo niebezpieczne.
2: Zdarzyło się, ale jestem tu, mówię do was, wszystko się dobrze skończyło. Uważajcie, tak, bo no, a w aucie to nie można.
1: Koncentracja,
2: pewnie, można.
1: koncentracja i nie siadamy za kółko, jeśli właśnie chce nam się bardzo mocno spać. 774-5-415-41. Dajcie znać, w jakim najdziwniejszym miejscu można uciąć komara.

0: pół do pierwszej. Słuchacie Radio Pola. W naszym studiu zrobiło się teraz pięknie, zielono, kolorowo i pachnąco, a to za sprawą naszego gościa. To pani Anna Strokowska, zielarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzenianki. Dzień dobry, witamy pani Anna.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A spotykamy się w sierpniu, miesiącu, który to uchodzi właśnie za taki najlepszy do tego, żeby sobie zbierać te zioła, które potem i zimą, i jesienią nam się ewidentnie przydadzą.
2: No, może tak niektórzy myślą, ale dla mnie to sezon się zaczyna w marcu i każdy miesiąc jest odpowiedni dla odpowiednich ziół.
1: O, a ja się tak zastanawiałem, bo wczoraj kolega szukał grzybów w opolskich lasach, słabo szło z tymi grzybami i się zastanawiałem, czy jeśli chodzi o zioła, to są jakieś sezony, czy fachowiec znajdzie zioło w każdym miesiącu, o każdej porze roku?
2: W każdym miesiącu, o każdej porze roku można coś znaleźć, nawet w zimie, ale zbieramy określone zioła w określonych terminach, tych najlepszych dla ich cennych właściwości leczniczych.
0: Widzę u pani wrotycz i widzę u pani też szczaw.
2: No cóż, jak się dowiedziałam, że mam powiedzieć parę słów o ziołach, no po prostu wyszłam przed dom,
1: pobocze
2: mojej ulicy w Dobrzeniu Małym i się rozejrzałam i to, co tu widzicie, to zebrałam w ciągu 5 minut przed wyjściem do was, więc to są aktualne te rzeczy akurat, które są w tej chwili do zbioru dla miłośników oczywiście ziół, ale z góry chciałam uprzedzić, żeby się ludzie nie rzucali na zbieranie wszystkiego, tylko najpierw się troszkę poduczyli.
1: No pewnie, że
0: a
1: tak.
0: A gdyby pani mogła opowiedzieć, co konkretnie mamy w tym bukiecie, bo pani Anna położyła na naszym stole cały taki gruby, piękny, kolorowy bukiet.
2: No co najbardziej zwróciło moją uwagę w pierwszej kolejności, to nawłoć. A nawłoć jest bardzo powszechnie stosowana i ulubiona. Mimo zami jesień się zaczyna, to właśnie ta piosenka o nawłoci, bo to była inna taka nazwa
1: tej rośliny. Na co dobra jest ta
2: nawłoć? To jeszcze w tej chwili na co dobra jest, o tym zaraz powiemy, ale chciałam tylko powiedzieć, że jest rośliną inwazyjną, zarasta nasze polany śródleśne, a te gatunki takie inwazyjne to zostały sprowadzone z Ameryki, gdzie była no mityczną rośliną dla Indian, którzy leczyli tym wszystko, między innymi na coś dobra. No jakbyśmy teraz sobie zaparzyli z tego herbatkę, to łagodnie moczopędnie działa, czyli tak jakby czyści krew i spokojnie możecie zbierać te kwiatostany, zaparzać, bo w takiej upały to trzeba się nawadniać, a też oczywiście odwadniać prawidłowo.
0: Filtruje.
2: Trzeba filtrować, ale najlepsze jej zastosowania to były oczywiście zewnętrzne też. Bardzo dobrze działa na skórę, czyli można stosować do kąpieli na pary, można płukanki robić, można robić pyszne syropy, które myśmy w naszym kole gospodyń z niej robili. Smaczne są i można dodawać do wody, do herbatek. Także łagodnie działa. Nie jest tak może agresywna jak na przykład ziele pokrzywy. W związku z tym bezpieczna i dla małych dzieci.
1: Co jeszcze mamy w tym bukiecie?
2: Co tam jeszcze? Tak? No tu zaraz zauważyłam owoce bzu czarnego. W tym roku bez czarny.
0: No cóż, kuleczki, przypomnę.
2: Bardzo, bardzo obficie kwitł. Tak wielkie kwiatostany rzadko się zdarzają. Wymarzły jabłka i inne owoce, ale bez czarny kocha tą pogodę, w związku z tym piękne kwiatostany i jak widzimy pięknie, bardzo dość równomiernie dojrzałe owoce. Oczywiście w czerwcu zbieramy kwiatostany, więc z tych owoców syropu nie robimy. Chociaż w czasach licealnych, pamiętam, słysząc, że są jadalne, to spróbowałam dodać do jakichś placków. Ale one są zasadniczo niesmaczne i nie polecam w tej formie. Natomiast polecam zbierać bardzo dojrzałe owoce, potem je nawet przemrozić i przesmażyć na konfiturkę. Aha. I po pół łyżeczki, maksymalnie mała łyżeczka do kawy, dodawać do herbaty.
1: Zawierają. Na co ewentualnie?
2: Zawierają. No, ogólnie bardzo dobrze na sprawy jelitowe działa.
1: O, proszę.
2: Owoce, bo nie mówimy tu o kwiatach, no oczywiście leczniczy są też liście bzu, a z tych czarnych bzów jako roślina, która zwykle ma taki bardzo krzaczasty pokrój, to wiem o przypadku ponad 200-letniego okazu w formie drzewiastej gdzieś w Lubelskim. W środku jakiegoś siedla się został uznany za pomnik przyrody. Ogólnie była to mityczna roślina druidów celtyckich. Był wręcz zakaz niszczenia tej rośliny, a nacisk na to, żeby obsadzać pobocza dróg i sadzić to w ogrodach już w czasach na przykład no, XIII wiek czy wcześniej.
1: Niesamowite. Robimy tu mały przecinek. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę do tych ciekawych opowieści o ziołach wracamy. Anna Strokowska, zielarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzynianki jest w naszym studiu. Za chwilę wracamy.

0: Za 16 minut będzie godzina 13, a my wracamy do rozmowy o ziołach i ich magicznych mocach. Przypomnę, w studiu Anna Strokowska, zielarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzynianki. I mamy tu cały czas, przypomnę, piękny bukiet ziół na stole w studiu, który pani do nas przyniosła. Między innymi tam jest coś, co ja wiedziałem i znam z dzieciństwa i niekoniecznie, natomiast nie miałem pojęcia, że to się tak nazywa, wrotycz. I zdaje się, że to nie jest tak do końca zdrowe, żeby na przykład skubać i podjadać.
1: Wrotycz jest bardzo cenną rośliną zielarską, ale niestety zawiera też trujący składnik, nazywa się ten składnik tujon. I właśnie dzięki temu on jest tak cenny, bo ja o tej roślinie dowiedziałam się ponad 20 lat temu od mojej koleżanki, która odwiedziwszy mnie tu na wsi, skubnęła te kulki żółte takie bardzo, w tym roku wrotycz bardzo jest dorodny. I powiedziała, że dawała do jedzenia te kulki swojej córce, dziecku. I dlaczego? No dlatego, że wrotycz tradycyjnie od naprawdę 500 czy więcej lat, a może i z czasów jeszcze rzymskich, był stosowany jako środek przeciw robaczy. Oczywiście trzeba było to pod nadzorem przyjmować i w odpowiednim terminie i tak dalej, ale właśnie tak działa. No pasożyty, wiadomo, to nie jest nic zdrowego dla organizmu. Także te kulki są, można tak zastosować, jak parę kulek ktoś zje, to na pewno nic mu się nie stanie, chyba że akurat jest na to jakoś specyficznie uczulony.
2: A czy może pani coś z tego zestawu polecić na gardło?
1: Gardło, co my
0: tu mamy?
2: To jest takie ważne w kontekście radiowców.
1: Łagodnie odkażająca jest właśnie nawłoć, o której była wcześniej mowa, bo mówiłam, że to na skórę, na różne leczenie ran, ale można też stosować
2: jako pukankę?
1: Bo tutaj akurat tych specyficznych...
0: Szałwia pewnie na gardło byłaby dobra.
1: Szałwia, liść babki, także, ale wróćmy może do wrotyczu, bo to jest bardzo ważna roślina, bo zwłaszcza w tradycji anglosaskiej, tam to w ogóle była roślina magiczna. Z uwagi na mocny zapach wieszano te pęczki w mieszkaniach, pomieszczeniach i w jakichś pomieszczeniach gospodarskich, żeby odganiały muchy. Niektórzy twierdzą, że odganiają też owady od naszych roślin uprawnych, ale nie zauważyłam, żeby się owady tym specjalnie przejmowały. Natomiast faktycznie bardzo przyjemnie, silnie pachnie, śmiało można sobie to rozwieszać jako wonne bukiety w mieszkaniu. I surowcem są tak naprawdę głównie liście.
2: A czy ma pani swoje ulubione zioło?
1: Czy mam swoje? Tak, moim ulubionym ziołem jest dziewanna, ale w tej chwili ona już mocno przekwita. I przepyszny syrop.
0: A właśnie, dziewanny się
1: robi się z kwiatów. Dziewanna jest użytkowa od praktycznie korzenia aż po szczyt dwumetrowej, że tak powiem, rośliny.
0: Okay.
1: Ale zbieramy stopniowo rozwijające się kwiaty, ubijamy w słoju i po prostu zasypujemy cukrem. Z tego wchodzi przepyszny syrop. I ja pamiętam z dzieciństwa te syropy produkcji naszych zielarskich zakładów były w każdej aptece i one nie dość, że są smaczne, więc dzieci chętnie to piły, no to jeszcze oczywiście leczniczo działają na drogi oddechowe i różne wzmacniająco na przeziębienia. Wróćmy jeszcze może do wrotyczu, bo to jest naprawdę ważna roślina i tutaj wprawdzie ten temat pasożyty, prawda, może nie jest taki przyjemny, ale można śmiało stosować do kąpieli, do płukanek, na skórę, bo też zadziała leczniczo. No i stosowało się też na lewatywy. A w tradycji właśnie anglosaskiej dodawano wysuszone te kulki do pudingu na Wielkanoc. A to właśnie po to, że po okresie zimowym, żeby oczyścić organizm.
2: Pani Anno, jeszcze takie szybkie pytanie. Jak długo trzeba studiować właśnie to zielarstwo, żeby mieć taką wiedzę jak
0: żeby
2: pani?
0: Żeby efekty były zdrowotne, a nie zabójcze.
1: No cóż, jak ktoś się zaprze i przeczyta parę książek, to oczywiście może szybko nabyć tą wiedzę. Jest naprawdę dostępna, ale trzeba po prostu mieć zainteresowanie. Ja przyznam szczerze, tak jak w wcześniej żeśmy wspomnieli, to tak jakby te urywki, informacje o tych ziołach, to pamiętam od 4 roku życia i przez całe moje życie przy różnych okazjach tu się wspomniało o herbatce z liści maliny, tu się wspomniało o lipie, tu się wspomniało o mięcie, czy innych popularnych, czy pokrzywie. Ja te wszystkie wiadomości jakby...
0: chłonęłam.
1: Zbierałam na kubkę do specjalnej szufladki. Okay. Także tutaj moje zainteresowania jakby są...
0: To ja tylko ostatnie już naprawdę pytanie, tak albo nie. To pani częściej kupuje leki w aptece, czy wyrabia własne z ziół?
1: Ogólnie do niedawna żadnych leków nie stosowałam, bo nie było takiej potrzeby, a w aptece raczej bardzo mało kupuję i mniej, tym lepiej, ale to wynika zupełnie innych powodów. Bo tu padło w naszej wcześniejszej rozmowie takie hasło, że może zioła mogą wszystko wyleczyć, a po co nam apteki? No więc no niestety te apteki i to zaczęło się od Galena, starożytnego lekarza, który ekstrahował te składniki cenne z tych ziół po to, żeby wzmocnić ich działanie. Musimy pamiętać, że każda roślina oprócz tego tujonu, który jest trujący, czy też oprócz składnika, który jest w krwawniku, który jest tak leczniczy, że ta nazwa krwawnik nawiązuje do Achillesa, Achilla łacińska nazwa, który leczył rany pod Troją, leczyli rany tym zielem, to zawiera cały szereg innych składników. Między innymi większość ziół zawiera takie składniki jak saponiny, to w zasadzie mydła, więc oczywiście za długie przyjmowanie może spowodować skumulowanie się tego innego składnika, który jest dla nas niekorzystny, no i po prostu...
2: Czyli jak w życiu, balans jest potrzebny. No
1: właśnie, musi być balans. Ogólnie, jak ja rozmawiam na okuracjach ziołowych, to od 3 tygodni do 3 miesięcy i potem robimy przerwę, przynajmniej 3 miesiące, bo może się okazać, że to zioło zawierało jakieś składniki, które nam się skumulowały i musimy się tego pozbyć.
2: Anna Strokowska, żelarka z Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzynianki, była naszym gościem i przepięknie nam o tych wszystkich sierpniowych ziołach opowiedziała. Pięknie, dziękujemy.
0: Dziękujemy za wizytę w studiu, dziękujemy za cenną wiedzę.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 7

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Po reklamie.
5: Za 10 sekund wybije godzina 13, mamy czwartek i to jest 20 dzień sierpnia, dzień komara między innymi. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
6: W wiadomościach pytamy, dlaczego odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim rozpoczyna się z opóźnieniem, a także o sprawie posła Adama Gomoły. Chodzi o wynajem samochodu z pieniędzy przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek bardzo ważna informacja dla kierowców, którzy ruszają w dalszą trasę. W związku z burzami wydano alert RCB. Ostrzeżenie obowiązuje w województwach lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim, ale też w części województw mazowieckiego, łódzkiego, ale także naszego opolskiego. Za kilka chwil szczegółowa informacja o pogodzie na Opolszczyźnie.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Prace przy odbudowie wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim to na odcinku między ulicą Zamkową a Aleją Wojska Polskiego miały ruszyć już w kwietniu, jednak ostatecznie rozpoczną się dopiero teraz. Z czego to wynika, tłumaczy Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
9: Ten wał częściowo jest na terenie prywatnym. Minister finansów nie chciał sfinansować całości, w związku z czym my użyczamy ten teren na majątek gminy, no i po sesji będziemy ogłaszali przetarg. Chciałbym jeszcze w tym roku, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Którzy mieszkają w rejonie tego wału i pewnie przypominają sobie, jak ta woda wpłynęła do nich podczas powodzi i na pewno niekomfortowo się żyje w tym rejonie i chciałbym to poprawić. No długo to trwa, ale ja niestety środków nie przyznaję.
6: Ostatecznie na odbudowę wałów gmina otrzymała z budżetu państwa 1 400 000 zł.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Kancelaria Sejmu oraz Zarząd Polski 2050 oczekują wyjaśnień od opolskiego posła Adama Gomoły, informuje TVN24. Sprawa dotyczy wynajmu samochodu z pieniędzy przeznaczonych na prowadzenie jego biura poselskiego. Z opublikowanego przez Kancelarię Sejmu sprawozdania wynika, że opolski poseł przeznaczył na wynajem auta 37 205 zł, to średnio około 3 tysięcy miesięcznie. Dodatkowe wątpliwości wzbudziły informacje dotyczące firmy, od której samochód ma być wynajmowany, a ma być to Barbara Łabęcka, bliska osoba dla posła Gomoły. A sprawę nagłośnił wrocławski przedsiębiorca i były działacz Polski 2050 Aleksander Twardowski. Jak przekazuje Radio Opole, wszystko zaczęło się od wywiadu dla jednej ze stacji telewizyjnych, gdzie parlamentarzysta nie chciał zdradzić szczegółów najmu.
10: Całą tą umowę otaczał jakiś taki nim tajemnicy. To dało mi impuls do tego, aby się tej sprawie przyjrzeć, więc zacząłem wysyłać pismo po pierwsze do posła, który oczywiście odpisał, że on nie odpisze, bo on w zasadzie nie wie, czy taki obowiązek na nim ciąży. Potem zacząłem pisać do Kancelarii Sejmu, żeby podatnik dowiedział się, na co zostały wydane te pieniądze. No i dopiero po różnych naciskach i po wnioskach do Kancelarii Sejmu, aby przeprowadziła kontrolę, okazało się, że tej umowy nie ma w biurze poselskim, że poseł mimo tego, że powinien mieć umowę i faktury za wynajem tego samochodu, tych dokumentów po prostu nie ma.
6: A zgodnie z zasadami ryczałtu na biuro poselskie przysługuje nam, parlamentarzystom, możliwość wynajmu samochodu na czas sprawowania mandatu, odpowiada z kolei na zarzuty poseł Polski 2050 Adam Gomoła.
11: W moim przypadku to nawet nie tylko jest możliwość, ale wręcz konieczność, bo ja po prostu nie mam innego samochodu, więc żeby realizować swój mandat, żeby docierać wszędzie tam, w województwie opolskim przede wszystkim, gdzie są potrzeby, gdzie chcę spotykać się z mieszkańcami, to po prostu muszę być zmotoryzowany. Tutaj wszystkie przelewy oczywiście były wykonywane zgodnie z zasadami, faktury za każdy miesiąc są i u mnie, i w KSeF-ie. Co najważniejsze, bo to chyba jest najbardziej krzywdzące w tej całej spirali pomówień, chcę kategorycznie zaprzeczyć, żebym zawierał transakcje z firmą, która miałaby być właścicielsko powiązana z jakąkolwiek osobą mi bliską. To jest po prostu nieprawda.
6: A do tej sprawy będziemy jeszcze wracać.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: O polscy strażacy nadal pracują przy usuwaniu skutków nocnych nawałnic. Przypomnijmy, do zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi wyjeżdżali w nocy ponad 80 razy. Teraz pracują jeszcze w miejscowości Lipki, to powiat brzeski, gdzie z drogi trzeba usunąć błoto. Z kolei zjezdni posesji usuwają drzewa w miejscowościach Kozłowice, to powiat oleski, w Czarnowąsach w powiecie opolskim, w Bodzanowie o powiecie nyskim i jeszcze w miejscowości Kuźnica Żytniopowska o powiecie oleskim.
7: Klikasz i jesteś na na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Cały czas ładnie, pogodnie, choć muszę przyznać, że jeśli tak porównać teraz to, co widzimy, a przed godziną, no to więcej chmur mamy na niebie. No i przypomnę, że w prognozach mamy wzmiankę o przelotnych opadach deszczu i miejscami możliwych burzach, i to z gradem. Uważajmy, obserwujmy to niebo pilnie. Zachmurzenie duże do końca dnia, od 27 do nawet 29 stopni dziś, słuchajcie. No i wiatr, no słaby, umiarkowany, ale jeśli będą te burze, to mocniej, powieje tak nawet do 75 km na godzinę, to wiatr zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, no i niestety może też pokropić. Burz już nie powinno być. No i noc ciepła, do 17 stopni.
6: 28 stopni najcieplej obecnie w Kędzierzynie, Koźlu, w Nysie 27 stopni, w Brzegu, w Opolu i w Kluczborku po 26, a najchłodniej w Namysłowie, tam 25 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, tu Radio Opole, cały czas na wakacjach. Iwona Tokarska.
5: Krzysztof Rab. I tak będziemy wakacjować jeszcze 2 tygodnie.
6: Nie, już nie 2 tygodnie.
5: Jak to?
6: Już 1,5 tygodnia.
5: No tak, to prawda. Łezka się wokół kręci.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
0: Po reklamie.

0: doskonałych wykonawców, za którymi tęsknicie i bardzo często to w telefonach do Radia Opole podkreślacie. Zatem jest niezwykła okazja, żebyście mieli taką perełkę w swoim domu, w swoim mieszkaniu, a tam między innymi wieczory będzie wam umilać Wojciech Młynarski, Jerzy Połomski czy Urszula Sipińska.
1: No tak, i to wszystko może być wasze, tylko wszak zatem musicie wyzwonić do nas, zadzwonić do radia. Przepraszam, bo ja już jestem pod takim wrażeniem telefonu, który wam za chwilę puścimy, że już jestem rozproszony. Musicie zadzwonić do radia i odpowiedzieć na pytanie, w jakim najdziwniejszym miejscu zdarzyło wam się uciąć komara, ponieważ dziś jest Dzień Komara. Nie do wiary, ale jednak. No więc podkreślam to słowo, uciąć komara. A co zrobił Jerzy z Chabrów?
2: Nie uwierzycie, gdzie ja złamałem komara. No może to nie jest tak dziwne miejsce, ale jest takim zaczarowanym miejscem. Jak byłem pierwszy raz w Radiu Opole, w waszym studio, a szczególnie jakby wszedłem do tego pomieszczenia, gdzie jest fonoteka, jak ja to zobaczyłem, ile tam tych macie tych nagłem, jak mi się buźka otworzyła, ja nie widziałem, w życiu nie widziałem tyle, tam co macie tej fonoteki, że aż głowa mi zbywała. I to zapamiętałem i będę pamiętał do końca życia, to będę pamiętał. Ja to nie uwierzyłem, że coś może być w jednym miejscu, aż tego tyle. No, mówiłem, buźka mi się otworzyła, oczy mi się zaskliły i dlatego pozdrawiam was i wasze Radio Studio Opole i kłaniam się i miłego dnia życzę.
1: No dobrze, ale ja się nie dowiedziałem, co z tym komarem w tej całej barwnej historii.
0: Dlaczego on się złamał?
1: No właśnie, no na początku Jerzy złamał komara i już później nie wiem, co się działo w tej fonotece. Bardzo się cieszymy, że się zbiory podobały.
0: A wydajcie znać, w jakim najdziwniejszym miejscu ucięliście sobie komara. 774 541 541.

0: ABC, Look of Love na antenie Radio Pole. Mamy 26 minut po godzinie 13 i teraz dajcie głośniej, bo to są ważne informacje. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uaktualniło procedurę informowania o potencjalnych niebezpieczeństwach. Jej przeglądu dokonano po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie syreny alarmowe obudziły część mieszkańców. Wówczas komunikat RCB do nich nie dotarł.
1: Nowy tryb postępowania uruchomiono w przypadku dzisiejszego zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
2: Procedury informowania obywateli o potencjalnych niebezpieczeństwach mają być teraz bardziej precyzyjne. O zmianach procedur mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Alerty RCB będą pojawiać się, SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie.
2: Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk powiedział, że przed przekazaniem komunikatu sytuację muszą ocenić służby.
4: Bazujemy na informacjach, na rekomendacjach instytucji, straży, czy szeroko rozumianej administracji.
2: Mieszkańcy Lublina pozytywnie oceniają nowe procedury.
5: W porównaniu chociażby do tego, co był pierwszy z tym alarmem w ogóle, niektóry no wystraszył strasznie. Natomiast ten jest spokojniejszy i coś tam przewiduje na przyszłość, że coś może się wydarzyć. Także zdecydowanie lepiej.
2: W wyniku zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę poderwano myśliwce. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Zapewniło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: A dodajmy, że do respektowania ostrzeżeń namawia też Wielka Brytania. Okazuje się, że 4 na 10 dorosłych w Anglii nie zrobiło nic po ostatnim komunikacie o niebezpiecznej temperaturze, a część Brytyjczyków po alarmie przeciwpożarowym w ogóle wyłączyła rządowe powiadomienia.

0: Norwegowie mają swoje bębny, a mundial przyniósł Szkocji nieoczekiwany przebój eksportowy. To dudy. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycją dudziarską wzrosło w Stanach Zjednoczonych aż o 120%.
1: W ogóle ciekawe, jak oni to wyliczyli, no ale okej. Okay. No i teraz słuchajcie, Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny.
2: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%. W przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Mundialowy rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: No proszę, proszę, dudy podbijają Amerykę za oceanem, dosłownie oszaleli na ich punkcie, jak słyszeliśmy. Myślę, że to może być początek wielkiej, pięknej przyjaźni.
3: To jest właśnie prawdziwa przyjaźń, jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent, friend in need is a friend indeed.
4: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi dla was.
0: A propos języka angielskiego i Szkocji, to teraz zostajemy w tych klimatach Twin Atlantic Super Sweetness w Radiopole.

0: Martyna Baranowska. Tracimy tylko czas. No, my tu w radiu absolutnie czasu nie tracimy i wyszukujemy dla was nie z tej ziemi historię. I teraz będzie jedna z takich historii, bo słuchajcie, w Kluczborku zaginął oswojony gołąb o imieniu Tusiek. Ten ptak wymaga szczególnej opieki, no bo jednak on nie zna życia na wolności.
1: Jego zaniepokojona właścicielka wyznaczyła nawet 3000 zł nagrody za jego odnalezienie i tak się składa, że chyba jeden z naszych słuchaczy jest na tropie.
2: Bardzo proszę, tą panią bym chciał się skontaktować, co i ten gołąb uciekł z Kluczborka. On tu siedzi w Wojciechowie. Koło mnie, ale w tej chwili nad transformatorze i nie mogę, niech nie będę wchodził. Może jakby ona przyjechała, to by jej zeszedł, nie? Czy byście mogli powiadomić i mój telefon i dać, żebym się skontaktował z nią?
1: Przekażemy.
0: Mam nadzieję, że łona nas słyszy. Tusiek, dodam, ma typowe dla gołębia miejskiego umaszczenie, szare pióra i dwa ciemne pasy na skrzydłach. Na lewej łapce ma miętową obrączkę z numerem telefonu właściciela.
1: A historia Tuśka zaczęła się kilka lat wcześniej, gdy został znaleziony jako młody ptak pod budynkiem Poczty Polskiej w Kluczborku. Był wyczerpany, odwodniony, miał problemy zdrowotne i złamane skrzydło. I na szczęście trafił pod opiekuńcze ludzkie skrzydła. Właściwie to trafił na kobietę o gołębim sercu, ale teraz czmychnął i tyle go widziano.
0: No cóż, może nasz gołąbek po prostu podróżył i się zorientował, że ta jego wybawczyni to jednak inny gatunek, uciekł, no bo postanowił sobie przygruchać jakąś pierzastą gołębicę.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
4: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie.
5: Dochodzi 14, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my teraz sprawdzamy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Pytamy, czy teren budowy placu zabaw w Opolu, gdzie znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej, jest już bezpieczny. W wiadomościach także lekarze o decyzji prezydenta w sprawie Lex Szarlatan, a ponadto ekonomista o planowanych zmianach w systemie podatkowym.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A wszystkie szczegóły przedstawi już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Pracownicy firmy budującej plac zabaw przy opolskim przedszkolu numer 46 wrócili na miejsce robót. Przypomnijmy, we wtorek odkryto tam 15 niewybuchów z okresu II wojny światowej. Na ten moment teren jest sprawdzony i bezpieczny. To nie oznacza jednak końca działań w tej sprawie. Chcemy mieć całkowitą pewność, tłumaczy Dariusz Król z biura prasowego opolskiego ratusza.
8: Dyrektor placówki, pani Anna Hebda, poinformowała nas, że wysłała już zapytanie ofertowe do firm, które zajmują się profesjonalnie usługami seperskimi. Jeszcze zanim wrócą do przedszkola dzieci, sprawdziłem cały teren placu zabaw przedszkola.
6: A dodajmy, w tej chwili przedszkole ma wakacyjną przerwę.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Najnowsze dane przedstawił mer Kijowa Witalij Kliczko, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzania jak największych szkód w infrastrukturze cywilnej.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: O rozczarowaniu mówią lekarze onkolodzy po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan. Medycy podkreślają, że nowe przepisy miały dać oręż do walki o pacjentów, którzy coraz częściej padają ofiarami złych intencji wszelkiego rodzaju oszustów, tłumaczy Anata Łuczkowska.
9: Działalność tak zwanych uzdrowicieli najdobitniej widać w przypadku pacjentów onkologicznych, którzy w trudnym momencie chwytają się każdej nadziei i każdej obietnicy, mówi dr Roman Dubiański, onkolog.
10: Bardzo negatywne są te wszystkie przypadki osób, które się do nas zgłaszają już po jakimś działaniu tego typu uzdrowicieli, szarlatanów, a my potem już jako onkolodzy nie za wiele mamy do zaoferowania.
9: Jak dodaje chirurg-onkolog Norbert Schramm, szarlatani żerują na ludzkim strachu.
11: Lęk to jest w dzisiejszych czasach coś, na czym się dobrze zarabia.
9: Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego ustawa miała umożliwić zwalczanie ewidentnie szkodliwych praktyk. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną, która ma się skoncentrować na nowelizacji kodeksu karnego, co ma umożliwić karanie szarlatanów.
6: Bardzo dziękuję za relację.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Od zarobków około 12 tysięcy brutto zaczynają się korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali wczoraj o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski tłumaczy, że dla pracownika etatowego granicą jest kwota 11 880 zł brutto.
12: Powyżej tej granicy zaczynają pojawiać się korzyści. Na początku to są korzyści symboliczne. W przypadku osoby zarabiającej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, to jest korzyść w przeliczeniu na miesiąc około kilkudziesięciu złotych. Przy wyższych poziomach zarobków ta korzyść staje się wyższa. Maksymalna korzyść pojawia się przy zarobkach wynoszących co najmniej 14 780 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej granicy już po prostu dodatkowe korzyści nie pojawiają, natomiast one występują w tej kwocie maksymalnej to jest 3600 zł w skali roku.
6: I jeszcze na koniec. W szkołach średnich powiatu prudnickiego rozpocznie naukę więcej uczniów niż planowano. Będzie to miało pozytywny wpływ na wydatki oświatowe powiatu. Mamy 420 uczniów klas pierwszych, wylicza wicestarosta prudnicki Janusz Siano.
1: Mamy dzisiaj wskaźnik wypełnienia w oddziałach 30 uczniów w klasie, co jest bardzo dla mnie optymistyczne. Nie pamiętam, aby taki poziom był uzyskiwany wcześniej. To, co jest nowe w tym naborze w tym roku, to jest kurs kwalifikacyjny zawodowy, który po raz pierwszy udało się otworzyć w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego i tam mamy 22 chętnych. Również powstaje oddział liceum dla dorosłych w Głogówku. Tutaj mamy 20 chętnych.
6: I na koniec Max Verstappen przedłużył kontrakt z występującym w Formule 1 zespołem Red Bull. Czterokrotny mistrz świata ma jeździć w jego barwach przez 4 następne sezony.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda?
7: Mówisz o samochodach?
5: Mówię tak, o takim teamie, na który dosyć dużo było narzekań ostatnio. Od 27 do 29 stopni, jeśli chodzi o pogodę, takie temperatury w naszym regionie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a także też burze. Uwaga, bo może też towarzyszyć im grad. Nocą od 16 do 17 stopni, jutro od 24 do 25. No i informacje od synoptyków są takie, że jutro też może zagrzmieć.
7: 28 stopni, słuchajcie, w tej chwili mamy w samym Opolu. 28 jeszcze także w Kluczborku, a po 26 Namysłów, Brzeg, Nysa i Kędzierzyn-Koźle.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rapp, czyli Dream Team. I Darek Kuzera do nas dołącza, który program realizuje.
5: Ale jeszcze Ricky Martin.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Ole 67, czyli archiwalny zapis 5. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tam naprawdę hity w tamtych czasach numer jeden. Jesteśmy na wczasach Wojciech Młynarski. Tato, kup mi dżinsy, Karin Stanek. Gdzie jest dziadek? To dopytywał w pieśni Maciej Zębaty. No albo po prostu cała sala śpiewa z nami Jerzy Połomski. Taka kolekcja fantastycznych płyt, fantastycznych przebojów czeka u nas na was.
1: Ale żeby te płyty zdobyć, to trzeba do nas zadzwonić pod 774-541-541 i w związku z Dniem Komara trzeba nam odpowiedzieć na pytanie, w jakim najdziwniejszym miejscu można sobie uciąć tego komara.
2: Chciałam Państwu opowiedzieć moją częściowo mrożącą krew w żyłach przygodę z ucinaniem komara. Otóż któregoś pięknego dnia udałam się po południu na cmentarz, aby, no wiadomo, ogarnąć tam kwiaty, znicze. I zbliżam się do mojego nagrobka, to znaczy no nie mojego, a na nim śpi jakiś facet. No miejsce spokojne, zacienione, cichutkie, no więc uciął sobie komara ewidentnie. Mnie zmroziło, no ale myślałam, no może zasłab, a może taki daleki krewny. No różne myśli przychodziły mi do głowy. No więc mówię dość głośno, proszę pana, proszę pana. No po chwili ten człowiek otworzył oczy, usiadł i mówi, ja bardzo przepraszam, nie było moją intencją zbezczeszczenia. No i coś jeszcze tam, kierowniczko i coś w tym stylu. No mnie już strach opuścił, no a potem ucięliśmy sobie krótką pogawędkę, zupełnie pokojową. Taka to przygoda. Pozdrawiam.
0: Fantastyczne, no. Opowieść mroziła krew w żyłach do pewnego momentu.
1: Sobie wybrał sobie miejsce odpoczynku, prawda? Tylko, że wiecznego.
0: Miło, że ucięli sobie pogawędkę na koniec, a nie komara, bo już myślałem, że będzie taka puenta.
1: Ostatni moment, żeby się z nami skontaktować. Dzwońcie pod 774-541-541 i dajcie znać, w jakim najdziwniejszym miejscu można sobie uciąć komara.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Mamy już 27 minut po godzinie 14, a dzięki, że wy jesteście z Radiem Opole, bo to dzięki wam i specjalnie dla was przeszukujemy sieć w właśnie znalezieniu tych nagłówków, które są na tyle intrygujące, że musimy wam je zaserwować w naszym programie.
1: Niedorzeczne, śmieszne i absurdalne, no to pośmiejmy się razem.
0: 85-letnia Martha Stewart strzeliła sobie miedziano-różową płukankę. Fani są w osłupieniu nowym wizerunkiem.
1: Dobra, już się bałem, o co chodzi w ogóle. Do włosów, tak? Płukanka jakaś. Okej. Strzeliła sobie. Uwaga, ogień na parkiecie w Madrycie, Kanye West i rozgogolona Bianca Cenzori wiją się w klubie. Chemia bije po oczach, dopytuje portal. Jedno mi się skojarzyło z tym tytułem, słuchajcie, było kiedyś takie hasło: zażywasz, przegrywasz. Jeśli chodzi o tą parę, to na czasie.
0: To dosyć brutalne było podsumowanie. Marcelina Zawadzka włożyła skarpetki do klapków. To już nie jest faux pas.
1: Ja muszę to zrobić, skarpetki do klapków. A do skarpetek włożyła nogi?
0: Nie, ja się zastanawiam, czy to są skarpetki z dyskontu, tak poza tym.
1: Nie, no bo jak najpierw nogi do skarpetek, później te skarpetki do klapek, to obciach. Tak nie robimy. Ciężarna Anne Hathaway wymachuje mieczem świetlnym w Disneylandzie. Cool mama? Myślę, że moc była z nią na pewno.
0: Włożyła szelesty. Przywraca trend sprzed lat.
1: Czekaj, to ja chyba jestem nie w temacie.
0: Co to może być? Zgadnij.
1: Jakieś szeleszczące majciochy, ja tak sobie myślę.
0: Nie, szeleszcząca kurtka, bo ponoć te wracają do łask.
1: Ajajaj, to przepraszam, że takie włochate skojarzenia mam. To się pierwszy raz zdarzyło. Wyszła na zakupy i przepadła. Byłam zmęczona. Po 24 latach wróciła. No, to się nazywa zmęczenie.
0: To chyba były najdłuższe zakupy życia.
1: Ładne, nie?
0: To ja mam hit na koniec, taki ode mnie. Uwaga. Bawimy się w skojarzenia. Poszła do toalety, prawie zeszła na zawał. To, co pływało w muszli, przyprawia o dreszcze.
1: Straszne w ogóle. Jest. Nie.
0: A wiesz, co to było?
1: No, powiedz, boję się.
0: Nie dwójka. Nie topesz.
1: O rety. Nie topesz, dobra. To ostatni ode mnie, uwaga. Polka żyła z Hugh Hefnerem. Leżał na mnie jak zdechła ryba.
0: Oj.
1: Taki cytat z pani, no. Takie to życie było.
0: Ach, jak w Madrycie.

0: Miles Smith w utworze Heaven na antenie Radio Pole. Za 21 minut dokładnie wybije godzina 15. A teraz taki apel do wszystkich tych zmartwionych. Jeśli macie jakieś długi, wiecie, męczycie się ze spłatą, no to ta informacja, no chociaż może trochę doda wam otuchy, bo słuchajcie, taki dług publiczny Stanów Zjednoczonych to przekroczył właśnie, uwaga, $40 bilionów. Tak wynika z danych Departamentu Skarbu.
1: Ekonomiści ostrzegają, że tak szybki wzrost zadłużenia USA jest na dłuższą metę nie do utrzymania. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
2: Amerykański resort finansów podał, że zadłużenie państwa sięgnęło $40 bilionów 50 miliardów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 9 lat dług Stanów Zjednoczonych się podwoił. Tylko w ciągu ostatnich 5 miesięcy rząd Donalda Trumpa powiększył zadłużenie o bilion, czyli $1000 miliardów. W przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe zadłużenie USA wynosi $300 tysięcy. Dług Stanów Zjednoczonych szczególnie szybko rośnie za prezydentury Donalda Trumpa. Przyczyniają się do tego w dużym stopniu przeforsowane przez obecnego prezydenta niższe podatki, szczególnie dla najbogatszych. Z kolei zapowiadane przez niego dochody z ceł pozostały tylko na papierze. Choć Ameryka ma coraz większe zadłużenie, Donald Trump zaproponował niedawno zwiększenie wydatków wojskowych o prawie 50%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To ja proponuję jeszcze w ramach oszczędności większą salę balową, jeszcze więcej monet z wizerunkiem prezydenta i jeszcze ze dwa złote pomniki.
3: Tutaj jest wszystko największe. Największe buildingi i ten tempo nasze, najszybsze, najlepsze. Tu w Ameryce wszystko najlepsze, największe.
0: Oh yeah, yeah. No i dług oczywiście też największy.

0: 15 już coraz bliżej, słuchacie oczywiście Radio Opole na wakacjach i to jest taki idealny moment, żebyśmy rozstrzygnęli naszą zabawę, w której do wygrania były 4 unikatowe płyty Opole 67, historia 5. edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, opowiedziana za pomocą właśnie niesamowitych dokumentalnych rejestracji z archiwum Radio Opole. Na tych płytach znajdziecie oryginalne wykonanie m.in. utworów Jesteśmy na wczasach Wojciecha Młynarskiego czy Cała sala śpiewa z nami Jerzego Połomskiego.
1: A ponieważ dzisiaj mamy Dzień Komara, no to nasze pytanie brzmiało następująco. W jakim najdziwniejszym miejscu zdarzyło wam się uciąć komara? O to pytaliśmy. No, było tych telefonów sporo, a oto zwycięski telefon.
2: No, w moim przypadku to było nietopowe miejsce i bardzo daleko stąd, to znaczy w Holandii. Pracowałam przy pakowaniu owoców, dokładnie truskawek i śliwek. W pełni zautomatyzowana taśma. No i stoję i pakuję. Ubieram, dokładam. Nagle słyszę taki głos. Proszę panią, jak ja podskoczyłam. Pani nic nie robi. Pani w ogóle nie pakuje. A ja mówię, przepraszam, ja chyba zasnęłam.
0: Serdecznie gratulujemy i życzymy przyjemnego słuchania tej doskonałej muzyki. A my już pięknie dziękujemy za ostatnie 5 godzin naszego programu. Życzymy przyjemnego weekendu, chociaż nie. Chociaż jutro się słyszymy, oczywiście.
1: To przeze mnie się pomyliłaś, tak, bo ja sobie sierpniówkę przesunąłem o tydzień. Jutro się nie usłyszymy, ale usłyszymy się w poniedziałek. Także piękne dzięki i życzę wam wszystkiego dobrego.
0: A ja się słyszę jutro z wami, oczywiście o godzinie 10. Pa, pa, pa. Do jutra. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, Darek Kuzera program realizował. Krzysztof Dobrowolski jest już w blokach startowych. A jakże, bo za chwilę twoje Radio Opole. Pa, pa.

0: Radio Opole, bo cisza jest przereklamowana.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
3: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
4: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa LIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
5: No i zrobiło się znowu gorąco, 28 stopni w Opolu i to do tego jeszcze w cieniu. Jaka będzie pogoda w naszym całym regionie, powiem po wiadomościach.
6: Mieszkańcy wsi Rudziczka nie chcą nielegalnego wysypiska gruzów.
7: To wysypisko zagraża mieszkańcom, no bo jeżeli teraz przyjdzie powódź, no to wszystko spłynie do domu.
6: Młodzi Niemcy pomagają przy pracach porządkowych na terenie obozu w Łambinowicach, a ponadto będą zmiany w systemie kaucyjnym w Polsce. Kaucją mają być objęte tak zwane małpki.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Po 15 Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek jest kolejne ostrzeżenie przed burzami, jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W powiatach głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim i strzeleckim są prognozowane burze, w którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz bardzo silne porywy wiatru, lokalnie również grad. Ostrzeżenie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali obowiązuje dziś od godziny 17 do jutra do godziny 3. Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy, a IMGW wydało także na dziś ostrzeżenie przed upałem. To dla powiatów głubczyckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Nielegalne składowisko odpadów budowlanych bulwersuje mieszkańców wsi Rudziczka, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Burmistrz Prudnika nakazał usunięcie nagromadzonego gruzowiska. Według dokumentacji gminy zostało wywiezionych od 80 do 90 wywrotek odpadów. Po 15 ton każda, mówi mieszkanka gminy Rudziczki, która zwróciła się do Radia Opole z prośbą o interwencję.
7: To jest 1350 ton gruzu. Mieszkańcy się burzą, bo tego jest za dużo. Wysypał sobie pan, bo stwierdził, że będzie budował domki. Ludzie jak powiedzieli, że tu jest rzeka, żeby nie sypał tyle gruzu. We wrześniu 2024 była powódź, jeszcze tego wysypiska nie było. To wysypisko zagraża mieszkańcom, no bo jeżeli teraz przyjdzie powódź, no to wszystko spłynie do domu. Zniszczy postać jeszcze bardziej niż sama woda.
6: Nie udało nam się skontaktować z właścicielem działki w Rudziczce, gdzie jest nielegalne składowisko, a w czerwcu ubiegłego roku mieszkaniec wioski zgłosił ten proceder gminie. Ta wszczęła postępowanie sprawdzające. Właściciel nieruchomości oświadczył, że ma zamiar wykorzystać zgromadzony gruz pod budowę domów jednorodzinnych. Nie dysponował jednak decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do takiego działania, tłumaczy Wiesław Kopterski, wiceburmistrz Prudnika.
8: Stwierdziliśmy fakt składowania gruzu budowlanego i ziemi na terenie, który nie jest do tego przeznaczony, a właściciel nie posiada odpowiednich zezwoleń na to. Dlatego została wydana decyzja pana burmistrza o nakazie uprzątnięcia tego terenu. Czas jest do 30 września, bo dla nas bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska jest bardzo ważna.
6: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Porządkują miejsce pamięci, poznają historię. Goście z Górnej Szwabii w Niemczech pomagają przy pracach porządkowych na terenie byłego obozu w Łambinowicach. to w ramach projektu Razem dla Pokoju.
9: Praca tutaj jest naprawdę bardzo ciężka, trzeba się sporo namęczyć, ale najważniejsze jest to, że się integrujemy i mamy też bardzo bogaty program kulturalny. Byliśmy m.in. w Opolu.
10: Ja, wir haben auch ein großes kulturelles Programm. Hier in der Gegend waren wir in Oppeln.
11: Klaus Knoll. Es ist eine ganz gemischte Gruppe.
9: Uczniowie, studenci to wymieszana grupa. Dla nas ważne jest poznawanie historii.
12: Dominik Hadas, Dział Edukacji Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. No tutaj ta nasza współpraca trwa już od 2015 roku. Jeszcze w latach wcześniejszych, wielokrotnie, w zasadzie od lat 60. co już mieliśmy tutaj takie odwiedziny grup z różnych części Niemiec.
6: A w Łambinowicach z mikrofonem Radio Opole był Adam Wołek.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Rząd przygotowuje nowelizację ustawy dotyczącej systemu kaucyjnego. W planach jest m.in. wprowadzenie kaucji od tak zwanych małpek, czyli butelek po alkoholu do 200 ml. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowicka.
13: Tak jak obiecaliśmy, my obecnie przygotowujemy OSR, czyli ocenę skutków regulacji, rozszerzenia systemu kaucyjnego. Planujemy, że ten dokument stanie na kierownictwie ministerstwa we wrześniu.
6: A do tej pory Polacy oddali ponad 3 200 000 plastikowych opakowań.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: Teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Marzena Śmierciak, dzień dobry. Rosną płace w przedsiębiorstwach, spada zatrudnienie. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9 509,02 zł, czyli było o 6,8% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego stwierdza, że wzrost wynagrodzeń był silniejszy od oczekiwań.
14: I oznacza wyraźne przyspieszenie względem 5,9, które odnotowaliśmy miesiąc wcześniej, a także był to najsilniejszy wzrost płac, jaki obserwowaliśmy w tym roku. W naszej ocenie nie mieliśmy do czynienia z jakąś gwałtowną poprawą sytuacji na rynku pracy z punktu widzenia pracownika. To, że to wynagrodzenie przyspieszyło, jest związane z bardzo wysokimi rocznymi dynamikami wynagrodzeń w kilku branżach, w szczególności w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie.
6: W ubiegłym miesiącu, dodajmy, w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było niemal 6 400 000 osób. A produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 5,1%, licząc rok do roku, tak wynika z kolejnych najnowszych danych GUS. Wzrost dotyczył większości działów produkcji. Analitycy spodziewali się gorszego odczytu. Według wstępnych danych w lipcu wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z tym samym okresem w 2025 roku odnotowano w 26 działach przemysłu spośród 34, m.in. produkcji pozostałego sprzętu transportowego, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, napojów czy urządzeń elektrycznych. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu dotyczył 8 działów, m.in. produkcji wyrobów tytoniowych, mebli i wyrobów tekstylnych. Jutro kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6 zł 52 grosze, za 98 7 zł 33 grosze, a za olej napędowy 7 zł 56 groszy. W porównaniu z dzisiaj to ceny maksymalne benzyny wzrosną o 3 grosze za litr, a oleju napędowego o 4 grosze.
0: Pogoda.
5: I znowu gorąco, 28 stopni w Opolu i to tego w cieniu, ale coraz więcej będzie chmur, więc o cień nie trudno. Ale w ślad za chmurzeniem pojawią się burze. Według synoptyków właśnie takie burze z piorunami mają się pojawić w stolicy województwa około 17-18. Jak się wypada po tych 2 godzinach, to będzie dalej ciepło. Noc, taka powiedziałbym letnia, 19-18 stopni. Jutro w Opolu również ciepło i również są przewidywane burze. Ma popadać około 11, do tego jeszcze pogrzmieć około południa, a później w miarę pogodnie, to znaczy pochmurno, a temperatura od 22 do 24 stopni. Kolejna noc na Opolszczyźnie znowu będzie ciepła.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Niby wakacje, niby wydarzenia kulturalne troszkę są uśpione, ale to nieprawda. O tym powiemy do godziny 16. Zapraszamy Dariusz Kuzera, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie, to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
12: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
13: Ślub?
12: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
13: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
12: Co prawda, to prawda.
13: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
14: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Polska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: 17:41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1-7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut po trzeciej po południu, niby mamy wakacje, niby okres urlopowy, a ja sobie idę do radia ulicą Strzelców Bytomskich i patrzę. Galeria na płocie Młodzieżowego Domu Kultury wskazuje, że lato filmowe, filmowe lato się rozpoczyna. Nie wiem, czy uległem jakiejś fatamorganie, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy, ale w studiu jest Dariusz Romanowski, niegdyś nasz kolega z Radia Opole, a teraz mistrz ceremonii od filmu i studia takiego kinowego w Młodzieżowym Domu Kultury. Dzień dobry, Dariuszu.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztof.
1: Złam ten stereotyp, że to panie nuda, cisza, taka wiejska atmosfera w Opolu wakacyjna. A tutaj ogłoszenia, że filmy będą, panie.
2: Absolutnie nie. Przez całe wakacje w tym mieście coś się dzieje. Mnóstwo imprez, koncertów i tych plenerowych, darmowych, i tych płatnych. Natomiast także działa kino. To kino, które, w którym ja mam przyjemność od 25 lat już pracować, Kino Studio w Młodzieżowym Domu Kultury, pracuje w czasie roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca, ale już, jak spojrzeć w kalendarz, równo za 2 tygodnie. W czwartek, 3 września wystartuje, uwaga, 73. Krzysztofie, 73. sezon działalności tego najstarszego przybytku 10. muzy w naszym województwie.
1: No i stąd się zapytam, czy cieszy się powodzeniem tak jak niegdyś, kiedy nie było internetu, nie mieliśmy takiej oferty bogatej, no w zasadzie z rękawa, to znaczy ze smartfona można sobie wytrzepać film od tak. Wtedy to był niemalże taki kultowy obiekt, gdzie mieliście niemal monopol na te najbardziej wartościowe, niszowe filmy, niekomercyjne. Ludzie przychodzili, mimo że tam nie było ani klimatyzacji, krzesła były jakie były, ja pamiętam, niewygodne. No to się oczywiście wszystko poprawiało w miarę lat, ten standard również. Natomiast czy dziś podobne jest zainteresowanie? Są ludzie głodni tej kultury przez wysokie K, oczywiście w obszarze 10 muzy.
2: Odkąd pamiętam, zawsze straszono, że kino umrze. Prędzej czy później czeka je śmierć, jeśli nie męczeńska, to na pewno naturalna.
1: Od czasów już telewizji, ja pamiętam to.
2: Tak, dokładnie.
1: 40 lat temu wróżono.
2: A ja już pamiętałem te czasy kaset magnetowidowych, później DVD, potem weszła telewizja oczywiście, ta komercyjna i te wszystkie streamingi, i wciąż się przekonuję, że nie ma się czego bać, że nie taki wilk straszny, jak go malują, i na szczęście wciąż są i w Opolu, i w wielu innych miastach ludzie, którzy potrzebują dobrego kina.
1: No właśnie, teraz powiedz mi, na czym polega fenomen, jeżeli możesz tak minutkę, że ludzie zamiast siedzieć sobie wygodnie na sofie w domu przed telewizorkiem, super kinem domowym, czyli cudami, niewidami audio, idą do kina i w takim sobie anturażu, w takich sobie warunkach, z takim sobie

0: dźwiękiem przychodzą i oglądają, a mogliby mieć to samo w domu.
1: Tak, w dodatku mieliby pilota, na którym mogliby wcisnąć pauzę, pójść sobie zrobić herbatkę, wyprowadzić psa, dokładnie tak.
0: Trzeba jeszcze iść i zapłacić, panie.
1: Zapłacić niedużo, bo mamy najtańsze bilety w Opolu, natomiast wdrapać się...
0: To była autoreklama.
1: Tak, wdrapać się na drugie piętro tego starego budynku, to też jest nie lada wyczyn. Z każdym rokiem ja też się o tym przekonuję.
2: Natomiast coraz wyżej.
1: Natomiast kino, każde kino ma to coś, czego w domu nie uświadczy. Atmosfera. Sam fakt, że siedzisz w towarzystwie zupełnie obcych tobie ludzi i w tym samym momencie, w ciemności sali kinowej przeżywasz te same emocje, w tym samym momencie się śmiejesz, w tym samym momencie płaczesz albo się czegoś boisz. Tego nie zapewni ci dom.
0: No to tak jak z koncertem, na przykład dobrej muzyki. Można posłuchać sobie to na wybitnym sprzęcie ze znakomitych płyt, a można to przeżyć będąc w filharmonii. Albo jak na meczu. Można obejrzeć w telewizorze, można być na stadionie. Dariusz Romanowski z Opolskiego Kina Studia w Młodzieżowym Domu Kultury jest naszym gościem i będzie rozmawiał o fenomenie kina, tego właśnie w Kinie Studio w Opolu.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła nam alerty o różnego rodzaju zjawiskach atmosferycznych, ale więcej szczegółów powiemy już po skrócie wiadomości w prognozie pogody.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Jest kolejne ostrzeżenie przed burzami. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w powiatach głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim i strzeleckim są prognozowane burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru, punktowo nawet do 110 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad, a najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: 15 osób zginęło, 39 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Najnowsze dane przedstawił mer Kijowa Witalij Kliczko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że Rosjanie połączyli różne rodzaje pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów, dążąc do wyrządzenia jak największych szkód w infrastrukturze cywilnej.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Władze Prudnika przedłużyło 2 tygodnie termin składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Można je składać jeszcze do końca wakacji. Pod koniec października w okręgach miejskich i wiejskich przeprowadzone zostanie głosowanie, a zrealizowane będą wnioski, które otrzymają największe poparcie. Na realizację pomysłów mieszkańców gmina przeznaczyła blisko 484 tysiące złotych. A w wiadomościach o 16 miał zaatakować kobietę, uderzać ją w głowę, przewrócić i kopać. O polscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rzeczywiście ma padać. Za chwilę powiem, skąd się bierze ten deszcz, ale teraz spojrzymy na prognozy dla Głuchołaz. 27-26 stopni w tym momencie mamy, czyli 3:45. Może za chwilę trochę popadać. Również opady w okolicach Głuchołaz mogą się pojawić około godziny 18, a temperatura będzie spadać, bo około 22 już ma być to 19 stopni. I wtedy, przypomnę, około 22 mogą wystąpić burze z piorunami. I tak mniej więcej prawie do północy. Noc dość ciepła, 16-15 stopni, a poranek już 20 stopni chmury i po południu 16-17. Znowu jutro w okolicach Głuchołaz mogą się pojawić burze. A skąd się to bierze? No powiedziałbym, taka meteorologiczna klasyka gatunku. Otóż nad Nicei, także wybrzeża Italii, tutaj Genua, pojawiają się zazwyczaj niże i one tak wędrują skośnie na północny wschód, a więc przez Szwajcarię, Austrię, Czechy i docierają, no niestety, najczęściej w okolice naszych południowych regionów województwa. No i właśnie te deszcze mogą do nas zawitać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my w tej części naszej audycji porozmawiamy o kinie, dlatego że szykuje się bardzo interesujący sezon kinowy. Kino Studio w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu już szykuje plakaty. Można się o tym dowiedzieć, idąc chociażby spacerkiem Strzelców Bytomskich koło Radia Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przypominamy, że senne lato nie dotyczy miłośników kina. O tym będzie teraz zapewniać Dariusz Romanowski z Kina Studio w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu. Plakaty już wabią te w galerii na płocie, a ty tutaj wystawiłeś repertuar na każdej kartce formatu A4. Powiedziałbym dobrze, że na cały rok, tak?
2: No na prawie, miesiąc coś. Do 3 grudnia repertuar ustalony. To jest świeża sprawa, dlatego podpieram się tymi podpowiedziami kartkowymi, bo jeszcze sobie w głowie tego wszystkiego nie upokładałem, ale będzie ciekawie. Będzie dobrze, bo ja ogromną większość tych filmów już widziałem w kinie. Nie staram się, albo inaczej, staram się nie wprowadzić tych naszych widzów, zwłaszcza którzy regularnie chodzą na nasze projekcje DKF-owskie, na jakąś minę. Staram się dobierać filmy bardzo różne i gatunkowo, bo przecież będą i dramaty, i melodramaty, kino obyczajowe. No, raczej sensacji u nas się nikt nie spodziewa, ale będą filmy czasami bardzo dowcipne, komediowe wręcz. Natomiast każdy z tych filmów niesie za sobą jakiś ważny ładunek, coś wartościowego, coś, co z nami i w nas zostanie po projekcji.
1: A czy nie jest przypadkiem tak, że korzystasz z tej przewagi nad nami i wybierasz troszeczkę nieraz te filmy trochę pod swój gust? On jest oczywiście wyrafinowany, to potwierdzam. Natomiast jest coś takiego autorskiego w tym repertuarze, który proponujesz nam w Kinie Studio?
2: Myślę, że każdy programer, takie mądre, brzydkie słowo.
1: Ale ładne, słowiańskie.
2: Tak. Każdy programer kina ma to do siebie, że kształtuje repertuar wedle własnego gustu. Ja mam też tę przewagę, że te filmy wcześniej widziałem. Czasami znam programerów, którzy kupują pakietowo od danych dystrybutorów całą paczkę filmów i nieważne, co tam w tej paczce będzie. No właśnie, dokładnie. A 73 lata tradycji tego kina DKF-owskiego, bo to jednak tradycja DKF-ów wciąż w Polsce żywa, powoduje, że czuję na sobie odpowiedzialność za ten repertuar i staram się, aby ci widzowie, którzy potrzebują przeżywać różne emocje, ale też pomyśleć o czymś, potrzebują porozmawiać nawet z obcą osobą na korytarzu, żeby dostarczyć im podstawy do tej rozmowy.
1: No i w tym momencie coś możesz zaproponować właśnie z tych filmów, powiedziałbym takich, nie lubię tego słowa, bardziej ambitnych, bo one wszystkie są zrobione przez dobrych reżyserów, są po prostu dobrze przygotowane, oparte na dobre scenariusze. Tu nie ma chałup, tak, przepraszam już dosłownie to nazwę, ale który tobie jest najbliższy, jeżeli możemy taki wątek dariuszowsko-romanowski teraz wprowadzić?
2: Oj, co teraz mnie zaskoczyłeś, bo każdy gatunek ma swoją perełkę. Ja z tych gatunków, na przykład z komedii, wybrałem bardzo przyjemne włoskie kino. Takie jest życie. Rzecz się rozgrywa na Sardynii, gdzie mieszka pewien 80-kilkuletni pan. Mieszka w swoim starym, wysłużonym domu i gdy nagle pojawia się jakiś rzymski deweloper, który chce od niego to malutkie poletko wraz z domkiem odkupić, by postawić tam nadmorski wielki kurort, on mówi nie. I gdy kolejne padają kwoty, deweloper dopisuje kolejne zera do swojej pierwotnej oferty, a staruszek wciąż mówi nie. Co ciekawe, historia oparta na faktach. Nie chcę oczywiście spoilować.
1: No właśnie tutaj chciałem warknąć
2: na
1: ciebie.
2: Tak. Jak się zakończy ta historia? Piękne, mądre kino o tym, czym są korzenie, czym jest przywiązanie do ziemi, czym jest tradycja i jak można pokazać młodemu pokoleniu, co znaczy żyć na 100%. Takie jest życie. Proszę tego filmu nie przegapić, bo to jedna z wartościowszych pozycji. Niby letnia, niby komediowa, a jednak bardzo, bardzo wartościowa.
1: No to piękne połączenie czegoś mądrego z lekką formą. Mnie już zachęciłeś. A ponieważ przyniosłeś tutaj tyle tych plakatów i opisów filmów, to za chwilę zaskoczę cię pytaniem o plakaty filmowe, bo to jest osobna przecież dziedzina sztuki, jeśli chodzi o sztukę polską, bardzo, bardzo wysoko notowaną w świecie. I to od lat.

0: Kino Studio w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozpoczyna swą działalność wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, a Dariusz Romanowski, Spirytus i ten drugi tego kina jest
1: moment,
0: razem
1: tak jest.
0: Z nami. No i teraz o plakatach. Przyniosłeś na kartkach plakaty wszystkich filmów, które będą prezentowane w tym sezonie, a więc aż do grudnia. I teraz pytam, po co w ogóle w XXI wieku, w epoce cyfrowej internetu, plakaty takie dość staroświeckie? Mnie się kojarzą jeszcze z tą epoką analogową. Choć dobrze mi się kojarzą, bo takie jedno zdjęcie, jeden obrazek w zasadzie mówi albo oddaje napięcie lub tę atmosferę, jakiej powinniśmy się spodziewać po filmie.
1: Tak, bardzo żałuję, że coraz rzadziej dystrybutorzy filmów angażują do tworzenia plakatów prawdziwych artystów plastyków. Coraz rzadziej zdarza się mi znaleźć plakat filmowy będący sam w sobie dziełem sztuki. Jak sobie przypomnę, lata 70., nawet jeszcze 80., całe kino moralnego niepokoju, czy w ogóle kino światowe, które trafiało do Polski, na polskie ekrany, do każdego z tych filmów polscy artyści tworzyli oryginalne, tylko polskie plakaty.
0: I to była w ogóle, to były dzieła światowej klasy.
1: Dokładnie,
0: to bez dwóch zdań.
1: Dokładnie,
0: one wygrywały biennale i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie tak. Nie dalej jak 2 tygodnie temu nabyłem drogą kupna wielki album z plakatami do filmów Andrzeja Wajdy. Wyobraź sobie kilkaset plakatów z całego świata. Każdy z autorskim sznytem. Każdy mówiący dużo więcej o tym filmie niż sama scena, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach pojawia się na plakacie. Zazwyczaj twarz aktora w scenie kojarzącej się z danym filmem. Kiedyś każdy grafik, każdy artysta przez duże A miał swoją markę, swój niepodrabialny styl rozpoznawalny z daleka. Żałuję, że teraz mamy zwyczajne plakaty, często robione, no może nie przez AI, choć obawiam się, że niebawem, już niebawem i takie będą powstawać potworki.
0: I to będzie, obawiam się, plastikowe bardzo.
1: Zdecydowanie. Natomiast teraz plakaty po co się robi? Żeby przyciągnęły uwagę. Zauważ, wielkie twarze aktorów. Jeśli im bardziej znany aktor, im większa gwiazda, tym jego twarz na plakacie jest większa.
0: No bo to nazwisko, jest magnes, proste.
1: Dokładnie tak. Czasem nazwisko reżysera jest tym magnesem, czasem nagrody, choć coraz rzadziej. Nagrody w Cannes, Wenecji czy Berlinie.
0: A kto to wie, panie, co to jest Cannes?
1: Dokładnie.
0: Tam jakieś lwy gdańskie.
1: Natomiast coraz rzadziej dystrybutorzy mają odwagę zdecydować się na plakat artystyczny. Na plakat z pozoru nieładny, nic nie mówiący, nawet czarno-biały, a jednak ci wyrobieni, wyrafinowani widzowie, którzy chodzą na takie ambitne, bardzo ambitne, jak powiedziałeś, filmy, oni też docenią ten plakat. Prędzej zauważą, wyłapią go, wyłowią z tego morza, tego kolorowego kiczu, który nas zalewa na ulicach polskich miast, wyłowią czerń, biel i być może wtedy zdecydują się na pójście do kina.
0: To teraz się zaskoczę i to było nieumówione, żebyś pokazał ten plakat filmu, do którego namawiasz, to, co się odbywa na tej wysepce, gdzie taki wesoły starszy pan opiera się temu deweloperowi.
1: Tak, no z jednej strony piękna plaża Sardynii, w środku malutko, na malutkim zdjęciu bohater, ten rzeczony staruszek w otoczeniu innych bohaterów filmu, ale sam w sobie plakat nic nie mówi. Możemy się spodziewać niesamowitego wakacyjnego klimatu, ale gdy spojrzymy na twarz tego staruszka, prawdziwą, zniszczoną przez życie, widzimy, że to nie jest aktor, to jest naturszczyk. I siła tego filmu tkwi właśnie w tym, że jest role są obsadzone przez naturalnych mieszkańców Sardynii. O tym jeszcze nie mówiłem, a myślę, że ty na tym plakacie też to nieświadomie wyłapałeś, że to są prawdziwi ludzie, to jest prawdziwe życie. Takie jest życie. Raz jeszcze wspomnę tytuł tego filmu.
0: No bo ten tytuł zobowiązuje. Takie jest życie. No i też pamiętna data, 17 września. W kinie Studio w Opolu. Dariusz Romanowski, dobry duszek tego przedsięwzięcia, był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Czujemy się zaproszeni.
1: Dziękuję pięknie.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system

0: bierzesz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Po reklamie.
5: W tej chwili nad Opolem słońce, trochę chmur i wiatru. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze dziś ma padać i ma zagrzmieć, ale o tym się przekonamy.
6: Opolscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój, a ponadto 207 tysięcy złotych straciła 66-latka. Uwierzyła w historię przedstawioną przez osobę podającą się za pracownika banku.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Po 16 przedstawia Agnieszka Waber-Krajewska.
6: Miał zaatakować kobietę, uderzać ją w głowę, przewrócić i kopać. Opolscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój. Łupem mężczyzny padła ładowarka do telefonu, która wypadła kobiecie z torebki. Rozbój to nie jedyne przewinienie zatrzymanego, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
8: Tego samego dnia 27-latek miał również dopuścić się zniszczenia mienia, uszkadzając zaparkowany na jednej z ulic w Opolu samochód. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. W związku z wcześniejszym atakiem przedstawiono mu również zarzut rozboju. A wniosek policjantów i prokuratury sąd zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
6: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
6: Ponad 207 tysięcy złotych straciła wskutek oszustwa 66-letnia mieszkanka gminy Kazimierz Dolny. Kobieta uwierzyła w historię przedstawioną przez osobę podającą się za pracownika banku. Mężczyzna w rozmowie telefonicznej poinformował, że z konta firmowego 66-latki ktoś próbował dokonać przelewu. Młodszy aspirant Łukasz Kęsik.
9: Kobieta wystraszona uwierzyła w wersję wydarzeń opisywaną przez mężczyznę, a następnie w kilku połączeniach telefonicznych z tym mężczyzną wykonywała przelewy na wskazywane przez niego numery kont. Apelujemy o szczególną rozwagę i uwagę podczas rozmów telefonicznych z rozmówcami, których nie jesteśmy po prostu pewni. Tym bardziej, jeśli chodzi o nasze środki finansowe, możemy podejrzewać, że rozmówca może być oszustem, który chce wykorzystać naszą nieuwagę.
6: Policjanci przypominają, że w przypadku otrzymania właśnie takiego telefonu należy się rozłączyć i skontaktować z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru infolinii.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
6: Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 5,1%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan mówi, że stoją za tym w głównej mierze zamówienia w szeroko rozumianym przemyśle zbrojeniowym.
10: Nie mówię tylko wyłącznie o produkcji, nie wiem, amunicji, rakiet czy wozów pancerzonych. Te zamówienia powodują, że rzeczywiście przemysł nam wyrasta na główny motor napędowy naszej gospodarki w 2026, zdecydowanie wyprzedzając konsumpcję, na którą wszyscy ekonomiści do tej pory liczyli.
6: Na osiedlu Piastów Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu powstanie pętla dla autobusów elektrycznych. Nowa infrastruktura zostanie wyposażona w ładowarkę o mocy 250 kW. Będzie to trzecia taka zajezdnia w naszym mieście, gdzie będą ładowane autobusy elektryczne, mówi Piotr Pękala, rzecznik miasta.
11: Wcześniejsze powstały przy ulicy Towarowej oraz przy ulicy Szkolnej. Rozpoczęto już budowę przyłącza, które będzie doładowywać pojazdy. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego zadania zamówionych także zostało kolejnych 10 tablic na przystankach. Dodatkowo zaplecze warsztatowe w samej zajezdni MZK zostanie wyposażone wyposażone w podest do serwisowania autobusów.
6: A przypomnijmy, w fabryce Solarisa pod Poznaniem montowane są kolejne dwa elektryczne autobusy, które trafią do Kędzierzyna-Koźla. Po trwającej 5 dni akcji gaśniczej strażacy zakończyli działania w Chlewnicy w województwie pomorskim. Od soboty paliły się tam odpady. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków. Rzecznik pomorskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, tłumaczy, że miejsce pożaru w zakładzie gospodarowania odpadami zostało dogaszone i sprawdzone.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: No i świeci słońce w Opolu nieustannie. Wiatr chyba troszkę przybiera na sile. Widzę taki dębowy wiatrowskaz za moim oknem. A tymczasem według prognoz przeniesiemy się teraz do Namysłowa. Tamże ma być 26 stopni. Trochę słońca, trochę chmur. Dopiero około 23 ma popadać i mogą się pojawić burze z piorunami. Tak przynajmniej mówią meteorolodzy. Duża wilgotność względa powietrza, bo około 90%. A noc na ziemi namysłowskiej dość ciepła. 18-19 stopni. Około 8-9 tamże może popadać i to jeszcze pogrzmieć. 8-9. Największe opady w okolicach Namysłowa. Później dzień całkiem przyzwoity, letni, bo z temperaturą od 21 do 27 stopni około 17. Po drodze gdzieś tam może troszkę popadać.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Za chwilę zaprosimy na Opolski Festiwal Smaków, a witają Was Dariusz Kuzera, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Panorama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek, ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.

0: Już 16 minut po 16. Zaprosimy dzisiaj Państwa na imprezę, która w Opolu odbędzie się za tydzień. Rozpoczyna się w piątek Opolski Festiwal Smaków. Ale uczciwie trzeba powiedzieć, jest to impreza o bardzo dużym poziomie ryzyka dla łakomczuchów.
1: To prawda, wszystko jest tutaj takie pyszne i pięknie to wygląda.
0: No więc kiedy to ostrzeżenie poszło w eter, no to już Państwo wiedzą, że są uprzedzeni. Żeby nie było, że mocno namawiałem, a później walczyliście z nadwagą. Opolski Festiwal już za tydzień, a w tym programie, w tej części naszej audycji do 17 powiemy więcej, jakie niespodzianki nas czekają. Zapraszamy Dariusz Kuzera, który audycję realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: już Państwo wiedzą, że po zakończeniu wakacji bardzo ciekawy sezon filmowy w Opolu. O tym mówiliśmy w poprzedniej godzinie naszej audycji, ale teraz podniesiemy współczynnik głodu, zrobimy Państwu apetyt, bo już za tydzień w Opolu Festiwal Smaków, a jest z nami pani Alicja Kosakowska z Wydziału Promocji Opolskiego Ratusza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Nie boi się pani o swoją linię, tak za tydzień, jak zacznie przechodzić koło tych pachnących, smakowitych straganów?
1: Oczywiście, że się boję, co roku się boję, ale to tak pozytywnie oczywiście, bo jak zawsze będzie naprawdę pysznie, będzie kolorowo, będzie rodzinnie. W tym roku zapraszamy do Smaków Dzieciństwa. Nasi zaproszeni goście będą właśnie wracać do tego, co się gotowało u nich w domu.
0: To taka moda chyba w ogóle na to, co było 50, 60 lat temu. To, czym podejmowali nas nasi dziadkowie. Może wtedy to nie za bardzo smakowało. Ja tak pamiętam, tak krome chleba na zakwasie, to nie były chrupiące, pszenne bułeczki. Ale mimo to po latach teraz wspomina się to z sentymentem.
1: Tak, i kucharze bardzo chętnie do tego wracają. Co więcej, my we własnych domach wracamy do tego bardzo chętnie. Rozmawiałam z panem Remigiuszem Rączką, który do nas właśnie przyjedzie w sobotę. I on mówi, te smaki dzieciństwa, kurczę, mam je takie proste. Właśnie tak jak pan mówi, jakaś kromka, co by tu przygotować. Ale zastanowił się i powiedział, że ma takie specjalne 3 potrawy, które chciałby pokazać tutaj u nas na Placu Kopernika.
0: Ale jest on też bardzo znaną postacią YouTube'ową w internecie. Czy to też ma wpływ na to, że go zaprosiliście, że jest taką znaną, rozpoznawalną postacią?
1: Tak, zawsze staramy się zapraszać tych gości takich właśnie, tak jak pan powiedział, rozpoznawalnych, znanych. No teraz głównie to jest internet, TikTok, Instagram i oprócz pana Rączki mamy również pana Babcię, który na TikToku osiąga miliony wyświetleń. On również, no taka jest jego też formuła, gotuje w fartuchu babcinym i wraca do tych starych śląskich przepisów i to również pokaże nam w niedzielę z kolei na festiwalowej scenie.
0: A ja proponuję, żebyśmy jeszcze w drugiej połowie naszej audycji powiedzieli też o innych gościach Festiwalu Smaku, który rozpoczyna się w Opolu za tydzień, w piątek. Za to, że...

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Podobno będą ulgi podatkowe. Jeszcze do końca nie wiadomo dla kogo, ale więcej o tym jak zwykle wie Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Od zarobków wynoszących około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie zaczynają się korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: To unijne dofinansowanie na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki. Trwa nabór funduszu małych projektów w euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z drugiej strony pogranicza polsko-czeskiego, a każdy z uczestników projektu może otrzymać do 20 tysięcy euro dofinansowania. Nabór potrwa do 20 października. W ręce policjantów wpadł mężczyzna, który nielegalnie latał dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jeden z pracowników zauważył obiekt w zakazanej strefie. Policjanci namierzyli i zatrzymali mężczyznę, informuje Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
3: Zatrzymany w kolejnych dniach usłyszał zarzuty naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego i przyznał się do winy, a także dobrowolnie poddał karze.
2: A w wiadomościach o 17:00 przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich rusza proces Karola Bezżor. 24-latek jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 lat, a ponadto ruszył nabór ratowników do Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych z wykorzystaniem psów ratowniczych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zgodnie z zaleceniem klikam, jestem na bieżąco i widzę, że w Paczkowie w tej chwili powinno być 26 stopni i w okolicach mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Będzie troszkę chłodniej, oczywiście wraz z upływem godziny. O północy 19-18 stopni, a więc dość ciepła noc. Nad ranem troszkę chłodniej, o 7-15 stopni, ale raczej cała noc w okolicach Paczkowa powinna być bez opadów. Później w ciągu dnia coraz cieplej, słońce zza chmur, tak mniej więcej do 14, a później zacznie się chmurzeć. Później, czyli po 15, temperatura 23-24 stopnie, ale koło 17-18. Tamże, czyli w okolicach Paczkowa, prognozowana jest burza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my będziemy apetyt Państwu podnosić. Oczywiście wszystko za sprawą przyszłotygodniowego opolskiego festiwalu.

Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Informacje, rozrywka, komfort za kierownicą. Lecimy swoim rytmem.

0: Twoje Radio Opole.
1: Do Opola już za tydzień przyjadą celebryci, ale nie po to, żeby stawać na ściance, robić selfie z wielbicielami, tylko po to, żeby gotować i kusić nas zapachami. Kto tam jeszcze pojawi się w stolicy polskiej piosenki, a może i w stolicy polskich smaków?
2: Na rozpoczęcie w piątek przyjedzie do nas pani Karmelarz. To nie ma daleko, bo jest bardzo blisko placu Kopernika. A ona przygotuje warsztaty i rozda również słodycze, które przygotuje. Pani Karmelarz jest również bardzo znaną postacią w internecie i także ma milionowe wyświetlenia, więc bardzo cieszymy się, że jest tutaj z nami, wspiera ten nasz festiwal opolskich smaków, bo sama jest z Opola. Oprócz tego w piątek zobaczymy pana Karola Kusego. On z kolei pokaże potrawy z dziczyzny. On jest autorem projektu Masz to w lesie. I jeszcze takim nawiązaniem też do tych potraw z dziczyzny będziemy mieć w niedzielę, kiedy Jakub Kuroń z kolei pokaże, jak też potrafi z tego gotować.
1: Dla nas, zwiedzających Festiwal Smaków, no to taki moment wielkiej uczty. No i oczywiście dylematów. Co spróbować? No bo wszystkiego chyba nie jesteśmy w stanie, a pani jest tu służbowo, więc pytanie, czy jest czas na to, żeby coś podejrzeć, a później przenieść do domu na stół rodzinny.
2: To prawda, wszystko jest tutaj takie pyszne i pięknie to wygląda i staram się przenieść to do domu, ale przyznaję, że nie jestem jakąś najlepszą kucharką, aczkolwiek te proste przepisy jak najbardziej, bo dzieci naprawdę lubią to.
1: Przed chwilą, gdy rozmawialiśmy, przeszła pani mama. No i tak się zastanawiam, czy też przychodzi, podgląda i ewentualnie później rozmawiacie sobie w domu, przy jakimś niedzielnym spotkanku, a słuchaj, to i to było takie fajne, a to spróbuję zrobić za tydzień.
2: Tak, mama jest ogromną fanką Festiwalu Opolskich Smaków i zawsze stoi w tych kolejkach i próbuje tych specjałów, które przygotowują nasi kucharze. Później oczywiście też komentuje, co to było, ale zazwyczaj wszystko jest pyszne, więc tak, rozmawiamy o tym jak najbardziej.

0: Już w przyszłym tygodniu, w piątek, rozpoczyna się kolejny festiwal smaków. Przyjadą do Opola najlepsi, najciekawsi mistrzowie kuchni, a ja mam pytanie, czy czasami bywa na odwrót? To nie oni, mistrzowie, celebryci kuchni, dzielą się swoimi przepisami, ale właśnie czy my, zwiedzający, czasami im coś podpowiadamy? Na przykład, że babcia robiła to, ale troszkę inaczej.
1: Tak, formuła tego festiwalu jest taka, że ci nasi zaproszeni goście są zawsze bardzo blisko publiczności naszej i ci ludzie naprawdę podchodzą do nich i mówią, że na przykład ta potrawa faktycznie była u nich w domu, albo ją się robiło troszkę inaczej. I to są bardzo ciekawe dyskusje. Ci kucharze nie uciekają od tego, wchodzą w to. Mamy też prowadzącego zawsze na tym festiwalu, więc te dyskusje są słyszalne. Można podejść, można skomentować, nawiązać dialog. To jest chyba w tym wszystkim bardzo fajne.
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy można tych ludzi zapytać, bo czasami, tak jak przechodzimy obok takich autorytetów, takich gwiazdorów, celebrytów, no to niektórych ogarnia nieśmiałość, a gdzie tam będę go pytać, on mnie tam zbędzie. To chyba nieprawda, to są bardzo sympatyczni, mili, kontaktowi ludzie. Ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z Karolem Okrasą. To tak się rozgadaliśmy, że w ogóle to poszło na zupełnie inne tory. Z kilku minut zrobiło się pół godziny.
1: Tak, to prawda. Też znam Karola Okrasy, też z nim miałam okazję gotować i to prawda, wspaniały kucharz i oni wszyscy tacy są, naprawdę, to są tak otwarci ludzie. My też stawiamy scenę dla tych kucharzy nie taką wysoką na metr czy dwa, tylko właśnie to jest taka scena, że można do niej podejść, czyli można być twarzą w twarz z tym kucharzem, można z nimi normalnie rozmawiać i taka jest właśnie tego idea.
0: No to proponuję, żebyśmy jeszcze za tydzień, w piątek, w naszej popołudniówce postawili taki ostatni akcent i przypomnieli, dlaczego warto odwiedzić Opole podczas kolejnego festiwalu smaków. Da się pani zaprosić do radia?
1: Oczywiście, zapraszam.
0: A słuchaczy Radia Opole zapraszała Alicja Kosakowska z Wydziału Promocji Opolskiego Ratusza. Do zobaczenia i do usłyszenia w piątek za tydzień.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Reklama.
0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
5: A między 17 a 18 będziemy pomagali pomagać. Więcej w kolejnej godzinie naszej audycji. Tymczasem teraz dochodzi 17, nawet minęła.
6: W Strzelcach Opolskich jutro rusza proces Karola B. z Żor, który oskarżony jest o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 lat. Sprawdzamy też, jak jest poziom złotej algi w kanale Gliwickim. Ruszył nabór ratowników do Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru. To dla tych, którzy chcą pracować z psami ratowniczymi.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: A przed nami Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Ale na początek uwaga kierowcy, jak informuje kapitan Grzegorz Piśniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W Laskowicach, to powiat kluczborski, doszło do zderzenia drogowego z udziałem motocyklisty i rowerzysty. Motocyklista jest pod opieką ZRM-u, na miejscu trzy zastępy Straży Pożarnej.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Po ponad roku od przedstawienia zarzutów rusza proces Karola B. z Żor. 24-latek jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. Jutro przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich rozpocznie się jego proces. Przypomnijmy, sprawa dotyczy zaginięcia dziewczynki z powiatu strzeleckiego w maju ubiegłego roku. Wówczas po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. Więcej o sprawie reporterka Radio Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: W akcję poszukiwań zaangażowanych było blisko 100 osób. Małoletnia została odnaleziona następnego dnia w mieszkaniu 24-latka. Mężczyzna został zatrzymany. W prokuraturze rejonowej Strzelcach Opolskich usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył zatrzymania małoletni wbrew woli prawnego opiekuna. Drugi dopuszczenia się wobec pokrzywdzonej innej czynności seksualnej. 24-latek w złożonych wyjaśnieniach potwierdził udział w zarzucanych mu czynach.
6: Karolowi B. grozi do 15 lat więzienia.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Poziom złotej algi w sekcji 6 kanału Gliwickiego jest bardzo wysoki. Obecność algi stwierdzono również w sekcji 5 kanału, jednak na razie nie zaobserwowano tam śniętych ryb. W sekcji 6 odłowiono w ostatnich dniach ponad 3 tony śniętych ryb. Rozprzestrzenianie się toksycznych glonów ograniczono wprowadzonym 2 tygodnie temu zakazem śluzowania. Jak zapewnia wojewoda śląski Marek Wójcik, sytuacja jest pod kontrolą i na razie nie ma zagrożenia dla reszty kanału Gliwickiego oraz dla rzeki Odry.
8: W tym momencie mamy informację, że złota alga również znajduje się w sekcji 5 kanału, natomiast badania nie wskazują na obecność złotej algi zarówno w dzierżnie, jak i w sekcji 4. To jest o tyle ważne, dlatego że to z sekcji 4 wypływa kłodnica, która później zasila Odrę. I dopiero w sytuacji zagrożenia w 4 sekcji i w przypadku wystąpienia tam złotej algi podejmiemy działania związane z osłoną kłodnicy i z podawaniem perhydrolu po to, żeby osłonić.
6: W 6 sekcji kanału Gliwickiego obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do wody, połowu, spożywania ryb, pojenia zwierząt i używania wody do celów gospodarczych i rekreacyjnych. A teraz świat. 13 osób zginęło w katastrofie w kopalni odkrywkowej złota w Kolumbii. Do tragedii doszło w miejscowości Puerto Rico na zachodzie kraju. 7 osób jest rannych. Do tragedii doszło w wyniku osunięcia się ziemi, która zasypała górników.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Ruszył nabór ratowników do kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Opolsaru. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych z wykorzystaniem specjalnie szkolonych psów ratowniczych. Chcemy stworzyć lokalny potencjał ratowniczy, który będzie wsparciem dla mieszkańców i dla służb, tłumaczy Katarzyna Welerowicz, koordynatorka kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Opolsaru.
1: Chcemy rozwijać zespół z psami ratowniczymi, prowadzić wspólne ćwiczenia i szkolenia oraz angażować się w działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Opolsar to nie tylko psy, to przede wszystkim ludzie, ich wiedza, doświadczenie, sprzęt i gotowość do niesienia pomocy. Cieszę się, że możemy rozwijać tę działalność w Kędzierzynie Koźlu.
6: Rekrutacja na ratowników odbywa się online. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej fundacji. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Od godziny 18 ze słuchaczami Radio Pole w wiadomościach będzie już Daniel Klimczak.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Spoglądam teraz na radar pogodowy, no i rzeczywiście taka strefa opadów, klasyka gatunku, zaczyna się gdzieś tam w Nicei, w Genui, no i później przez okolice północnych Włoch, aż Austrię, Czechy, dociera do południowych regionów Polski, a więc do naszych okolic, naszego południa, Opolszczyznę. I tak spoglądam teraz na prognozy dotyczące Głubczyc. Właśnie teraz powinien tam dotrzeć taki front burzowy i te opady intensywne z burzami będą mniej więcej przez 2 godziny. Temperatura na razie w okolicach Głubczyc 28-26 stopni, powoli będzie spadać. Jak się wypada, również będzie chłodniej. Ale temperatura w nocy na ziemi głubczyckiej dosyć wysoka, przyjemnie 19-17 stopni. Nad ranem może jeszcze przelotnie pokropić, a mniej więcej od 7-8 w miarę pogodny dzień 19-20-23 stopnie. I tak oto w ziemi głubczyckiej może się pojawić znowu burza około 16-17, ale ogólnie ciepło i w miarę pogodnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Myślę, że nie dziwią się Państwo, że tak dokładnie oglądam te radary pogodowe. One są najbardziej rzetelnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na niebie, a później na ziemi. No i tak właśnie w tych niespokojnych czasach meteorologicznych będziemy postępować. Dariusz Kuzera realizuje nasz program. Zapraszam, Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
7: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Po reklamie.

0: Bądź ze mną.
1: Wydaje mi się, że pomaganie, przychodzenie z pomocą ludziom w potrzebie jest coraz bardziej modne i rozumiemy to jako społeczeństwo. Taki proces dużo wcześniej zaczął się w krajach Europy Zachodniej, tej bogatszej części. Czy tak dalej tam jest? No za to głowy nie dam. Jedno jest pewne. My jeszcze nie straciliśmy tej wrażliwości ludzkiej, górnolotnie mówiąc wrażliwości społecznej, ale nieraz na efekty naszej pomocy trzeba poczekać parę miesięcy. Tak jest w przypadku jednej akcji prowadzonej przez Caritas Diecezji Opolskiej. I właśnie o tym pracownik tej centrali Artur Wilpert.
2: Między świętami to jest dobry okres, kiedy działania pomocowe nabierają bardzo realnych kształtów. Wigilijny dzieło pomocy dzieciom, które generuje takie pokłady dobroci u ludzi. To jest dobry czas na to, aby ten kapitał zgromadzić, a potem go przekuwać na te akcje pomocowe. Czas przedświąteczny. Chyba już każdy Boże Narodzenie kojarzy w naszej diecezji, a w skali całego kraju ze świecą wigilijną. Świeca Caritas jest takim nieodzownym świątecznym motywem.
1: Ale mało kto wie, że efekty tego świątecznego zjawiska można zobaczyć dopiero w lecie, gdzie to trafia do dzieci z mniej eksponowanych miejscowości.
2: Ten efekt upiększania stołu jest w czasie świąt, ale potem, co się dzieje dalej? Całą tą pulę przekuwamy na taki konkurs, który się nazywa Konkurs na wyobraźnię miłosierdzia. To tak brzmi patetycznie. Co to znaczy? Oddajemy w ręce naszych podstawowych komórek, czyli wolontariuszy Caritas, którzy są w najmniejszych wioskach, miejscowościach większych, miastach. I te osoby, nasi wolontariusze, one właściwie zawodowo, może w pół cudzysłowie, wiedzą, jak tym dzieciom i którym dzieciom najlepiej pomagać.
1: Mają rozeznanie, kto w jakiej sytuacji żyje. Wiedzą sąsiedzi, kto na czym siedzi.
2: Bo zgodnie z nazwą, z wigilijnego dzieła pomocy dzieciom, musimy pomagać najmłodszym. I te osoby, dostając własne ręce ten konkurs, wymyślają, konstruują i potem przeprowadzają przepiękne wakacyjne wydarzenia.
1: Proszę podać jakiś przykład takiego najbardziej spektakularnego wykorzystania tych pieniędzy płynących prosto z naszych serc.
2: Może nie jest spektakularny, ale każdy przypadek jest fantastyczny. To są kina pod gołym niebem, które nigdy w danej miejscowości liczącej 500 mieszkańców się nie odbywały. Wyjazdy kolonijne, jakieś obozy dla dzieci, które nigdy na takich porządnie zorganizowanych wakacjach nie były. Zawsze to były jakieś takie wydarzenia, bo coś tam, w domu niepełnosprawność, sytuacja czasami losowa, też utrudniała takie zabiegi. Ci wolontariusze wybierają te osoby, te dzieci i konstruują dla nich te wydarzenia. To są przeróżne, to są wyjazdy nawet zagraniczne. Czechy, Słowacja, odwiedziny w parkach rozrywki, festiwale, turnieje szachowe, piłki ręcznej, nożnej, konkursy śpiewacze, karaoke. Dlaczego robimy to? Dlaczego nie kupujemy na przykład przyborów szkolnych tylko i wyłącznie przez wakacje i wyposażamy tornistry? Nie, bo my chcemy zrobić coś więcej. To nas kosztuje, bo to jest organizacyjnie, to jest też księgowo, to trzeba fakturować, zamawiać, rozliczać. Ale dlaczego? Ponieważ przez te wszystkie eventy, przez te wszystkie spotkania, wyjazdy, integracje, my utrzymujemy, a wręcz nawet na nowo budujemy międzyludzkie relacje. Tego młodego człowieka, który ma czasami ciężko w domu, ale potem jeszcze przyklejony do tego smartfonu, szuka tam tych pseudorelacji, jest uwikłany w ten taki trend dzisiejszy. I ten wakacyjny oddech tygodniowy, kilkudniowy, dwutygodniowy czasami, on pozwala tym młodym ludziom ćwiczyć, praktykować intensywne, żywe relacje face to face.
1: Tak samo pracownicy Caritas muszą twarzą w twarz stanąć z tymi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Na przykład osobami bezdomnymi. A jak ci ludzie korzystają na przykład z łaźni, która mieści się w Opolu przy Centrum Caritas Diecezji Opolskiej? O tym już w drugiej części naszej audycji.

0: Świeca, która tworzy polską Wigilię. Świeca Caritas, czyli wigilijne dzieło pomocy dzieciom od ponad 30 lat obecne to jest na naszych stołach. I teraz warto przypomnieć, że to, co zaczyna się w okolicach świąt Bożego Narodzenia, procentuje teraz. I o tym Artur Wilpert z centrali Caritas diecezji opolskiej.
1: Cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem. Wrosła jakoś naturalnie w krajobraz miasta i szerszej okolicy. Wrosła w krwioobieg tych osób, które dbają, starają się dbać i potem utrzymywać ten swój poziom higieny, aby jakoś tam stopniowo, to jest proces, ale wracać na te normalne, egzystencjalne, społeczne tory.
0: Czy trzeba mieć jakąś legitymację osoby bezdomnej albo jakieś uprawnienia, żeby skorzystać z tej łaźni? Czy może w zasadzie każdy, kto odczuwa taką potrzebę, może jest w jakiejś chwilowej, nawet trudnej sytuacji?
1: Niski próg utrzymujemy, minimum formalności, bo bezdomność jest zbyt szerokim tematem, żeby jakoś prowadzić ewidencję, taką klasyfikację bezdomnościową, ponieważ to są osoby często chwilowo wykluczane. Po wyjściu z więzienia one dopiero konstruują sobie swoją przyszłość. Czasami wypadki losowe, krótkotrwałe, czasami trochę dłuższe, generują potrzebę skorzystania z usług takich placówek jak łaźnia. Dlatego jesteśmy przede wszystkim zobligowani, aby było to bezdyskusyjnie dostępne, bezpieczne miejsce dla tych, dla których dbanie o higienę jest utrudnione. I to przez 9 lat już utrzymujemy.
0: Proszę przypomnieć, gdzie mieści się ta łaźnia, żeby każdy, kto ma potrzebę, trafił tam, nie pytany za dużo z jakich powodów, nie musi też nic za to płacić.
1: Łaźnia Caritas znajduje się w najlepszym z możliwych miejsc, mianowicie w ścisłym Śródmieściu, przy ulicy Szpitalnej 3A w Opolu, 100 metrów od ratusza, od rynku, w takim miejscu, które jest naturalnym środowiskiem przebywania osób bezdomnych. Ten adres jest istotny także dla nas, mieszkańców Opola, aby podpowiadać, że tam przy rynku jest taka łaźnia, taki punkt, gdzie możemy bezproblemowo dbać o higienę. Tam nie pytają o genezę, o pochodzenie. Nie stawiamy generalnie pytania dlaczego, tylko jesteśmy bezdyskusyjnie dostępni dla tych, którzy tej pomocy potrzebują.
0: I o tym mówił Artur Wilpert z centrali Caritas diecezji opolskiej.

0: Język polski staje się coraz bardziej eklektyczny i o tym za chwilę prawdopodobnie Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Kilka dni temu mówiłeś o słowach, które pojawiają się w recenzjach filmowych w internecie i zauważyłeś dwie dość przeciwstawne tendencje. Jedna to używanie, jeśli nie neologizmów, to słów, które zagościły w naszym języku za sprawą nowych technologii. Druga to sięganie po archaizmy, czyli czerpanie ze słownika naszych przodków, czasem dość odległych. Wspominałeś o dyskusji bardzo burzliwej na temat Odysei Christophera Nolana i użytych tam słowach właśnie z dwóch odległych czasowo źródeł. Mamy rewerencję, która jest starej daty, i mamy światotwórstwo, które należy do naszych czasów. Ja, kontynuując ten wątek, zwróciłam uwagę na kolejne: disclaimer, woke i imersja. Czy któreś z nich ci się objął uszy?
3: To są słowa, które są żywym przeniesieniem z języka angielskiego.
2: Jedno ma korzenie łacińskie. Dziś zajmiemy się szczególnie obco brzmiącym woke.
3: No tak, to jest
2: nie mylić z wow.
3: Takie pojęcie, które zaczęło funkcjonować dziś na pograniczu polityki i socjologii, opisujące zmianę podejścia chociażby do dziedzictwa kulturowego krajów zachodnich, inne spojrzenie na świat i na historię.
2: Dlaczego ja wymieniam to słowo? Otóż wyraz ten pojawił się w tytule recenzji "Czy Odyseja jest woke?".
3: No jest, ponieważ Helena jest czarnoskóra. Od razu krytycy Nolana podkreślili, że on właśnie poprzez to wpisuje się w te elementy filozofii woke.
2: Dodajmy tak dla wyjaśnienia, że woke to forma czasu przeszłego od czasownika wake, budzić. W socjologii utworzono od niego pojęcie wokeizm, które określa zjawisko budzenia świadomości społecznej i obejmuje ludzi wrażliwych na niesprawiedliwość i wszelkiej maści dyskryminację. Jak widać, słowo jako termin socjologiczny zostało przysposobione według polskiej gramatyki. Trochę jednak nie rozumiem, dlaczego tego zjawiska nie można po polsku nazwać wrażliwością społeczną. Bo przecież chyba o to chodzi.
3: No tak, ale to jest takie słowo wytrych, które dużo ułatwia i jest zrozumiałe w wielu językach już w tej chwili.
2: A jak się ma woke do Odysei? Sami sobie Państwo dopowiedzą po obejrzeniu filmu. Tutaj Irek dał już sugestie. Podejrzewam jednak, że mało to ma wspólnego z wartością artystyczną, a bardziej dotyczy ideologii. Czy dla Ciebie to nie trąci takim dydaktyzmem rodem z XIX wieku powieści z tezą albo socrealizmu, że zawsze trzeba poprawnie przedstawiać jakieś pozytywne wartości?
3: No tak jest po prostu, taki jest świat. No, zasady Hollywood zresztą są takie, że twórca i producenci filmu mogli starać się o jakieś nagrody, te najbardziej prestiżowe, to muszą spełnić bardzo surowe wymogi właśnie dotyczące równości rasowej, płciowej.
2: Tylko co to ma wspólnego ze sztuką, ja się zastanawiam, bo jeżeli tak dalej pójdziemy, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, jaka była w latach 50. PRL-u.
3: No i
2: będzie jakaś komisja, która będzie miała swoje wytyczne.
3: I ten wątek się zresztą u krytyków najnowszego filmu Nolana pojawia.
2: Na szczęście woke nie pojawia się w sieci zbyt często, w przeciwieństwie do disclaimera, o którym porozmawiamy następnym razem.
1: Na końcu języka.

0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku 17 sierpnia. Po reklamie.
4: Podobno puma będzie najważniejszym akcentem następnych wiadomości, a również o zwierzętach będziemy mówić w naszej audycji do 19.
5: Opóźnia się odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim.
6: Długo to trwa, ale ja niestety środków nie przyznaję.
5: Zdjęcie pumy grasującej na Dolnym Śląsku było fotomontażem. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Witolda Sułka.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A o tym wszystkim Daniel Klimczak, który rozpoczyna dyżur w redakcji informacji.
5: Dzień dobry, zaczynamy od sąsiedniego regionu. Zdjęcie pumy, które wywołało alarm na Dolnym Śląsku, nie było autentyczne, poinformował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. Fotografie przeanalizowali policjanci ze Świdnicy. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego teren sprawdzili leśnicy, strażnicy leśni, przyrodnicy i przedstawiciele fundacji zajmujących się zwierzętami. Nie znaleziono pumy ani jej śladów. Odnalezione tropy należały do innych dzikich zwierząt.
0: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
5: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim rozpocznie się później niż zakładano. Prace na odcinku między ulicą Zamkową a Aleją Wojska Polskiego miały ruszyć w kwietniu, jednak nastąpi to dopiero teraz. O powodach mówi burmistrz Artur Kotara.
6: Ten wał częściowo jest na terenie prywatnym. Minister finansów nie chciał sfinansować całości. W związku z tym my użyczamy teren na majątek gminy. Po sesji będziemy ogłaszali przetarg. Chciałbym jeszcze w tym roku, żeby to zadanie zostało zrealizowane.
5: Plan zakłada nie tylko przywrócenie wału do stanu sprzed powodzi, ale również jego wzmocnienie.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Minister zdrowia krytykuje decyzję prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego tak zwanej ustawy Lex Szarlatan. Jolanta Sobierańska-Grenda ocenia, że brak podpisu prezydenta to bardzo zła wiadomość dla pacjentów.
7: Ustawa mogła chronić pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i oszustami, którzy żerują na ludzkiej chorobie i strachu. Pacjent miał być bezpieczny, a państwo miało mieć narzędzia, żeby stanąć po jego stronie.
5: W uzasadnieniu decyzji Karol Nawrocki stwierdził, że przepisy zbyt szeroko traktują osoby zajmujące się m.in. zielarstwem, zdrowym odżywianiem i medycyną komplementarną. Jego zdaniem prawo powinno skutecznie blokować działalność oszustów, ale jednocześnie nie może uderzać w uczciwe osoby i firmy. 186 km na godzinę przy ograniczeniu do 90 z taką prędkością poruszał się kierowca Audi zatrzymany przez głubczyckich policjantów. 48-latek tłumaczył, że chciał pokazać znajomej możliwości samochodu. Do tej sytuacji doszło na obwodnicy Głubczyc, mówi młodszy aspirant Nikola Rzeczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
8: Tego rodzaju prezentacja mogła jednak zakończyć się tragicznie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł, a do jego konta dopisano 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również 48-latkowi prawo jazdy.
5: Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: A w nich Bliski Wschód ONZ-owscy inspektorzy znaleźli w Syrii kilka ton materiału nuklearnego. O jego istnieniu syryjskie władze miały się dowiedzieć niedawno i od razu poinformowały o tym Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Materiał pochodzi z tajnego programu reżimu Asada. Szczegóły zna Milena Rashid-Szehab.
9: W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że nowe syryjskie władze wpuściły inspektorów do tajnego ośrodka jądrowego stworzonego przez reżim Asada na wschodzie kraju. Teraz okazuje się jednak, że to nie jedyne miejsce, gdzie Syryjczycy próbowali stworzyć broń jądrową. Ja i mój zespół od półtora roku prowadzimy prace wydobywcze w ośrodku na południe od Deir ez-Zor, ale dziś następuje znaczący przełom, bo nowe władze Syrii poinformowały nas o istnieniu jeszcze jednego miejsca, gdzie składowany jest materiał nuklearny. Do tego miejsca też udało nam się dotrzeć. Mówi szef międzynarodowego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Rafael Grossi nie precyzuje, co konkretnie znaleziono. Tych kilka ton znalezionego materiału będzie przetransportowanych za granicę, gdzie mają posłużyć do pokojowej produkcji energii.
5: A najprawdopodobniej materiał ten trafi do Stanów Zjednoczonych.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
5: 4 po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Witold Sułek. Już za niespełna godzinę w sali klubowej Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny koncert jazzowy, a tym razem będzie to wieczór z muzyką Krzysztofa Komedy, którego twórczość od dekad zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy i interpretowana jest przez wielu artystów. Podczas koncertu zabrzmią zarówno doskonale znane kompozycje w nowych aranżacjach, jak i premierowe interpretacje przygotowane specjalnie na ten wieczór w nieoczywistej dla twórczości Komedy odsłonie instrumentalnej. Na scenie wystąpi bowiem kwintet smyczkowy złożony z muzyków Orkiestry Filharmonii Opolskiej z gościnnym udziałem Macieja Fortuny na trąbce. Początek koncertu o godzinie 19. Zmieniamy temat. 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to wystawa ilustracji Natalii Nosowej.
10: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
1: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, które organizuje wydarzenie. Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy.
0: Pogoda.
11: Pogoda letnia, ale jest ciepło. Teraz zaglądam do brzegu, a tutaj prognoza wskazuje na burzę. Właśnie mniej więcej około 19 powinny się pojawić opady z piorunami. Później będzie troszkę chłodniej, wieczór pochmurny, ale temperatura w nocy bardzo, bardzo letnia, bo nie niżej niż 18 stopni. Około północy, godziny pierwszej, może popadać w okolicach brzegu. Również nieco, ale tak przelotnie, około 4-5. Od rana będzie w miarę ciepło, a nawet po 9 zacznie wyglądać słońce. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 27 stopni około godziny 16. Później 17-19 może przelotnie popadać, ale do wieczora będzie cieplutko. Tak przynajmniej pokazują synoptycy, jeżeli chodzi o ziemię brzeską.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Aż tu nagle za konsoletą realizatora pojawił się Marcin Głowienkowski. Ja się nadal nazywam Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam do 19.

0: Alabama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: przy gorących temperaturach, jakie pojawiają się teraz w naszej strefie geograficznej. Gorąco jest ludziom, ale też zwierzętom. Przyznam, że z takim żalem patrzę, jak te biedaki spacerują. No bo co? Muszą wyjść na spacer, żeby zrobić to, co psy muszą zrobić. No i jest im gorąco. Warto zapytać jednak, czy to coś z kondycją psów jest nie tak? A może rzeczywiście zmienia się klimat, a zwierzęta to doskonale wyłapują.
1: Mamy pretensje do zwierząt, że one tak bardzo linieją, ale co się dzieje, mówią właściciele.
0: No właśnie, co się dzieje? Czy zmienia się klimat, a zwierzęta dzięki instynktowi wyłapują to doskonale, a może są inne powody? No i na przykład jeszcze jedna rzecz. Czy wystawianie misek z wodą przed sklepami to dobry pomysł? No i jeszcze jedno. Czy jeżeli zaszczepimy psa dzisiaj przeciwko wściekliźnie, to jutro możemy jechać za granicę? O tym będziemy rozmawiać do godziny 19 z doktorem Stanisławem Firlikiem, lekarzem weterynarii, który ma ponad 50 lat stażu w swojej pracy.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i znowu mamy upalną temperaturę. Na szczęście wieje wiatr i pojawiło się trochę chmur. Ale jak popatrzymy na te zwierzaki, które spacerują w tej chwili ze swoimi właścicielami, no tak, trochę serce boli, bo sapią bidule, tak idą ciężko, szczególnie te starsze. Więc przy okazji warto zadać pytanie, czy obserwując zwierzęta można dojść do wniosku, że klimat rzeczywiście się ociepla. Z perspektywy ponad 50 lat doświadczenia pracy zawodowej dr Stanisław Firlik chyba ma jakiś już skrystalizowany obraz. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry. Na pewno coś się dzieje ze zwierzętami, że coraz więcej zwierząt bardzo dyszy. One chowają się, one są mądre, one instynktownie wygrzebują dziurę w ziemi i jak tylko wyskoczą z domu, a jest tak gorąco, to zaraz lecą do tej jednej dziury. Nawet jak właściciele ją zasypią, no bo oczywiście później z tym piaskiem wracają do domu, nie mówię, że do pościeli, ale może się tak zdarzyć. W związku z tym właściciele zasypują, ale one zaraz obok tego kopią następną dziurę, żeby się jednak ochłodzić. Czyli one same, czując, że coś się dzieje, że jest tak wysoka temperatura, i szukają sobie jakiegoś schronienia. Proszę zwrócić uwagę na to, że ich futerko, jak mówimy, ich sierść jest właściwie prawie, że taka sama zimą, jak i latem. To znaczy mamy pretensje do zwierząt, że one tak bardzo linieją, ale co się dzieje, mówią właściciele. Kiedyś liniały dwa razy do roku, a teraz właściwie jakby cały czas linieją, tak jakby cały czas traciły ten włosk.
1: Czyli możemy powiedzieć, że rytm przyrody został jakoś zaburzony, bo zwierzęta to odbierają instynktownie. One nie oszukają, nie czytają gazet, nie słuchają telewizji. Czy coś jest modne, a coś nie?
2: Nie, one się przystosowują do tego, co się dzieje. Dla nich to, jeżeli czuje, że jest mu za gorąco, to tego tak zwanego podszerstka, który go ogrzewa, to on podszerstek traci jak najszybciej, bo zostają tylko te włosy wtórne, te włosy ościste, które nie mają takiej izolacji, nie tworzą tej izolacji, która zapobiega wymianie po prostu ciepła. I one działają na zasadzie, ile wydyszę tego ciepła, to będzie mi chłodniej, ile stracę tej sierści teraz w okresie upałów, to będzie mi chłodniej, i instynktownie tak po prostu postępują.
1: W takim razie już za chwilę zapytam, czy te słynne apele, żeby wszędzie dawać miski z wodą przed sklepami, to tylko taka moda, czy rzeczywista potrzeba?

0: pewno cię nie trzeba być za bardzo spostrzegawczym, żeby zauważyć, że od wielu już lat panuje taki zwyczaj, nawet bym powiedział moda, że przed sklepami, firmami, różnego rodzaju restauracjami pojawiają się miski z wodą z myślą, że tam przyjdą zwierzęta. No i z jednej strony, o jak świetnie, świadczy o takiej wrażliwości, wyczuciu, znajomości rzeczy, a z drugiej, czy to jest na pewno dobry zwyczaj? I oto takie kontrowersyjne pytanie, wydawałoby się, zadałem lekarzowi weterynarii z Opola z 50-letnim stażem. Stanisław Pirlik.
1: Wydaje mi się, że to jest z dobrego serca, bo każdy człowiek wie, że jak jest taki upał i trzeba, żeby to zwierzę się troszeczkę wychłodziło i poza tym potrzebna tego płynu, tak jak i nam, żebyśmy tego płynu pili jak najwięcej. To z tej potrzeby wystawia ewentualnie te miski z wodą, ale ja akurat nie jestem zwolennikiem wystawiania tych misek przed sklep, dlatego że bardziej byłbym za tym, żeby dać duże ogłoszenie, nie wiem, na szybie, na drzwiach wejściowych, że w razie potrzeby służymy Państwu miską z wodą.
2: Jakie niebezpieczeństwo może czyhać pieska, który korzysta z takiej miski?
1: Może się tak zdarzyć, że pies, który jest chory, który ma jakąś chorobę zakaźną, ma nawet jakieś pasożyty, on pije i zostawia część tej wody z tymi ewentualnie drobnoustrojami, zostawia w tej misce, ponieważ ta miska stoi tam, nie wiem, przez godzinę, dwie i może 10 czy 15 psów sobie troszeczkę pochłeptać tej wody. Jest to wspaniałe uczucie, że pomagamy tego zwierzęciu, ale równocześnie nie zdajemy sobie sprawy, że tym sposobem roznosimy choroby zakaźne pomiędzy zwierzątkami. Więc jeżeli mamy taką dobrą wolę i takie dobre serce i chcemy im pomóc, to zróbmy w ten sposób, że ta miska jest zawsze dostępna. Tą miskę, jak Państwo sobie zażycie, to bardzo proszę, od razu dajemy, ale po wypiciu przez tego psa miskę zabieramy do siebie do pracy, wymyjemy ją, no nie mówię, że zdezynfekujemy, ale przynajmniej takie mycie, żeby było wiadomo, że pięciokrotne na przykład wypłukanie miski już daje jakiś efekt, że następny pies, który z tej miski wypije, na pewno żadnej choroby zakaźnej nie dostanie.
0: No i jeszcze zadamy za chwilę pytanie, czy trzeba czekać z wyjazdem zwierzaka po zaszczepieniu na wściekliznę? Po ilu dniach można wyjechać? Po ilu będzie to szczepienie ważne?

tak oto powolutku zbliża się koniec naszego programu, ale jeszcze czas na odpowiedź na pytanie. Ile czasu musi upłynąć, abyśmy ze zwierzęciem mogli wyjechać za granicę po zaszczepieniu na wsi?

0: wściekliznę. Przypomnę, że jest to choroba zwalczana z urzędu, a szczepienie przeciwko wściekliznie jest obowiązkiem ustawowym. A więc ile trzeba czekać po szczepieniu?
1: Jeżeli to jest pierwsze szczepienie, to możemy wyjechać z tym psem po 3 tygodniach, bo mniej więcej po tych 3 tygodniach występuje odporność na szczepienie przeciwko wściekliźnie. Natomiast jeżeli ktoś ma w paszporcie już wpisane to szczepienie i co roku dopilnowuje terminów, to wtedy może wyjechać jakby, powiedziałbym, z dnia na dzień, bo po prostu to szczepienie jest ważne i on ma wszystkie papiery jakby w porządku, ale najważniejsze, że to zwierzę jest zaszczepione. Natomiast gdyby się spóźnił 1 dzień czy 2 dni, to pod względem administracyjnym może się zdarzyć tak, że przejeżdżając przez granicę na przykład z Czechami czy Niemcami, zostanie zatrzymany przez służby i okazuje się, że albo ten pies zostanie pozostawiony na obserwacji i wtedy koszty tej na przykład 2- czy 3-tygodniowej obserwacji są naprawdę duże, więc myślę, że to nie warto tutaj oszczędzić. Ja też zdaję sobie sprawę, że nie tyle może właściciele psów nie chcą szczepić, ale często zapominają może w tym całym ferworze wszystkich spraw, które są do załatwienia. Niemniej jednak wścieklizna ważne jest, żeby to powiedzieć i każdy to powinien wiedzieć, że to jest choroba śmiertelna i jest to choroba, którą niestety nie da się wyleczyć. Więc myślę, że w naszym interesie ludzi i zwierząt jest, aby regularnie szczepić zwierzęta na wściekliznę.
0: I o tym przypominał nam dr Stanisław Firlik z Opola, lekarz weterynarii z ponad 50-letnim stażem. No i jeszcze siebie troszkę poprawię, że była to ostatnia pozycja w dzisiejszym programie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ten fragment audycji zrealizował Marcin Głowienkowski. Ja tak jak na początku nazywam się Krzysztof Dobrowolski i myślę, że tak też będzie jutro po godzinie 15, kiedy rozpoczniemy ostatnią już w tym tygodniu naszą popołudniówkę. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, słuchacie nas w czwartek 20 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Bernard, Krzysztof i Maria. W kalendarzu także Dzień Wyznawania Miłości i Dzień Komara. 19. Ponad 30 mieszkań w Głuchołazach wciąż czeka na najemców. Wielu wycofało się z planów ich zasiedlenia.
2: Niektórzy chyba się przeliczyli albo nie doczytali.
1: Aby odczuć korzyści z zapowiadanych zmian w podatkach, należy zarabiać co najmniej 12 tysięcy miesięcznie, wyliczają eksperci. A mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali rozbójnika recydywistę.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od ekonomii. Korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd zaczną się od zarobków wynoszących około 12 tysięcy brutto miesięcznie. Chodzi o podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, a także nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
3: Nie wszyscy pracownicy etatowi skorzystają na zapowiedzianych zmianach podatkowych. Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści ze zmian zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
4: Takie osoby oszczędności na podatku będą rzędu od kilkunastu do 300 zł miesięcznie.
3: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują te korzyści za ponad rok.
5: Im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
3: Według zapowiedzi rządu w pierwszym roku korzystne zmiany obejmą 3,5 miliona osób.
1: Niewiadów Polska Grupa Militarna, Polska Grupa Hutnicza i grupa Virtus podpisały umowę konsolidującą Andorię z Andrychowa i Hutę Mała Panew w Ozimku. W ten sposób zakład z regionu staje przed szansą odgrywania znacznej roli w polskim przemyśle obronnym. W planach jest rozwój produkcji odlewów żeliwnych i stalowych, a docelowo chodzi o produkcję korpusów bomb, rakiet i komponentów odlewniczych do amunicji kalibru 155 mm. To ogromna szansa, ocenia burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.
6: Z dumą wspieramy takie inicjatywy, rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
1: W wiadomościach teraz południe regionu 34 mieszkania społeczne w Głuchołazach wciąż czekają na najemców. Wiele osób zrezygnowało z ubiegania się o nie ze względu na konieczność finansowej partycypacji, mówi Radio Opole wiceburmistrz Roman Sambor.
2: Niektórzy chyba się przeliczyli albo nie doczytali i jest teraz etap drugiego naboru. Pierwsza część rodzin, która się już wprowadziła, mam tutaj bardzo pozytywny odbiór warunków zamieszkania. Chwalą sobie to. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten drugi nabór, czy pozwoli myśleć o budowie kolejnego budynku.
1: Najemcą może stać się rodzina, która nie posiada prawa własności do lokalu w Głuchołazach oraz spełnia kryterium dochodowe. Warunkiem jest też partycypacja w wysokości 25% kosztów budowy mieszkania.
0: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
1: Mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali 34-latka, który najpierw ukradł samochód, potem groził sprzedawcy oraz pielgrzymom przedmiotem przypominającym nóż. Jeszcze później ukradł telefon i pieniądze. Mężczyzna pojechał z kradzionym pojazdem do osiedlowego sklepu w sąsiedniej miejscowości, mówi młodszy aspirant Dorota Janać.
7: Zaczął grozić sprzedawcy przedmiotem przypominającym nóż i straszyć, że go zabije. Agresor próbował dostać się do szuflady w kasie fiskalnej, jednak nie zdołał jej otworzyć i zabrać gotówki. Ostatecznie ukradł kilka paczek papierosów, po czym uciekł ze sklepu. Następnie zatrzymał się obok trzech młodych pielgrzymów z Czech. Zażądał od nich pieniędzy i telefonu, które po chwili miał już w swoim posiadaniu.
1: Mężczyzna był już wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. Grozi mu 15 lat więzienia. I jeszcze Nigeria. W wyniku wywrócenia się łodzi zginęło tam 50 osób, w tym wiele dzieci. Do wypadku doszło w stanie Sokoto w północno-zachodniej części kraju. Łodzią płynęli rolnicy i młodzi robotnicy na uprawy ryżu. Do takich sytuacji w tym kraju dochodzi często, głównie z powodu nadmiernego obłożenia łodzi i ich złego stanu. W styczniu 25 osób zginęło w wyniku wywrócenia się dziurawej jednostki.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach w Opolu obecnie 25 stopni. Będzie oczywiście temperatura spadać. Miejscami wyniesie w nocy 16 stopni. Do tego synoptycy IMGW prognozują dla naszego regionu zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, możliwe też burze, w czasie których może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a także spodziewamy się wiatru, którego porywy mogą osiągać do 75 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Sezon ogórkowy.
1: W czwartkowej audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowinkowski, który audycję realizuje. A za chwilkę zaproszę Państwa na spotkanie z Natalią Nosową, opolską graficzką, malarką, plastyczką, która opowie o ilustracjach do książki, ale także powiem o bardzo ciekawej książce. Książce, która ma służyć nam do tego, żebyśmy robili notatki. No myślę, że to jest przydatne zwłaszcza dla uczniów szkół podstawowych, bo od września smartfonów już nie będziecie wnosili do sal lekcyjnych, a nie każdy potrafi robić notatki. Także zaproszę Państwa na dwie wystawy, które są czynne w galerii ZPAP pierwsze piętro w Opolu. Jedna jest w sali czarnej, a druga jest w sali białej. Dwie wystawy malarskie. I na zakończenie tej godziny spotkamy się z Marzeną Ewą Krajewską na jej wystawie Praskie impresje, na której pokazuje Pragę znaną i nieznaną, ale trochę z innej strony, na bardzo ciekawych, barwnych, malowniczych, można nawet powiedzieć, fotografiach. Pani Marzena Ewa Krajewska w tej chwili pracuje w randze ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a swego czasu na placówce dyplomatycznej w Czechach, w ambasadzie w Pradze oraz w ambasadzie RP w Lublanie. I jej pasją jest fotografia. To w pierwszej godzinie naszej audycji, a tak w ogóle to zapraszam do 21:00.

Najlepsze niemodne zajęcie. Pod takim tytułem w najbliższą niedzielę otwarta zostanie wystawa ilustracji opolskiej artystki i graficzki Natalii Nosowej. Wernisaż odbędzie się w Domu Sztuki Żar, który mieści się na Małym Rynku w Opolu. Początek o godzinie 17, wstęp wolny. Natalia Nosowa pochodzi z Lwowa, ale od lat mieszka w Opolu, gdzie skończyła Wydział Sztuki na Uniwersytecie Opolskim. Współpracuje m.in. z wydawnictwem Stary Lew, publikuje w Znaku czy Piśmie, magazynie Opinii. Tytuł wystawy Najlepsze niemodne zajęcie to równocześnie tytuł książki współczesnej ukraińskiej pisarki, dziennikarki i poetki Lyubow Zagarowskiej, do której Natalia Nosowa stworzyła ilustrację. Dodajmy, że artystka w środę 26 sierpnia w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu poprowadzi warsztaty zatytułowane Ptaki Wolności. Tego dnia przewidziano także w ogrodzie WBP projekcję filmu zatytułowanego Jesteś Wszechświatem w reżyserii Pawlo Ostrikowa. Film z klasycznego science fiction zamienia się w opowieść o najgłębszych ludzkich potrzebach. Projekcja rozpocznie się o godzinie 20. Wernisaż, warsztaty i film to jedne z licznych wydarzeń planowanych do 17 września w ramach przedsięwzięcia Unia Kultur Polska-Ukraina. W programie są także 3 spotkania autorskie i koncert. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, Opolski Oddział Wojewódzki. Projekt jest dofinansowywany z budżetu Urzędu Miasta Opola oraz Samorządu Województwa Opolskiego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a Radio Opole cykl wydarzeń w ramach tego projektu objęło patronatem medialnym.

teraz dla Państwa propozycję wydawniczą w znaku Szkoła bez telefonów. Jak zmieni się sposób, w jaki uczniowie uczą się i notują? Od września uczniowie szkół podstawowych będą musieli funkcjonować w szkole bez telefonów komórkowych. To dobry moment, żeby przyjrzeć się temu, jak zmieni się ich sposób pracy z informacją od wyszukiwania odpowiedzi w internecie po robienie notatek. Czy jest lepszy sposób na notowanie niż przepisywanie z tablicy? Tak, twierdzi Agnieszka Jachymek w książce Sketch Noting – Rewolucja w notowaniu. Z pomocą przychodzi właśnie Sketch Noting, czyli metoda tworzenia notatek, która łączy słowa z prostymi rysunkami, symbolami, kolorami i skojarzeniami. Uczeń nie tylko zapisuje informacje, ale przede wszystkim wybiera te najważniejsze, porządkuje je i przetwarza po swojemu. Jest to książka, w której można wygodnie rysować dzięki oprawie tak zwanej szwajcarskiej. Co to jest sketchnoting? W zupełnie inny sposób jest to robienie notatek, który może odmienić szkolne zeszyty i sprawić, że notowanie przestanie być nudnym obowiązkiem. Taki sposób notowania sprawia również, że uczniowie rozwijają m.in. samodzielność w procesie uczenia się, krytyczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność wybierania i porządkowania informacji. Jeśli Państwo chcą dowiedzieć się, jakie tematy są w tej książce, ona też ma dużo miejsca na rysowanie, na malowanie, na robienie notatek, to w książce tej są takie tematy. Dziecko przepisuje z tablicy, ale nic nie pamięta. Dzieci co

Coraz mniej piszą ręcznie, czy tracą sprawność manualną. Telefony znikają ze szkół, co uczniowie zrobią zamiast scrollowania. Skoro sztuczna inteligencja potrafi zrobić notatkę za ucznia, po co mu własna? Bazgroły w zeszycie kontra ściana tekstu. Która notatka pomaga zapamiętać więcej? Czy można narysować wiedzę, nowy sposób na szkolne notatki? No to jeszcze kilka słów o autorce tej książki. Agnieszka Jachymek jest ekspertką, która o sketchnotingu wie wszystko. Od lat pokazuje uczniom i nauczycielom, jak z wykorzystaniem myślenia wizualnego upraszczać to, co skomplikowane. Poza przekazywaniem wiedzy, jak sprytnie notować i nie zakuwać po nocach, od wielu lat jest nauczycielką języka angielskiego. Prowadzi facebookowy profil EduNotatki, który śledzi ponad 28 tysięcy osób oraz stronę www.edunotatki.pl. Książka ma oprawę szwajcarską i to wydanie właśnie różni się od wszystkich innych książek, że od tych, które mamy na swoich półkach, genialną rzeczą, oprawą szwajcarską. Grzbiet okładki nie jest na stałe sklejony z wnętrzem książki. Dzięki temu otwiera się ona idealnie na płasko. Możemy położyć ją na biurku i wygodnie rysować w środku. Książka jest oczywiście dla uczniów, ale także dla nauczycieli i edukatorów, bo możemy skorzystać z gotowych przykładów ćwiczeń i rozkładówek, które można użyć podczas lekcji. Można pokazać uczniom, jak skutecznie zapamiętywać informacje, rozwijać kreatywność i planować swoją pracę. To takie pomysły na przykład na godzinę wychowawczą. Możemy poznać przykładowe rozkładówki i ćwiczenia, które pomogą zaangażować uczniów oraz zachęcą ich do kreatywnej pracy i współpracy. A jakby na przykład ktoś z nauczycieli chciał zapisać się do klubu liderów edukacji, to autorzy szukają pełnych pasji nauczycieli, pedagogów, korepetytorów i pasjonatów edukacji, którzy myślą przyszłościowo i nie godzą się na nudę w szkole, zachęcając do zapisania się do klubu liderów edukacji wydawnictwa Znak Emotikon. Trafimy do grona osób, które chcą prowadzić zajęcia tak, by uczniowie słuchali z zapartym tchem i na nowo zakochali się w czytaniu. Taki formularz, proszę Państwa, do zapisania się można znaleźć na stronie wydawnictwa Znak. Mamy też kilka opinii na temat tej książki. Jako psycholog Tomasz Knopik napisał, zajmujący się wspomaganiem procesów uczenia się młodych ludzi, mogę z pełną premedytacją polecić tę pozycję. Joanna napisała, książka kupiona na prezent z okazji Mikołajek dla kolegi syna, świetnie nagryzmolona, czuję, że ja również byłam na tyle grzeczna, by dostać taki prezent. No pani Anno, to trzeba chyba samemu. Nie wiem, czy Mikołaj przyniesie. Poza tym do Mikołaja to jeszcze kawałek. Wspaniała książka, która uczy, jak lepiej notować nie tylko w zeszytach na lekcji, ale również na tablicy, czy układając zestawy edukacyjne dla uczniów. Polecam. Anonim tak napisał. Muszę Państwu powiedzieć, że no nie wiedziałem, że istnieje taka metoda edukacyjna notowania, ale ja tak rzadko robię notatki ręcznie, bo sam się nie mogę odczytać, więc musi być to drukowanymi literami. I też dodaję różne rysunki, odnośniki, bo łatwiej mi pewne rzeczy zapamiętać. Coś w tym jest. Muszę wypróbować tę książkę.

0: sali Białej Galerii ZPAP, pierwsze piętro, można oglądać wystawę malarstwa opolskiej artystki Agnieszki Plech zatytułowaną Submarine. Zarówno tytuł wystawy, jak i dominujący na obrazach kolor żółty niechybnie przywoływałby na myśl słynną piosenkę grupy The Beatles i jak się okazało, było to przynajmniej częściowo słuszne skojarzenie.
1: Singiel Yellow Submarine to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię. Jest to bardzo inspirujące i w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing.
0: Mówiła artystka. Dodała jednak, że to, co najbardziej przyświecało jej podczas tworzenia, to głęboko humanistyczne przesłanie filmu Żółta Łódź Podwodna, z którym artystka się identyfikuje. Zaprezentowany cykl obrazów ma również wymiar arteterapeutyczny i medytacyjny, w którym szuka światłości w coraz większej ciemności, w jaką zanurza się współczesny świat. Wystawa będzie czynna do 1 września. Matryce Pamięci to tytuł drugiej wystawy otwartej w Galerii ZPAP pierwsze piętro w Opolu, tym razem w sali czarnej. Wystawa, jak mówiła obecna na wernisażu artystka Barbara Szymska, to także hołd dla zmarłego w tym roku profesora Piotra Tyszkowskiego, który pełnił ważną rolę w jej zawodowym życiu, ucząc m.in. techniki, którą autorsko rozwija do dziś.
2: Te spotkania, to był taki najbliższy kontakt z profesorem, gdzie razem poszukiwało się tej wspólnej drogi artystycznej, więc on tutaj, można powiedzieć, kształtował mnie. I to jest jego zasługa po prostu, że ja rozwinęłam tą technikę, bo zaczynałam od kalkografii, która później przerodziła się w moją własną technikę, którą mogłabym teraz nazwać kalkorytem.
0: Konsekwencją tak pomyślanej ekspozycji jest to, że większość prezentowanych prac pochodzi jeszcze z czasów studenckich i pełni rolę tytułowych matryc pamięci, która po śmierci mentora nabrała nowych znaczeń, ale jest również jedna, którą artystka zaczęła jeszcze pod okiem mistrza, ale ukończyła już po jego śmierci specjalnie na tę wystawę. Ekspozycję można oglądać do 1 września. Nieznany jak na razie sprawca lub sprawcy regularnie niszczą pomnik powstańców śląskich w Wierzchach obok Wołczyna. Do tej pory monument był oklejany naklejkami Oberschleisen i ustawiano przy nim buteleczki po wódce, tak zwane małpki. W niedzielę 16 sierpnia jednak ktoś z pomnika zrzucił biało-czerwone flagi oraz flagę powstańczą. Pomnikiem opiekuje się Stowarzyszenie Narratum. Społecznicy podkreślają, że nie chcą konfliktu, a pomnik ma być miejscem pamięci łączącym, nie dzielącym. Sprawa została zgłoszona na policję, co potwierdza aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
3: W miejscowości Wierzchy doszło do znieważenia pomnika, z którego zdjęto i rozrzucono flagi, a sam pomnik został oklejony naklejką. Funkcjonariusze prowadzą czynności celem ustalenia sprawcy tego haniebnego czynu.
0: Dodajmy, w miejscu pomnika zostali pochowani powstańcy, których zwłoki później ekshumowano. Sprawca zniszczeń musi liczyć się z grzywną, ograniczeniem wolności lub karą do roku więzienia. Nie popieramy oczywiście żadnych takich aktów wandalizmu, to jeszcze w miejscu historycznym. Był to taki krótki przegląd wydarzeń kulturalnych.

0: galerii WBP w Opolu, Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, możemy oglądać praskie impresje Marzeny Ewy Krajewskiej. To piękne, barwne, bardzo ciekawe fotografie Pragi. Takiej Pragi, mam nadzieję, którą pokochała pani Ewa, Marzena Ewa Krajewska. Ona w tej chwili jest w randze ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a kiedyś była ambasadorką w Pradze. Jesteśmy na pani wernisażu, oglądam te zdjęcia. Wydawało mi się, że znam Pragę, ale z jednej strony poznaję jakąś kamieniczkę, z drugiej strony myślę sobie, nie, no chyba tam nie byłem. Zresztą niektóre te zdjęcia wyglądają jak obrazy. To jest Praga, którą pani pokochała?
1: Tak, to jest Praga, którą pokochałam. Jestem też bohemistką, a więc pierwszy raz dopiero pojechałam w roku 1990. Wcześniej miałam zakaz wjazdu do Czechosłowacji, więc na głodzie pojechałam do Pragi, ale też później służbowo do niej wracałam. To miasto się zmieniało, nie tylko wraz z zmianą społecznych wydarzeń politycznych, ale również kryjąc się za obiektywem aparatu, wtedy można zatrzymać się na dłużej. I fotografia jest jak kamień opalizujący. W zależności od tego, jak pada na tę kamieniczkę, detal, jakiś cień roślinności, to ten obiekt, który znamy, nagle okazuje się zupełnie innym obiektem. Dziękuję za te słowa, że to są takie malownicze spojrzenia na Pragę, bo przyznam szczerze, że chciałam, żeby każdy z odwiedzających gości mógł też odnaleźć to, co tworzy obraz Pragi. Każdy mamy swoje wyobrażenie o Pradze. Jest to geniusz loci, który został opisany przez wielu pisarzy, artystów, oczywiście wymalowany, malarzy, fotografów, ale to są takie osobiste spotkania. Serdecznie zapraszam i wierzę, że to spojrzenie poprzez moją percepcję tego miasta również będzie dla Państwa przyjemne.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Na zegarach już tylko 3 sekundy przed 20. Prezydent zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego.
1: Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
0: Niemiecka młodzież porządkuje teren byłego obozu w Łambinowicach, a Iga Świątek zagra tej nocy w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od polityki. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o dostępności transportu publicznego. Rządzący uważają, że decyzja ta uderzy w 10 milionów Polaków żyjących w małych miejscowościach. Komentarze w tej sprawie zebrała Dagmara Kędzior.
3: Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Autobusy i pociągi miały być skoordynowane tak, by umożliwić mieszkańcom swobodne przesiadanie się. Ustawa miała też wprowadzić przejazd na żądanie. Wtedy w miejscu, w którym regularne kursy nie są opłacalne, pasażer mógłby zamówić przejazd autem. Prezydent miał jednak wątpliwości.
1: Osoby znające ten obszar ostrzegały przed chaosem i zwracały uwagę na problem. Rząd zmienia system, ale nie daje dodatkowych pieniędzy.
3: Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ocenił, że to bezpodstawny zarzut.
4: Gwarantujemy 10% budżetu w ramach tego funduszu dla organizacji transportu na życzenie, a więc w tych najmniejszych miejscowościach, gdzie autobus w ogóle nie jedzie.
3: Rząd zapowiedział dalsze prace na rzecz walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ale nie określił, czy skończą się one nowym projektem ustawy.
0: Młodzież z Górnej Szwabii pomaga przy pracach porządkowych na terenie byłego obozu w Łambinowicach. To w ramach projektu Razem dla Pokoju. Na miejsce wybrał się dziś z mikrofonem Adam Wołek.
5: Praca tutaj jest bardzo ciężka, trzeba się sporo namęczyć, ale najważniejsze jest to, że się integrujemy i mamy też bardzo bogaty program kulturalny. Byliśmy m.in. w Opolu. Uczniowie, studenci to wymieszana grupa. Dla nas ważne jest poznawanie historii.
6: Dominik Hadas, Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Miejców Wojennych. Nasza współpraca trwa już od 2015 roku. Jeszcze w latach wcześniejszych wielokrotnie już mieliśmy tutaj takie odwiedziny grup z różnych części Niemiec.
0: Jutro młodzi Niemcy oddadzą hołd ofiarom obozu i złożą kwiaty pod pomnikiem martyrologii jeńców wojennych i na cmentarzu ofiar obozu pracy.
2: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
0: Wznowiono pracę przy budowie placu zabawy przy przedszkolu numer 46 w Opolu. Przypomnijmy, we wtorek odkryto tam 15 niewybuchów z czasu II wojny światowej. To nie oznacza jednak końca działań w tej sprawie. Chcemy mieć całkowitą pewność, mówi Dariusz Król z Biura Prasowego Opolskiego Ratusza.
7: I poinformowała nas, że wysłały zapytanie ofertowe do firm, które zajmują się profesjonalnie usługami seperskimi. Jeszcze zanim wrócą do przedszkola dzieci, sprawdziłem cały teren placu zabaw.
0: Jeszcze sport w wiadomościach. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Tam spotka się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Szkoleniowiec Weroniki Falkowskiej, Michał Jędruszczak, który zna Polkę z czasów juniorskich, jest przekonany, że Świątek zaprezentuje skuteczny tenis.
8: Kolejny mecz to będzie mecz ćwierćfinałowy. Nie sugerowałbym się bardzo efektem turnieju w Cincinnati, natomiast patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
0: Spotkanie Iga Świątek, Jelena Rybakina już dziś w nocy. I jeszcze meldunek z piłkarskich stadionów, na których dziś rozgrywane są mecze pierwszej rundy finałów kwalifikacji Ligi Europy. Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi 4-0. To spotkanie zakończyło się kilka minut przed 20. Lech Poznań prowadzi 5-0 ze szwajcarskim Thun. Obecnie trwa przerwa w tym spotkaniu. Dosłownie za chwilę zawodnicy powinni ponownie pojawić się na murawie.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A obecnie na termometrach w naszym regionie 23 stopnie, tyle mamy przynajmniej w Opolu. Będzie oczywiście chłodniej w nocy, bo temperatura spadnie nawet do 16 stopni. Do tego spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Możliwe też burze, w czasie których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Padać, ale przelotnie, może także jutro w ciągu dnia. IMGW zapowiada także dla Opolszczyzny burze z gradem, w czasie których spaść może do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie 26.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
12: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
13: Tak.
12: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
13: Mhm.
12: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
13: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
14: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
12: Już rozumiem.
13: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
15: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
16: No już, już. Biedactwo.
17: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
18: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie naszej audycji w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W tej godzinie będziemy Państwa zapraszać na przykład do kina. Powiem, jakie nowe filmy czekają na nas od piątku w opolskich kinach. Przeniesiemy się także do archiwum Akt Nowych, które zbiera bardzo ciekawe informacje i artefakty. Zapraszam do godziny 21:00.

Koniec sierpnia przyniesie kolejną dawkę premierowych tytułów i różnorodnych seansów specjalnych. Od piątku, 21 sierpnia, widzowie będą mogli zobaczyć aż 4 nowości. Naznaczone: Wyjście z Mrocznego Wymiaru, Buntownik, Księga Pustyni i Pucio kocha zwierzaki. W repertuarze pojawi się również retransmisja najnowszego koncertu Andrew'u Niech żyje Maastricht oraz największe hity tego lata. Już od piątku na ekranach Heliosa zagości naznaczone Wyjście z Mrocznego Wymiaru. Kolejna odsłona popularnej serii horrorów. Główna bohaterka odkrywa, że posiada niezwykłą zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne istoty. Co więcej, potrafi sprowadzać je stamtąd do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, spokojne dotąd życie zamienia się w walkę z siłami, nad którymi coraz trudniej będzie jej zapanować. Miłośnicy kina akcji nie powinni przegapić filmu Buntownik. Aktor wciela się w Cola Reeda, byłego funkcjonariusza policyjnych sił specjalnych, który pracuje jako ochroniarz wpływowego miliardera. Gdy jego pracodawca zostaje zamordowany, bohater rozpoczyna własne śledztwo, przez co trafia na trop międzynarodowej siatki handlarzy ludźmi. Wkrótce znajduje się na pokładzie statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. Prywatna zemsta szybko zmienia się w bezkompromisową walkę o życie niewinnych. Premierą dla widzów w każdym wieku będzie Księga Pustyni, film twórców Mi i Białego Lwa. 14-letnia San wyrusza na Saharę, aby rozwikłać zagadkę starej legendy opowiadanej przez jej dziadka. Na miejscu odkrywa historię chłopca, który jako małe dziecko zaginął podczas potężnej burzy piaskowej i został ocalony przez stado strusi. Dorastając z dala od ludzi, nauczył się żyć w zgodzie z pustynną naturą, a jego najbliższym przyjacielem został Fenek, niewielki lis o wielkich uszach. Najmłodszych widzów czeka spotkanie z dobrze znanym bohaterem w animacji Pucio kocha zwierzaki, inspirowanej bestsellerową serią książek. Tym razem Pucio spędza wakacje u dziadków, gdzie sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spaceru z misią rusza na poszukiwania zaginionego psa sąsiada. W domu nie brakuje również troski o ukochanego Funia, który gorzej się czuje i potrzebuje wizyty u weterynarza. Ponadto w weekend 22 i 23 sierpnia do wszystkich kin zawitają pokazy specjalne bajki, które zostaną dodatkowo poprzedzone quizami i zagadkami dla dzieci. Inną propozycją na rodzinny seans będzie animacja Psi Patrol i Dinozaury. Po tajemniczej burzy statek psiego patrolu rozbija się na tropikalnej wyspie zamieszkanej przez dinozaury, którym grozi niebezpieczeństwo ze strony przebudzonego wulkanu. Bohaterowie ruszają im na ratunek. W repertuarze zagości także Tylko jedna noc, komedia romantyczna w poszukiwaniu miłości, która potrafi pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Owen i Ali marzą o prawdziwym uczuciu, ale ich pierwsze spotkanie komplikuje seria nieprzewidzianych zdarzeń. Miłośnicy science fiction będą mogli natomiast zobaczyć Koniec ulicy Dębowej. Spokojne amerykańskie przedmieścia lat 80. ubiegłego wieku zostają nagle przeniesione w nieznane miejsce, a rodzina Platów musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której na każdym kroku czekają nowe zagrożenia, w tym dinozaury. Kinomani będą mogli obejrzeć również hit tego lata Spider-Man – Całkiem nowy dzień. Tytułowy bohater próbuje odsunąć na bok relacje z bliskimi i skoncentrować się na swojej roli obrońcy miasta. Gdy jednak osoby, na których im zależy, znajdują się w niebezpieczeństwie, Spider-Man nie może pozostać obojętny. Nadal na wielkich ekranach można zobaczyć Odyseję w reżyserii Christophera Nolana, widowiskową adaptację jednego z najsłynniejszych dzieł literatury. Od piątku do wszystkich kin zawita wyjątkowe muzyczne wydarzenie.

świecie więziennej rzeczywistości pomaga mu przetrwać inteligencja oraz przyjaźń z Elisem Readingiem. W poniedziałek 24 sierpnia w wybranych lokalizacjach odbędą się seanse w ramach Kina Konesera z najnowszym filmem Pedro Almodóvara Gorzkie Święta. Elsa, reżyserka reklam, doświadczona śmiercią matki i problemami zdrowotnymi, wyjeżdża na Lanzarote wraz z przyjaciółką, szukając odpoczynku i twórczej inspiracji. Tak wygląda repertuar kin w Opolu.

0: Tysiące dokumentów dotyczących wojny polsko-bolszewickiej gromadzi Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To rozkazy wojskowe, odezwy, protokoły, plakaty i zdjęcia. Zaprezentowali je dziennikarzom dyrektor Instytutu Mariusz Olczak i archiwista Rafał Kieszkowski.
1: Trzy oryginalne dokumenty, które były kierowane do prezydenta miasta Warszawy i mieszkańców Warszawy ze strony dowódcy 16. bolszewickiej armii, która miała zająć Warszawę. I są to takie odezwy, które miały przestraszyć zarówno prezydenta, jak i mieszkańców. A tutaj jest odezwa po rosyjsku. Grażdanom Garoda Warszawy w sztabie 16. armii w Siedlcach podczas panicznego prostodwrotu oni zostawili te dokumenty.
2: Wyjątkową ciekawostką jest taki swoisty, ilustrowany podręcznik, w jaki sposób nasza piechota ma walczyć z kawalerią. Trzeba pamiętać, że ta armia ochotnicza musiała być w szybkim tempie szkolona, żeby odpowiednio w jakiś sposób dostać się do umysłów tych często młodych ludzi. Opracowano specjalny komiks połączony z wierszykami. Przytomnego nie osaczy, rozhulany wódz kozaczy. Co wskazuje, że nie należy zasypiać na warcie.
0: Archiwum Akt Nowych udostępnia kolekcję skanów i fotografii na portalu 1920.gov.pl i w bazie Szukaj w archiwach. Zainteresowani mogą też przejrzeć je w czytelni archiwum. 15 sierpnia obchodziliśmy 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą. Tego dnia polskie wojska powstrzymały natarcie Armii Czerwonej na przedpola Warszawy, co uratowało niepodległość Polski i powstrzymało pochód komunizmu na Europę Zachodnią.

24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.

0: Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki Andrzej Przybylski.
1: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielce zasłużony dla Kościoła. O jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić pana jako laureata Lux Ex Silesia.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, a także były prorektor Uniwersytetu Śląskiego. W 1980 roku zainicjował tam powstanie Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność na Wydziale Nauk Społecznych. Jest także współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Współpracuje na wielu polach z archidiecezją katowicką. Zajmuje się m.in. socjologią kultury, rodziny, religii i regionu. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody Lux Ex Silesia znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, lekarz Kornel Gibiński, Franciszek Kokot, aktor Franciszek Pieczka, trener piłkarski Antoni Piechniczek oraz dziennikarka Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz. Gratulujemy.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro po godzinie 19:00.

0: Radio Opole. Jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. Na zegarach już prawie 21. IMGW ostrzega przed gwałtownymi ulewami na Dolnym Śląsku.
1: To są opady już na poziomie ekstremalnym.
0: Resort turystyki zabiera głos w sprawie raportu o marce Polska, a w sporcie m.in. piłkarski nokaut w Białymstoku i Poznaniu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Gwałtowne burze przetaczają się nad południem Polski, między innymi w Tarnowie, gdzie wyładowaniom towarzyszą ulewy i gradobicie. Synoptycy ostrzegają przed wzrostem stanu wody w rzekach. Jutro spodziewane są kolejne intensywne opady, między innymi na Dolnym Śląsku, informuje Jolanta Turkowska.
3: W piątek w Sudetach może spaść do 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Dr Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że najmocniej padać będzie od 18 do północy.
1: To są opady już na poziomie ekstremalnym. Dla niektórych miejsc to będzie oznaczało w ciągu tych 3, 4, 5 godzin sumę opadu zbliżające się do 70% normy miesięcznej.
3: Największe ryzyko dotyczy Karkonoszy, Gór Izerskich i Kotliny Jeleniogórskiej. Meteorolog uspokaja, że tym razem niż nie powinien zatrzymać się nad regionem.
1: Opady powinny całe rozegrać się mniej więcej w ciągu 2, 3, 4 godzin.
3: Groźną sytuację może też przynieść noc z piątku na sobotę.
0: Alerty RCB ostrzegające przed ulewami wysłano do mieszkańców 8 województw: świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego i łódzkiego. A w naszym regionie obecnie służby usuwają skutki wypadku z udziałem motocyklisty w Jełowej. Kierujący jednośladem jest pod opieką pogotowia. Trwa także gaszenie pustostanu i położonego obok byłego kiosku w Głubczycach, a w Namysłowie odławiana jest żmija o długości około metra.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Opolscy mundurowi zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój. Łupem mężczyzny padła ładowarka do telefonu, która wypadła kobiecie z torebki. Mężczyzna próbował też ukraść samą torebkę. Rozbój to nie jedyne przewinienie zatrzymanego, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
4: Tego samego dnia miał również dopuścić się zniszczenia mienia, uszkodzając zaparkowany na jednej z ulic w Opolu samochód. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. W związku z wcześniejszym atakiem przedstawiono mu również zarzut rozboju. Sąd zastosował wobec 27-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Grozi mu 15 lat więzienia.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Ten dokument nie był przedmiotem żadnej umowy ani zamówienia. Tak Ministerstwo Sportu komentuje kontrowersyjny raport o marce Polska, który od kilku godzin jest szeroko omawiany w mediach społecznościowych. Dokumenty sygnowane m.in. logo resortu jest pełen błędów. Więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
5: Autorką tego raportu jest powołana 3 tygodnie temu pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polska. Skrytykował go m.in. ekspert Instytutu Sobieskiego i członek PiS Sebastian Majc, który powiedział, że w dokumencie znajduje się szereg błędów.
6: Począwszy od formatowania, słownictwa, wstrętów zupełnie niepotrzebnych anglojęzycznych, od tego, że się pojawia caps lock w co trzecim zdaniu. Bibliografia jest niewiarygodna, są błędy merytoryczne.
5: Pełnomocniczka odpowiedzialna za raport przyznała na antenie Polsat News, że do jego utworzenia wykorzystywano sztuczną inteligencję. Barbara Mróz-Gorgoń dodała jednak, że dokument nigdy nie powinien zostać opublikowany w takiej formie.
7: Był raportem w trakcie prowadzonych badań. Służył jako element przejściowy.
5: Na przygotowanie tego raportu wydano blisko 200 tysięcy złotych.
0: I wracamy do regionu. Będzie drugi przetarg na prace rewitalizacyjne w Niemodlińskim Zamku. 3 oferty złożone w pierwszym postępowaniu przekroczyły zakładany budżet, mówi administrator obiektu Joanna Kardasińska.
8: Mamy nadzieję, że uda się jeszcze wypracować pewne założenia, które pozwolą zakontraktować prawidłowo te prace. Nasz kosztorys też nie był przygotowany na szybko, tylko był przemyślany i stąd tutaj bardzo się zastanawiamy, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie poddajemy się, zachęcamy wszystkich, którzy mają doświadczenie z pracy na zabytku, aby pretendowali do wspólnej pracy na rzecz ochrony.
0: Plan zakłada, że prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają do przyszłego roku.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
9: Adam Wałek przed mikrofonem, kłaniam się Państwu. Jagiellonia Białystok odniosła zdecydowane zwycięstwo w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Piłkarze z Podlasia podejmowali Iberię 1999 Tbilisi i wygrali pewnie 4-0. W 34 minucie rzut karny wykorzystał Jesus Imaz, drugą bramkę zdobył Jeremy Abgonifo. W 45 minucie samobójcze trafienie zaliczył zawodnik przyjezdnych w 62 minucie, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Sergio Lozano. Rewanżowy mecz w tej parze odbędzie się 27 sierpnia w Tbilisi. W meczach, które także się przed chwilą zakończyły, bo Jagiellonia skończyła nieco szybciej, w tych samych kwalifikacjach Lech Poznań rozbił szwajcarskie FC Thun 7-0. W ostatniej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy Górnik Zabrze na własnym stadionie przegrywa do przerwy z Monaco 0-1. Trwa spotkanie Hajduka Split z Rakowem Częstochowa w Dalmacji. Na razie bramki nie padły. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Tam spotka się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, która jest druga w rankingu WTA. Szkoleniowiec Weroniki Fałkowskiej, Mikołaj Jędruszczak, który świetnie zna Polkę z czasów juniorskich, jest przekonany, że Świątek zaprezentuje skuteczny tenis.
10: Kolejny mecz to będzie mecz ćwierćfinałowy. Nie sugerowałbym się bardzo efektem turnieju w Cincinnati, natomiast patrzyłbym z dużym pozytywem na to, co się może wydarzyć już na US Open. Pamiętajmy, że jest to duże obciążenie fizyczne i psychiczne i granie kilkunastu meczów z rzędu przed główną imprezą może być obciążające, dlatego nawet ewentualna porażka nie będzie tutaj niczym strasznym, bo widzimy, że Iga jest na właściwych torach przed wielkoszlemowym US Open.
9: A spotkanie Iga Świątek, Jelena Rybakina tej nocy, szanowni Państwo, zatem kibice tenisa nie pośpią zbyt długo. Polskie siatkarki przebywają teraz w Stambule, gdzie w sobotę rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Mają za sobą już sesje treningowe, a pierwszy mecz czempionatu Starego Kontynentu Polki rozegrają w sobotę z Węgierkami. Teraz przenosimy się do naszego regionu. Odra Opole ma nowego zawodnika. Do naszego pierwszoligowca dołączył Stanisław Gieroba i podpisał kontrakt do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Gieroba przyszedł z Legii Warszawa. Nowy napastnik Odry jest młodzieżowym reprezentantem Polski. 19-latek ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowieckie. A Odra Opole rozegra swoje ligowe spotkanie już w najbliższą sobotę o 15.30 w Bielsku Białej z tamtejszym Podbeskidziem. Ponownie o sporcie jutro po 9.00. Do usłyszenia.
2: Pogoda.
0: 22 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. W nocy zachmurzenie przeważnie duże, do tego przelotne opady deszczu, możliwe też burze, w czasie których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Deszczowo i burzowo może być także jutro w ciągu dnia. 65 km na godzinę to maksymalna prognozowana przez IMGW prędkość wiatru, 15 litrów wody na metr kwadratowy. Tyle nam ci synoptycy prognozują, a na termometrach dość wysokie wartości, bo do 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
12: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
13: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
12: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
14: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
15: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
14: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
16: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma nazwę Dobry Wieczór, tu Radio Opole. Dzisiejszy dzień poświęcony jest nauce, stąd razem ze mną gość, który spełnia absolutnie wszystkie wymogi naukowości, dr Radosław Marcinkiewicz. Cześć Radku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Uniwersytet Opolski, Katedra Językoznawstwa i będziemy rozmawiali o języku, językoznawstwie, ale w konkretnym jego wymiarze. Otóż mój gość już ponad 10 lat temu, za chwilę powie dokładnie ile, stworzył, wymyślił koncepcję i z powodzeniem realizuje do dziś ogólnopolską konferencję naukową Unisono. To wszystko prawda na razie, co powiedziałem. Na początku nazwa była nieco inna, ale Unisono ciągle zostaje. Kiedyś było na pomieszane języki i te języki są tu ważne.
1: Tak, teraz to Unisono w wielogłosie zmieniliśmy nazwę podczas trzeciej konferencji, a w tym roku spodziewamy się już 18, więc zakładam, że pełnoletniość będziemy obchodzić.
0: Hucznie. Ja wiem, że szykowana jest niespodzianka w postaci koncertu i to naprawdę wyśmienitych gwiazd. Nie musimy zdradzać, jeżeli nie chcesz zdradzać, a jeżeli będziesz chciał, to oczywiście możesz powiedzieć. Przypomnijmy oczywiście też na zakończenie, kiedy tegoroczne Unisono, możemy to powiedzieć już też.
1: Aha. Tak, to spotkanie tegoroczne odbędzie się w dniach 21-23 października i mamy rzeczywiście nadzieję na to, że uda się je zwieńczyć koncertem duetu wybornych muzyków, absolutnie wybornych muzyków. Na razie nie chcę zdradzać nazwisk, dlatego że nie wszystko jeszcze zostało uzgodnione, ale jesteśmy na najlepszej drodze.
0: I tutaj od razu powiem, że jakkolwiek lista osób prelegentów została już pewnie zamknięta, to udział jako widzowie można brać w konferencji, można przyjść i słuchać. I jakkolwiek niektórzy mogą się zastanawiać, że to jednak konferencja naukowa i może będzie to dosyć trudne, hermetyczne, to powiem, że bardzo różnorodne są tematy. I w gruncie rzeczy to Unisono, ta konferencja stała się pretekstem do tego, żebyśmy z moim gościem porozmawiali o właśnie w ogóle tej koncepcji i potrzebie badania. Na początku oczywiście ty głównie jako językoznawca poprzez językoznawców, ale nie tylko, bo ona jest bardzo interdyscyplinarna i zgłaszają się ludzie z bardzo różnych dziedzin, jeżeli chodzi o różne ośrodki naukowe w Polsce, ale badania tak zwanej muzyki, w tym przypadku nawet nie tylko rozrywkowej, co rockowej jeszcze konkretnie. Oczywiście intuicyjnie już Państwo na pewno wiecie, że muzyka rozrywkowa to kultura masowa, kultura. Więc wiadomo, mamy kulturoznawstwo poza językoznawstwem, więc też absolutnie dziedzina, która musi zajmować się wszelkimi zjawiskami kultury masowej, popkultury, a do tej zdecydowanie muzyka rockowa należy. Mamy tutaj szeroko pojęte nauki społeczne, dlatego że jak przypomnimy sobie różnorodne nurty, niektóre wykonują muzykę bardzo rozrywkową. Wydaje się, cóż tu badać, oczy zielone, kocham ciebie, prawda, zielone wzgórza nad Soliną. No, prawda, o miłości, do tańczenia, od po prostu rozrywka. Ale mamy wielu artystów, wiele nurtów, gdzie to była muzyka buntu, muzyka zaangażowana społecznie, która wyrażała swoje czasy od hipisów, poprzez punków, poprzez kulturę hip-hopu, chociażby obecnie. Więc bardzo ważne zjawiska społeczne, socjologiczne, a także przedmiot badań dla psychologów zdecydowanie. Już pokazuje nam to, jak wiele obszarów mamy, tych, które powinny nawet, a nie tylko mogą, ale powinny się nią zajmować. I właśnie, ale wiem, że początki pewnie były trudne, że ach, czy to jest poważny przedmiot badań. Myślę, że 18. konferencja po tylu latach już chyba nikt nie ma wątpliwości, zwłaszcza, że wiem, że w innych ośrodkach w Polsce, chociażby w Toruniu, też powstała taka konferencja i to nagle, ale Opole było pierwsze, jak pamiętam.
1: Tak, tak, to znaczy Opole chyba rzeczywiście było pierwsze i nam się też jako pierwszym udało podtrzymywać tę ciągłość konferencyjną.
0: Nie incydentalnie, że jakaś tam od tak, jeden raz. Mhm.
1: Tak, COVID nam troszeczkę zamieszał tutaj i chyba zapowiadaliśmy jedną z odsłon nawet trzykrotnie i rzeczywiście do trzech razy sztuka. Wtedy okazało się, że za tym trzecim razem dopiero udało się nam konferencję zorganizować. Takim bardzo ważnym elementem Unisona jest to, że my nie proponujemy obrad zdalnych. unisono jest analogowe, tak jak nośniki dźwięku, które można wziąć do ręki. Tak chcemy, żeby te nasze obrady też były na wyciągnięcie ręki. Ktoś, kto chce w nich uczestniczyć, musi się po prostu pojawić. Nie transmitujemy tych obrad. Czy to dobrze, czy źle, oczywiście można to...
0: Ale są książki, bo to nie jest też tak, że kto nie przyszedł, nic z tego nie wyniesie, dlatego że większość tych konferencji później zwieńczona jest książką, więc można do tych tekstów sięgać.
1: Ostatnio z powodu tak zwanej punktozy panującej na uczelniach wydawanie tych tomów pokonferencyjnych jest troszeczkę utrudnione, bo za nie ma punktów.
0: No to skandaliczne jest, przyznaję. Przecież to są absolutnie naukowe publikacje, przecież referaty.
1: Tak, jak najbardziej, no ale najlepiej byłoby mieć czasopismo naukowe, ale zanim się osiągnie odpowiedni pułap punktów, zanim zapracuje się na te punkty, to
0: musi upłynąć wiele lat. Czyli unisono jako rocznik na przykład, który byłby pismem, byłby punktowany i miałby większy sens. Tak. Też miałby te same teksty w gruncie rzeczy,
1: oczywiście,
0: które ma.
1: Oczywiście. Tak. Nie ocenia się jakości tekstów, tylko my się musimy wpasowywać w różne tabelki, w różne przypisane czasopismom czy typom publikacji punkty.
0: Ale to jest ta ciemna strona nauki, o której dobrze, żebyśmy jednak rozmawiali, żeby to uświadamiać, bo często są jakieś rankingi i te rankingi sugerują, że w tym czy innym ośrodku niewiele się robi. No, robi się, tylko okazuje się, że niestety punktów za to specjalnie nie ma. Jak nie ma punktów, to nie jest się w rankingach i spirala się absolutnie nakręca. Ja oczywiście, Radku, ty jako językoznawca i tu już widzę kątem oka słownik terminów muzyki rozrywkowej, prawda, popular music, the key concepts. O nich za chwileczkę porozmawiamy, bo to jest ta główna twoja dziedzina i jakkolwiek zaznaczyłem, że też inne nurty i specjalizacje i wydziały biorą w tym udział, to oczywiście nie będę od ciebie wymagał, żebyśmy teraz wszystkie omawiali. Natomiast dla językoznawcy, dla języka, są, myślę, dwa takie ważne aspekty. Jeden pojawia się bardzo często i to także w audycjach, które prowadzę ogólnomuzycznych, wcale nie naukowych. Czyli podkreślam to, jakie znaczenie ma tekst. Czy to jest tekst poetycki, dlaczego jest dobry, czy taka analiza językoznawcza literacka bardziej, prawda? Mówimy już dziś, że Osiecka to wielka poetka. Mówimy, że Grzegorz Ciechowski to poeta roka. Zaczynamy, Dylan dostaje Nobla. I nagle wszystko nam się wywraca. Nagle okazuje się, że kolejny przykład na to, jak potrzebna była ta konferencja, jak ważne są tego typu badania. Ale ten kontekst kulturowy, literacki to jest jedno, a jest też językoznawczy, bo muzyka, i zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, wprowadza do języka bardzo wiele zwrotów, bardzo wiele słów, określeń, terminów, które zostają, albo też utrwala te, które na razie nie wiadomo, czy się przyjmą. Nie wiemy jeszcze, jak będzie z feminatywami, bo trudno mi sobie przypomnieć piosenki, które mają feminatywy, przyznaję. I to jest wyzwanie dla Państwa. Jeżeli znacie piosenki, które zawierają feminatywy, to proszę przyślijcie mi takie przykłady. Ale najczęściej jest tak, że jak śpiewa kobieta, to śpiewa ze swojego punktu widzenia

0: zaproponowałem, żeby znalazł się w tym opracowaniu właśnie taki dział, który łączyłby język z muzyką popularną. I chodzi o to rzeczywiście, żeby pokazać, jak językoznawcy mogą się zaangażować w badania nad muzyką popularną. I wyszło nam tam takich 5 rozdziałów w ramach tego działu, ale ja już dziś wiem, że mogłoby ich być więcej, bo badamy tam przede wszystkim terminologię. To jest ten pierwszy aspekt, który no, w moim odczuciu jest szczególnie istotny w ogóle, dlatego że o ile muzykologia, ta taka tradycyjna, związana z muzyką poważną, też może powinienem tutaj powiedzieć tak zwaną, jest w miarę wypracowana, a i tam nie brak sporów o znaczenie, o zakres pewnych terminów, o tyle w wypadku muzyki popularnej kwestia jest bardziej złożona, dlatego że te tak zwane terminy przyszły często z języka dziennikarzy, z różnych pojedynczych często wypowiedzi i one już jako cytowane po raz pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, były często przywoływane w zindywidualizowanych przez nadawców znaczeniach, więc już się dokonywały jakieś przesunięcia semantyczne w znaczeniu tych terminów. I no jest to problem, dlatego że w nauce normalnie terminy wprowadza się na takiej zasadzie, że dostosowuje się do systemu terminologicznego, prawda, i wybiera się jakąś formę językową. Oczywiście wiąże się te formy z jakimś pojęciem i wprowadza się w sposób adekwatny, odpowiedni ten nowy termin. Natomiast tutaj pojawiła się cała masa określeń, które przychodziły z różnych stron. Nikt nie myślał systemowo o tych jednostkach, ale one okazały się poręczne też do pewnego stopnia. I my nie możemy abstrahować od nich. My musimy jakoś się z nimi godzić, ale też naszym zadaniem jest ich doprecyzowywanie. No i teraz, kiedy mamy takie konferencje jak Unisono chociażby, gdzie każdy z badaczy przychodzi z nieco innego świata, bo przecież są muzykolodzy właśnie wspomniani, są historycy, badacze z sztuk plastycznych również, bo przecież...
1: No tak,
0: też,
1: okładki, tak, przecież okładki, stroje, to, scenografia, tak, sceniczna, te zmieniające się różne mody, tak, tak, to jest historia sztuki. Mhm.
0: I każdy z nas te terminy troszeczkę inaczej rozumie. Niektóre, czy dużą ich część, trzeba to też podkreślić. I myślę, że rolą językoznawców jest wypracowanie. Oczywiście w porozumieniu z przedstawicielami tych wszystkich dziedzin, wypracowanie jakiejś spójnej terminologii. Świetnie by to było zebrać wreszcie w jakiś naprawdę dobry słownik, który by to poukładał. Nie jest to zadanie łatwe.
1: Myślę, że ktoś to rozumie i dobrze pojmuje naukę, to rzeczywiście, kiedy ustalamy jakiś termin, ustalamy jakąś nazwę, określenie, no wiemy, że poznawanie świata i tworzenie nauki to jest adekwatne, tak jak już powiedziałeś, określenie. Czyli jeżeli ja mówię na przykład, gdybyśmy weszli w świat medycyny czy biologii, jeżeli mówimy, że to jest płaz, to dokładnie wiemy, jakie wymogi powinien spełniać płaz, takie stworzenie, żeby tym płazem być. I tutaj w przypadku wszystkich innych dziedzin powinno być teoretycznie podobnie. Jeżeli mamy termin, to powinniśmy mieć tego terminu jasną definicję. No ale tak jak mówiłeś, w przypadku muzyki popularnej, rozrywkowej, jest tak, że bardzo duża tutaj jest rola dziennikarzy, bo wiemy też, że krytycy muzyczni inni bardzo często pojawia się jakiś wykonawca, jakiś artysta i on nam nie mieści się, skąd ta w ogóle potrzeba tej tworzenia terminologii. On nam się wymyka, nie mieści. Nie możemy powiedzieć, że to jest po prostu twórca rockowy. To jest za mało, bo rockowe zespoły to mogą być te, które grają pop-rockowo, melodyjnie i skocznie i są takie, które grają bardzo awangardowo. To wszystko nam się nagle mieści, więc potrzebujemy doprecyzować, dopowiedzieć. No ale jakim słowem? No to powstaje rock progresywny, rock symfoniczny, art rock, prawda? I zaczynamy w ten sposób próbować, że on jest bardziej artystyczny, no to art, prawda? Że on rozwija się w nieoczywisty sposób albo czerpie z różnych innych nurtów, adaptuje je, łączy, przetwarza, no to może jest jakiś rozwojowy, rozwijający się, wieloaspektowy rok, ale gdybyśmy w jakiejś recenzji przeczytali, że jest to rok wieloaspektowy, to nie wiem, czy komuś by się podobała taka nazwa.
0: Oj tak. Z terminologią jest naprawdę dużo kłopotów i faktycznie rok progresywny jest w ogóle świetnym przykładem. Myślę, że też na przykład takie zjawisko jak próba oddzielenia pewnych terminów od siebie. Oczywiście one są oddzielne, od razu powiem. Każdy z nich oznacza

0: oznacza coś innego, ale ja na przykład nie mam problemu, żeby w odniesieniu do tego samego dzieła używać takich terminów jak rock opera, concept album czy suita rockowa, ale w zależności od tego, jakie aspekty tego dzieła biorę pod uwagę, jaką perspektywę przyjmuję, będę uzależniał dobór odpowiedniego terminu. Każdy z nich jest po prostu z innego poziomu tak naprawdę.
1: Mhm, zwłaszcza, że słowo suita już nam przechodzi z tej muzyki poważnej. Tak ją nazywamy, bo wiemy, że to jest po prostu muzyka. No, niektórzy się oburzają na to słowo poważna, no ale to jest taki termin zrozumiały. No właśnie tu już mamy pewnego rodzaju problemy, prawda? Tak jak nie każdy rozumie, dlaczego na przykład przed koncertem symfonicznym ktoś mówi, że oto dzisiaj zaprezentujemy twórczość, literaturę muzyczną. Jak literaturę muzyczną? Przecież to nuty są. Dlaczego nuty miały być literaturą muzyczną? Ale mówi się literatura, prawda?
0: Tak.
1: Już zaczynamy. No, literatura to jest Olga Tokarczuk albo Tomasz Mann, a nie nuty. A jednak okazuje się, że termin dla fachowców, muzykologów, akademików jak najbardziej właściwy. To jest literatura.
0: Tak, ja w ogóle ostatnio zastanawiam się, nie wiem, czy powinienem to mówić na antenie, dlatego, że zdarzają się sytuacje, w których to, co powiem podczas konferencji, o tym później czytam w czyichś tekstach, więc trzeba być też bardzo ostrożnym. Zdarzało nam się właśnie kiedyś transmitować niektóre konferencje i potem w pewnej książeczce znalazłem swoje przykłady, swoje spostrzeżenia bez odniesienia do...
1: Bez źródła, bez podania skąd. No to jest skandaliczne zachowanie, niestety.
0: To się dosyć często niestety zdarza, więc może rzeczywiście warto spuścić zasłonę miłosierdzia na to.
1: Albo najpierw opublikować, a później dopiero powtarzać publicznie.
0: Tak, tak. Więc jeżeli Państwo przeczytają gdzieś o muzyce rockowej i w pobliżu pojawi się termin liberatura, to będzie znaczyło, że być może ktoś albo wpadł na to wcześniej, albo słuchał naszej audycji i wcześniej opublikował, co trzeba.
1: Ona jest datowana i będzie podcast, więc to będzie data, kiedy liberatura się pojawiła na antenie w przestrzeni publicznej i będziesz mógł wtedy się upomnieć o należne prawa autorskie.
0: Tak, ja ze zdumieniem właśnie, kiedy dowiedziałem się o tym, że istnieje takie zjawisko jak liberatura, że powstają nie tylko prace reprezentujące właśnie ten według niektórych nawet odrębny rodzaj literacki, chociaż myślę, że to jest dyskusyjne, i powstają też prace krytyczne, to w pierwszym odruchu od razu skojarzyłem to ze sposobem wydawania płyt jako takich dzieł wieloaspektowych, wielowymiarowych, multimedialnych, wielokodowych, czy nie wiem, jakich tu jeszcze określeń użyć, ale faktycznie pomyślałem sobie, słysząc, czytając po raz pierwszy o liberaturze, że przecież w muzyce popularnej to już było. To już było. To znaczy, że mamy też dzieła, które nie ograniczają się do samej warstwy muzycznej i które bez tego dopełnienia okładkowego i wspominając o okładkach, mam na myśli nie tylko to, co jest należy do graficznej strony, ale również to, co napisano na okładkach, że takie dzieła już mieliśmy właśnie w muzyce popularnej, w muzyce rockowej chyba zwłaszcza, bo tam artyści najchętniej, najczęściej są na tyle zawzięci, żeby walczyć o swoje. Więc tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, w którym te nasze badania będą mogły w najbliższych latach zmierzać. Tyle chciałem powiedzieć na temat
1: literatury. Bardzo dobrze, ale możemy też powiedzieć zarazem, co się za tym kryje bardziej szczegółowo, jeżeli chcesz, bo ja wiem, że można dziś wszystko wygooglać, ale...
0: Tak, ja nie jestem ekspertem od literatury oczywiście, ale spróbuję to jak najzwięźlej ująć. Chodzi generalnie o to, że dzieło literackie nie ogranicza się tylko do aspektu tekstowego. To znaczy, że twórca, pisarz, autor myśli od razu o tym, jak będzie wyglądał nośnik, jaki będzie papier, jaka będzie okładka, czy książka będzie miała postać taką kodeksową, formę kodeksową, tradycyjną, czy też będzie bardziej nietypowym artefaktem. Prawda?
1: Ona będzie działała jeszcze wizualnie, czyli to, że jest na przykład ma kształt trójkąta, a nie klasycznie ujętej książki i że strony na przykład będą inaczej się przekładały albo inaczej będą numerowane, czyli będzie nas prowadził jeszcze jakąś grę z nami taką wizualną, inną niż tylko to, co przekazał w tekście. kontekście, wtedy możemy mówić o liberaturze, czyli tak. Bardziej, więcej aspektów to działa w tym dziele niż tylko sam tekst.
0: Tak, i tutaj bardzo istotną sprawą jest to, żeby te różne warstwy przekazu nie tyle były redundantne, co uzupełniały się wzajemnie, że kształt książki może wpływać na naszą interpretację. Powinien, zdaniem autorów,
1: bo inaczej byłby tylko wygłupem, chęcią zwrócenia uwagi, a tutaj to wszystko musi mieć znaczenie. Tak. To nie jest tylko po to, żeby było inaczej i fajniej się sprzedawało, tylko ona taka jest, dlatego że na przykład nawiązujemy do trójcy, a jak wiemy, trójca wpisana jest w trójkąt, w związku z tym już mamy ten trójkąt w formie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się to zazębiać.
0: Właśnie. To jeszcze pozwolę sobie wrócić do języka. Wspominałeś o tym, że wiele fragmentów tekstów przenika do języka tego naszego wspólnego, prawda? Kiedy mówimy dziwny jest ten świat, albo ale wkoło jest wesoło, to rzeczywiście posługujemy się tak zwanymi skrzydlatymi słowami. My w Opolu mamy wiodącą badaczkę skrzydlatych słów proweniencji rokowej, to doktor Alicja Przyszlak. Dzisiaj już rzadziej bywająca na Unisonie, ale uważam, że te jej badania są bardzo ważne.
1: Zwłaszcza, że skrzydlate słowa nie tylko w muzyce występują i ona
0: oczywiście
1: ma co badać.
0: Tak?
1: Bo ja pamiętam, kiedy ukazały się w formie książkowej, o lata temu to było skrzydlate słowa, taka księga, no to potężne dzieło.
0: Tak,
1: od tamtej pory ich przybyło pewnie.
0: Tak, druga seria. Pamiętam, jak w twojej księgarni niegdyś oglądałem chyba trzeci z tomów, który był takim tomem zbiorczym. Rzeczywiście potężna książka. Do dziś żałuję, że jej nie kupiłem wtedy. Była bardzo droga, pamiętam.
1: Mhm. I dziś pewnie jeszcze droższa. Jak to jest z książkami? Coraz mniejsze nakłady niestety tych trudnych, wymagających dzieła, co za tym idzie, jak Państwo wiecie, bo to prosta zasada ekonomii. Jak jest mało, to jest drogo. Można powiedzieć, niewiele osób się pewnie interesuje i to dlatego, ale to nie do końca tak jest, bo myślę sobie w przypadku tych słowników, ja pamiętam, że swego czasu bardzo chętnie sięgnąłem po słowniki terminów muzycznych i tak dalej, tego typu, bo to sprawiało, że łatwiej było myśleć o muzyce, łatwiej ją rozumieć. Sam sobie często próbowałem nazywać, nie zgadzałem się często z recenzentami, uważałem, że nieprawda, że to bardziej spełnia definicję taką czy taką. No ale właśnie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, żebyśmy naszą wiedzę poszerzali, także tą ogólną, wcale nie akademicką, no to potrzebujemy tych definicji, potrzebujemy tych słowników, żebyśmy wiedzieli, co się za tym kryje, jak rozumie to językoznawstwo i przede wszystkim dlaczego, bo te definicje nie są sobie od tak ustalane, no to umówmy się, że będziemy tak to rozumieli. To wszystko ma naukowe podstawy.
0: Tak, ja kiedyś, kiedy byłem młodszy, miałem takie bardzo normatywizujące podejście do terminologii. Bardzo chciałem sztywno podchodzić do tych terminów.
1: Rygorystycznie.
0: Dzisiaj jednak badam teksty, w których te terminy się pojawiają i widzę tę ogromną rozbieżność w sposobie rozumienia, czy w sposobach rozumienia terminów. Trzeba to jakoś poukładać i niektóre terminy po prostu opisywać jako wieloznaczne, a ten aspekt normatywny powinien się też pojawiać jako rodzaj sugestii, jako rodzaj propozycji najlepiej uzasadnionej. Dlaczego właśnie tak, czy taki wariant, czy to w takim znaczeniu powinniśmy jakiś termin stosować? I myślę, że tutaj takim dobrym rozwiązaniem jest coś, co znowu dało nam Opole, co ja osobiście zawdzięczam swojemu mistrzowi, nieżyjącemu już profesorowi Wojciechowi Chlebdzie. Mianowicie typ słownika komentowanego, tak zwanego. Myślę, że opatrywanie w takich odpowiednio przystosowanych do tego miejscach, w konkretnie wyznaczonych miejscach, z zastosowaniem mniejszej czcionki, opatrywanie właśnie komentarzem pewnych jednostek hasłowych wnosi dużo dobrego. Można wyjaśnić odbiorcy, wyjaśnić czytelnikowi, dlaczego wybieramy to znaczenie jako sugerowane, zalecane terminologicznie, a inne zalecamy stosować ostrożniej.
1: No tak, i tutaj myślę, że wiele spraw, jak Państwo słyszycie, co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawia się czy to nowy zwrot, nowe słowo, czy też forma, tak jak już mówiliśmy o tych feminatywach. I nagle okazuje się, że teoretycznie oczekujemy, że świat akademicki nam to jasno raz na zawsze rozstrzygnie. Oczywiście w pewnym sensie rozstrzyga. Natomiast nam się czasami trudno dostosować i zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe mówi nam, no nie, to brzmi śmiesznie, to brzmi głupio, ale też ja zazwyczaj powtarzam, że gdyby język był raz na stale ustalone, wszystkie zasady, słownictwo, wymowa, to mówilibyśmy dzisiaj nadal językiem Reja czy Kochanowskiego. Dlaczego nie mówimy? Przecież piękny, cudowny język. Wszak Polacy i nie gęsi. To po cośmy to wszystko pozmieniali? Prawda?
0: No tak, tak, tak, tak.
1: Jednak się różni. No i właśnie ta kultura popularna, literatura i muzyka bardzo wiele w tym języku miesza. Ja słucham też i prowadzę też audycje muzyczne, dostaję propozycje i widzę, jak często mi zgrzyta coś u twórców. Oni tak fatalnie czasami akcentują. Ja wiem, że oni chcą dziwnie zaśpiewać, ale tutaj znowu, czy dziwnie, czy oni nie wiedzą, że to powinno być tak, ale wszystkim jest źle. To od razu mi się kłóci. Nie wiem, być może za 50 lat będzie to zupełnie normalne, ale wiele jest takich przypadków.
0: Tak, ostatnio podczas Winyl Festu w Muzeum Polskiej Piosenki rozmawiałem z doktorem Mateuszem Torzeckim o tym, że w utworze, który włączyłem tam podczas swojej prelekcji, był to utwór Made in Homo grupy Lady Punk, pojawia się ostatni krążek Bruce Springsteena, gdzie nie odmieniono
1: nie Bruce'a,
0: imienia.
1: Tylko Bruce.
0: Wiadomo, że tamto rytmika utworów wymusza, prawda? Gdybyśmy dali Bruce'a, byłoby o jedną sylabę więcej i już nie dałoby się tego tak zaśpiewać. Więc czasami za to odpowiada ta warstwa muzyczna. Że coś w języku jest zmienione, coś jest nie tak.
1: Aha. A poza tym powiedzmy sobie wprost, czasami to nawet jest urocze, bo możemy przyjąć, że oto prosty chłopak, który gdzieś tam ma na kasecie Bruce'a Springsteena, on po prostu nie wie, bo nie zna angielskiego, ma i wspomina, jak to z kasety ten Bruce Springsteen lecił, skoro jest Bruce, to on mówi, że Bruce Springsteena po prostu słucha. Jesteśmy w stanie to, ale właśnie to jest to dopowiedzenie, którego chcesz i ja uważam, że bardzo słusznie, że powinniśmy w takich przypadkach to uzasadniać. Że owszem, normalnie jest to błąd, ale zobaczcie, gdyby to umieścić w kontekście całego tekstu, kim jest podmiot liryczny, to nagle staje się to zrozumiałe. Ja sam pamiętam, no akurat nie mój piórnik, ale piórnik obok. Przepraszam, tutaj nikt nie będzie wiedział, kto tam siedział obok mnie, kiedy w ławce. No i miał napisane Bruce Lee. No wiadomo, ktoś nie zna angielskiego, więc to było przez Z. Bruce Lee i z I na końcu. Ja oczywiście widząc Bruce Lee, no to wiedziałem, że chodzi o Bruce'a Lee, karatekę, bo wtedy to było no, szaleństwo, prawdziwa Bruce Lee mania.
0: Tak, tak.
1: Ale właśnie to jest ten przykład. I prawda, wykorzystając to, mógłbym to wykorzystać teraz w tekście literackim, prawda, w piosence i ktoś powiedziałby, Boże, ale tłuk analfabeta. No nie, właśnie potrzebny jest kontekst. Czy byliśmy na Bruzlim, prawda?
0: Tak, tak się właśnie odmieniało, prawda? Traktowało się to jako jeden wyraz. Ja pamiętam, że się było Bruzlim właśnie na podwórku na przykład. Bruzliego się oglądało w telewizji, dosłownie tak to wyglądało. Nazwy własne tutaj, nawiasem mówiąc, to jest kolejny ważny aspekt badań nad muzyką popularną. To jest ogrom w ogóle typów jednostek. Ja wciąż próbuję opracować ich te wszystkie kategorie, bo to, że mamy nazwy wykonawców, nazwy zespołów, nazwy poszczególnych pojedynczych wykonawców, solistów tak zwanych, to mogą być przecież pseudonima, więc zupełnie nowe na potrzeby działalności estradowej wymyślone nazwy osobowe, ale niektórzy podpisują się własnym imieniem i nazwiskiem, czyli tak zwanym aletonimem. Dlaczego pomijają drugie imię na przykład, jeśli je mają? Tu są różne strategie rzeczywiście. Jan Jakub Należyty mi się teraz przypomina, prawda? Dwojga
1: tak.
0: imion.
1: A z kolei AP Kaczmarek. Dlaczego nie pełne imię, nazwisko? Wszyscy tylko AP Kaczmarek.
0: No właśnie. Dalej mamy tytuły publikacji fonograficznych, płyt, kaset i tak dalej. Ale wiadomo, że tutaj patrzymy albumami, singlami, maxi-singlami, mini-albumami, tak zwanymi epkami, boksami. To są wszystko jakieś subkategorie również. Mamy tytuły tras koncertowych, bardzo często korespondujące z albumami, które są w ramach tych tras promowane. Prawda? Bardzo pomysłowe tutaj zdarzają się przykłady. Naprawdę bardzo.
1: Tak, to Genesis swego czasu miała taką ostatnią, kiedy ostatnią, no Phil Collins chyba miał taką trasę, jeszcze nie umarłem na przykład, prawda? coś w tym typie. Uważam, że urocze. Miała trwać krótko, trwała chyba 2 lata. No jak wiemy dziś, no to raczej już niestety nie możemy spodziewać trasy. No ale to nie chodzi już teraz, żeby teraz wspominać, bo jak zaczniemy rozmawiać o muzyce i wspominać różnych wykonawców, to odbiegniemy bardzo, bardzo daleko od tematu. Natomiast na pewno co do takich gier słownych przypomina mi się glam rock i głównie grupa Slade, która zaczyna zmieniać pisownię.
0: Tak.
1: Czytamy, no ale mam tam Cos I Love You, nagle jest C-U-Z, nie?
0: Tak.
1: Zupełnie, wiadomo, że błędnie, ale znowu wpisane w ideologię. Proste chłopaki z robotniczych angielskich domów, gramy rock and rolla, więc jest brudno, niechlujnie i tak dalej. I tak bardziej jak mówimy, niż jak piszemy, żeby pokazać jeszcze to swoje robotnicze pochodzenie, prawda? I całkiem sensownie to wygląda.
0: Tak, to uspójnia wizerunek, ewidentnie, prawda? Zresztą ta tradycja kombinowania w języku na poziomie nas własnych, o których mówiliśmy przed chwilą, w zasadzie bierze się od Beatlesów, prawda? Którzy chcieli mieć, John Lennon chciał mieć w nazwie zespołu wyraz beat i stąd też te żuki, to nie do końca żuki, bo nie przez 2 E, tylko przez EA. I zaraz potem poszły takie nazwy, czy pojawiły się takie nazwy jak The Kings, niby królowie, a jednak przez K, co też wiąże się z odrębnymi leksemami wieloznacznymi często w języku angielskim. The Birds, niby ptaki, a jednak przez Y, przez Y, prawda? Więc to bardzo szybko też podchwycili inni wykonawcy. Chciano pokazywać za sprawą nas własnych, czy podkreślać może inaczej to ujmę, jakąś taką odrębną tożsamość tych twórców. Znaczy oni sami chcieli podkreślać tę swoją tożsamość.
1: No i wszystkie zespoły, które wymieniłeś, przeszły do historii zdecydowanie.
0: Tak.
1: Ja przynajmniej po tym jednym, dwóch przebojach Kingsów akurat bardzo, bardzo lubię. Zwłaszcza tych wczesnych z lat 60. Fantastyczne płyty, nieoczywiste, dziwne. Im dalej w las, no to naprawdę robiło się bardzo, bardzo ciekawie. No ale tak się przechodzi właśnie do historii, albo wybitnym przebojem, który później świetnie sprawdza się w reklamach. To jest kolejny zresztą też wątek, kiedy teksty sobie przerabiamy. Zostaje nam melodia, jak się okazuje, inwencja jest tutaj wielka, no ale o to chodzi w języku. Język cały czas żyje, cały czas się zmienia. Mnie bardzo cieszy to, że nauka bada, a nie tak jak mówisz, tylko i wyłącznie ocenia, czy stara się rygorystycznie, bo bardzo często chcemy. No, nie, tak nie wolno, absolutnie, co to ma być? Za ileś tam lat kolejne pokolenia w ogóle się nie pamiętają. Zresztą pewne słowa się nie przyjmują i odpadają, bo wszędobylskie anglicyzmy i tak dalej też nie wszystkie się przyjęły. Dzisiaj jest powrót taki troszeczkę do języka polskiego, bo chociaż oczywiście same słowa mają pochodzenie z innych języków, to o tym należy pamiętać. Tu przed wejściem do studia rozmawiałem z Radkiem, powiedziałem, że mam słowem, które jest dla mnie najbardziej drażniące, które w tym roku króluje, to jest destynacja. Już nie mogę pojechać, powiedzieć, gdzie jadę na urlop, tylko muszę powiedzieć, jaka jest moja destynacja na tegoroczne wakacje. No, przyznaję, że mi się przewraca.
0: Tak, ja z kolei też na D, ale nie jest to żaden wulgaryzm. Nie przepadam za słowem, za wyrazem, za leksemem dedykowany czy dedykować w takich nowych znaczeniach, jako synonimem przeznaczonego dla. Prawda? Bardzo mnie to denerwuje. Dedykacja to jednak w języku polskim upamiętnianie, chęć docenienia kogoś, wyeksponowania, upamiętnienia często.
1: Mówiliśmy komuś czasami, czy chce pan tylko autograf, czy może dedykację, prawda?
0: Tak.
1: Na książce albo na płycie.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście to jest anglosemantyzm dzisiaj w języku polskim. Szkoda, że tak powszechnie się zaczyna przyjmować.
1: Mhm.
0: Bo myślę, że coś tracimy przez tę wieloznaczność. Zacieramy znaczenia, które są piękne.
1: No tak, i przede wszystkim jest bardzo dużo tego typu określeń, które sprawiają, że no właśnie przestajemy mieć pewność, czy rzeczywiście dobrze rozumiemy to, co ktoś do nas mówi, bo z kontekstu i zachowania to nie wynika, prawda? I możemy mieć z tym coraz większy kłopot, jeżeli nie będziemy dbali o to, żeby jednak konkretne słowa, terminy znaczyły to, co ustaliliśmy, że znaczą, chociaż twórcy będą nas zawsze pewnie wyprzedzali. Na tym polega bycie artystą i twórcą, żeby kombinować, zmieniać, burzyć, jak SBB, szukaj, burz i buduj. No ale właśnie, żeby też później budować, bo najczęściej jest tak, że burzymy, a o tym budowaniu, do budowania już mniej jest chętnych, niestety. Ja wiem, że, bo jeszcze mamy chwilę czasu, wiem, że jednym z twoich też takich absolutnych pasji są związki frazeologiczne. To też jest coś, co przez wiele lat cię zajmowało. Jeżeli chcesz oczywiście, to możemy o tym wspomnieć, jak to wygląda ze względu na frazeologię, bo to też ważna dziedzina.
0: Myślę, że znowu, żeby to połączyć z muzyką rockową, z muzyką popularną, to o frazeologizmach warto wspomnieć w kontekście terminów, o których wcześniej rozmawialiśmy, dlatego że bardzo wiele terminów ma postać taką dwuwyrazową, a więc mieszczą się już dzięki temu w kategorii frazeologizmów. Też można by było tutaj wejść w teorię frazeologii bardzo skomplikowaną już dzisiaj, jeżeli chodzi o niektóre aspekty, ale na co chcę zwrócić uwagę? Mówiłeś wcześniej o roku progresywnym. Właśnie język polski jest jednym z tych chyba nielicznych języków, musiałbym to zbadać, którego frazeologia umożliwia nam terminologizowanie pewnych jednostek w sposób bardzo prosty. Bo jeżeli posłużylibyśmy się określeniem progresywny rok, to użylibyśmy takiego przymiotnika jako wartościującego, prawda? Natomiast jeżeli posłużymy się konstrukcją w inwersji, a więc rok progresywny, to ona nabiera tutaj mocy terminu. I język polski pod tym względem jest świetny, że możemy coś takiego zastosować. Natomiast na przykład angielszczyzna progressive rock będzie miała tylko. Nie możemy tego odwrócić, nie możemy dokonać inwersji i możliwości angielskiego są tutaj po prostu mniejsze.
1: Mhm. Chociaż z tego angielskiego akurat sporo rzeczywiście przychodzi, ale to nic dziwnego, bo większość zespołów marzy o międzynarodowej karierze, zresztą takie kariery robi, no i ten angielski przyjął się, czy tego chcemy, czy nie chcemy, już nie tylko w świecie biznesu, ale w świecie kultury, rozrywki, jest tym językiem międzynarodowym, to jego najczęściej uczą się ludzie na całym świecie i najłatwiej nam jest też, jeżeli jesteśmy za granicą, porozumieć się akurat w języku angielskim. To, że on jest dosyć prosty, szczęście, bo jest łatwiej się porozumieć i że jest dosyć precyzyjny. Jakby oni mogli dokonywać inwersji wszystkiego, to byśmy mieli problem później, żeby się porozumieć i dogadać. Ale rzeczywiście tak jest, że oczywiście macie Państwo też słowniki, bo słownik frazeologiczny też istnieje, cały czas jest rozbudowywany. Dziś teoretycznie online, chociaż przyznaję, że jak często wchodzę nawet na ten PWN-owski online, jakiś taki jest ubogi. Właśnie brakuje mi tych dookreśleń, przykładów, dopowiedzeń, takich oczywiście fachowych, bo czasami są jakieś takie, że fragment z jakiejś książki, no ale czuję, bardzo często mam ogromny niedosyt i przyznaję, że z jednej strony właśnie przestano chyba pracować nad takimi, być może środowiska akademickie pracują, a tylko to się po prostu nie ukazuje, bo ja też wiem, że lata pracy w jakimś ośrodku naukowym, oczywiście mówimy, jeżeli ośrodek naukowy, uniwersytet jest publiczny, był na to publiczny grant, to powinno to być udostępnione oczywiście społeczeństwu, no ale właśnie, wydawanie książek coraz mniej opłacalne w sieć, no to jest jednak praca, ktoś musiałby to wszystko robić i tak dalej. No i czuję, że to tak nie do końca. Zresztą z tymi różnymi zespołami to też tak często, oj, fatalne błędy to raz. No, tracę zaufanie do sieci. Naprawdę. Łapię często twórców tych różnych stron na takich błędach, niedokładnościach, przekłamaniach. Fatalne.
0: Nie ukrywam, że ja tego zaufania nigdy nie miałem. Ale w publikacjach tych, które można wziąć do ręki, lubię je tak nazywać, też zdarzają się błędy. Też zdarzają się błędy i naprawdę do słowników, niestety, mówię to z bólem, trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.
1: Tutaj litościwie nie powiem, jaki słownik dr Radosław Marcinkiewicz pokazał jako przykład tego, gdzie zakładam, tego typu błędy są. Chociaż błędy bardzo często wynikają z tego, że no, nie mamy kompetencji i wiedzy, więc przepisujemy z innego źródła, gdzie już był błąd i tak się te błędy niestety powiela później. Trzeba mieć po prostu czasami odwagę, żeby się przyznać. Najgorsze są te jednostki, które idą później w zaparte, prawda? No nie da się. Jeżeli trafimy w końcu na fachowca, to w końcu końcu nasza ignorancja, niewiedza i błąd zostanie i tak obnażony, przy czym bardzo często okazuje się, że mało kto się tym interesuje, prawda? Nie jest to ten rodzaj skandalu, który przykułby uwagę szerokich mediów, o którym by później jakoś namiętnie dyskutowano. No niemniej jednak, tak patrzę na zegar, musimy pomalutku kończyć. Jeżeli Państwo czujecie się zachęceni albo chcielibyście, uważacie, że możecie coś wnieść, bo powiem, że konferencja Unisono, która odbędzie się w październiku, to nie tylko, że możecie przyjść, wziąć udział, ale po każdym referacie jest też część dyskusyjna. I tu można zabrać głos, można powiedzieć, podzielić się własnymi spostrzeżeniami, zapytać też o coś, jeżeli macie własne uwagi i spostrzeżenia. No to jest ten duży też plus, myślę, Unisono.
0: Tak, przyjeżdżają na konferencję pasjonaci naprawdę z odległych rejonów naszego kraju. I ten moment dyskusji jest chyba najistotniejszy, bo wygłoszenie referatu to jedno, to są często bardzo wartościowe wypowiedzi, ale dyskusja ma służyć temu, żeby pewne rzeczy doprecyzować. Czasami zadanie odpowiedniego pytania danemu prelegentowi może pomóc w dostrzeżeniu czegoś nowego, w doprecyzowaniu własnych wniosków. Potem w książkach na przykład mamy podziękowania w przypisach za zwrócenie uwagi na jakąś sprawę. Mhm. Jeżeli mogę coś jeszcze dopowiedzieć, to ta konferencja będzie trzydniowa, ta najbliższa odsłona i zaczniemy na pewno w środę 21 października w Opolu, w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego po południu, ale dwa kolejne dni to już będzie sala kinowa w Domu Kultury w Korfantowie. I tam też proszę sobie wyobrazić taką scenerię, w której to siedzimy właśnie w sali kinowej, zaciemnionej. Mamy ogromny ekran właśnie kinowy i reflektor skierowany tylko na osobę prelegenta. To jest naprawdę niesamowite przeżycie, konferencja w takich warunkach.
1: Mhm. I będziecie mogli się o tym przekonać zupełnie za darmo. Radku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej książek, opracowań, publikacji się ukazywało, bo jest to naprawdę niebagatelny, cenny wkład i pełen jestem nadal uznania, że to jesteś tym pionierem, który sprawił, że to wszystko tak dziś wygląda, a nie inaczej, że Opole na tym łonie nauki zaznaczyło się tak wyraźnie w wielu aspektach. Przypomnę Państwu, dr Radosław Marcinkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego był moim i Waszym gościem. Dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem ją kończymy. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zegary w całej Polsce odliczają ostatnie sekundy, które dzielą nas od 22, a to oznacza, że w Radio Opole, jak zawsze o pełnej, czas uzupełnić naszą wiedzę na temat tego, co dzieje się na świecie, w kraju i w regionie. 22. Minister finansów przekonuje, że planowane zmiany w podatkach dadzą dodatkowe wpływy do kasy NFZ.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma około 2 miliardów złotych więcej.
0: Jutro rusza proces Karola B., podejrzanego o seksualne wykorzystanie nastolatki z Opolszczyzny. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od ekonomii. Minister finansów jest przekonany co do efektywności systemu trzech stawek podatkowych. Andrzej Domański na antenie TVP Info odpierał zarzuty opozycji, jakoby proponowane zmiany w systemie stanowiły dla Polaków komplikacje.
1: W tej chwili przecież to urzędy skarbowe wypełniają PIT-y za Polaków. Rośnie liczba Polaków, którzy rozliczają się elektronicznie.
0: Minister dodał, że dzięki proponowanym zmianom Narodowy Fundusz Zdrowia zyska dodatkowe 2 miliardy złotych.
1: Dochody związane z wyższym CIT-em oraz fakt, że część osób, które w tej chwili rozliczają się na ryczałcie, będzie rozliczała się na skali podatkowej, zrównoważy te 10 miliardów złotych kosztów związanych z niższym podatkiem PIT. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia otrzyma około 2 miliardów złotych więcej, dlatego że osoby, które rozliczają się na ryczałcie, ich sposób naliczania składki zdrowotnej wygląda inaczej.
0: Jutro odbędzie się nieformalne posiedzenie rządu poświęcone szczegółom projektu budżetu na przyszły rok.
2: Informacje z regionu zawsze na czas.
0: Ponad rok po przedstawieniu zarzutów przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich rusza proces Karola B. z Żor. Pierwsza rozprawa przeciwko 24-latkowi oskarżonemu m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia, odbędzie się jutro. Przypomnijmy, sprawa dotyczy zaginięcia dziewczynki z powiatu strzeleckiego w maju 2025 roku. Wówczas po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. Więcej o sprawie wie Monika Matuszkiewicz-Biel.
3: W akcję poszukiwań zaangażowano było blisko 100 osób. Małoletnia została odnaleziona następnego dnia w mieszkaniu 24-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył zatrzymania małoletniej wbrew woli prawnego opiekuna. Drugi dopuszczenia się wobec pokrzywdzonej innej czynności seksualnej. 24-latek w złożonych wyjaśnieniach potwierdził udział w zarzucanych mu czynach.
0: Grozi mu 15 lat więzienia.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: O tragicznym wypadku polskiego autobusu na Węgrzech wracają pytania o skalę kontroli autobusów i kierowców. Od początku wakacji specjaliści z Inspekcji Transportu Drogowego sprawdzili ponad 3,5 tysiąca tego typu pojazdów. Inspektorzy przyznają, że liczba kontroli mogłaby być większa, gdyby specjalistów było więcej, a patrole częściej odbywały się w nocy. O szczegółach Maciej Szefer.
4: Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego Urszula Cyprowska zwraca uwagę, że aby kontroli było więcej i rosła ich skuteczność, inspektorzy powinni mieć możliwość bezpiecznej pracy w nocy.
5: Inspekcja była budowana jako wyspecjalizowana formacja kontrolna, ale niestety w strukturach urzędniczych.
4: W skali kraju na drogach pracuje kilkuset inspektorów, ale nocne kontrole zdarzają się okazjonalnie, przyznaje rzecznik Głównego Inspektora Transportu Drogowego Wojciech Król.
6: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
4: Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową.
0: I wracamy do regionu. Od koncertów po wystawy fotograficzne, aż po prezentacje lokalnych rękodzielników. Takie przedsięwzięcia planują stowarzyszenia, które dziś w ramach konkursów Wielokulturowe Opolskie otrzymały pieniądze na realizację swoich pomysłów. Wielokulturowość jest wpisana w genotyp naszego województwa, mówi jego wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura.
7: Z jednej strony poznajemy różne kultury rośnięte w nasz region, czyli zarówno śląskość, jak i niemieckość, jak i kulturę romską, ale także mamy możliwość poznania kultury ukraińskiej. Oczywiście kresowiacy są też częścią kultury polskiej, ale także mają elementy wielokulturowe. Potrzeba nam jak najwięcej działań, w czasie których poznajemy się nawzajem, zaczynamy lepiej rozumieć złożoną historię naszego regionu.
0: Łącznie przyznano prawie 300 tysięcy złotych. Pieniądze te pozwolą na organizację 28 inicjatyw.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Перед мікрофоном Олександра Піаста. Вечір добрий. Підсумок подій дня до вашої уваги. Важка ніч для України. Внаслідок масованої російської атаки у столиці загинули щонайменше 15 людей. Ще 39 постраждали. ДСНСникам вдалося врятувати 12 мешканців. Пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, дитяча лікарня та школа. На Київщині відомо про 8 постраждалих і 1 загиблу людину. Російські війська в четверте за добу атакували логістичну інфраструктуру області. Упродовж дня у Броварському та Бориспільському районах тривали гасіння пожеж і аварійно-відновлювальні роботи. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту українських міст необхідні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема ракети до комплексів «Патріот». Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві 63-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на представника української оборонної промисловості. За даними прокуратури, чоловік міг діяти за завданням російських спецслужб. Слідство встановило, в Ірпені під автомобілем потерпілого заклали саморобну вибухівку, яку планували дистанційно підірвати. Пристрій не спрацював через несправність. Після цього підозрюваний, за версією слідства, втік до Польщі. Суд у Варшаві взяв його під варту на 3 місяці. За замах на вбивство та незаконне зберігання вибухівки чоловікові загрожує щонайменше 15 років або довічне ув'язнення. І до локальних новин. Майже 300 тисяч злотих отримали громадські організації Опольського воєводства на реалізацію проєктів у межах конкурсу «Мультикультурне Опольське». Загалом профінансують 28 ініціатив – від концертів і фотовиставок до презентації місцевих майстрів. Віце-маршалок воєводства Зузанна Донат-Касюра наголошує, такі проєкти допомагають мешканцям краще пізнавати культури, які формують регіон, зокрема сілеську, німецьку, ромську та українську. Увага, погіршення погодних умов. У 5 повітах Опольського воєводства оголосили попередження 2-го рівня через грози. Йдеться про Глубчицький, Кандзіжинсько-Козельський, Крапковицький, Прудницький та Стрілецький повіти. Синоптики прогнозують сильні зливи – до 50 мм опадів, а пориви вітру – до 100 метрів на годину. Можливий град. Попередження діє сьогодні і до 3-ї години ночі завтра. Найнебезпечніші грози очікуються у першій половині ночі. У Глубчицькому та Кендзіжинсько-Козельському повітах також оголошено попередження про спеку. І на цьому завершуємо наш випуск «Бережіть себе». Програму підготувала Олександра Піаста. Слухайте нас вже завтра. На все добре.
2: Погода.
0: Tej nocy zachmurzenie przeważnie duże, możliwe przelotne opady deszczu, ale gdzieniegdzie także burze, w czasie których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość do 75 km na godzinę. Jutro także warto nosić ze sobą parasol, zwłaszcza na południu regionu, gdzie również może zagrzmieć. Na termometrach mimo to dosyć wysokie wartości, bo do 26 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, niezmiennie terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia pracy w ośrodku terapeutycznym Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj zacznę tak nietypowo, będzie to obraz wręcz filmowy, w ogóle z innej epoki, a oprócz tego myślę, że przełamiemy tu nie jeden model wizerunkowy, przynajmniej pacjenta, terapeutów uzależnień, Monaru i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego razu umówiłem się z dżentelmenem na wizytę w audycji w Radiu Opole. Siedzę sobie w studiu, drzwi są szklane i nagle otwiera się winda, a z niej wyłania się postać. W bardzo eleganckim garniturze koloru ekri, przepiękna biała koszula, czarna muszka i słomkowy, elegancki kapelusz. Całości tego widoku nie z tej epoki dopełnia elegancka, staroświecka, brązowa, skórzana teczka. I oto pojawił się właśnie na piętrze emisyjnym Radia Opole on. Były pacjent ośrodka terapeutycznego Monaru w Graczach. Ma na imię Mateusz, tyle na razie mogę powiedzieć. Natomiast Marek Łabudziński naprowadził mnie na ślad tego ciekawego człowieka, opisując bardzo podobną scenę. I teraz, żeby podnieść współczynnik i dramaturgii, i zaciekawienia, proszę cię, opisz ty swoje pierwsze spotkanie, ten nieziemski widok.
2: Pierwsze spotkanie z Mateuszem, ksywa przewielebny, Monarowska. Oto przyszedł na teren ośrodka człowiek ubrany właśnie w, no tak mniej więcej jak opisałeś, z muchą czerwoną. No więc terapeutka wyszła spytać do kogo.
1: Czy pan nie zbłądził?
2: Trochę wyglądał jak kurator albo jak taki może trochę staroświecki syndyk. W każdym razie przyszedł ktoś taki, więc się pytają do kogo, a pan Mateusz patrzy i mówi, o ja na leczenie przyjechałem. No i tak się zaczęła historia z panem Mateuszem.
1: A Mateusz jest obok nas.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Mam nadzieję, że to, co opisaliśmy, zrobiło pozytywne wrażenie na słuchaczach, ale też na samym Mateuszu.
3: Mogę to potraktować jako największą przygodę mojego życia. Mam tutaj na myśli oczywiście cały okres mojej terapii leczenia w Graczach i jestem z niej zarówno bardzo dumny, zadowolony, jak i przeszczęśliwy, dlatego że te 13 miesięcy, które tutaj spędziłem na zmienianiu siebie od początku, dały mi takie poczucie, że mam realny wpływ na swoje życie, na to, co robię, jak się zachowuję, kim jestem, więc był to najbardziej przełomowy i znaczący okres w moim życiu.
1: No to Marku, zabrzmiało to patetycznie, ale gdybyś mógł właśnie rozkminić, jaka jest historia Mateusza, pomijam już właśnie jego bardzo oryginalne stroje, sposób bycia, bardzo elegancki, o czym za chwilę porozmawiamy, ale jaka była ta jego historia, o ile możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, z punktu widzenia twojego, terapeutycznego, a później poprosimy o relację samego Mateusza.
2: Tak, żeby, że tak powiem, nie ujawniać szczegółów, no to na pewno ta terapia Mateusza była trudna i skomplikowana. Bo trudna była, bo Mateusz miał taką, ma taką, czy miał przed terapią, bo to ten czas w jego życiu, taką dosyć skomplikowaną tą historię i zagmatwaną i taką mocno chaotyczną. Mateusz też przyjechał z różnymi takimi zachowaniami, które no później w toku jakby diagnostyki, chociaż no to było wiadomo wcześniej, ale no tak formalnie w toku diagnostyki no skutkowały tym, że tam się pojawiły jeszcze jakieś inne diagnozy, inne trudności zdrowotne, z którymi też myśmy się tutaj borykali, bo one się, że tak powiem, przekładały na funkcjonowanie na tle grupy, więc różnego rodzaju takie zachowania no nieadekwatne. Ale z tym, myślę sobie, Mateusz dosyć szybko się uporał, bo przede wszystkim miał świadomość tych swoich zachowań. One były trudne, ale głównie dla grupy, bardziej niż dla Mateusza, ale to powodowało, że ta terapia była taka, bym powiedział, dosyć wybuchowa, no nie wiem jak to nazwać, no były takie sytuacje, wiesz, podbramkowe, tak?
1: Nazwę tak, dynamiczna i nieprzewidywalna czasami.
2: Dynamiczna i czasami nieprzewidywalna. Myśmy się oczywiście dosyć szybko do Mateusza przyzwyczaili i myślę, że no w pewnym momencie też się zrobił taki folklor z tego trochę, nie? Jak mówisz o tym ubieraniu się Mateusza, bo Mateusz przez całą terapię, jak tylko mógł, to, że tak powiem, pokazywał tą swoją taką, swego rodzaju odmienność, ale myślę, że to taki swój styl, który jest mu bardzo bliski i który jest powiązany związany mocno i z wychowaniem, i z doświadczeniami życiowymi. Mi się to osobiście bardzo podoba. Choć oczywiście, tak jak powiedziałeś, to może być coś takiego, no, nietuzinkowego, tak? Jak pierwszy raz zobaczyłeś Mateusza. Natomiast to, co na pewno jest taką wartością dodaną w ogóle do terapii Mateusza, to to, że Mateusz tutaj jest i że on stanowi cały czas jakiś tam ważny element społeczności, ponieważ angażuje się w różnego rodzaju takie działania, bym powiedział, artystyczne, w takie inicjatywy, w takie eventy, które tu raz na jakiś czas się odbywają, no, gdzie ta specyfika Mateusza jest in plus, no, ona, że tak powiem, wnosi dodatkowe wartości. Mateusz przy okazji ślicznie śpiewa, w związku z tym urozmaica tym śpiewem różnego rodzaju właśnie imprezy, które organizujemy. Niedługo mamy rocznicę, więc też Mateusz będzie na tej rocznicy, pewnie będzie śpiewał, choć tego nie wiem, ale jak go znam, to na pewno, bo to lubi. I pewnie też dla niektórych obraz Mateusza ubranego w swoje codzienne stroje.
1: Czyli styl utrzymuje.
2: Tak, mniej więcej, to na pewno będzie tutaj taką osobą, która będzie dostrzegana.
1: To pozwól, że ja jeszcze poproszę pana Mateusza o taką relację, na ile sam, że tak powiem, jako autor swojego życia może pokazać tą drogę od tamtych nie najlepszych czasów, po pierwsze etapy terapii tutaj w Graczach, aż po dzień dzisiejszy.
3: Na pewno jest to droga trudna, jest to droga wymagająca pod tym względem, że trzeba niejako złamać samego siebie, żeby dojść do tej przemiany, która też jest etapem długotrwałym, była dla mnie długą drogą, mozolną, tak jak Marku wspomniałeś, bardzo zawiłą, nieco skomplikowaną. Ja musiałem tutaj podczas mojej terapii przełamać się do rzeczy dla mnie jak dotąd w ogóle nieznanych, których nie robiłem wcześniej, bądź nie lubiałem robić. Musiałem się przełamać do uprawiania sportu, do biegania codziennie rano, więc było to dla mnie trudne, aczkolwiek jak już raz się z tym zmierzyłem i chciałem przełamać się, to już z dnia na dzień było coraz łatwiej.
1: Czyli stara prawda, że trzeba spróbować, a to się okazuje nie takie straszne, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują.
2: A propos przełamywania się, bo teraz mi tak przypomniałeś, ja teraz powiem coś, co na pewno mi lajków nie doda wśród radiosłuchaczy, ale przypominam sobie coś takiego, bo w drugim etapie terapii, jak już ktoś zostaje opiekunem albo jest tam dłużej niż 6 miesięcy, to organizujemy coś takiego, co się nazywa grupa na procesie. To się odbywa w czwartki, ja to prowadzę, to jest mała grupa taka osób, które są dłużej, no i tam rozmawiamy już o takich, no, głębszych tematach, relacji rodzinnych, jakichś tam planów na przyszłość, różnych takich trudności osobistych, tak, które nie wybrzmiewają w całej społeczności. No i ja pamiętam, jak ja uczyłem Mateusza, i teraz to mi nie doda lajków, przeklinać. Ja uczyłem Mateusza używać słów, które, że tak powiem, nie są specjalnie kulturalne, ale mówię, Mateusz, w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach, z niektórymi ludźmi, to jest język, dzięki któremu się dogadasz, na przykład z panem, który ci będzie kafelkował łazienkę i tak dalej, i tak dalej. I to było w ogóle nie do przeskoczenia dla Mateusza, żeby powiedzieć brzydki wyraz.
1: Znaczy, okazać swoje emocje w sposób zrozumiały dla pewnej grupy społecznej.
2: Albo podkreślić coś jakimś niecenzuralnym słowem. Oczywiście to jest pewnie nieetyczne, ale w przypadku Mateusza myślę sobie, że no naszym celem też w terapii jest każdego pacjenta, w różnym kierunku oczywiście, ale no urealniać do takiej w miarę normalności, no bo zwróciłeś na początku audycji uwagę na to, że Mateusz tym swoim strojem tak się mocno wyróżnia.
1: Elegancją tego stroju, powiedziałbym, bo to jest chyba clue tego.
2: Ty jesteś, przypuszczam, przyzwyczajony do rozmawiania z bardzo różnymi ludźmi, którzy się w różny sposób wyróżniają, tak? No ale Mateusz funkcjonuje też w jakiejś przestrzeni rówieśniczej, w jakiejś przestrzeni zawodowej i on musi wiedzieć i musiał wiedzieć na etapie terapii się jakby doświadczyć tego, że ta jego odmienność, ona się może podobać, ale czasami może też przeszkadzać, stanowić pewne utrudnienie. Więc niektóre sytuacje życiowe wymagają takiego dostosowania się. No i to staraliśmy się Mateuszowi powiedzieć. No i ja na swój jakiś taki może mało terapeutyczny sposób właśnie uczyłem Mateusza mówić takie brzydkie słowa na głos przy wszystkich i pamiętam, to była straszna walka w ogóle wewnętrzna, no ale się udało. Dziś Mateusz jest, że tak powiem, bardziej taki, bym powiedział, adekwatny w przekazie.
1: No to w takim razie wrócimy do tego, ale ja wrócę również do swojego pytania. Panie Mateuszu, na ile może pan opowiedzieć też swoją historię z domu? No bo te wszystkie pana nawyki, zwyczaje, o których wspomniał terapeuta Marek Łabudziński, skąd też się wzięły? Więc prawdopodobnie, jak wszystko w naszym życiu, korzenie bierze z domu. Na ile może pan opisać swój dom rodzinny? Bo to może być też bardzo ciekawe dla osób, które może mają zbliżony życiorys. I czasami

0: Babcia niestety popełniła bardzo poważny błąd życiowy, który popełnia, uważam, wielu współczesnych rodziców, dlatego że babcia trzymała mnie pod przysłowiowym kloszem troszkę. Zamiast pozwolić na, nazwijmy to, normalny rozwój z rówieśnikami, normalne zabawy, prawda, przebywanie.
1: Przepychanie koło trzepaka albo nawet mocniejsze sytuacje na podwórku.
0: Dokładnie. No, babcia trzymała mnie pod takim właśnie, nazwijmy to, kloszem. Czyli miałem swoje bezpieczne miejsce, gdzie nie musiałem się konfrontować z rówieśnikami, z tymi sytuacjami normalnymi dla swojego wieku i tak naprawdę, no, niestety, chcąc czy nie chcąc, babcia, no, zrobiła mi tym krzywdę. No bo nie miałem okazji, prawda, nauczyć się tego normalnego życia wśród swoich rówieśników, co dopiero uczyniłem tutaj i dzięki temu też zawdzięczam swój sukces tutaj terapeutyczny.
1: Ale tak po staroświecku mówiąc, za moich czasów, to takich właśnie trzymanych pod kloszem kolegów, no to określało się mianem lalusiów. Nie chcę panu dopiec oczywiście, ale nie wątpię, że pan niejednokrotnie otrzymywał sygnały ze środowiska, chodził pan przecież do szkoły, że pan to jest taki troszkę wycackany, wydmuchany, wychuchany. Czy pan nie czuł nawet jako dziecko tak intuicyjnie, że coś w tym kurczę nie gra?
0: Miałem wiele takich docinków ze strony kolegów, przypominam sobie wiele takich sytuacji, natomiast ingerencja ze strony mojej babci była tak duża, że czasem nawet nie pozwalała mi dostrzec tego. Oczywiście takie sytuacje były, jak powtarzam, natomiast jednak postrzeganie moje było, no, mocno takie zaburzone, powiedzmy to, przez tą ingerencję taką wychowawczą.
1: Czyli rozumiem, że pan trochę przejął punkt widzenia babci, jej kryteria, jej światopogląd i tak dalej, i tak dalej. I jako taki stary maleńki zaczął żyć swoim życiem trochę oderwanym, a może nawet mocno oderwanym od tej rzeczywistości chłopaków z podwórka.
0: Dokładnie. Przejąłem dużą część światopoglądu mojej babci i tak naprawdę to mi też w dużej części zaszkodziło, jednak chłopak w młodym wieku potrzebuje swoich rówieśników, prawda, towarzystwa swoich rówieśników. Ja tego niestety nie miałem. Natomiast tak jak mówię, nadrobiłem tutaj w procesie terapeutycznym, z czego jestem bardzo zadowolony i to był tak naprawdę punkt taki zwrotny też mojej przemiany tutaj.
1: No ale w takim dobrym domu, w dobrym otoczeniu, pod troskliwym okiem babci, no był pan grzecznym chłopakiem. Powiem, grzecznym dzieckiem. No więc jak chłopak z takiego domu, grzeczne dziecko, trzymane pod kloszem, zeszło na tak zwaną złą drogę? I co to była za zła droga, że doprowadziła pana do ośrodka terapeutycznego Monaru w Graczach? Bo tutaj za udział w kółku różańcowym ani za niewinność się nie trafia.
0: Pamiętajmy o tym, że grzeczne dziecko z dobrych domów też ma swoje potrzeby. I rzecz w tym, aby dziecko mogło te swoje potrzeby bezpiecznie w środowisku rówieśniczym zaspokajać. Natomiast w moim przypadku nie miałem w ogóle możliwości wyrażenia siebie jako dziecka, prawda, jako młodego chłopaka i te swoje potrzeby różnego rodzaju relacyjne, rówieśnicze musiałem tłumić ze względu na wpływ mojej babci, jej światopogląd, myślenie.
1: Może pan ujawnić, jak to praktycznie wyglądało? No nie wiem, nie pójdziesz na podwórko, bo to są brzydkie chłopaki z tamtej ulicy i tak dalej, i tak dalej. Zostaniesz w domu, a ja ci tutaj na przykład każę czytać bajkę o kopciuszki i tak dalej. No ja troszkę tak przerysowuję, ale proszę opowiedzieć, żebyśmy tak dokładnie zrozumieli to, albo próbowali przynajmniej odczuć to, co się w pana duszy dziecka działo.
0: W swojej wypowiedzi ma pan dużo racji, ponieważ bywało tak, że babcia po prostu potrafiła wyjść na podwórko przed blokiem i brzydko powiem palcem pokazać. Ten jest taki, z tym masz się nie zadawać, z tym masz nie rozmawiać, z tym ci zakazuje nawet patrzeć na niego i to tak w praktyce po prostu bywało.
1: No. Oni to słyszeli, widzieli?
0: Wielokrotnie tak, więc babcia, no, była również znana z tego po prostu, że lubiła rządzić żelazną ręką.
1: Ale to raczej panu przyjaźni nie przysporzyło. To, że pan jest właśnie pod tak silnym wpływem babci. No chłopaki to bezwzględne są na podwórku.
0: To prawda. Szybko zauważono, że babcia ma, no, za duży wpływ na mnie. I to też było przez rówieśników

0: zauważany, później tak postrzegany niezbyt dobrze jednak.
1: Panie Mateuszu, no ale jak to się stało, że pan zaczął, albo raczej, że pan skończył być grzecznym dzieckiem pod kloszem babci? No bo chciałem jakoś wyłapać ten moment zwrotny, gdy coś w panu pękło i nastąpił jakiś bunt. No teoretycznie, gdybym miał tak powiedzieć, no to taki 13-14 rok życia. Między 6. a 8. klasą podstawówki. To się zaczyna. A w pana przypadku jak to było i od czego się zaczęło?
0: Niestety tłumione emocje prędzej czy później muszą wyjść i to ze zdwojoną siłą. U mnie niestety te wszystkie tłumione potrzeby, emocje, potrzeby relacji z rówieśnikami, jakichś więzi swojego wyrażania się, no wyszły po prostu w destrukcyjny sposób, z potrójną, a nawet poczwórną siłą.
1: No dobrze, ale tak konkretnie, będę pana tu dociskał. Pierwsze złe zachowanie, że pan wiedział, że ten Mateusz to nie jest grzeczny wnusio. Oj, niedobrze. I pewnie walka wewnętrzna, wyrzuty sumienia, jednocześnie jakaś radocha.
0: No tak jak wspomniałem, u mnie te wszystkie niewyrażone emocje poszły właśnie w sposób destrukcyjny i po prostu zacząłem uśmierzać swoje wnętrze, swoje emocje. No niestety tym, co nie działa tak jak powinno, daje chwilową ulgę.
1: Czyli wskazówki tych brzydkich chłopaków do pana dotarły.
0: Dotarły. Natomiast na swój sposób zrobiłem to w sposób po prostu taki, który dał mi, tak jak mówię, szybką, chwilową ulgę i doprowadził później lawinowo do tego, do czego doprowadził.
1: Czyli do uzależnienia.
0: Dokładnie.
1: W którym momencie babcia się zorientowała, że coś się wymyka spod jej kontroli, a ten Mateuszek to nie jest już taki cacy, ktoś ma na pewno zły wpływ, bo Mateuszek to jest grzeczny, ale chłopaki to są B.
0: Tak naprawdę u mnie ta lawina tych kłopotów związanych z uzależnieniem zaczęła robić się niebezpieczna po śmierci mojej babci. Jak miałem 15 lat, babcia zmarła i po jej śmierci no już popadłem w taki głęboki kryzys związany z...
1: Czyli strażnik moralności odszedł? No i hulaj dusza, piekła nie ma. Trzeba było odreagować tamte lata tłamszenia. Możliwe, że to upraszczam, ale tak się domyślam, może być.
0: Ma pan tutaj zupełną rację. Trzeba było odreagować. Ja niestety odreagowywałem to w sposób destrukcyjny, całościowo.
1: Czyli w szkole średniej grzeczny Mateuszek zamienił się w rogatego Mateusza. I to już poszło ostro. To rozumiem, że z tego wzoru elegancji, dobrych manier poszło w drugą stronę. Łobuziak się z pana zrobił. A jak ze szkołą było wtedy? Z nauką?
0: Na początku udawało mi się skrzętnie ukrywać problem. Nie powiem, że nie, bo maturę mi się udało zdać dobrze w szkole średniej.
1: Czyli jeszcze się nie połapali, że pan coś bierze?
0: Na początku nie. Później jeszcze po maturze udało mi się skończyć studium, natomiast jak już skończyłem studium, coraz bardziej leciałem na równi pochyłej.
2: Myślę sobie, tak jak przysłuchuję się tej rozmowie, że to jest też jakiś taki stereotyp, wiesz, że jak człowiek zaczyna brać narkotyki, to od razu staje się zły. I nie wiem, i wyrastają mu rogi, kopyta i w ogóle się brzydko zachowuje. No.
1: Czyli był grzeczny Mateuszek, a nagle wstąpił w niego diabeł.
2: Niegrzeczny Mateuszek, to nie tak. Wiesz, Mateusz mówi, no swoim językiem, ale mówi o podwalinach w ogóle narkomanii, czyli o własnej emocjonalności. Z jednej strony o nierealizowanych potrzebach rówieśniczych, czyli potrzebach, które pomagają nam realizować rówieśnicy. I tutaj był Mateusz od tego odcięty. No przypominam COVID. To jest mniej więcej to samo, tylko u Mateusza to dłużej trwało. A druga rzecz to te emocje, które są związane z nierealizowanymi potrzebami, czyli takiej bliskości, relacji, wiesz, tych różnych tam rzeczy. No i takiego nie wprost, ale jednak hejtu w kierunku Mateusza. Mateusz to bardzo tak subtelnie o tym powiedział, ale przypuszczam, że miał świadomość tego, że jak się tylko odwraca, to mu rębią, rozumiesz, tyłek ci jego koledzy na podwórku i że takie jakieś tam podśmiechiwania na pewno są, tak?
1: No ja o tym tak delikatnie starałem się wspomnieć, że nazywało się to kiedyś takich kolegów lalusiami. Ich było niewielu, ale tym bardziej byli obiektem szydery.
2: Jeśli największą potrzebą w okresie nastoletnim dojrzewającego człowieka jest przynależność i akceptacja ze strony rówieśników...
1: A nie babci, ani rodziców.
2: No bo to się, wiesz, jak się ma 7 lat, to babcia, ale jak się ma 13 lat, to

0: rówieśnicy. To od nich potrzebujemy to dostawać. Mateusz tego nie dostał, więc to generowało bardzo dużo takich nieprzyjemnych emocji z kategorii odrzucenie i tak dalej. I tu się pojawiły pierwsze substancje, które ten ból taki emocjonalny uśmierzały. Ale później po śmierci babci Mateusz był na tyle dobrze wychowany, że on oczywiście utrzymywał to moim zdaniem bardzo długo w tajemnicy. Tak? Znaczy nie było tego widać. On przyjmował te substancje w samotności w dużej mierze, nie jakoś publicznie na imprezach masowych i tak dalej. On to robił w zaciszu domowym, on to robił, że tak powiem, wykorzystując swoją wiedzę, jak to robić, żeby, że tak powiem, to ukrywać i żeby to było w miarę bezpieczne w sensie prawnym, czyli sobie tam różne tam mikstury, ale to, co jest jakby istotne, to popatrz, jak umiera babcia, to jest z jednej strony w twojej głowie, przypuszczam, że tak jest, pojawia się swego rodzaju wolność, ale w głowie Mateusza wcale to nie jest wolność, bo umiera pewien wzorzec, Mateusz zostaje sam, rozumiesz, odchodzi osoba, która no, go w jakiś sposób wykreowała, on się dzięki tej babci stał tym, kim jest, to się może podobać albo nie podobać nawet samemu Mateuszowi, ale to była na pewno bardzo ważna osoba, która mimo wszystko w jakiś sposób no, dawała pewne oparcie życiowe.
1: Dawała też parasol ochronny, była takim trochę ochroniarzem środowiskowym.
0: Więc znowu pojawiają się emocje związane ze stratą, tak, z pewną bezradnością, samotnością, a nie ma stworzonego tego zaplecza rówieśniczego. Bo jak mam swoje życie rówieśnicze, towarzyskie, jakieś tam inne poza rodziną, to w naturalny sposób no, rodzice, babcia, dziadek odchodzą. Tak?
1: Zmieniają się jakieś akcenty, pojawia się substytut tego czegoś tam i jakoś sobie emocjonalnie radzę.
0: Ale są inni ludzie, którzy to dają. W przypadku Mateusza nie było innych ludzi, którzy to dawali, w związku z tym Mateusz został w pewnym momencie sam jak palec. On o tym nie powiedział, ale ja przypuszczam, że się musiał w pewnym momencie tak czuć, co oczywiście pogłębiło te emocjonalne trudności, no i nasiliło też objawy uzależnienia, czyli przyjmowanie substancji, które miały to uśmierzać. I to jakby jest taki schemat, który bardzo często się pojawia. Tak, Mateusz jest osobą wyjątkową pod paroma względami, ale historia czy sam proces, tak, jest podobny w przypadku wielu, wielu pacjentów. Tak, zawsze chodzi o nierealizowane potrzeby i o brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. To są podwaliny uzależnienia jakiegokolwiek, czy chemicznego, czy behawioralnego. U Mateusza to jest bardzo łatwe do wyśledzenia, tak? To jest bardzo łatwe do pokazania. Bo ta historia, mimo tego, że ona jest trudna, tak? I Mateusz o tym mówi trochę ze łzami w oczach, no to tu jest niewiele takich czynników. Jest babcia, nie ma rówieśników, babcia odchodzi, pojawiają się narkotyki, tak? Jest szkoła.
1: I dalej nie ma rówieśników, jest, tych kolegów.
0: Tak. Jest jakieś wychowanie, jest kilka takich czynników. Zazwyczaj te historie są dużo bardziej skomplikowane, bo tam się jeszcze dzieje w tych rodzinach, nie wiadomo co, walczą ze sobą, 7 pokoleń naraz. Tutaj to jest takie dosyć czytelne, ale dzięki temu można ten proces bardzo ładnie pokazać. Ładnie to może złe określenie, ale pokazać, jak ta narkomania, jak to uzależnienie się tworzy, jak powstaje, na czym się buduje. Gdyby te potrzeby były zaspokojone,

0: W naszym programie dzisiaj po drugiej stronie malutka Patrycja Serafin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Celowo przedstawiłam Cię także imieniem i nazwiskiem, bo tak słuchacze akurat z Opola mogą Cię kojarzyć. Właśnie z Opola pochodzisz, ale teraz tworzysz pod swoim pseudonimem artystycznym Malutka. Idąc dalej, już za moment na antenie Radia Opole, Twój najnowszy singiel o bardzo podobnym tytule Malutki.
1: Ta piosenka jest o ludziach w autobusie, o Polakach w autobusie docelowo. Mamy dużo stereotypów a propos Polaków i takich typów pasażerów, prawda, którzy się w tych autobusach pojawiają, typu właśnie jakiś typowy, przysłowiowy, oczywiście z dużą miłością o tym mówię, Janusz, Madka przez D z bąbelkiem, babcie w autobusie z siatami, z zakupami i dużo innych sytuacji, które są urocze i codzienne, ale czasami irytują, a czasami po prostu sobie je obserwujemy.
0: A ty w Warszawie tak podróżujesz właśnie takim autobusem, czy to bardziej jest metro jednak?
1: Ja raczej autobusami podróżuję, bo akurat moje połączenie z domu do studia, w którym pracuję, jest autobusem najwygodniejsze, więc właśnie tym autobusem, nawet jest lepiej niż autem, więc ja po prostu jeżdżę komunikacją, bo mam spod domu, pod samą pracę praktycznie przystanki, więc mi jest wygodniej autobusem właśnie.
0: Trochę obgadujesz tych podróżujących.
1: Obgaduję troszkę, ale z tego co widzę i odbiór piosenki jest taki, że dla ludzi to jest zabawne, no bo to jest zabawne i o to mi też chodziło, żeby właśnie te irytacje na siebie nawzajem w tym autobusie i to, że po prostu jedziemy razem, jednym pojazdem, a tak naprawdę na siebie nie zwracamy uwagi.
0: A tak naprawdę trochę jedziemy razem, jesteśmy razem w tym wszystkim.
1: Tak. Tak, jesteśmy razem, a ludzie się na siebie denerwują, niepotrzebnie irytują, bo zmęczenie, bo to, bo tamto. I właśnie to jest takie opowiedzenie o tym, jak to wygląda rzeczywiście w tej komunikacji miejskiej. Bywa też wspaniale i miło, ale w większości przypadków jednak z mojego doświadczenia jest to taka znieczulica na siebie nawzajem i jest to bardzo smutne, ale ja po prostu sobie z takich rzeczy lubię robić żarty, bo łatwiej jest po prostu to obrócić w żart, niż się tym przejmować aż tak bardzo, nie?
0: I tak chyba powinno być. A zatem, drodzy słuchacze, oceńcie to sami, albo może nawet nie oceńcie, tylko po prostu świetnie się bawcie, bo już teraz na antenie Radia Opole Malutka w swojej najnowszej piosence Malutki.

0: malutki, malutka, tak, dobrze słyszeliście, moi drodzy, bo taką piosenkę, swój najnowszy singiel zaprezentowała światu malutka artystka, która pochodzi z Opola, Patrycja Serafin. To już, Patrycja, twój kolejny singiel. A teraz jakie są plany wydawnicze?
1: O, moja droga, następnie będzie się pojawiała kolejna piosenka. Już teraz 28 sierpnia zapowiadam premierę singla, który jest nagrany w duecie panem Mariuszkiem i to będzie singiel pod tytułem Tiramisu. Zapowiadam, szykujcie cringeometr.
0: Gdzie nagrywasz swoje piosenki? Kto ci pomaga? Czy jesteś taką typową Zosią Samosią, że tworzysz wszystko sama, pilnujesz każdego szczegółu? Czy jednak współpracujesz z producentami, którzy wspierają cię i mają trochę wpływ na to ostateczne brzmienie?
1: Dużo robię sama. To rzeczywiście, muszę przyznać, ale takie rzeczy jak mix i mastering deleguję do osób, które się na tym bardzo dobrze znają, więc w tym momencie współpracuję w sumie z kilkoma producentami, bo do tej pory współpracowałam z Luizą Gęczarską, z którą robiłam produkcję i miksy. Ona mi też te produkcje pomagała ulepszać i oczywiście też z muzykami, którzy mi nagrywają żywe ślady do piosenek, więc moja muzyka nie jest ze sztucznych sampli, tylko też bardzo dużo żywych instrumentów się tam pojawia i to jest dla mnie najważniejsze, żeby właśnie jak najwięcej żywego człowieka i organizmu było w tych utworach. Jeśli chodzi o właśnie kolejne single, które będą wychodziły, to będą już robione przez innego producenta, więc też jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie Państwo na inne produkcje, które wyszły spod innych rączek.
0: A jak to jest właśnie z Twojej perspektywy, bo to jest właśnie taki celowy zabieg, żeby każda piosenka była tworzona z innym producentem. Podejrzewam, że to też dostarcza Tobie zupełnie innych inspiracji, nie? Kiedy pracuje się z kimś innym.
1: Wiesz co, tak, ja też jestem sympatykiem tego, żeby zmieniać energię ludzi, z którymi pracuję. Bardzo, tak jak mówię, do tej pory pracowałam z jedną producentką to kobietą, z Luizą, która jest świetna absolutnie w tym, co robi. Ale po prostu stwierdziłam, że zmienię na chwilkę troszkę front i pójdę po prostu teraz pracować z innym producentem. To będzie Marcin Małegórny, który jest klawiszowcem, synciarzem z zespołu Pulsjanci. Ja bardzo lubię taką muzę. W tym numerze akurat w malutkim kursie Marcin nie maczał paluchów, ale w kolejnym będzie, bo we wrześniu.
0: Bardzo jestem ciekawa właśnie, jak to będzie wyglądać dalej, bo to może tym bardziej skręcisz w taką stronę w tym stylu Pulsjantów.

0: czy w takim razie malutka po drugiej stronie, czyli Patrycja Serafin, możemy spodziewać się płyty w przyszłym roku, już takiej długo grającej? I jak ci z tym?
1: W ogóle przede wszystkim to w październiku wydaję właśnie epkę, która się będzie nazywała Malutką Płytą. W październiku.
0: I ona będzie taka malutka? Taka mini?
1: Będzie. Bardzo bym chciała właśnie wydać egzemplarze takich malutkich płyt CD. Marzy mi się. Więc taki będzie październik, więc po tym duecie jeszcze dwa single. Natomiast w przyszłym roku bardzo bym chciała pod koniec przyszłego roku wydać płytę długogrającą. Jeszcze nie napisałam materiału na tą płytę, więc dużo, dużo pracy przede mną i takiego myślenia a propos tego, takiego też koncepcyjnego, co to ma być. No i jak ja się z tym czuję? Ja się z tym czuję wspaniale, absolutnie. Jestem zmęczona, zestresowana, zarobiona, przez większość czasu szczęśliwa, jakbym miała powiedzieć, jak mi jest, bo to jest kupa roboty, a z jeszcze malutkim budżetem, jaki posiadam, to po prostu wymaga tytanicznej pracy, żeby zrobić to wszystko w taki sposób niskobudżetowy, samodzielnie. No to jest, to od zawsze, od dziecka było moje marzenie, żeby grać muzykę, grać swoje koncerty i no szczęśliwsza być nie mogę pod tym kątem, ale są tego ciemne strony, tak jak mówię, więc to zmęczenie.
0: Kolejne single, no i mówisz też o tym, że marzyłaś zawsze, żeby koncertować, no ale komponowanie, tworzenie i produkowanie to jednak są dwa inne światy.
1: To jest trudne. Generalnie ja zauważam taką zależność, jak bardzo trudne piosenki sobie napisałam. Zacznijmy od tego, że zaśpiewanie piosenki w moim przypadku w studio to nie jest problem. To jest chwila, utwór jest nagrany i wszystko działa, ale jak przychodzi co do czego i trzeba zaśpiewać cały koncert z wszystkimi piosenkami, to ja po śpiewaniu całości, trenując do koncertu, mam takie, o wow, ale trudno sobie napisałam i mam takie, teraz muszę to poćwiczyć, bo się okazuje, że naprawdę technicznie i bardzo precyzyjnie tam wszystko jest, więc nie wiem, czy to jest kwestia mojej ambicji, czy po prostu tak mi wyszło, ale widzę tę różnicę pomiędzy pracą w studio i komponowaniu, tworzeniu, co uwielbiam, a koncertowaniu, co też uwielbiam, ale widzę, jak bardzo różne poziomy i jak zupełnie inne jest śpiewanie koncertów, a nagrywanie tych utworów w studio. Dla mnie osobiście łatwiej się nagrywa rzeczy niż koncertuje, ale to jest takie moje pierwsze zetknięcie z moją twórczością, kiedy muszę ją wykonać. I właśnie teraz jestem w trakcie treningów przed Famą. Będę miała okazję wystąpić na festiwalu Fama w Świnoujściu 26 i zagram tam koncert, więc właśnie teraz sobie weryfikuję rzeczy i sprawdzam, jak to koncertowo może zabrzmieć. Więc jeszcze te, które nie są wydane, też zostaną zagrane na tym koncercie, także muszę przetrenować utwory, których jeszcze nie skończyłam tworzyć, że jeszcze nie są gotowe, więc muszę zrobić wersje koncertowe, zanim one się pojawią w ogóle w streamingach, czyli tak naprawdę kończę jeszcze pisać piosenki, które zaśpiewam na Famie.
0: To jeśli ktoś, kto nas słucha, wybiera się na przykład nad morze, a jest to bardzo prawdopodobne, to dokładnie o której godzinie?
1: 26 sierpnia o godzinie 20.
0: Wow! Drodzy Opolanie, nie tylko, możecie posłuchać Patrycji na żywo.
1: Prawdopodobnie teraz będę korzystać ze schodków. Kupiłam sobie schodki w IKEA takie. I potrzebuję być na wysokości osoby, z którą chcę rozmawiać, żeby nie głowa nie bolała i szyja od zadzierania, to po prostu wskakuję na schodki i jest git.
0: Patrycja, bardzo ci dziękuję. No i życzę ci takich wielkich kursów tras koncertowych swoim busem, nie tylko autobusem, swoim busem, żebyś mogła jeździć ze swoimi piosenkami w świat.
1: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie i no nie mogę się doczekać Famy i odbioru Państwa, moich kolejnych utworów, bo robię to przede wszystkim dla Was.
0: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.

0: Sezon ogórkowy.
1: W czwartkowej audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowinkowski, który audycję realizuje. A za chwilkę zaproszę Państwa na spotkanie z Natalią Nosową, opolską graficzką, malarką, plastyczką, która opowie o ilustracjach do książki, ale także powiem o bardzo ciekawej książce. Książce, która ma służyć nam do tego, żebyśmy robili notatki. No myślę, że to jest przydatne zwłaszcza dla uczniów szkół podstawowych, bo od września smartfonów już nie będziecie wnosili do sal lekcyjnych, a nie każdy potrafi robić notatki. Także zaproszę Państwa na dwie wystawy, które są czynne w galerii ZPAP pierwsze piętro w Opolu. Jedna jest w sali czarnej, a druga jest w sali białej. Dwie wystawy malarskie. I na zakończenie tej godziny spotkamy się z Marzeną Ewą Krajewską na jej wystawie Praskie impresje, na której pokazuje Pragę znaną i nieznaną, ale trochę z innej strony, na bardzo ciekawych, barwnych, malowniczych, można nawet powiedzieć, fotografiach. Pani Marzena Ewa Krajewska w tej chwili pracuje w randze ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a swego czasu na placówce dyplomatycznej w Czechach, w ambasadzie w Pradze oraz w ambasadzie RP w Lublanie. I jej pasją jest fotografia. To w pierwszej godzinie naszej audycji, a tak w ogóle to zapraszam do 21:00.

Najlepsze niemodne zajęcie. Pod takim tytułem najbliższą niedzielę otwarta zostanie wystawa ilustracji opolskiej artystki i graficzki Natalii Nosowej. Wernisaż odbędzie się w Domu Sztuki Żar, który mieści się na Małym Rynku w Opolu. Początek o godzinie 17, wstęp wolny. Natalia Nosowa pochodzi ze Lwowa, ale od lat mieszka w Opolu, gdzie skończyła Wydział Sztuki na Uniwersytecie Opolskim. Współpracuje m.in. z wydawnictwem Stary Lew, publikuje w Znaku czy Piśmie, magazynie Opinii. Tytuł wystawy Najlepsze niemodne zajęcie to równocześnie tytuł książki współczesnej ukraińskiej pisarki, dziennikarki i poetki Lyubow Zagarowskiej, do której Natalia Nosowa stworzyła ilustrację. Dodajmy, że artystka w środę 26 sierpnia w namiocie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu poprowadzi warsztaty zatytułowane Ptaki Wolności. Tego dnia przewidziano także w ogrodzie WBP projekcję filmu zatytułowanego Jesteś Wszechświatem w reżyserii Pawlo Ostrikowa. Film z klasycznego science fiction zamienia się w opowieść o najgłębszych ludzkich potrzebach. Projekcja rozpocznie się o godzinie 20. Wernisaż, warsztaty i film to jedne z licznych wydarzeń planowanych do 17 września w ramach przedsięwzięcia Unia Kultur Polska-Ukraina. W programie są także 3 spotkania autorskie i koncert. Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód, Opolski Oddział Wojewódzki. Projekt jest dofinansowywany z budżetu Urzędu Miasta Opola oraz Samorządu Województwa Opolskiego. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a Radio Opole cykl wydarzeń w ramach tego projektu objęło patronatem medialnym.

teraz dla Państwa propozycję wydawniczą w znaku Szkoła bez telefonów. Jak zmieni się sposób, w jaki uczniowie uczą się i notują? Od września uczniowie szkół podstawowych będą musieli funkcjonować w szkole bez telefonów komórkowych. To dobry moment, żeby przyjrzeć się temu, jak zmieni się ich sposób pracy z informacją od wyszukiwania odpowiedzi w internecie po robienie notatek. Czy jest lepszy sposób na notowanie niż przepisywanie z tablicy? Tak, twierdzi Agnieszka Jachymek w książce Sketchnoting – rewolucja w notowaniu. Z pomocą przychodzi właśnie sketchnoting, czyli metoda tworzenia notatek, która łączy słowa z prostymi rysunkami, symbolami, kolorami i skojarzeniami. Uczeń nie tylko zapisuje informacje, ale przede wszystkim wybiera te najważniejsze, porządkuje je i przetwarza po swojemu. Jest to książka, w której można wygodnie rysować dzięki oprawie tak zwanej szwajcarskiej. Co to jest sketchnoting? W zupełnie inny sposób jest to robienie notatek, który może odmienić szkolne zeszyty i sprawić, że notowanie przestanie być nudnym obowiązkiem. Taki sposób notowania sprawia również, że uczniowie rozwijają m.in. samodzielność w procesie uczenia się, krytyczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność wybierania i porządkowania informacji. Jeśli Państwo chcą dowiedzieć się, jakie tematy są w tej książce, ona też ma dużo miejsca na rysowanie, na malowanie, na robienie notatek, to w książce tej są takie tematy. Dziecko przepisuje z tablicy, ale nic nie pamięta. Dzieci coraz mniej piszą ręcznie, czy tracą sprawność manualną. Telefony znikają ze szkół. Co uczniowie zrobią zamiast scrollowania? Skoro sztuczna inteligencja potrafi zrobić

robić notatkę za ucznia, po co mu własna. Bazgroły w zeszycie kontra ściana tekstu, która notatka pomaga zapamiętać więcej. Czy można narysować wiedzę, nowy sposób na szkolne notatki? No to jeszcze kilka słów o autorce tej książki. Agnieszka Jachymek jest ekspertką, która o sketchnotingu wie wszystko. Od lat pokazuje uczniom i nauczycielom, jak z wykorzystaniem myślenia wizualnego upraszczać to, co skomplikowane. Poza przekazywaniem wiedzy, jak sprytnie notować i nie zakuwać po nocach, od wielu lat jest nauczycielką języka angielskiego. Prowadzi facebookowy profil EduNotatki, który śledzi ponad 28 tysięcy osób oraz stronę www.edunotatki.pl. Książka ma oprawę szwajcarską i to wydanie właśnie różni się od wszystkich innych książek, że od tych, które mamy na swoich półkach, genialną rzeczą, oprawą szwajcarską. Grzbiet okładki nie jest na stałe sklejony z wnętrzem książki, dzięki temu otwiera się ona idealnie na płasko. Możemy położyć ją na biurku i wygodnie rysować w środku. Książka jest oczywiście dla uczniów, ale także dla nauczycieli i edukatorów, bo możemy skorzystać z gotowych przykładów ćwiczeń i rozkładówek, które można użyć podczas lekcji. Można pokazać uczniom, jak skuteczniej zapamiętywać informacje, rozwijać kreatywność i planować swoją pracę. To takie pomysły na przykład na godzinę wychowawczą. Możemy poznać przykładowe rozkładówki i ćwiczenia, które pomogą zaangażować uczniów oraz zachęcą ich do kreatywnej pracy i współpracy. A jakby na przykład ktoś z nauczycieli chciał zapisać się do klubu liderów edukacji, to autorzy szukają pełnych pasji nauczycieli, pedagogów, korepetytorów i pasjonatów edukacji, którzy myślą przyszłościowo i nie godzą się na nudę w szkole, zachęcając do zapisania się do klubu liderów edukacji wydawnictwa Znak Emotikon. Trafimy do grona osób, które chcą prowadzić zajęcia tak, by uczniowie słuchali z zapartym tchem i na nowo zakochali się w czytaniu. Taki formularz, proszę Państwa, do zapisania się można znaleźć na stronie wydawnictwa Znak. Mamy też kilka opinii na temat tej książki. Jako psycholog Tomasz Knopik napisał, zajmujący się wspomaganiem procesów uczenia się młodych ludzi, mogę z pełną premedytacją polecić tę pozycję. Joanna napisała, książka kupiona na prezent z okazji Mikołajek dla kolegi syna, świetnie nagryzmolona, czuję, że ja również byłam na tyle grzeczna, by dostać taki prezent. No pani Anno, to trzeba chyba samemu. Nie wiem, czy Mikołaj przyniesie. Poza tym do Mikołaja to jeszcze kawałek. Wspaniała książka, która uczy, jak lepiej notować nie tylko w zeszytach na lekcji, ale również na tablicy, czy układając zestawy edukacyjne dla uczniów. Polecam. Anonim tak napisał. Muszę Państwu powiedzieć, że no nie wiedziałem, że istnieje taka metoda edukacyjna notowania, ale ja tak rzadko robię notatki ręcznie, bo sam się nie mogę odczytać, więc musi być to drukowanymi literami. I też dodaję różne rysunki, odnośniki, bo łatwiej mi pewne rzeczy zapamiętać. Coś w tym jest. Muszę wypróbować tę książkę.

0: sali Białej Galerii ZPAP, pierwsze piętro, można oglądać wystawę malarstwa opolskiej artystki Agnieszki Plech, zatytułowaną Submarine. Zarówno tytuł wystawy, jak i dominujący na obrazach kolor żółty niechybnie przywoływałby na myśl słynną piosenkę grupy The Beatles i jak się okazało, było to przynajmniej częściowo słuszne skojarzenie.
1: Singiel Yellow Submarine to był singiel, który był w zbiorze winyli moich rodziców. I ja tego słuchałam jako dziecko bardzo często. I jak malowałam ten cykl, to miałam cały czas muzykę Beatlesów w głowie. Nie dlatego, że jestem jakąś ekstremalną fanką, ale bardzo ich cenię i jest to bardzo inspirujące. I w tym momencie było to dla mnie bardzo refreshing.
0: Mówiła artystka. Dodała jednak, że to, co najbardziej przyświecało jej podczas tworzenia, to głęboko humanistyczne przesłanie filmu Żółta Łódź Podwodna, z którym artystka się identyfikuje. Zaprezentowany cykl obrazów ma również wymiar arteterapeutyczny i medytacyjny, w którym szuka światłości w coraz większej ciemności, w jaką zanurza się współczesny świat. Wystawa będzie czynna do 1 września. Matryce Pamięci to tytuł drugiej wystawy otwartej w Galerii ZPAP pierwsze piętro w Opolu, tym razem w sali czarnej. Wystawa, jak mówiła obecna na wernisażu artystka Barbara Szymska, to także hołd dla zmarłego w tym roku profesora Piotra Tyszkowskiego, który pełnił ważną rolę w jej zawodowym życiu, ucząc m.in. techniki, którą autorsko rozwija do dziś.
2: Te spotkania, to był taki najbliższy kontakt z profesorem, gdzie razem poszukiwało się tej wspólnej drogi artystycznej, więc on tutaj, można powiedzieć, kształtował mnie. I to jest jego zasługa po prostu, że ja rozwinęłam tą technikę, bo zaczynałam od kalkografii, która później przerodziła się w moją własną technikę, którą mogłabym teraz nazwać kalkorytem.
0: Konsekwencją tak pomyślanej ekspozycji jest to, że większość prezentowanych prac pochodzi jeszcze z czasów studenckich i pełni rolę tytułowych Matryc Pamięci, która po śmierci mentora nabrała nowych znaczeń, ale jest również jedna, którą artystka zaczęła jeszcze pod okiem mistrza, ale ukończyła już po jego śmierci specjalnie na tę wystawę. Ekspozycję można oglądać do 1 września. Nieznany jak na razie sprawca lub sprawcy regularnie niszczą pomnik powstańców śląskich w Wierzchach obok Wołczyna. Do tej pory monument był oklejany naklejkami Oberschleisen i ustawiano przy nim buteleczki po wódce, tak zwane małpki. W niedzielę 16 sierpnia jednak ktoś z pomnika zrzucił biało-czerwone flagi oraz flagę powstańczą. Pomnikiem opiekuje się Stowarzyszenie Narratum. Społecznicy podkreślają, że nie chcą konfliktu, a pomnik ma być miejscem pamięci łączącym, nie dzielącym. Sprawa została zgłoszona na policję, co potwierdza aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
3: W miejscowości Wierzchy doszło do znieważenia pomnika, z którego zdjęto i rozrzucono flagi, a sam pomnik został oklejony naklejką. Funkcjonariusze prowadzą czynności celem ustalenia sprawcy tego haniebnego czynu.
0: Dodajmy, w miejscu pomnika zostali pochowani powstańcy, których zwłoki później ekshumowano. Sprawca zniszczeń musi liczyć się z grzywną, ograniczeniem wolności lub karą do roku więzienia. Nie popieramy oczywiście żadnych takich aktów wandalizmu. I to jeszcze w miejscu historycznym. Był to taki krótki przegląd wydarzeń kulturalnych.

0: w galerii WBP w Opolu, Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, możemy oglądać praskie impresje Marzeny Ewy Krajewskiej. To piękne, barwne, bardzo ciekawe fotografie Pragi. Takiej Pragi, mam nadzieję, którą pokochała pani Ewa, Marzena Ewa Krajewska. Ona w tej chwili jest w randze ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a kiedyś była ambasadorką w Pradze. Jesteśmy na pani wernisażu, oglądam te zdjęcia. Wydawało mi się, że znam Pragę, ale z jednej strony poznaję jakąś kamieniczkę, z drugiej strony myślę sobie, nie, no chyba tam nie byłem. Zresztą niektóre te zdjęcia wyglądają jak obrazy. To jest Praga, którą pani pokochała?
1: Tak, to jest Praga, którą pokochałam. Jestem też bohemistką, a więc pierwszy raz dopiero pojechałam w roku 1990. Wcześniej miałam zakaz wjazdu do Czechosłowacji, więc na głodzie pojechałam do Pragi, ale też później służbowo do niej wracałam. To miasto się zmieniało, nie tylko wraz z zmianą społecznych wydarzeń politycznych, ale również kryjąc się za obiektywem aparatu, wtedy można zatrzymać się na dłużej. I fotografia jest jak kamień opalizujący. W zależności od tego, jak pada na tę kamieniczkę, detal, jakiś cień roślinności, to ten obiekt, który znamy, nagle okazuje się zupełnie innym obiektem. Dziękuję za te słowa, że to są takie malownicze spojrzenia na Pragę, bo przyznam szczerze, że chciałam, żeby każdy z odwiedzających gości mógł też odnaleźć to, co tworzy obraz Pragi. Każdy mamy swoje wyobrażenie o Pradze. Jest to geniusz Loci, który został opisany przez wielu pisarzy, artystów, oczywiście wymalowany, malarzy, fotografów, ale to są takie osobiste spotkania. Serdecznie zapraszam i wierzę, że to spojrzenie poprzez moją percepcję tego miasta również będzie dla Państwa przyjemne.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie naszej audycji w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W tej godzinie będziemy Państwa zapraszać na przykład do kina. Powiem, jakie nowe filmy czekają na nas od piątku w opolskich kinach. Przeniesiemy się także do archiwum Akt Nowych, które zbiera bardzo ciekawe informacje i artefakty. Zapraszam do godziny 21:00.

Koniec sierpnia przyniesie kolejną dawkę premierowych tytułów i różnorodnych seansów specjalnych. Od piątku, 21 sierpnia, widzowie będą mogli zobaczyć aż 4 nowości. Naznaczone: Wyjście z Mrocznego Wymiaru, Buntownik, Księga Pustyni i Pucio kocha zwierzaki. W repertuarze pojawi się również retransmisja najnowszego koncertu Andrew Niech żyje Maastricht oraz największe hity tego lata. Już od piątku na ekranach Heliosa zagości naznaczone Wyjście z Mrocznego Wymiaru. Kolejna odsłona popularnej serii horrorów. Główna bohaterka odkrywa, że posiada niezwykłą zdolność przenikania do wymiaru zamieszkanego przez zagubione dusze i mroczne istoty. Co więcej, potrafi sprowadzać je stamtąd do świata rzeczywistego. Kiedy demony odkrywają jej moc, spokojne dotąd życie zamienia się w walkę z siłami, nad którymi coraz trudniej będzie jej zapanować. Miłośnicy kina akcji nie powinni przegapić filmu Buntownik. Aktor wciela się w Cola Reeda, byłego funkcjonariusza policyjnych sił specjalnych, który pracuje jako ochroniarz wpływowego miliardera. Gdy jego pracodawca zostaje zamordowany, bohater rozpoczyna własne śledztwo, przez co trafia na trop międzynarodowej siatki handlarzy ludźmi. Wkrótce znajduje się na pokładzie statku przewożącego setki uprowadzonych kobiet i dzieci. Prywatna zemsta szybko zmienia się w bezkompromisową walkę o życie niewinnych. Premierą dla widzów w każdym wieku będzie Księga Pustyni, film twórców Mi i Białego Lwa. 14-letnia San wyrusza na Saharę, aby rozwikłać zagadkę starej legendy opowiadanej przez jej dziadka. Na

miejscu odkrywa historię chłopca, który jako małe dziecko zaginął podczas potężnej burzy piaskowej i został ocalony przez stado strusi. Dorastając z dala od ludzi, nauczył się żyć w zgodzie z pustynną naturą, a jego najbliższym przyjacielem został Fenek, niewielki lis o wielkich uszach. Najmłodszych widzów czeka spotkanie z dobrze znanym bohaterem w animacji Pucio kocha zwierzaki, inspirowanej bestsellerową serią książek. Tym razem Pucio spędza wakacje u dziadków, gdzie sadzi swoje pierwsze drzewo, a podczas spaceru z misią rusza na poszukiwania zaginionego psa sąsiada. W domu nie brakuje również troski o ukochanego Funia, który gorzej się czuje i potrzebuje wizyty u weterynarza. Ponadto w weekend 22 i 23 sierpnia do wszystkich kin zawitają pokazy specjalne bajki, które zostaną dodatkowo poprzedzone quizami i zagadkami dla dzieci. Inną propozycją na rodzinny seans będzie animacja Psi Patrol i Dinozaury. Po tajemniczej burzy statek psiego patrolu rozbija się na tropikalnej wyspie zamieszkanej przez dinozaury, którym grozi niebezpieczeństwo ze strony przebudzonego wulkanu. Bohaterowie ruszają im na ratunek. W repertuarze zagości także Tylko jedna noc, komedia romantyczna w poszukiwaniu miłości, która potrafi pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Owen i Ollie marzą o prawdziwym uczuciu, ale ich pierwsze spotkanie komplikuje seria nieprzewidzianych zdarzeń. Miłośnicy science fiction będą mogli natomiast zobaczyć koniec ulicy Dębowej. Spokojne amerykańskie przedmieścia lat 80. ubiegłego wieku zostają nagle przeniesione w nieznane miejsce, a rodzina Platów musi zmierzyć się z rzeczywistością, w której na każdym kroku czekają nowe zagrożenia, w tym dinozaury. Kinomani będą mogli obejrzeć również hit tego lata Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. Tytułowy bohater próbuje odsunąć na bok relacje z bliskimi i skoncentrować się na swojej roli obrońcy miasta. Gdy jednak osoby, na których im zależy, znajdują się w niebezpieczeństwie, Spider-Man nie może pozostać obojętny. Nadal na wielkich ekranach można zobaczyć Odyseję w reżyserii Christophera Nolana, widowiskową adaptację jednego z najsłynniejszych dzieł literatury. Od piątku do wszystkich kin zawita wyjątkowe muzyczne wydarzenie. André Rieu, Niech żyje Maastricht. Będzie to jubileuszowa 20. retransmisja letniego koncertu uwielbianego skrzypka. Publiczność usłyszy m.in. walce i marsze Johanna Straussa, ojca i syna, utwory z musicali oraz słynne motywy filmowe. W sobotę, 22 sierpnia, w ramach cyklu Helios Replay, w kinach ponownie zagości kultowy obraz Skazani na Shawshank, który przedstawia historię bankiera skazanego na podwójne dożywocie. W więziennej rzeczywistości pomaga mu przetrwać inteligencja oraz przyjaźń z Elisem Reedem Redingiem. W poniedziałek 24 sierpnia w wybranych lokalizacjach odbędą się seanse w ramach kina Konesera z najnowszym filmem Pedro Almodóvara Gorzkie Święta. Elsa, reżyserka reklam, doświadczona śmiercią matki i problemami zdrowotnymi, wyjeżdża na Lanzarote wraz z przyjaciółką, szukając odpoczynku i twórczej inspiracji. Tak wygląda repertuar kin w Opolu.

0: Tysiące dokumentów dotyczących wojny polsko-bolszewickiej gromadzi Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To rozkazy wojskowe, odezwy, protokoły, plakaty i zdjęcia. Zaprezentowali je dziennikarzom dyrektor Instytutu Mariusz Olczak i archiwista Rafał Kieszkowski.
1: Trzy oryginalne dokumenty, które były kierowane do prezydenta miasta Warszawy i mieszkańców Warszawy ze strony dowódcy 16. bolszewickiej armii, która miała zająć Warszawę. I są to takie odezwy, które miały przestraszyć zarówno prezydenta, jak i mieszkańców. A tutaj jest odezwa po rosyjsku. Grażdanom Garoda Warszawy w sztabie 16. armii w Siedlcach podczas panicznego prostuodwrotu oni zostawili te dokumenty.
2: Wyjątkową ciekawostką jest taki swoisty, ilustrowany podręcznik, w jaki sposób nasza piechota ma walczyć z kawalerią. Trzeba pamiętać, że ta armia ochotnicza musiała być w szybkim tempie szkolona, żeby odpowiednio w jakiś sposób dostać się do umysłów tych często młodych ludzi. Opracowano specjalny komiks połączony z wierszykami. Przytomnego nie osaczy, rozhulany wódz kozaczy. Co wskazuje, no, że nie należy zasypiać na warcie.
0: Archiwum Akt Nowych udostępnia kolekcję skanów i fotografii na portalu 1920.gov.pl i w bazie Szukaj w archiwach. Zainteresowani mogą też przejrzeć je w czytelni archiwum. 15 sierpnia obchodziliśmy 106. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku, nazywanej Cudem nad Wisłą. Tego dnia polskie wojska powstrzymały natarcie Armii Czerwonej na przedpola Warszawy, co uratowało niepodległość Polski i powstrzymało pochód komunizmu na Europę Zachodnią.

24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.

0: Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swojej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki Andrzej Przybylski.
1: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielce zasłużony dla Kościoła. O jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić pana jako laureata Lux Ex Silesia.
0: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, a także były prorektor Uniwersytetu Śląskiego. W 1980 roku zainicjował tam powstanie Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność na Wydziale Nauk Społecznych. Jest także współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Współpracuje na wielu polach z archidiecezją katowicką. Zajmuje się m.in. socjologią kultury, rodziny, religii i regionu. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody Lux Ex Silesia znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, lekarz Kornel Gibiński, Franciszek Kokot, aktor Franciszek Pieczka, trener piłkarski Antoni Piechniczek oraz dziennikarka Polskiego Radia Katowice Anna Sekudewicz. Gratulujemy.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro po godzinie 19:00.